0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Mundial i po mundialu. Wszystko zaczęło się 5 września w Katowicach, a zakończyło 27 września w Łodzi. Mowa oczywiście o Mistrzostwach Świata U20 w piłce nożnej kobiet, które dzisiaj sobie podsumujemy. Michał Malinowski, witam i zapraszam, a moim gościem jest ambasadorka turnieju Patrycja Balcerzak, tak konkretnie to ambasadorka łódzkiej części turnieju, ale też oczywiście była reprezentantka Polski, była zawodniczka Grot SMS Łódź, trenerka też, no i ekspertka, którą możemy oglądać w telewizji, chociażby przy okazji meczów seniorskiej kadry kobiet. Witam Cię, Patrycjo, serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To na początek trochę liczb. 36 meczów fazy grupowej, z czego dokładnie 1/3 w Łodzi, 16 spotkań fazy pucharowej, z czego 8 w Łodzi, w tym te 4 najważniejsze. W sobotę poznaliśmy brązowe medalistki Mistrzostw Świata, w niedzielę mistrzynie świata do lat 20. No i zacznijmy właśnie od końca, od tego finału. Dla wielu myślę, że skład tego decydującego meczu niespodzianką nie był. Pytanie, czy był dla Ciebie?
2: Ja myślę, że nie, że dziś tutaj mieliśmy taką wiedzę i obserwując to, w jakim kierunku rozwija się piłka nożna w Hiszpanii, szczególnie ta reprezentacyjna, gdzie nie tylko kobieca, ale też męska ostatnie 3-4 lata widziałam takie podsumowanie, praktycznie wszystko, co możliwe, zdobywają i myślę, że to jest już duże potwierdzenie potencjału i kierunku, w którym idą, ale też tak subiektywnie mówiąc, jest to jeden z lepszych roczników, ale co u nas też się teraz, może później o tym powiemy, może nie, że trafiło, bo myślę, że to jest trafiło, to jest takie powiedzenie, jakby się przytrafiło, jakby to los sprawił, a myślę, że to jest efekt właśnie takiej wieloletniej pracy i szkolenia, które ma miejsce w Hiszpanii, ich zamiłowania do piłki, dlatego też to, że Hiszpania znalazła się w finale Mistrzostw Świata, nie dziwi, no i też myślę, że te statystyki, które pokazują, jak bardzo potrafiły dominować mecze przede wszystkim w fazie grupowej, ale też w kolejnych fazach. No i broniące tytułu Koreanki. I myślę, że tutaj właśnie to sprawia, że mamy połączenie i to zawsze jest taki dreszczyk emocji, jeżeli ktoś broni, bo czasem ja zawsze się tak zastanawiam, co jest cięższe, czy obronić, czy wywalczyć. I myślę, że ciężej jest obronić ten tytuł. I było to widać na boisku, w pewnych oczywiście fazach, szczególnie w drugiej połowie i w dogrywce, że Hiszpania naprawdę, może nie, że zdominowała, ale rzeczywiście przejęła kontrolę nad meczem, ale nie można umniejszać Koreankom, bo one się bardzo dziennie postawiły, mówię już o tych końcowych minutach, bo oczywiście były fazy w meczu, gdzie Koreanki miały też swoje szanse czy swoje momenty, które mogły wykorzystać, więc ja myślę, że ten finał naprawdę był, te drużyny, które się znalazły, były godne tego finału. No a sam rezultat i ten fakt, że mecz o trzecie miejsce czy finał, tak naprawdę do rzutów karnych musiały, te wyniki musiały się ostatecznie rozstrzygnąć w rzutach karnych, to tak naprawdę tylko podkręcało atmosferę meczu, podkręcało emocje, które towarzyszyły na pewno, jeżeli chodzi o osoby, które były na widowni czy przed telewizorami, no i dodawało oczywiście tej nutki takiej niepewności do samego końca, więc widowisko na miarę Mistrzostw Świata, na miarę finału Mistrzostw Świata.
1: To jeszcze dwa słowa o tym meczu o brąz. Tam wygrały Kolumbijki, jeszcze o nich za chwilę sobie powiemy w kontekście Polek, ale no tu akurat chyba troszkę niespodzianka. Zresztą Włoszki też wygrały, zdaniem wielu, najtrudniejszą grupę tych mistrzostw. No i żadna też z tych nacji wcześniej w tej kategorii U20 medalu nie zdobyła.
2: Tak, jeżeli chodzi o Kolumbijki, to rzeczywiście zaskoczenia. Dlaczego? Ja myślę, że musimy zacząć od meczu, no już powiedzmy znamy, tej 1/8. Może będę nieobiektywna, ale to też uważam, że staram się być jak najbardziej oczywiście obiektywna. Mam wrażenie, że ten mecz Polek z Kolumbijkami był jak najbardziej w naszym zasięgu. I myślę, że tutaj to my w pewnych elementach nie dociągnęłyśmy, a nie, że Kolumbia nas zdetronizowała, jeżeli chodzi, czy tak naprawdę bardzo nas zdominowała. Przypomnę sytuację z 80. bodajże 2 czy 3 minuty naszej napastniczki, związek. I tutaj ten gol, okej, ktoś powie samobójczy, ale wypracowały sobie tą sytuację, tak? Mogłyśmy tej sytuacji nie dopuścić. Myślę, że tutaj Kolumbia, i nie chcę, bo to doszły tak naprawdę do meczu o trzecie miejsce, nie chcę odbierać Kolumbijkom ich postawy, bo to na pewno tutaj pod względem cech wolicjonalnych były na chyba najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o zaangażowanie w te mistrzostwa. To wszyscy na to zwrócili uwagę. Pod względem taktycznym były naprawdę dobrze, solidnie zorganizowane, szczególnie gdzieś w tych fazach obrony niskiej. W fazach przejściowych były, no właśnie, tutaj można było poszukać swoich szans. I jeżeli chodzi tutaj o pewne wiodące postacie, gdzie w pewnych meczach, chociażby w meczu z Polkami, potrafiłyśmy naprawdę wyłączyć ich atuty, no ale nie potrafiłyśmy wykorzystać swoich. Więc Kolumbijki są moim zdaniem troszeczkę niespodzianką, ale jak śledząc ich wyniki dotychczasowe, one awansowały do 1/4 dwa razy i chyba, nie pamiętam w którym roku, nie wiem, czy się nie znalazły w pierwszej piątce.
1: Chyba były czwarte nawet.
2: Tak, więc ja tak właśnie pamiętam, jak się przygotowywałam, bo musiałam sobie odświeżyć te daty, bo to było, myślę, że ponad 10 lat temu przy tej edycji. I też obserwując, jak ta piłka się rozwija, mam takie wrażenie, że my w Europie troszeczkę bagatelizujemy piłkę nożną właśnie na kontynentach typu Ameryka Południowa czy Azja. A tutaj Kolumbia pokazała bardzo dobre przygotowanie motoryczne, dobry poziom przygotowania taktycznego, indywidualności, inny styl, inna kultura, te cechy ewolucjonalne, to jest coś, na co my dzisiaj Europejczycy, czy tak jak patrzyłam po trybunach, my tutaj patrzyliśmy i byliśmy zdumieni. I to nawet takim wiralem, że tak powiem, takim slangiem, takim wiralem rozeszło się to, jak one śpiewają hymn. I myślę, że to serce, co oddały, i ten łód szczęścia, ale też wszystkie, cała praca, którą wykonały, one też przyleciały dosyć wcześnie, bo też o tym mówił trener, o tej aklimatyzacji w Polsce, o tych sparingach, które tutaj, myślę, że nie tylko one, ale bardzo rzetelnie do tego podeszli, chwaląc oczywiście swój związek, bo też pewnie środki musiały być zainwestowane. No i to się opłaciło. I ja oglądając ten mecz o trzecie miejsce, byłam w szoku, bo miałam wrażenie i też troszeczkę kibicowałam tym Włoszkom z takich względów, no podoba mi się to, jak grały, podoba mi się to też, że pomimo tego, jak wygląda się sytuacja w piłce seniorskiej u nich w lidze kobiecej, to reprezentacja seniorek tak samo zrobiła niespodziankę na Mistrzostwach Europy rok temu, dochodząc też do jednej, do półfinału bodajże, więc to było naprawdę duże osiągnięcie, więc ta piłka ich reprezentacyjna broni się. I ten mecz o trzecie miejsce miał pod kontrolą. Wygrywał 1-0, potem 1-1 i seria rzutów karnych, dogrywka oczywiście, a seria rzutów karnych to po prostu roller coaster emocji, gdzie prowadziły tak naprawdę i miałam takie wrażenie, że już czuły, że mają w garści. Ja nie wiem, co tam się tak naprawdę do końca wydarzyło. Myślę, że się nigdy nie dowiemy. No ale Kolumbijki odwróciły. Odwróciły to, ten końcowy wynik i one się cieszyły. Ale myślę, że tak naprawdę można podkreślić, że walka o miejsce trzecie i walka o finał to były naprawdę fantastyczne dwa mecze, godne właśnie tej rywalizacji o te miejsca.
1: To ja dodam tylko, że faktycznie te rzuty karne to kosmos dla tych, którzy może nie oglądali, to przypomnę, że Włoszki miały, tak mówiąc terminologią siatkarską czy tenisową, dwie piłki meczowe mogły te medale wywalczyć, nie udało się. No, siłą rzeczy już zahaczyliśmy o mecz Polek z Kolumbijkami. Tutaj tak próbowałaś mówić, że będziesz próbowała być obiektywna. No myślę, że tu można śmiało powiedzieć, że Polki w tym meczu były lepsze i wszystko na to wskazuje, i statystyki, i obraz gry. No ale taki jest futbol. Czasem niestety się przegrywa, nawet będąc lepszym. No ale rozmawiałem z trenerem Marcinem Kasprowiczem bodaj w ubiegłym tygodniu, podsumowując już trochę ten mundial. On mimo wszystko bardzo chwalił zawodniczki, chociażby za tę fazę grupową, i podkreślał, że to są 3 zwycięstwa na Mistrzostwach Świata.
2: Tak, ja myślę, że ta faza grupowa na Mistrzostwach Świata, bo podkreślmy, to nie porównujmy, to jest inna ranga Mistrzostwa Europy a Mistrzostwa Świata, gdzie mierzymy się z innymi kontynentami i my zwróćmy uwagę, że mierzyłyśmy się z Argentyną, Meksykiem i z Beninem. Tak, więc tutaj nie mieliśmy ani jednego kraju europejskiego, gdzie moglibyśmy porównywać się albo mieć większy obraz, lepszy obraz danych drużyn, więc to naprawdę przygotowanie motoryczne, naszej drużyny na tle tych i przygotowanie motoryczne, przygotowanie, czy nawet ten wygląd fizyczny, to też bardzo się rzucało w oczy, to tutaj nasze zawodniczki wykonały bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze były przygotowane, jako zespół przede wszystkim dobrze wyglądały. Ja miałam takie wrażenie, jakby te zawodniczki grały ze sobą w klubie. Mam takie w ogóle, nawet takie właśnie porównanie z dwóch meczów z Polska-Argentyna i Polska-Meksyk, bo to, jak one potrafiły synchronicznie ze sobą pracować i wiedziały, w których momentach, czy skok pressingowy, czy ta komunikacja między formacjami i między zawodniczkami, no widać, że jest to drużyna.

0: że to jest sukces, wyjście z grupy i gra w 1/8. Oczywiście, życzeniowo, ta 1/4 to byłaby no, naprawdę już takim, ja bym się bardzo już cieszyła i bym była zadowolona już w 100%, ale uważam, że bardzo dobra postawa w tym meczu przeciwko Kolumbii, też możemy być zadowolone i dobrze, tak jak tutaj już myślą pana redaktora, powiem, że byłyśmy lepszą drużyną i zabrakło nam no, tej kropki nad i, no ale niestety, właśnie jeżeli w takich momentach brakuje, to też trzeba wyciągnąć wnioski, czy to jest dojrzałość, czy to jest opanowanie tych emocji, bo ja myślę, że tutaj każda zawodniczka jest świadoma, jako drużyna, czy indywidualnie, jakie błędy popełniły, no ale właśnie po takich mistrzostwach ja wolę skupić się na tych pozytywach. Teraz bardzo bacznie myślę, że były dziewczyny, zawodniczki nasze obserwowane, jestem bardzo ciekawa potencjalnych transferów już teraz w okienku zimowym, szczerze powiem, ja już czuję, że w okienku zimowym będą pierwsze zapytania ofertowe do tych zawodniczek, które się wyróżniły, no ale na pewno w następnym roku, w kolejnym sezonie zobaczymy, w jakich kierunkach nasze zawodniczki będą podążać, jak będą się rozwijać i najważniejsze, czy dostaną powołanie, a już widać, bo dzisiaj bodajże wyszły powołania, że mamy debiutantkę Zuzannę Witek u trenerki Niny Patalon, więc to są te małe, wielkie plusy, na które one właśnie pracowały, a mówię, niektóre zawodniczki pokazały się bardzo dobrze. Szkoda kontuzji Weroniki Araśniewicz, no ale mam nadzieję i trzymam kciuki, że powrót do Niemiec, rekonwalescencja i powrót tak naprawdę do składu pierwszej drużyny Wolfsburga będzie udany i tego jej życzę.
1: No to pytanie, skoro te transfery jakoś tak się pojawiły, czy Martyna Bartczak i Zofia Pongowska będą dalej grały w grot SMS-ie Łódź, czy też twoim zdaniem są w gronie tych potencjalnych dziewczyn do wyłapania, że tak powiem? Trener Kasprowicz bardzo obydwie chwalił.
0: Myślę, że jedna z nich może już w okienku zimowym być, mogą padać zapytania na jej temat, nie będę zdradzać nazwiska, ale uważam, że obie się bardzo dobrze pokazały. Tutaj Zosia Pongowska, no ja mogę powiedzieć wprost, obydwie, bo akurat Martynę widziałam tylko do roku, nie całego, bo ja właściwie w lutym już odeszłam, ale tak jak patrzyłam na Zosię przez 2,5 roku bycia w łódzkim klubie, to miałam okazję i tak naprawdę można powiedzieć, to bardzo przyjemnie się obserwowało jej rozwój. Zosia zrobiła ogromny postęp, poczyniła wiele też kroków jako dojrzała zawodniczka własnych, żeby się rozwijać i to jest ważne, że ona była świadoma swoich deficytów, czy też obszarów, w których musi popracować i nie bała się zainwestować, bo to jest ta właśnie świadomość zawodniczki na poziomie międzynarodowym i na poziomie oczywiście reprezentacji, ale tak samo Martyna. Martyna od początku mi zaimponowała właśnie swoją pracowitością, taką skromnością, oddaniem na boisku. To są zawodniczki, które przeżywają to, co się dzieje w ich życiu piłkarskim, są bardzo oddane. Ja tylko zawsze powtarzam, żeby nie zapominały o nauce, o edukacji, bo to w takim trybie i natłoku tych obowiązków kadrowych, czy tutaj ligowych, można czasami zapomnieć, że i odpuścić tą naukę, a to jest moim zdaniem ważne, czy nauka języków, czy po prostu edukacja, ale obydwie wiedzą o tym i obydwie wiem, że też nie zapominają. I ja myślę, że w następnym roku zarówno Martynę, jak i Zosię będziemy widzieć, albo przynajmniej jedną na pewno w zagranicznym klubie, ale myślę, że każda z nich będzie miała otwartą furtkę do tego, żeby rozwijać się no po prostu jeszcze w lepszych warunkach.
1: Reprezentacja seniorska to dla nich temat już na teraz, czy jednak jeszcze chwilka? Twoim zdaniem oczywiście, bo wiemy, że powołania wysyła pani Nina Patalon.
0: Ja tak się zastanawiam, no myślę, że jeszcze chwilkę, ale też ostatnio miałam taką analizę, bo ja wiem doskonale, że nasza trenerka, nasza selekcjonerka ma pewien skład, wokół którego się obraca i oczywiście nie boi się i powołuje też za zasłużone, oczywiście spełnione, zasłużone sportowe wymagania czy no, osiągnięcia, bo tak jak obserwowaliśmy tutaj Zuzawitę, która fenomenalnie się pokazała na tych mistrzostwach, była prawdziwą liderką i kapitanem, no ale czy któraś dzisiaj obecnie chociażby pod kątem tego roku ma szansę? Ciężko mi powiedzieć. ale choć patrząc na pozycję Zosi Pongowskiej, Zosia Pongowska gra na bardzo wrażliwej pozycji, jest lewonożną zawodniczką, to już jest ogromny atut, bardzo dobrze pokazuje się w działaniach, no bardziej tych ofensywnych w moim odczuciu, mniemaniu, ale bardzo dobrze dopracowała tą defensywę i nie jestem, w ogóle nie boję się jej przygotowania motorycznego, bo Zosia

0: Zawsze była w top 3, top 5, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne w klubie, a myślę, że w reprezentacji też jest wiodącą zawodniczką. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko rzeczywiście w perspektywie kolejnego pół roku być może czekać na to, żeby dać szansę właśnie pokazać się Zosi na tej lewej obronie, bo patrząc na system, w jakim gramy w reprezentacji, czyli mamy czwórkę obrończyń z tyłu i mamy Martynę Wiankowską, która ma usposobienie bardziej ofensywne, patrzę na profil motoryczno-somatyczny Zosi i Martyny, uważam, że dosyć podobna, aczkolwiek Martyna wyjeżdżając za granicę widać, że tej masy mięśniowej dobudowała, zrobiła się bardzo taka silna, nie straciła dynamiki i myślę, że Zosia też to czeka, tak? Czyli że są bardzo podobne i myślę, że Zosia mogłaby dostać szansę. Problem jest jeden, że my praktycznie nie mamy meczów albo mniej tych meczów towarzyskich i ja też rozumiem tą sytuację. Jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że tak naprawdę ostatni mecz towarzyski graliśmy z, proszę mnie poprawić, ale z Francją? U nas graliśmy z Francją i nie ma tej przestrzeni. Ja pamiętam jeszcze sytuację, gdzie były te okienka, gdzie były te mecze towarzyskie. Teraz tak naprawdę gramy pierwszą fazę Polska-Belgia, więc fazę eliminacji do Mistrzostw Świata w Brazylii w następnym roku. Nie ma momentu, żeby tak naprawdę się zweryfikować oprócz tego tygodniowego zgrupowania przed meczem o punkty.
1: No to piłkę jako taką i rozstrzygnięcia mundialowe sobie zostawmy, ale dwa słowa jeszcze o wątku łódzkim i tego, jak w Łodzi te mistrzostwa wyglądały. Na finale 8 tysięcy kibiców, no ale wcześniej to trzeba przyznać, że ten stadion łódzki wyglądał jak wyglądał. Ja tutaj nie chcę może nikogo krzyżować, no ale muszę zadać to pytanie, co tak naprawdę zrobiliśmy, może tak w liczbie mnogiej zapytam, nie tak, że te mistrzostwa trochę tak przeszły obok, czy łodzianie przeszli obok tych mistrzostw i chyba o nich nie wiedzieli.
0: Łodzianie, myślę, że chyba tutaj, no bo rzeczywiście ja tutaj jestem ambasadorką miasta Łódź. Oczywiście też pozdrawiam inne miasta i ambasadorki z innych miast. Przede wszystkim ja bym zwróciła na taki aspekt, że cieszy to, że mieliśmy najwięcej meczów, bo tutaj trzeba, nie wiem komu, ale te zasługi, takie myślę, że podziękowania jako społeczność piłki kobiecej oddać, że to rzeczywiście działo się w Łodzi na ŁKS-ie, w łódzkim klubie, na obiektach Łódzkiego Klubu Sportowego, no bo możliwość oglądania meczu trzecie miejsce półfinałów czy finału w jednym miejscu to było duże wydarzenie, tym bardziej, że mamy tak naprawdę trzy miasta ze Śląska, więc to, że tutaj jedno miasto w województwie łódzkim, czyli Łódź, była też gospodarzem, to już jest dużo. Tutaj trzeba ten plus dać, no ale rzeczywiście, jak ja rozmawiałam z ludźmi spoza świata sportowego, czy słyszeli, czy wiedzą, że takie mistrzostwa się odbywają, czy w szkołach się pytałam, bo też mam znajomych nauczycieli, to bardzo przykro mi to mówić, ale naprawdę nikt nie wiedział. I tylko chyba dlatego, że osoby ze środowiska z piłki kobiecej rozmawiały właśnie z ludźmi na ten temat, to ludzie wiedzieli o tym. Tak samo, jeżeli chodzi o mecze Polek. Bardzo taka, powiedzmy, dobra, poprawna ta frekwencja na meczach Polek, no ale mnie troszeczkę dziwi, że te stadiony nie były bardziej wypełnione, praktycznie, że nie były pełne, bo okazja do obserwowania Mistrzostw Świata. Ja nie przyjmuję argumentu, że to nie są seniorskie rozgrywki, tylko U20, bo U20 to dzisiaj U20, a za rok na pewno jakiś procent tych zawodniczek będzie właśnie grało w reprezentacjach seniorskich, jak już niektóre z nich się nie ocierają, tak jak przykład, nie wiem, Weroniki Jaśrzniewicz czy Jagody Cyrania, które miały okazję debiutować, mówię tutaj o naszych Polkach, no to tak troszeczkę, no przykro, że ta frekwencja była taka, a nie inna. Jeżeli chodzi o inne mecze, ja też miałam okazję być tutaj na łódzkim, na ŁKS-ie, to rzeczywiście byłam, no było mi, nie wiem, miałam mieszane uczucie, też bym tak to powiedziała. Myślę i zastanawiam się, co można było zrobić lepiej, ale też nie chciałabym nikogo skrzywdzić, bo tak myślałam sobie, miałam ostatnio taką refleksję, ja tak naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, jaki był budżet, jakie były założenia, jakie były wymagania, jakie były przeciwności losu, co się wydarzyło. Na pewno taka gorycz jest, że nie było tych ludzi więcej, powinno być więcej, ale myślę, że większa fala goryczy to powinna być skierowana troszeczkę też do nas, do, jakby do ludzi, do odbiorców. Mimo wszystko, bo ja patrzyłam potem na komentarze, mam już teraz takie troszeczkę nie zobowiązanie, nie chcę złego słowa użyć, ale obserwuję tak, jak ludzie się wypowiadają na temat związany z piłką kobiecą. Jest taka duża fala hejtu i negatywnego podejścia do kobiet w sporcie, do piłkarek. I to mnie zastanawia, bo te kobiety, te dziewczyny tak naprawdę, one są w bardzo wrażliwym momencie. A mówię dlatego to z perspektywy po meczu z Polska-Kolumbia, gdzie bardzo dużo nieprzyjemnych komentarzy wypłynęło i stwierdzeń, gdzie te dziewczyny dały serce, awansowały, wygrały 3 mecze w grupie o finał Mistrzostw Świata. To się nie wydarzyło bardzo dawno temu, znaczy to się bardzo dawno temu wydarzyło, żeby tak pozytywny wynik był. Ich tak pozytywnie się na tym skupiając, to bardziej bym oczekiwała właśnie takiego no, niepostojnego, odmiennego podejścia. Jeżeli chodzi o frekwencję, myślę, że to po prostu dla nas jest jeden wniosek, że trzeba zrobić coś, żeby społeczeństwo rzeczywiście o tych piłkarkach usłyszało, bo ja spotkałam się z wieloma osobami, które powiedziały, że bardzo chętnie by przyszły, chętnie by zobaczyły, bo te, które widziałam, byli bardzo pozytywnie zdumieni, zszokowani i wiem, że już na pewno kilka tysięcy, kilkaset osób już zyskaliśmy tych fanów do piłki kobiecej. I na tym myślę, że trzeba budować. A to, co nie wyszło i jak to wyglądało, myślę, że tutaj Polski Związek Piłki Nożnej, nie wiem czy miasta, nie wiem czy FIFA, myślę, że tu jakiś raport z tego powstanie, bo rzeczywiście statystyka jest zatrważająca. Myślę, że jesteśmy na samym końcu szarej tabeli, jeżeli chodzi o statystykę, bo to była 12. edycja Mistrzostw Świata Kobiet i niestety jesteśmy na samym końcu.
1: Moim i Państwa gościem była Patrycja Balcerzak, ambasadorka Mistrzostw Świata w piłce nożnej kobiet do lat 20. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ślicznie dziękuję i chciałabym też oczywiście pozdrowić tutaj panią naczelnik z Wydziału Sportu, panią Martę i pana tutaj zastępcę, pana Tomka z Urzędu Miasta w Łodzi za pomoc, za wsparcie i za merytoryczną współpracę.
1: Do mistrzostw pewnie jeszcze będziemy wracać, a dzisiaj ten Mundial U20 kobiecy podsumowaliśmy. Michał Malinowski, dziękuję bardzo i do usłyszenia.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź. Więc może

0: To jest powtórka programu. Ekonomiczna migawka.
1: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. O pracę coraz łatwiej, tak przynajmniej uważają niektórzy mieszkańcy Łodzi. Dodają jednocześnie, że niektórym nie chce się pracować. I to mimo, że bezrobocie w województwie łódzkim jest wyższe niż średnia krajowa. Bez pracy pozostaje tu ponad 60 tysięcy osób. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce w sierpniu tego roku wyniosło niecałe 6%, w naszym województwie prawie 6,5%. Zdaniem części mieszkańców Łodzi znalezienie pracy nie jest trudne.
2: Może nie w zawodzie, może nie ten, ale zawsze jakakolwiek praca, myślę, że na spokojnie się znajdzie.
3: No wie pan, ja myślę, że jest całkiem dobrze, tylko dużo osób jest, co nie chce w ogóle pracować. Jakby chcieli, to by znaleźli tą pracę. Ale większość jest takich, że czekają na socjal, a po co mają robić?
4: Sama teraz szukam i nie jest to łatwe.
1: W sierpniu w powiatowych urzędach pracy było ponad 2,5 tysiąca ofert pracy. Najwięcej w Łodzi, prawie 700, najmniej w Pajęcznie i Łowiczu. Tam było około 30 ofert. W powiatowych urzędach pracy najwięcej ofert dotyczy stanowisk biurowych, pracy magazyniera oraz sprzedawcy. Kolejny milowy krok na drodze do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Od dawna wiemy, że ma powstać na Pomorzu, a teraz wiemy też, że spółka Bechtel podpisała z Polimexem Mostostal umowę na dostawę i budowę hal montażowych do produkcji głównych modułów siłowni. Pierwsza taka hala powstanie za 2 lata, a druga rok później. Najważniejsze jest jednak to, że zarobią na tym polskie firmy, mówi prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk.
5: Staramy się maksymalizować udział polskiego przemysłu w naszym przedsięwzięciu. Polski kontyngent, czy polski local content, który jest udziałem, bym powiedział, konsorcjum, w szczególności firmy Bechtel, tym kontraktem przekracza już 1 mld zł, więc w sumie, jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1, to już przekraczamy 2 200 000 000 zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy.
1: Równie ważna jest sama produkcja modułów siłowni i odbywać się będzie w specjalnych halach, wyjaśnia Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska, firmy, która wraz z Westinghouse tworzy konsorcjum odpowiedzialne za realizację tej ważnej inwestycji.
6: Jest to zaplecze dla budowy wyspy jądrowej, więc zbliżamy się, można powiedzieć, do tego obszaru jądrowego maksymalnie i bez tych hal nie bylibyśmy w stanie po prostu wybudować wysp jądrowych, reaktorów jądrowych w tym projekcie. Także myślę, że to jest bardzo odpowiedzialny odcinek tego projektu.
1: Szacowana wartość inwestycji to blisko 300 milionów złotych. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma zacząć działać za 10 lat. Wygląda na to, że zimę Polska powinna przejść spokojnie. Węgla nie zabraknie, nie grożą nam także niedobory paliw na stacjach. Tak przynajmniej zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Podkreślił, że źródła dostaw są zróżnicowane.
7: Zrobiliśmy wszystko, żeby dostawy paliwa były zabezpieczone, żeby nie naruszyć rezerw, bo to jest bezpieczeństwo państwa. Więc tu jestem w miarę spokojny. Jest informacja o uruchomieniu rurociągu w stronę Morza Czerwonego, co pozwoli na dostawy kolejne z Bliskiego Wschodu.
1: Minister dodał, że w przypadku węgla, tam gdzie było to możliwe, zwiększono wydobycie.
7: Na przykład w PGG czy w Bogdance mamy jakąś tam rezerwę. Jednocześnie węglokoks też w ramach tego zapotrzebowania dużej energetyki importuje trochę węgla po to, żeby robić bardziej efektywne mieszanki, więc wygląda na to, że jesteśmy zabezpieczeni i węgla nie powinno zabraknąć.
1: I jest jeszcze jedna dobra informacja dla tych, którzy ogrzewają domy gazem, przygotowują też na gazie potrawy. Gaz System poinformował, że polskie magazyny gazu zapełnione są prawie w całości. A na koniec pieniądze i sport. Przedstawiciele Ekstraklasy mówią o boomie na oglądanie piłkarskich zmagań, co przekłada się na rekordowe przychody. Dokładnie mówimy o kwocie ponad 1,5 miliarda złotych. Jak mówi jeden z autorów raportu o przychodach w Ekstraklasie, Tomasz Mleczak z Grant Thornton, w porównaniu z wcześniejszym sezonem oznacza to wzrost o prawie 1/4.
8: To jest bardzo, bardzo dobry wynik tutaj. I gdy mówimy o kwestiach na przykład wzrostu takich organicznych w zakresach normalnych biznesów, wielu przedsiębiorców cieszy się w momencie, w którym jest w stanie osiągać wyniki pokrywające tempo wzrostu gospodarczego, czyli na poziomie kilku procent. Mówimy tutaj w zakresie Ekstraklasy o wzroście na 25%. To jest naprawdę imponujący wynik.
1: Coraz częściej bilety na mecz wyprzedają się w całości, a średnia frekwencja na stadionach przekracza 70% i stąd rekordowe dochody. To tyle w tej ekonomicznej migawce. Na kolejną w czwartek zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trojanowski. Kłaniam się nisko i zapraszam na najważniejszą rozmowę w regionie. A dzisiaj w studiu moimi Państwa gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie i oczywiście tak o poranku.
1: Pan senator...
2: Życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
1: Jak zwykle kwieciście. Zamiast krótko to kwieciście. Zobaczymy, jak pójdzie Panu z odpowiedziami. Zacznijmy od wyborów w Krakowie. To chyba takie pyrrusowe zwycięstwo to, że Monika Piątkowska mówi o reprezentantce Koalicji Obywatelskiej, ale także popieranej przez PSL dostała się do drugiej tury, bo niby z Łukaszem Gibałą zmierzy się z kandydatem bezpartyjnym w drugiej turze, ale jednak nie ma chyba skąd czerpać głosów. Czy to jest prognostyk na zbliżające się za rok wybory parlamentarne?
2: Panie doktorze, 16 tysięcy głosów, bo taka jest różnica między panem Gibałą a panią senator Moniką Piątkowską. To jest absolutnie dystans do odrobienia. Niektórzy mówią, no ale na trzecim miejscu jest kandydat PiSu. Pomijam oczywiście jego katastrofalny wynik. 17,5% to mniej niż ma PiS w ogólnopolskich sondażach, a nie miał,
1: no,
2: tam,
1: Kraków,
2: a nie miał
1: miasto.
2: Tam jeszcze kandydata ani środowisko Mateusza Morawieckiego, ani Konfederacja. Ale Monika Piątkowska mówi bardzo wyraźnie. Głosy chce pozyskiwać, biorąc pod uwagę frekwencję 42%. Frekwencja w ostatnich wyborach samorządowych
1: Koalicja
2: w Krakowie
1: będzie grała na zwiększenie
2: była
1: frekwencji.
2: Ponad 52%. W wyborach parlamentarnych
1: no,
2: było
1: pod
2: to
1: warunkiem, że
2: 74%. No ale bym powiedział...
1: Nie pytam...
2: Pani senator ma bardzo ważny program dla mieszkańców. Jeżeli każdy, kto przejeżdżał przez Kraków, wie korki.
1: A to samo co w
2: Łodzi. Monika Piątkowska mówi, mamy scenariusz między
1: innymi... Panie senatorze, nie o programie chciałem rozmawiać, bo zaczęliśmy od Krakowa, a jesteśmy w Radiu Łódź. Ja się bardziej po prostu zastanawiam, czy to nie jest taka żółta kartka dla polityków partyjnych. I to nie mówię tylko o Koalicji Obywatelskiej, mówię także o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli wygrywa bezpartyjny, kandydat, który odżegnuje się od każdej polityki, wręcz jest antyestablishmentowy. Oczywiście z tego establishmentu wyrasta.
2: To pan lekko przesadził. To były poseł Ruchu Palikota.
1: Ale rzeczywiście wyrasta z tego establishmentu, ale proszę posłuchać tego, co mówi. No dobrze, czy to jest w takim razie taka żółta, czy też może czerwona kartka dla polityków właśnie partyjnych? To koniec czasu partyjnej polityki?
2: Myślę, że jest duża część wyborców, która absolutnie ma też takie oczekiwania, żeby szczególnie na poziomie samorządu były osoby niezaangażowane w życie partyjne. Zresztą mogę powiedzieć, że sam przecież jako senator w 2019 roku i w 2023 dzięki zaufaniu mieszkańców Łodzi, powiatu łódzkiego, wschodniego i brzezińskiego zdobywałem mandat jako kandydat.
1: Raz nawet przeciwko paktowi
2: senackiemu.
1: Zdobywałem
2: mandat jako kandydat niezależny, a w roku 2019 pokonałem i kandydata PiSu i paktu senackiego równocześnie.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał, bo chciałem zapytać,
2: człowiek,
1: wrócić na grunt łódzki, a będzie pan startował w kolejnych wyborach samorządowych, bo jest pan wymieniany w wielu rozmowach jako jeden z kandydatów na kandydata na prezydenta miasta Łodzi.
2: Panie doktorze, jest mi niezwykle sympatyczny. Jeżeli ludzie tak mówią, zapewne zauważają to, że na przykład wczoraj po 11 latach doprowadziłem skutecznie do końca to, że wybudowane będą, rozstrzygnięto przetarg,
1: zaraz
2: o tym
1: porozmawiamy,
2: projektowe ekrany w wschodniej obwodnicy, że nie zostawiłem 300 pracowników firmy Akinos Bedding Poland okradzionych przez portugalskiego właściciela, czy nie zostawiłem tematu rozbabranej dziury
1: kampanię wyborczą, tylko czy będzie pan startował?
2: Nie, ja jeszcze oczywiście żadnej decyzji nie podejmowałem, bo my mamy wybory, ale parlamentarne w przyszłym roku, a nie wybory samorządowe. Kocham samorząd, startowałem na prezydenta Łodzi, przegrałem wówczas w drugiej turze z Jerzym Kropiwnickim, bo to zawsze mieszkańcy na końcu podejmują decyzję. Ja 13 lat funkcjonowałem w samorządzie.
1: Jako czyli nie mówi pan nie,
2: miejski, powiatowy, wojewódzki. Ja dzisiaj nie mówię ani nie, ani tak. Ja dzisiaj mówię, że w przyszłym roku będę startował w wyborach do Senatu i ciepło państwa będę prosił o poparcie.
1: Zostawmy politykę w takim razie w tle. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, jest moim i państwa gościem. Taki mały test z zasad ruchu drogowego. Jakie, panie senatorze, jest ograniczenie prędkości w Polsce na autostradach?
2: 140.
1: A można w Polsce przejechać na czerwonym świetle przez skrzyżowanie?
2: Przejechać fizycznie można, ale oczywiście wiąże się to z zapłaceniem
1: mandatu. Dlaczego pytam? Bo jednym z pana flagowych ostatnio projektów jest to, żeby na oznaczeniach mówiących o odcinkowych pomiarach prędkości pojawiło się ograniczenie prędkości, tak jakby kierowcy nie wiedzieli, jakie są ograniczenia na autostradzie. Skąd ten pomysł?
2: Ale z bardzo prostego względu. Nie wiem, czy pan jechał nie wschodnią, a zachodnią obwodnicą Łodzi. Tam na SC są odcinkowe pomiary i na terenie województwa łódzkiego.
1: O, jest
2: nie
1: ich tylko, mnóstwo. Na A1,
2: ale zaraz. Jest... Na SC obowiązuje prędkość 120. A ja znam odcinkowe pomiary, gdzie jest niższa dopuszczalna
1: prędkość. Ale rzeczywiście ich wcześniej są znaki.
2: Więcej. No, ale bym powiedział, jest tak. Sam tego byłem świadkiem, kiedyś jechałem na SC i to na tempomacie, mając ustawione 115 km na godzinę. Samochód jadący przede mną, moim zdaniem, dokładnie miał tak samo ustawiony
1: no,
2: tempomat.
1: Ale sekundę, dokończę. Panie redaktorze, łamanie przepisów.
2: Ale jakie łamanie przepisów? To, co ja zaproponowałem, to przypomnienie o przepisach. Przecież ja nie mówię, że zmieniajmy prędkość. Jak ja słyszałem jakieś komentarze, że chcę ułatwiać życie piratom drogowym na wolne żarty. Przede mną człowiek, który jechał prawidłowo, dał po hamulcach w taki sposób, że gdyby nie to, że bym powiedział, jechałem z większą odległością, to miałbym problem z wyhamowaniem. Tak są kierowcy w Polsce, którzy zapominają, jaka jest prędkość obowiązująca na danym odcinku. To co, państwo
1: ja myślę,
2: ma ich, państwo ma im utrudniać życie? Nie, państwo ma im ułatwiać
1: Panie
2: życie.
1: Senatorze.
2: Niektórzy mi mówią, no, ale to są też wpływy do budżetu z mandatów. Państwo jest od tego, żeby ułatwiać przestrzeganie
1: zgoda,
2: przepisów.
1: Mandaty nie są celem, ale przestrzeganie przepisów powinno no obowiązywać przecież, na całym odcinku, no nie ja tylko na odcinkowym pomiarze prędkości.
2: No i ja właśnie dokładnie do tego przekonuję.
1: Dobrze.
2: Bo przypominam, jaki obowiązuje limit prędkości na danym odcinku.
1: A to jeszcze jedno pytanie. Panie senatorze, jakie jest ograniczenie prędkości w strefie zamieszkania?
2: Co do zasady 50 km, ale często jest to niższe.
1: W strefie zamieszkania, nie mówię o terenie zabudowanym.
2: W terenie zabudowanym.
1: Tylko o strefie zamieszkania.
2: Takie, jak jest określone bodaj 20 km.
1: 20 km na godzinę.
2: Tak.
1: I dużo kierowców ma z tym problemy. To dlaczego na takich znakach nie ustawiać na przykład przypomnienia? Bo ja myślę, że kierowcy mają mniejszy problem z autostradami, gdzie mogą jechać dość szybko, a większy problem mają tam, gdzie muszą jechać wolno. Na przykład właśnie w strefach zamieszkania, gdzie pierwszy ma pierwszeństwo i prędkość powinna być wolna.
2: Mi się udało doprowadzić do tego, że będą oznakowania na odcinkowych pomiarach. Pan jest znanym dziennikarzem, jak pan ma
1: to
2: taki pomysł, żeby oznaczać także inne miejsca z dopuszczalną prędkością. Chylę przed panem czoła i będę pana oczywiście w tym
1: zakresie wspierał. Pan senator teraz bierze mnie pod włos. A dlaczego jeszcze o tym wspominam? Nie lepiej jest może uprościć zasady prędkości, bo ja wiem, że pan rozmawia z Ministerstwem Infrastruktury, bo ministerstwo wprowadza już pilotaż tak naprawdę, czy też badanie w całej
2: to
1: Polsce
2: chciałem
1: tego, jak
2: państwu
1: będzie,
2: powiedzieć,
1: jak
2: to jest
1: będzie
2: ta
1: wyglądało
2: doskonała wiadomość. Bo już teraz, w najbliższych tygodniach będą się pojawiać przy tablicach informujących o odcinkowym pomiarze prędkości informacje o tym, jaka jest dopuszczalna prędkość na tym odcinku. No, jak to udało się rozwiązać? Bo to wymaga wielu zmian przepisów
1: prawa. No, trzeba by ustawę
2: prawa.
1: Zmienić.
2: Trzeba zmienić
1: wprowadzić.
2: Ustawę, tak jest. Więc wprowadziliśmy, no, oznaczenie będzie tam uzupełnione. Projekt badawczy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, co umożliwia już oznaczenie tych odcinków i oczywiście sprawdzenie, czy podnosi to bezpieczeństwo. A ja jestem pewny, że podnosi. Dlaczego? Wyeliminuje to gwałtowne manewry kierowców, na przykład gwałtowne, czy hamowanie, czy później przyspieszanie. Więcej. Podniesie to płynność jazdy. Więcej. Zmniejszy to spalanie, bo nie robimy tych gwałtownych manewrów, co wiąże się zawsze z większym zużyciem paliwa. I, ja dostrzegam wyłącznie zalety tego rozwiązania.
1: I ułatwi również piratom drogowym unikanie mandatów.
2: Ale panie doktorze, no wolne żarty.
1: Nigdzie,
2: nie zgadzam się z panem, ale jakie unikanie mandatów?
1: Panie senatorze,
2: to, że przypomnimy, jaka jest dopuszczalna prędkość, to wręcz przeciwnie, zachęca do przestrzegania przepisów.
1: Panie senatorze, nie dość, że ostrzegamy przed fotoradarami.
2: Jest pan absolutnie panie, radykałem, nie lubiącym kierowców.
1: Panie senatorze, broń Boże, sam jestem kierowcą.
2: Ja będę opowiadał się po stronie kierowców.
1: Sam jestem kierowcą. No to teraz tak, ja jeżdżę też za granicą i jesteśmy jednym z nielicznych w Europie krajów, które...
2: A panie doktorze,
1: panie senatorze, gdyby
2: zna pan oznakowania odcinkowych pomiarów, czy mam przytoczyć te
1: panie
2: kraje?
1: Panie senatorze, gdyby pan zechciał dać mi dokończyć, to może by pan dowiedział się, jaka jest puenta i jakie pytanie. Na zachodzie nie oznaczają radarów, ani nie oznaczają odcinkowych pomiarów.
2: A nie, zgadzam się. Nie oznaczają radarów
1: robiących... A my nie
2: robiących,
1: to, że będziemy ograniczać?
2: Zaraz. Nie
1: oznaczają ograniczenia?
2: Nie oznaczają punktowych pomiarów prędkości. Odcinkowe pomiary prędkości w wielu krajach też są oznaczane i więcej. Są kraje w Unii Europejskiej, które dokładnie mają to rozwiązanie, które postuluje, czyli przypomnienie, jaka jest dopuszczalna prędkość.
1: A nie lepiej jest w takim razie uprościć wszystkie zasady? Drogi. Bo teraz mamy tak, 140 na autostradach, 120 na drogach ekspresowych, 90
2: Panie
1: poza
2: doktorze,
1: terenem zabudowanym.
2: Jak pan chce uprościć ale kiedy już i wprowadzić jednoliwy certyfikator, ja rozumiem, że najbliższe panu sercu jest, nie wiem, 20 albo 50 kilometrów także na autostradach. Ja się nie zgadzam. Autostrady, dopuszczalna prędkość jest 140, eski 120, bym powiedział poza terenem zabudowanym 90. To wynika z głosów ekspertów. A że w związku z tym są różne prędkości jako te, które godzą wartość związaną z bezpieczeństwem przejazdu, także z płynnością ruchu, to warto o tych dopuszczalnych prędkościach kierowcom przypominać. Drogi są po to, żeby po nich jeździć, a nie po to, żeby je oglądać.
1: A co z tymi sekundnikami w takim razie, panie senatorze? Bo pan postuluje też, żeby sekundniki pojawiły się obowiązkowo tam, gdzie jest red light, czyli system wyłapujący...
2: I widzi pan, jaki
1: panie senatorze, proszę naprawdę dać mi dokończyć. System wyłapujący kierowców, którzy przyjadą na czerwonym świetle. Przecież mamy żółte światło, które ostrzega przed zmianą światła. Na żółtym jeszcze można wjechać, na czerwonym już nie. To po co dodatkowe
2: panie doktorze,
1: oznaczenia?
2: Ja miałem wiele rozmów z kierowcami, którzy twierdzili, oczywiście nie siedziałem obok, że kiedy przejeżdżali przez skrzyżowanie, to wjeżdżali na nie jeszcze na zielonym albo na kolorze żółtym, który się dopiero zapalał. Dlatego mówimy, jak tego uniknąć? No przecież niech ten kierowca będzie poinformowany, że za kilka sekund zmienia się światło, wtedy spokojnie zwalnia i nie jest w takiej sytuacji.
1: Od tego ktoś nie jest powie, żółte światło?
2: Ktoś powie, no nie, ale on przyspieszy. Nie przyspieszy, bo jeżeli przyspieszy i wjedzie na skrzyżowanie w taki sposób, że naruszy prędkość po to, żeby go nie złapało światło, to red light zrobi mu zdjęcie. No właśnie ten pomysł, który przedstawiłem, mówi o wprowadzeniu sekundników nie na wszystkich światłach, a na tych światłach, na tych skrzyżowaniach, na których jest pomiar prędkości wraz z automatycznym zrobieniem zdjęcia
1: tak,
2: kierowcy przekraczającego
1: prędkość.
2: Tak, żeby
1: każdy rozpoznał, gdzie jest taki system.
2: Panie doktorze, pan widzę ma bardzo duży pociąg do karania kierowców, a ja mam bardzo duży pociąg do bezpiecznej jazdy, zgodnej
1: mam
2: z przepisami
1: duży pociąg
2: i
1: do
2: nieutrudniającej, ale ja nie zmieniam przepisów w żadnym miejscu.
1: Do przestrzegania
2: przecież,
1: przepisów.
2: Przecież wręcz zachęcam do przestrzegania przepisów, przypominając o tym, jaka jest dopuszczalna prędkość, czy informując kierowcę, ile ma sekund
1: panie
2: do zmiany
1: senatorze,
2: z światła na skrzyżowaniu.
1: Jeszcze jest jeden temat, który chciałbym z panem omówić. Krzysztof Kwiatkowski, przypomnę, senator Koalicja Obywatelska jest moim i państwa gościem. Jak to się stało, że po kilkunastu latach od wybudowania wschodniej obwodnicy Łodzi, dopiero teraz są stawiane ekrany akustyczne? Tak jak pan wspomniał na początku naszej rozmowy, wczoraj udało się tak naprawdę dopiąć tą inwestycję do końca, ale przecież ci mieszkańcy mówili o tym od lat, że tam jest zbyt głośno. Jak to się stało, że nikt nie reagował przez kilkanaście lat, odkąd ta obwodnica została...
2: Panie doktorze, dlaczego pan mówi, że nikt nie reagował? Znam
1: nie,
2: takiego prezesa Najwyższej
1: Izby
2: Kontroli,
1: który o tym mówił.
2: Który w 2015 roku zlecił kontrolę z własnej inicjatywy jako prezesa NIK-u, gdzie udowodniliśmy, że sfałszowano dokumentację dotyczącą pomiaru prędkości. To jest dopiero skandal. Firma, która przygotowała, jakie wybudować ekrany, żeby przekroczenia norm hałasu dla wykonawcy drogi nie było. Była później firmą, która na zlecenie GDAKI sprawdzała, czy firma, która wcześniej robiła te badania, zrobiła to prawidłowo. Wie pan, że to była ta sama firma.

0: autostrady, dodatkowo przy węźle Andrespol, przy MOP-ie Wiśniowa Góra i na końcu jeszcze w lokalizacji za węzłem Romanów w gminie Brójce w miejscowości Przepusta. Łącznie to będą dziesiątki dodatkowych ekranów, bo inwestycje mają trzy rodzaje. Albo są stawiane dodatkowe ekrany, albo uzupełniane dotychczasowe ekrany, albo tak jak na węźle Andrespol widzę w ten zjazd najczęściej używany, będą dobudowane dodatkowe elementy do istniejących ekranów, żeby jeszcze je podnieść. Wszystko zgodnie wyznaczone przez ekspertów.
1: To kiedy będzie ciszej? No bo cieszymy się, że udało się. Myślę, że mieszkańcy się cieszą na rozstrzygnięty jest przetarg, ale kiedy realnie będzie po prostu ciszej?
0: Przetarg jest rozstrzygnięty, umowa została podpisana. Firma teraz jest na etapie prac projektowych. Ja nie chciałem nic wcześniej ogłaszać, pomny tych wieloletnich doświadczeń. W przyszłym roku będą stawiane ekrany i w przyszłym roku ta inwestycja będzie zakończona. Ona z uwagi na zakres będzie trochę trwała, ale mogę Państwa zapewnić, że najpóźniej jesienią przyszłego roku ta inwestycja będzie zakończona i wszędzie w tych miejscach, w których zostało wykazane badaniami, że dochodzi do przekroczenia norm hałasu, te ekrany będą. Ja zresztą proszę i apeluję do mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Jeżeli gdzieś Państwo uważacie, że może dochodzić do przekroczenia norm, kierujcie w tej sprawie wnioski do GDDKi. GDDKa zobowiązała mi się, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Łodzi, że będzie przeprowadzać wtedy badania i uzupełniać te ekrany.
1: Nie trafiło na firmę, która sprawdzała poprzednio, czy tam są przekroczenia. Bo wtedy możemy czekać kolejnych 15 lat.
0: Panie redaktorze, kontrola wówczas zakończyła się rekomendacją NIK-u, że nie może to być ta sama firma i GDDKa się tego trzyma. Nie trafimy już, tak jak wtedy, na 8 lat rządów PiS-u, gdzie po prostu nie chciano tego zrealizować. Teraz to trochę trwało, bo pierw trzeba było zapewnić pieniądze w budżecie, później rozpisać przetarg. Teraz przetarg jest rozstrzygnięty. Jest mi tak po ludzku przykro, że ludzie przez tyle lat w swoim własnym mieszkaniu, szczególnie w nocy, byli narażeni na hałas. Każdy z nas ma prawo do odpoczynku i wypoczynku i dlatego przez 11 lat zapiąłem się tej sprawy jak rzep na psim ogonie i cieszę się, że udało się ją dopilotować do końca.
1: Będzie ciszej między innymi w powiecie łódzkim wschodnim, ale także w Łodzi. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Życzymy przyjemnego dnia.
0: Dziękuję i życzę Państwu ciszy i spokoju nie tylko we własnym domu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha, witamy. Dziś o odmianie nietypowego w pewien sposób gramatycznie rzeczownika, jakim jest słowo książę, które występując oczywiście w męskim rodzaju, może płatać figle gramatyczne przy odmianie.
3: Tak jest.
2: I tak się zdarzyło usłyszeć właśnie? Tak?
3: Zdarzyło mi się właśnie usłyszeć taką formę, że jakiś tam ludzi mianowano księciami swoich dziedzin życia.
2: No i tu się włosy podniosły na
3: głowie. No właśnie. Rzeczownik ten rzeczywiście może sprawiać kłopoty poprawnościowe, ponieważ odmienia się nietypowo, czyli mówiąc fachowo, jego odmiana jest nieregularna. Zacznijmy może od tego, że w ogóle historia tego wyrazu jest dosyć burzliwa. Pochodzi on od prasłowiańskiego wyrazu, który brzmiał zapewne jako knęg. Mówię prawdopodobnie, ponieważ nie wiemy, jak naprawdę ten język brzmiał. Po pewnych zmianach zmienił formę na knędz i miał znaczenie władca, panujący. Wyraz książę oznaczał wtedy syna knędza, czyli osobę młodą. Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce, oznaczając już teraz dorosłego, samodzielnego władcę. Jego budowa pozostała jednak typowa dla rzeczowników oznaczających istoty młode. We współczesnej polszczyźnie mamy jeszcze pewną grupę takich wyrazów odnoszących się dzisiaj głównie do młodych zwierząt. I to są takie wyrazy jak cielę, prosię, szczenię, kocię, dawne także dziecię, ale dzisiaj już raczej nieużywane.
2: Ale chłopie też było,
3: tak, chłopię,
2: prawda?
3: Może być, tak. Dzisiaj no, te dwa są nieużywane, natomiast nazwy zwierząt są jeszcze żywe. Rzeczownik książę odmieniał się pierwotnie jak właśnie te wyrazy, czyli rzeczowniki rodzaju nijakiego kończące się w mianowniku na -ę. Do dzisiaj taką odmianę ma on w większości form liczby mnogiej, z wyjątkiem biernika. Czyli mamy książęta, tak jak na przykład kocięta. Książąt nie ma, tak jak nie ma kociąt. Przyglądam się książętom, tak jak kociętom. Narzędnik z książętami, jak z kociętami i miejscownik o książętach, tak jak o kociętach.
2: Liczbie, a co z tym biernikiem?
3: A to tego za chwilę.
2: Dojdziemy.
3: W liczbie pojedynczej rzeczownik książę odmieniał się początkowo według tego samego wzoru, czyli jak rzeczownik nijaki. W tekstach staropolskich czy stylizowanych na dawną polszczyznę, na przykład u Sienkiewicza, zdarzają się jeszcze takie formy. Jednak zmiana jego znaczenia pociągnęła za sobą zmianę jego rodzaju. No trudno, żeby władcę nazywać rzeczownikiem w rodzaju nijakim. Co spowodowało powstanie nowej odmiany, która ograniczyła się tylko do liczby pojedynczej i do biernika liczby mnogiej. W związku z tym dzisiaj mówimy książę, księcia, księciu, księcia z księciem, o księciu. A w bierniku liczby mnogiej różnica polega na tym, że nazwy zwierząt, czyli rzeczowniki nijakie, mają formę kocięta, a rzeczownik męskoosobowy ma formę książąt. Widzę tych książąt.
2: A zatem dostojniej. Tak.
3: Dostojniej. Czyli w liczbie pojedynczej temat został skrócony, a w liczbie mnogiej pozostał taki, jaki był pierwotnie. No i poprawna odmiana wygląda właśnie taka. Stosowanie w liczbie mnogiej tematu skróconego z liczby pojedynczej jest błędem językowym.
2: Dziękujemy bardzo dzisiaj za te objaśnienia. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

sobie wymyśliłaś, chyba że tu mylasz. Że siedzę z kolegami i cię ignoruję. To nie tak, to nie tak, to nie tak, tak nie...

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Znowu coś się dzieje na placu budowy tunelu średnicowego w Łodzi, ale prace ruszą dopiero w przyszłym roku. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Będzie więcej na wojsko i służbę zdrowia, jednak ekonomiści kręcą głowami. Wilki pojawiły się pod Piotrkowem Trybunalskim. Te zwierzęta unikają ludzi, a do tego są pożyteczne. Dziś dalszy ciąg słońca i ciepła będzie do 21 stopni. Robotnicy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace wznowiono przy komorze rozjazdowej w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Budowa tunelu została wstrzymana 2 lata temu po zawaleniu się części kamienicy przy ulicy 1 Maja. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
3: Na placu budowy znów są pracownicy i sprzęt. Budimex dokończy tu budowę komory rozjazdowej, która jest potrzebna do połączenia tunelu średnicowego i tunelu kolei dużych prędkości z dworcem Łódź Fabryczna, mówi Diana Smakosz z Budimexu.
4: Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu. W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie prac żelbetowych.
3: Obecność pracowników na placu budowy komory rozjazdowej nie oznacza jednak samego wznowienia drążenia tunelu. To ma się wydarzyć dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wcześniej trzeba m.in. naprawić tarcze maszyny TBM. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Równolegle prowadzone są prace na Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek przy Zielonej. Przejazd aut w tym miejscu ma zostać udrożniony jeszcze przed końcem tego roku.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wydatki na obronność przekroczą 4,5% PKB. O 26 miliardów złotych wzrośnie nakład na ochronę zdrowia. Rząd przewiduje rosnący deficyt. To zły znak, żeby deficyt sięgał ponad 5% PKB, mówił ekonomista z banku Pekao S.A. Piotr Bartkiewicz.
5: 2027 będzie piątym rokiem z deficytem fiskalnym przekraczającym 5% PKB. To jest seria, która Polsce się nie przydarzyła nigdy, przynajmniej w nowożytnych czasach. Wiąże się z tym oczywiście znaczący wzrost długu publicznego i kosztów jego obsługi.
2: A minister finansów Andrzej Domański dodał, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, takie jak 800+, aktywny rodzic oraz 13. i 14. emerytura. Studenci wracają do Łodzi i już liczą każdy grosz w kieszeni. Na Uniwersytecie Łódzkim miejsce w pokoju dwuosobowym w akademiku kosztuje nawet 850 zł miesięcznie. Jeszcze większym wydatkiem może być wynajęcie mieszkania, bo jeszcze niedawno było to ponad 2000 zł. Do tego dochodzą rachunki, jedzenie, transport i wydatki związane z nauką, mówią studenci w Łodzi.
6: Bywa słabo, bywa ciężko, każdy ma trochę inny budżet, ale sądzę, że tak około do 1000 tak na życie.
7: No są to koszty około 1000-1500 zł.
8: Jeżeli chodzi o akademik miesięcznie, to w dwuosobowym pokoju ja aktualnie płacę 790 zł miesięcznie plus wyżywienie, no to dla każdego różnie, zależy jaka dieta i w ogóle, ale 1000-1500.
2: Jutro kilkadziesiąt tysięcy studentów rozpocznie nowy rok akademicki na łódzkich uczelniach. Gaudeamus zabrzmi jednak w cieniu pytań o bezpieczeństwo. I o to właśnie m.in. zapytamy naszego porannego gościa, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Rafała Materę. Ta rozmowa o 8.10. Wilki pojawiły się w gminie Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Informacje o dwóch osobnikach zauważonych w tej okolicy podano kilka dni temu. Eksperci uspokajają jednak, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. A tematem zainteresował się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
9: Wilki od pewnego czasu żyją w lasach powiatu piotrkowskiego, choć nie ma ich wiele. Podczas przemieszczania się między kompleksami leśnymi mogą pojawiać się w pobliżu pól i gospodarstw, często podążając tropem dzikich zwierząt. Z obserwacji leśników wynika, że wilki unikają ludzi. Mają bardzo dobry słuch i węch, dlatego po wykryciu obecności człowieka zazwyczaj szybko się oddalają. W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków na zwierzęta gospodarskie ani domowe. A jeśli spotkamy wilka, przede wszystkim zachowajmy spokój. Można obserwować zwierzę, a chcąc je odstraszyć, wystarczy zagwizdać lub wydać głośniejszy dźwięk. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Warto przypomnieć, że wilki pełnią ważną rolę w przyrodzie, m.in. ograniczają populację dzików i zjadają padłe zwierzęta. Szefowie największych firm technologicznych podpisali w Białym Domu deklarację o samokontroli w rozwoju sztucznej inteligencji. To ma być wzajemny audyt takich gigantów jak Google, Meta czy samego Elona Muska. Przy okazji Donald Trump jednoosobowo ogłosił zmianę nazwy sztuczna inteligencja na superinteligencja, bo jak mówił, ta poprzednia źle się kojarzyła. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: Przed nami przyjemny i ciepły dzień. Nieznacznie może się chmurzyć, ale chmury dziś niegroźne nie powinny padać w województwie łódzkim. O poranku na termometrze w Łodzi około 8 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie więcej, w stolicy regionu do 22 stopni. Ale to nie jest ostatnie słowo, które dziś powie temperatura. No bo w Skierniewicach i Piotrkowie do 23, a w Sieradzu w ciągu dnia prawie do 24 stopni. Pogoda sprzyja dziś samopoczuciu.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Tak jest, tego się trzymajmy. 5 minut po godzinie 6. To będzie piękny dzień. No i cieszymy się, że mam nadzieję będą Państwo z nami, będą nam Państwo towarzyszyli. Mamy środę, to jest 30 dzień września. Dzień dobry, Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Budzimy się i pozytywnie nastrajamy na wyzwania, które przed nami. Muzycznie coś na dodanie otuchy.

wcześniejszym wejściu zapomniałem podać godzinę, to bardzo ważna rzecz, o poranku pamiętamy, 10 minut po godzinie 6 teraz. Ważne jest to, że już tu są i wrócili i to bardzo cieszy. Studenci wrócili, oczywiście, że o nich chodzi, 1 października jutro. Oczywiście wcześniej byli ci, którzy mieli niezałatwione porachunki z sesji letniej, ich także serdecznie pozdrawiamy. Dziś o studenckich sprawach trochę porozmawiamy w poranku w Radiu Łódź. Naszym gościem po godzinie 8 będzie rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera. Oj, pamiętam wykłady pana profesora, klasa, historia gospodarcza świata. No i te wykłady zawsze będę pamiętał. A czego państwo ze swoich studiów nigdy nie zapomną? Niekoniecznie muszą być to kwestie stricte naukowe. Może ktoś da znać. No tak się o poranku zebrało na wspominki. Mail, telefon radiowy działa. Można pisać, można dzwonić. Zapraszamy. 11 minut po 6 teraz. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No to ja też postaram się coś powiedzieć. 13 minut po godzinie 6 teraz. Dzisiaj poranku w Radiu Łódź wspominamy trochę studia, no ale zerkamy też do naszego muzycznego kalendarza. A dziś w tym kalendarzu rocznica urodziny Barbary Trzeszelewskiej, znanej jako Basia. No a więc Basia urodziła się 30 września 1954 roku i studiowała, że pozostaniemy w naszej konwencji, fizykę oraz matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, no ale życie wytyczyło zupełnie inny szlak. I to też jest ciekawy wątek, który możemy trochę rozwinąć, co studiowaliśmy, a co później w rzeczywistości robimy. No to bywają zupełnie inne dwie rzeczy i dwa światy. Basia w latach 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, później przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie wraz z zespołem Matt Bianco wydała przebojową płytę Whose Side Are You On? Wszystkiego dobrego w dniu urodzin, no i słuchamy.

0: 30 września 1954 roku urodziła się Barbara Trzeszelewska, zwana także jako po prostu Basia. Teraz na zegarze 18 minut po godzinie 6. Dużo spraw studenckich dzisiaj w poranku w Radiu Łódź, a po godzinie 8, przypomnę, naszym gościem będzie rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera. No i dużo pytań do pana profesora, do rektora, między innymi o bezpieczeństwo na Uniwersytecie Łódzkim, w ogóle na uczelniach w regionie i w Łodzi, ale także oczywiście przyglądamy się bacznie temu, co dzieje się w mieście, chociażby jeżeli chodzi o kwestie związane z infrastrukturą. Coś się ruszyło, coś znów się dzieje. Pracownicy wrócili na budowę tunelu średnicowego pod Łodzią.
1: Pierwszy kwartał 2027 jest to termin, w którym zakładamy wznowienie drążenia.
2: Rozpoczęto mobilizację oraz przygotowania terenu budowy. Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu.
0: Ten temat szerzej przed godziną 9 pojawi się na naszej antenie. Powiemy także o tym, że w Łodzi będzie nowe miejsce do wypoczynku nad wodą. Na Widzewie w pobliżu parku nad Jasieniem niebawem pojawi się zielona plaża z placem zabaw, hamakami i ścieżką edukacyjną.
3: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki.
0: Zajrzymy także oczywiście do porannej prasy, a w niej między innymi taki tytuł jak Unia Europejska odpowie Rosji. Wspólnota spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Przynajmniej takie są zapowiedzi. No i do wątków z prasy także wrócimy w naszej audycji. Poza tym stałe punkty programu będą informacje drogowe. Pierwszy serwis z wiadomościami z dróg przed godziną 7. Oczywiście nie zabraknie także doniesień ze świata.

0: Reklama.
1: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
2: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: 9, 10 szukam.
11: Masz czas?
10: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
12: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
10: Może jest pod meblami?
12: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
10: Podsadzisz mnie?
12: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
10: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Fedrowski.
1: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Poderwano polskie myśliwce. Działania polskich wojsk mają charakter prewencyjny i są związane z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Ma być nowa stawka podatku, 24%. To dla tych, którzy zarabiają od 130 do 150 tysięcy złotych. Zarabiający poniżej 130 tysięcy zapłacą bez zmian 12% podatku PIT. Zmiany przyjął rząd przy okazji ustawy budżetowej, a zgodnie z jej zapisami deficyt wyniesie ponad 250 mln zł. Wzrosną wydatki na wojsko i służbę zdrowia. Robotnicy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace ruszyły m.in. przy Komorze Krańcowej obok dworca Łódź Fabryczna. To efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska. Budimex, który buduje komorę dla tunelu kolei dużych prędkości, ma dokończyć również brakującą część komory tunelu średnicowego. Dzięki temu oba tunele będzie można połączyć z dworcem Łódź Fabryczna. Ponad 7 milionów złotych trafi na przygotowanie miejsc doraźnego schronienia w dwóch szpitalach wojewódzkich w Łódzkiem. Chodzi o szpital Kopernika w Łodzi oraz placówkę w Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu w przypadku sytuacji kryzysowych. Niski stan wody w Warcie utrudnia wędkarzom łowienie ryb. W ostatnich latach poziom rzeki w okolicach Sieradza obniżył się ponad dwukrotnie. Przy okazji rzeka przy moście kolejowym w Sieradzu ujawniła zatopione tory kolejowe, które mogą pochodzić z czasów II wojny światowej. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę. To nowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Reżyseria Maciej Kawalski. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Przed nami pogodny, słoneczny i ciepły dzień. O poranku wodzi na termometrze około 8 stopni. W ciągu dnia do 22 stopni. W Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim do 23. Cieplej w Sieradzu, w tym mieście w ciągu dnia do 24 stopni. A pogoda sprzyja dziś samopoczuciu.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: 28 minut do godziny 7, a na początek dnia takie oto pytanie, czego Państwo ze swoich studiów nigdy nie zapomną. Zapraszamy do rozmowy studiomaparadiołódź.pl 606 78 78 78, także oczywiście wiadomości głosowe to za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej, także portalu radiołódź.pl. Polecamy, liczymy na Państwa sygnały.

To dział zamknięty, my oczywiście na naszych słuchaczy jak najbardziej się otwieramy. No i pytamy, co dla ciebie znaczy Radio Łódź. To nasza nowa poranna jesienna zabawa, której do wygrania mamy naszą radiową bluzę, także radiowy kubek. Także proszę pisać.

0: Tu radio się audycja poranna na zegarze 21 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i dzisiaj ważny temat w Rzeczpospolitej. Od 1 października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Polski rząd tymczasem nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju. Z początkiem października na wolność wyjdzie 700 skazanych, no a w kolejnych miesiącach i w kolejnych transzach będą to następne osoby. Łącznie do czerwca przyszłego roku brytyjskie więzienia ma opuścić przed odbyciem pełnej kary około 4,5 tysiąca osób. Program jest elementem Sentencing Act z 2026 roku, mającego rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych w Wielkiej Brytanii. W czerwcu w brytyjskich więzieniach, jak podawały władze, przebywało prawie 86 tysięcy osób. Jak podaje dzisiaj Rzeczpospolita, objęci regulacją skazani będą mogli wyjść już po odbyciu jednej trzeciej kary. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamanie, handel narkotykami, rozboje, pobicia czy też o oszustwa. Decyzja ta może mieć poważne konsekwencje dla Polski, ponieważ część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia. Według brytyjskiego resortu sprawiedliwości Polacy są najliczniejszą grupą wśród zagranicznych więźniów z około 6,5 tysiąca obcokrajowców osadzonych w Anglii i Walii. 7% stanowią właśnie obywatele naszego kraju, a polskie władze nie wiedzą, ilu Polaków ten program obejmie, ani za jakie przestępstwa odbywali oni kary. Ten temat i więcej w tej sprawie dzisiaj do przeczytania w Rzeczpospolitej. A na zegarze 19 minut do godziny 7.

15 minut do godziny 7, słuchamy Radia Łódź, audycji porannej. Mamy piękny tydzień, złotą polską jesień, no ale ciepła bluza tak czy siak jesienią się przyda i to bardzo. No i mamy bardzo dobrą wiadomość, bo mamy dla naszych słuchaczy radiościowe, stylowe, radiowe bluzy, a także radiowe kubki, a więc taki jesienny zestaw. No właśnie, co zrobić, aby dostać jeden z takich zestawów? No trzeba odpowiedzieć na pytanie, co Radio Łódź znaczy dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nagrywając wiadomość głosową albo za pośrednictwem aplikacji, albo za pośrednictwem naszej strony radiołódź.pl. No i już czekamy na Państwa sygnały. A w nagraniu oczywiście proszę też przedstawić się i pozostawić numer kontaktowy, tak abyśmy mogli się do Państwa odezwać. Regulamin naszej zabawy, naszego porannego, jesiennego konkursu na radiołódź.pl. Teraz na zegarze 14 minut do 7.

9 minut do godziny 7, słuchamy poranka w Radiu Łódź, a niebawem u nas najważniejsze informacje, w których sprawy, ważne sprawy międzynarodowe. Opowiemy m.in. o zmasowanym kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Polska w związku z tym poderwała swoje myśliwce, no ale będzie także o tym, że studenci wracają do Łodzi, a to oznacza większy ruch w akademikach, ale także na ulicach stolicy regionów. Wszystkie te informacje, a także dużo więcej w naszym serwisie punktualnie o 7. Wcześniej kolejny raport drogowy, także doniesienia ze świata sportu.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
1: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
1: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
1: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
1: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze? Maszyny budowlane i rolnicze? Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
11: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
12: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
13: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
14: Zbliża się godzina 7:00, przed nami pierwszy poranku raporty drogowe w studiu Kuba Jędrzejewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Na drogach łódzkiego ruch ożywiony, ale to jeszcze nie są godziny szczytu. Mniej więcej za godzinę możemy mieć kumulację wielu samochodów, głównie na drogach wjazdowych do miast. A na razie cieszmy się z tego, co jest, bo naprawdę nie jest źle, choć są już miejsca, gdzie tworzą się zatory. To m.in. Łódź, ulica Pabianicka od Staroludzkiej do Jana Pawła, czy ulica Rąbieńska od Traktorowej dalej Złotno do Krakowskiej. Uważajcie też na skrzyżowaniu Marszałków jadąc w kierunku Ronda Solidarności. W popularnym zielonym sklepie osobówka wjechała w sygnalizator. I na koniec jeszcze Żgów. Spory ruch na skrzyżowaniu ulic Katowickiej z Pabianicką, czyli krajowych 71 i 91. Najwięcej aut jedzie od miejscowości Gospodarz. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7:00. Czas na najważniejsze informacje w studiu Remigiusz Fladrowski.
16: Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce. Studenci wracają do Łodzi. Sprawdzimy ruch w akademikach i na ulicach. Premier czeka na ruch prezydenta i podpis pod ustawą o zmianach w podatkach. Dziś dalszy ciąg słońca i ciepła będzie do 21 stopni. Polskie myśliwce znowu w akcji. To efekt rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. W rejonie Kijowa są zabici i ranni. Wydano alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Studenci wracają do Łodzi, a z nimi większy ruch w akademikach i na ulicach. Dla Łodzian oznacza to spore utrudnienia w niektórych częściach miasta. Kampus Uniwersytetu Łódzkiego odwiedziła nasza reporterka Weronika Skibińska.
17: Za mną tętni życiem Lumumbowo, ale atmosfera przypomina tu bardziej wielką przeprowadzkę i logistyczny koszmar niż spokojny początek nauki. Tysiące studentów przyjechało z walizkami, kartonami i meblami. Jedni wybrali prywatne pokoje na wynajem lub mieszkania, a akademiki pękają w szwach. Dodatkowo łodzianie muszą przygotować się teraz na dużo większe korki i tłok w komunikacji miejskiej. Dojazd w okolice Lumumby, Narutowicza czy Politechniki będzie zdecydowanie trudniejszy niż przez okres wakacyjny. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
16: Inauguracja nowego roku akademickiego jutro, a my już dziś zapytamy rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Rafała Materę, o problemy uczelni i czy polskie szkoły wyższe są bezpieczne. Jeszcze w tym roku ważne skrzyżowanie w Łodzi zostanie otwarte. Mowa o zbiegu zachodniej z Kościuszki Zieloną. Będzie to możliwe, bo wreszcie ruszyło się coś na placu budowy tunelu średnicowego. Zaczęły się prace przy komorze, która pozwoli skierować pociągi na dworzec fabryczny. Przy Alei Kościuszki budowlańcy pracują znów przy podziemnym przystanku, a to dobry znak dla kierowców, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
18: Z obu stron skrzyżowania zostały już zamontowane sygnalizatory, a jednocześnie odtwarzana jest także nawierzchnia jezdni na wysokości budowanego przystanku. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca 2026 roku.
16: Budowa tunelu średnicowego w Łodzi została wstrzymana 2 lata temu, po tym jak zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Tunel ma być gotowy pod koniec 2030 roku. Premier Donald Tusk czeka na ruch prezydenta Karola Nawrockiego i podpis pod ustawą o zmianach w podatkach. Rząd zamierza podwyższyć próg podatkowy o 10 tysięcy złotych. To pierwsza taka zmiana od blisko 5 lat. W planach jest także nowa 24% stawka PIT. Prezydent Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski uważa, że proponowane zmiany tylko komplikują sytuację podatkową.
19: Pod względem właśnie tworzenia wyłączeń, różnych zwolnień, ulg i tak dalej, podatek PIT należałoby w ogóle rozważyć, aby go radykalnie uprościć, zamiast go komplikować kolejnymi progami podatkowymi.
16: 24% podatku PIT płaciliby zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych. Zarabiający poniżej 130 tysięcy złotych zapłacą bez zmian 12% podatku. 13-latek, który zaatakował nożem w szkole na Słowacji, już wcześniej sprawiał problemy wychowawcze. We wczorajszym ataku zginęła 61-letnia nauczycielka, a jedna z uczennic jest w krytycznym stanie. Napastnik został zatrzymany. Chłopiec miał stworzyć fotografię z obozem koncentracyjnym, w którym umieścił swoje nauczycielki. Po tym incydencie z młodzieżą szkolną pracował psycholog. 13-latek ze względu na wiek nie poniesie odpowiedzialności karnej. Dwa wilki zauważono na terenie gminy Czarnocin w powiecie piotrkowskim. Eksperci uspokajają, że obecność tych drapieżników w regionie nie jest niczym niezwykłym. Nasz reporter pytał mieszkańców gminy Czarnocin, czy pojawienie się wilków wywołało niepokój w okolicy.
20: Ja trochę się maję. Dowiedziałem się w niedzielę z internetu i to jest potwierdzone, że to prawda rzeczywiście są. Ode mnie te wilki mieszkają około 6 kilometrów mniej więcej.
21: Takie zwierzęta mogą siać taki strach, prawda? Tym bardziej, że no, tu u nas raczej nigdy nie spotykało się takich zwierząt.
22: Wydaje mi się, że nie są szkodliwe wilki dla człowieka, dopóki nie są głodne, prawda, jak to mówią.
16: W powiecie piotrkowskim nie odnotowano dotąd ataków wilków na zwierzęta gospodarskie ani domowe. To tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.30.
14: Mam jeszcze wiadomość ze świata sportu, w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry panie redaktorze, co dobrego?
23: Dzień dobry panie redaktorze, tak sobie pomyślałem, że jakby piłkarze ręczni Piotrkowianina grali jak te wilki, to byłoby dużo, dużo lepiej.
14: Zdecydowanie.
23: No tak, za nami 4 kolejki Superligi Szczypiornistów, no i to właśnie Piotrkowianin zamyka ligową tabelę. Ekipa czeskiego trenera Iwo Wawry notuje fatalny początek i przegrywa wyraźnie wszystkie mecze. Szkoleniowiec nie ukrywa, kto najbardziej go zawodzi.
24: Myślałem, że doświadczeni zawodnicy będą pomagać i nie pomagają, a to jest ten problem, że tak naprawdę zamiast tego pokazać tym młodym, jak się to gra, to na treningach przede wszystkim to wygląda bardzo, bardzo odwrotnie.
23: A Piotrkowianin okazję na pierwsze punkty w sezonie będzie miał już w najbliższy piątek. Zagra na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk. Początek tego meczu o godzinie 18. Hubert Hurkacz uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie 0-2 w finale tenisowego turnieju ATP 250 w chińskim Chengdu. Pocieszeniem dla polskich kibiców pozostaje triumf w tej imprezie Jana Zielińskiego, który wygrał rywalizację deblistów u boku Luka Johnsona. Żużlowcy Orła Łódź miniony sezon mogą zaliczyć do udanych. Po kilku latach znaleźli się w fazie play-off, gdzie nawet zremisowali w pierwszym meczu z niepokonaną wcześniej Polonią Bydgoszcz. Trener Maciej Jonder najbardziej po minionych rozgrywkach chwali Marcina Nowaka.
3: W tym roku pokazał, że jest takim silnym, pewnym naszym punktem w drużynie. Zdobywał te minimum 10 punktów w każdym meczu, także z niego jestem najbardziej zadowolony, ale cała drużyna dokładała punkty.
23: A trener Jonder ma prowadzić drużynę Orła także w przyszłym sezonie. W zespole m.in. pozostanie Marcin Nowak. Czechy przegrały z Anglią 0-2 w meczu grupy trzeciej najwyższego poziomu piłkarskiej Ligi Narodów. Od 25 minuty Czesi grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pawela Szulca, a w innym spotkaniu tej grupy Hiszpania pokonała Chorwację 4-1.
14: Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Tutaj same dobre wiadomości. Przed nami pogodny i ciepły dzień. W Łodzi teraz na termometrze 9 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Jeszcze cieplej w Skierniewicach i w Piotrkowie. Tam w ciągu dnia do 23 stopni. W Sieradzu dzisiaj najcieplej w tym mieście do 24 stopni.
4: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
14: Teraz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami druga godzina poranka, 7 minut po 7 teraz.

0: Śmiet po godzinie 7 na Widzewie. W pobliżu parku nad Jesieniem niebawem pojawi się zielona plaża z placem zabaw, hamakami i ścieżką edukacyjną. To będzie nowa przestrzeń dla mieszkańców do rekreacji. A tym tematem zajął się nasz reporter Sebastian Dziuda.
1: Łodzianie już niebawem znajdą nową, zieloną przestrzeń w centrum miasta. W parku nad Jasieniem powstaje trawiasta plaża ze strefami do rekreacji, edukacji, ale też spędzania czasu aktywnie. Pierwsze prace związane z porządkowaniem zieleni już ruszyły. Mieszkańcy podkreślają, że takie miejsce w Łodzi jest potrzebne.
2: Tam to jest, syf, można powiedzieć. Nic tam nie jest zrobione. Ta woda taka jest brudna, śmierdząca. A tak to chociaż coś będzie ciekawego.
3: Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to były takie pomosty, dwa. To było normalnie w latach 80. kąpielisko.
4: Mało, coraz mniej tej zieleni, bo nam zabierają, bo właśnie to jak widać domy budują.
3: Dookoła wszędzie lofty, a tu taki nieużytek.
5: Ale przydałoby się generalnie.
6: No pewnie, że tak, pewnie, że tak.
7: Myślę, że w Łodzi nie ma takich w ogóle i to jest bardzo dobry pomysł. Dlatego, żeby dobrze spędzać czas na świeżym powietrzu z rodziną i ze znajomymi.
8: Ja myślę, że będzie potrzebne, bo mieszkaliśmy parę lat wcześniej na tamtej stronie i często też z psem na spacer wychodziliśmy tam. No i tam, tak wie pan, dużo takich osób, które piją alkohol. Tak, do wypoczynku tam tego nie starczało wcześniej.
9: Zielona plaża nad Jasieniem to pomysł na lepsze wykorzystanie tego terenu i stworzenie mieszkańcom kolejnego miejsca do wypoczynku i rekreacji.
1: Mówi Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi.
9: Powstaje tu trawiasta plaża z leżakami i hamakami, plac zabaw, pomosty, ścieżka edukacyjna i trasa biegowa.
1: Inwestycja ma również na uwadze ochronę środowiska.
9: Teren zostanie podzielony na część rekreacyjną i bardziej naturalną, w której najważniejsza będzie ochrona istniejącej przyrody.
1: Dobrą jakość wody w Jasieniu wspomoże tak zwana wyspa biofiltracyjna. To pływająca wysepka, której korzenie naturalnie będą oczyszczać zbiornik.
10: Fajnie, że takie coś powstaje, niech powstaje to w różnych parkach w całej Polsce.
5: Będzie pani korzystać, jak powstanie?
11: Tak, bo jestem mieszkanką tego osiedla.
12: Według mnie jak najwięcej przestrzeni powinno być właśnie przeznaczanych na zieleń, na trawę, drzewa, ławki. Zamiast stawiać kolejny deweloperski wielki budynek, powinniśmy mieć trochę oddechu.
1: Warto zaznaczyć, że nie powstanie tu kąpielisko. Ma to być przede wszystkim miejsce do wypoczynku, zabawy i aktywności nad wodą.
0: Wczoraj rozpoczęły się pierwsze prace porządkowe w pobliżu ulicy Przędzalnianej. Przestrzeń ma być gotowa jeszcze w tym roku. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 7.

nas. 20 minut po godzinie 7, tak, jutro pierwszy dzień października, więc początek roku akademickiego. A czego Państwo ze swoich studiów nigdy nie zapomną, proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy, wiadomości głosowe, jak najbardziej przez aplikację, także przez nasz portal, ale także oczywiście czekamy na telefony i na wiadomości mailowe.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
11: Kevin!
10: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: Chyba zacznę inwestować w złoto.
15: Dlaczego akurat w złoto?
14: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
15: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
14: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
16: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
17: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
18: O,

0: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują pasaż łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w pasażu łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się 7.30, czas na raporcie drogowej, Kuba Jędrzejewski.
8: Na początek Łódź, utrudnienia są na Pabianickiej. Kierowcy, którzy jadą w kierunku centrum, powinni się uzbroić w cierpliwość. Korek jest między Staroródzką a Łukową. Coraz więcej aut już też na Limanowskiego, na dojeździe do Włókniarzy i na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej. Zagęściło się też w centrum, na zachodniej między Lutomierską a Pruchnika. Kierowcy muszą tu poczekać na dodatkową zmianę świateł. Ciasno robi się też na Kaliskiej Estakadzie i na skrzyżowaniu pod nią. Jeśli chodzi o miasta w najbliższej okolicy Łodzi, jak Aleksandrów, Zgierz czy Pawianice, to ruch na wszystkich ulicach odbywa się bez problemów, więc korzystajcie, bo zaraz może tak nie być. A o sytuacji na drogach będę informował również minutę przed 8. Zapraszam.
7: Na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Remigiusz Ladrowski.
9: Rząd przyjął ostateczny projekt budżetu na przyszły rok. Najwięcej pieniędzy ma trafić na obronność i ochronę zdrowia. Ale jak zapewniał minister finansów Andrzej Domański, wszystkie programy społeczne zostaną utrzymane zgodnie z konstytucją. Ustawa budżetowa musi trafić do Sejmu do końca września. Powstanie poradnik dotyczący reagowania w pracy na alarmy lotnicze. Oto jak reagować na alerty RCB, zwłaszcza podczas ataków powietrznych, dopytują przedsiębiorcy. Wytyczne dla firm przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy. A rano ponownie poderwano polskie myśliwce. Ma to związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Geriatria, onkologia i cyfryzacja. Wszystko to już niedługo pojawi się w Centrum Medycznym w Pabianicach. Od października będzie można skorzystać z nowego oddziału nowoczesnego sprzętu, a pacjenci będą spokojniejsi o swoje dane medyczne. Łącznie do szpitala w Pabianicach trafiło na to blisko 50 milionów złotych z KPO. Jesienna zmiana rozkładów jazdy w łódzkim MPK. Od czwartku, 1 października, niektóre autobusy zmienią trasy. Między innymi linia 67 do Orientarium i 55C na Młynek zostaną zawieszone. Wznowione zostaną za to kursowanie autobusu 54A od placu Mikulskiego do Nowosolnej. Na wniosek mieszkańców będą zmiany na trasie autobusu 58. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej łódzkiego przewoźnika. W Teatrze Wielkim w Łodzi w nowym sezonie artystycznym jest sporo zmian. Wśród premier znalazły się takie dzieła jak Otello czy Bal Maskowy. Nowy sezon to także nowe współprace. Łódzka Opera gościć będzie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej i nawiązuje też współpracę z Akademią Muzyczną w Łodzi. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
7: Za radiowym oknem piękne słońce, na termometrze 9 stopni. W ciągu dnia w Łodzi do 22, cieplej w Skierniewicach i Piotrkowie do 23 stopni. Najcieplej dzisiaj na zachodzie naszego regionu, w Sieradzu i okolicach, w tym mieście do 24 stopni, a pogoda sprzyja samopoczuciu.
6: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
7: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8. Coś się ruszyło, coś znów się dzieje. Pracownicy wrócili na budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. No, a my do tego tematu wrócimy za kilka chwil.

0: 21 minut do godziny 8 słuchamy radio audycji porannej. Budowa tunelu średnicowego w Łodzi znów ruszyła. Na plac budowy wrócili pracownicy, a pierwsze prace prowadzone są już przy komorze w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Na miejscu był Kuba Jędrzejewski.
1: Po długiej przerwie na placu budowy znowu widać pracowników, są otwarte bramy, jest ciężki sprzęt, no i praca w RE. To efekt porozumienia zawartego przez PKP Polskie Linie Kolejowe i Port Polska, dzięki któremu Budimex, który prowadzi pracę przy komorze dla drugiego tunelu pod Łodzią, czyli tunelu kolei dużych prędkości, dokończy także tę część komory tunelu średnicowego, która została wcześniej przerwana. Przypomnijmy, pracę wstrzymano po tym, jak we wrześniu 2024 roku zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Teraz inwestycja powoli wraca na właściwe tory. Budimex ma teraz wykonać brakujący fragment komory rozjazdowej, który w przyszłości pozwoli połączyć oba tunele z dworcem Łódź Fabryczna.
2: Rozpoczęto mobilizację oraz przygotowania terenu budowy. Diana Smakosz, biuro prasowe Budimex SA. Jesteśmy odpowiedzialni za sprawne przekazanie nadzoru i elementów związanych z bezpieczeństwem na wskazanym obszarze, co pozwoli na planowane rozpoczęcie prac zasadniczych. Aktualnie trwa przygotowanie platformy roboczej na potrzeby komunikacji i przygotowanie do rozpoczęcia wykopu. W perspektywie najbliższych miesięcy planowane jest rozpoczęcie prac żelbetowych.
1: Te prace nie oznaczają jeszcze wznowienia samego drążenia tunelu. Pierwszy kwartał przyszłego roku to termin zakładany przez PKP PLK na wznowienie drążenia. Tak mówił w maju w Radiu Łódź Piotr Brus, dyrektor regionu zachodniego PKP PLK.
3: Pierwszy kwartał 2027 jest to termin, w którym zakładamy wznowienie drążenia. Oczywiście do wznowienia drążenia jest potrzebny szereg czynności. Naprawa tarcz TBM, która obecnie dzisiaj znajduje się pod kamicą 1 maja 2021.
1: Dobre informacje są też dla kierowców, bo równolegle prowadzone są prace przy Alei Kościuszki, gdzie powstaje podziemny przystanek. Tam prace mają pozwolić na przywrócenie ruchu na ważnym skrzyżowaniu z Zieloną, o czym mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
4: Z obu stron skrzyżowania zostały już zamontowane sygnalizatory, a jednocześnie odtwarzana jest także nawierzchnia jezdni na wysokości budowanego przystanku. Kolejarze planują otworzyć przejazd przez skrzyżowanie do końca 2026 roku.
1: Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, co w przypadku tej inwestycji nie jest takie oczywiste, to z łódzkiego metra pierwsi pasażerowie skorzystają na przełomie 2030 i 2031 roku.
0: A ja tylko dodam jeszcze, że na razie PKP PLK są na etapie wyboru wykonawców pozostałych prac. Targi podzielono na dwie części, osobno na drążenie tunelu i osobno na instalację, wykończenie oraz budowę przystanków. Rozstrzygnięcia mają być znane jeszcze w tym roku. A na zegarze 19 minut do godziny 8.

0: Słuchamy Radio Ucie Audycji Porannej, ja na zegarze 16 minut do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: No i takie pytanie i taki dylemat. Central czy Universal? Universal czy Central? Central czy Universal? Który sklep był lepszy? Dziś rocznica związana z tym drugim sklepem, a więc z Universalem, bo 60 lat temu, 30 września 1966 roku, właśnie otwarto Państwowy Dom Towarowy Universal przy Placu Niepodległości 4. Universal był pierwszym wielkim domem handlowym w Łodzi i pierwszym budynkiem z ruchomymi schodami w województwie łódzkim, a ówczesne władze zdecydowały o budowie Uniwersalu w sąsiedztwie popularnego targu Górniak ze względów ideologicznych. Nie był to przypadek. Socjalistyczny w założeniu Uniwersal miał konkurować z Górniakiem, na którym zarabiali tak zwani prywaciarze, badelarze, rolnicy i inni prywatni kupcy. Taka dzisiaj rocznica. 60 lat temu powstał Uniwersal. Na zegarze 15 minut do godziny 8.

18 na godzinę 8 słuchamy Radio Ucie, audycji porannej. No i przypominamy o naszej porannej zabawie, co Radio Ucie znaczy dla ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Proszę przesyłać swoje nagrania, a takie nagranie można wykonać za pośrednictwem aplikacji, a także naszego portalu radiouć.pl. Aplikacja mobilna Radio Ucie, gorąco polecamy, a do wygrania radiowa, radiościowa bluza, a także jesienny, piękny kubek. Myślę, że te nagrody mogą się państwu przydać. Także polecamy. Proszę wysyłać państwa wiadomości, co Radio Łódź znaczy dla ciebie. Czekamy, czekają także nagrody, a na zegarze 12 minut do godziny 8.

8 minut do godziny 8 niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich między innymi o tym, że polskie myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. I do tego tematu wrócimy w serwisie 8. Ain't no love song.

0: Autopromocja. Jedna osoba?
1: Nuda.
0: Dwie osoby?
1: Zaczyna się.
2: Dwa głosy.
0: Dwa charaktery?
2: Jeden mikrofon.
0: Czyli duety.
2: W radiu.
0: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
0: Radio Łódź na dwa głosy.
2: Słuchaj.
0: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
6: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
7: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy, Kuba Jędrzejewski.
11: Zaczynamy od krajowej 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Tu co kilka minut niewielki zator tworzy się jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza, do którego teraz się przenosimy. Ciasno jest na Aleksandrowskiej po zjeździe z S14 i na Długiej w kierunku Centrum. A w Łodzi kilka minut mogą stracić kierowcy na Alei 600-lecia Miasta, Żgowskiej, Pabianickiej czy Obywatelskiej. Nie przejedziemy już sprawnie też Aleksandrowską, tu najciaśniej między wiaduktem A Szczecińską i między Traktorową A Limanowskiego i dalej do Włókniarzy. I jeszcze przenosimy się do Konstantynowa, gdzie spory ruch na ulicy Łódzkiej, czyli mniej więcej od Łódzkiego Brusa do ulicy Kościelnej. Teraz to tyle, słyszymy się za pół godziny.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Czas na najważniejsze informacje. Remigiusz Ladrowski.
12: Polskie myśliwce poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. W Łodzi powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Będą pomosty i pływająca wyspa na Widzewie. Plaże od Ustki do Rowów nadal zamknięte. Służby badają, co to za substancja pojawiła się na piasku. Dziś dalszy ciąg słońca i ciepła będzie do 21 stopni. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał, że działania mają charakter prewencyjny.
13: Rezygnowany jest po raz kolejny z atakami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
12: Wojsko podkreśla, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Budowlańcy wrócili na plac budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Prace wznowiono przy komorze rozjazdowej w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Nie oznacza to jednak powrotu do drążenia tunelu. To ma nastąpić dopiero w przyszłym roku. Budowa tunelu została wstrzymana 2 lata temu, po zawaleniu się części kamienicy przy Alei 1 Maja. Wznowienie prac to efekt porozumienia PKP Polskich Linii Kolejowych i Portu Polska, dzięki któremu Budimex dokończy brakujący fragment komory. W Łodzi powstaje nowe miejsce do wypoczynku. Trawiasta plaża z placem zabaw pojawi się w parku nad Jasieniem. Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace w pobliżu ulicy Przędzalnianej. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
14: Zielona plaża w parku nad Jasieniem to propozycja dla mieszkańców, którzy w centrum miasta szukają miejsca do odpoczynku i rekreacji. Poza samą plażą pojawią się tam również leżaki, hamaki, plac zabaw, a także ścieżka edukacyjna. Mieszkańcy uważają, że taka inwestycja jest potrzebna.
15: Ta woda taka jest brudna, śmierdząca, a tak to chociaż coś będzie ciekawego.
16: Tu środek miasta i dookoła wszędzie lofty, to a tu taki nieużytek.
14: Jak podkreśla Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, plaża powstaje z myślą o ochronie środowiska.
17: Teren zostanie podzielony na część rekreacyjną i bardziej naturalną, w której najważniejsza będzie ochrona istniejącej przyrody.
14: Również woda w Jasieniu będzie lepszej jakości. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: Naturalne oczyszczanie zbiornika w pobliżu plaży wspomoże wyspa biofiltracyjna. Plaża nad Jasieniem ma być gotowa do końca roku. Tysiące studentów rozpoczną jutro nowy rok akademicki, a zaczynają odliczania wydatków, bo podrożały stacje i życie. Zapytaliśmy studentów w Łodzi, ile pieniędzy średnio potrzebują na miesiąc.
18: Każdy ma trochę inny budżet, ale sądzę, że tak około do 1000 tak na życie.
19: No są to koszty około 1000-1500 zł.
20: Jeżeli chodzi o akademik miesięcznie, to w dwuosobowym pokoju ja aktualnie płacę 790 zł miesięcznie, plus wyżywienie, no to dla każdego różnie, zależy jaka dieta i w ogóle, ale 1000-1500.
12: A nowy rok akademicki zaczyna się w cieniu pytań o bezpieczeństwo. Naszego porannego gościa, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, profesora Rafała Materę, zapytamy o bezpieczeństwo na uczelniach, również to cyfrowe. Ta rozmowa o 8.10. Nieznana substancja nad Bałtykiem. Trwa sprzątanie plaż. W weekend Bałtyk wyrzucił nieznaną substancję na pasie od Rusinowa do Rowów. Najbardziej zanieczyszczone są plaże na terenie gminy i miasta Ustka. Dlatego zostały zamknięte, powiedział burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
21: Żeby turyści, czy też mieszkańcy, ci, którzy lubią spacery po plaży, nie weszli w to coś, co tam zostało wyrzucone z morza. Nie widać żadnych martwych ryb i to jest najważniejsze w tej chwili, że nie jest to jakieś skażenie takie, które mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na florę czy faunę naszego kochanego Bałtyku. Tak więc mamy nadzieję, że to za chwilę Państwu z powrotem tą plażę otworzymy.
12: Wyniki laboratoryjne mają być znane w tym tygodniu. Plaże na terenie miasta i gminy Ustka mają być otwarte w ciągu kilku dni. Niski stan wody w Warcie utrudnia wędkarzom łowienie ryb. W ostatnich latach poziom rzeki w okolicach Sieradza obniżył się ponad dwukrotnie. Przy okazji rzeka przy moście kolejowym w Sieradzu ujawniła zatopione tory kolejowe. Mieszkańcy Sieradza mówili naszemu reporterowi, że może to być pozostałość po dawnym torze kolejowym, po którym transportowano piasek z dna rzeki.
22: 50, 60 lata.
23: To jakoś tak po wojnie, tak, taki czas.
22: Tak, tak, 60, 70 może jeszcze.
24: To chyba były nakładce te tory, a później to ja nie wiem, czy to nie zatopione, bo przecież oni przewozili żwir, to wszystko tam na tamtą stronę.
12: Według mieszkańców tory mogą pochodzić również z czasów II wojny światowej, ze zbombardowanego mostu kolejowego. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
10: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w Łodzi 9 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22. Jeszcze wyższa temperatura w Skierniewicach i w Piotrkowie, w tych miastach do 23 stopni. W Sieradzu do 24 stopni, a pogoda sprzyja dzisiaj samopoczuciu.
25: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
10: 5 minut po godzinie 8, czego Państwo ze swoich studiów nigdy nie zapomną. Zapraszamy do rozmowy. studio@radiowodz.pl 606-78-78-78. Tak najprościej. A już niebawem naszym gościem będzie rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera.

0: Gość Radia Łódź.
1: Już prawie 10 minut po godzinie 8. Słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa. Jest nim profesor Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No, jutro studenci zaczynają rok akademicki, zabrzmi Gaudeamus. Ilu studentów będzie studiowało na Uniwersytecie Łódzkim w tym roku? Pytam nie bez powodu, ponieważ mamy kumulację roczników, czyli idzie podwójny rocznik w związku z reformą, dawną reformą edukacji. Kolejny rok też będzie rekordowy. Jest znacznie więcej studentów na Uniwersytecie Łódzkim?
2: Nie powiedziałbym tak. Będzie około 23 tysięcy, ale jeszcze do końca rekrutacji nie zamknęliśmy. Są jeszcze wolne miejsca na niektórych studiach zaocznych. Mamy też oczywiście jeszcze studia podyplomowe, ale my przede wszystkim patrzymy na to, jak uatrakcyjnić kierunki studiów, w jaki sposób zwiększać jakość studiów, a niekoniecznie liczbę studentów.
1: O tym porozmawiamy, bo to chyba się udaje. Więc 23 tysiące studentów rozpocznie naukę w nowym roku akademickim, no ale rozpocznie to naukę w cieniu pytań o bezpieczeństwo. Raptem wczoraj mieliśmy kolejny atak na uczelnię wyższą, tym razem w Suwałkach. Był to atak hakerski. Wyciekły dane studentów. Mieliśmy też przypadki ataków hakerskich na Uniwersytet Warszawski. W jaki sposób uniwersytet jest na to przygotowany?
2: Musimy mieć taką wiedzę, że ataki hakerskie na uczelnie to jest dość taki powszechny proceder i nie tylko w Polsce, ale
1: czyli
2: w kraju.
1: Czyli to nie pierwszy zna? Uniwersytet Łódzki był już atakowany?
2: No, w mikroskali tak, natomiast mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni, natomiast nigdy nie powiem, że jesteśmy w 100% zabezpieczeni. To jest trochę wyścig między hakerami a tymi, którzy dbają o bezpieczeństwo właśnie w skali cyber. Musimy pamiętać, że bazujemy na tak zwanej dyrektywie unijnej NIS-2, i która determinuje do tego, żebyśmy określone działania wprowadzali w życie. I ja to tak teraz zacytuję rektora Kotarbińskiego, który mówił, że w wolności najważniejsza jest jej świadomość, to powiem, że w bezpieczeństwie jest najważniejsza jej świadomość. Więc dla nas jest niezwykle ważne, żeby wszyscy pracownicy i wszyscy studenci określone szkolenia przechodzili.
1: No bo w Suwałkach to był taki atak, gdzie ktoś kliknął po prostu i w ten sposób dostał się na komputer.
2: Z tego się biorą właśnie te największe wpadki. Tak?
1: No dobrze, ale te wpadki będą. Panie rektorze, to w takim razie jest jakiś zespół powołany, mamy specjalny wydział na Uniwersytecie Łódzkim, który pilnuje tych danych, nie wiem, wyników badań naukowych, no ale przede wszystkim też danych studentów. No słyszymy, 23, pewnie tysiące osób, pewnie z 4 czy 5 tysięcy pracowników akademickich. Ktoś pilnuje tych danych?
2: Oczywiście tak. Mamy tak zwanych administratorów na każdym wydziale, ale też centralnie to koordynujemy. Dyrektor CI jest świetnie do tego przygotowany, również kanclerz czuwa nad tym, no ale mamy procedury bezpieczeństwa, którym wiemy, jak szybko reagować. Mamy taką procedurę cyber awareness i będziemy cały czas poprawiać te warunki bezpieczeństwa. Mamy podwójne uwierzytelnianie, więc tych akcji, działań właściwie permanentnie uruchamiamy je na całej uczelni.
1: Profesor Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, jest moim i Państwa gościem. Porozmawiajmy o zagrożeniu, ale trochę bardziej namacalnym i bardziej realnym, bo w maju zeszłego roku doszło do brutalnego przecież ataku na Uniwersytet Warszawski. W całą społeczność akademicką to zszokowało. No i teraz pytanie. Studenci jutro wracają na kampusy, wracają do akademików, wracają na wydziały. W jaki sposób jest przygotowany uniwersytet na to? Czy są zwiększone procedury bezpieczeństwa? Zresztą to nie tylko kwestia takiego ataku. Słyszymy, co się dzieje. Rośnie też zagrożenie prowokacjami, atakami hybrydowymi. Trudno sobie wyobrazić, że Łódź w jakiś sposób jest wyłączona z tego świata. Czy Uniwersytet Łódzki w jaki sposób jest przygotowany? Będzie większa kontrola na wydziałach? Będą pracownicy sprawdzać, kto wchodzi na kampusy?
2: Chcę powiedzieć na samym początku, Polska jest wciąż krajem bezpiecznym i nawet bym powiedział bardzo bezpiecznym, ale oczywiście świadomość taka, że obok nas jest wojna, że prowokacje mają miejsce, że jest sporo osób, które mają problemy także psychiczne, czy wskutek wojny, czy wskutek innych sytuacji. I my taką świadomość podnoszenia bezpieczeństwa codziennego również mamy.
1: No dobrze, ale to podnoszenie świadomości.
2: Już mówimy konkretnie. Już mówię o twardym. W ubiegłym roku bardzo nam zależało, kiedy rozpisywaliśmy przetarg na firmę, która nas wspomaga, bo przecież własnymi siłami tego nie zrobimy, by również mieć tak zwany patrol taki całodobowy, więc w razie sytuacji nagłych, tego typu, o których pan mówił, no to kampus uniwersytecki nie jest w sumie tak bardzo blisko siebie, ale jednak w 5 minut jest w stanie znaleźć się w momencie takich trudnych sytuacji.
1: Czyli firma ochroniarska ma taką grupę szybkiego reagowania tak do jest. Tego, żeby zadziałała na uniwersytecie,
2: tak
1: jak
2: jest.
1: Rozumiem.
2: I natomiast oczywiście każdy wydział też jest zabezpieczony, są ochroniarze, no ale też pamiętajmy, że ta mobilność studencka i pracownicza jest no, gigantyczna. No,
1: czyli nie będzie w ten sposób.
2: 23 tysiące studentów, nie mówię, że codziennie, ale też pracowników 4 tysiące. Na razie nie mamy takich procedur, że się wchodzi tak jak...
1: Czyli kampusy nie będą zamknięte, wydziały nie będą zamknięte. Nie. Będzie można wejść na kampusy i będzie można wejść na wydziały.
2: Nie, natomiast oczywiście każdy z nas ma głowę dookoła, oczy dookoła głowy i zdajemy sobie sprawę, że ta kwestia jest szczególnie ważna. Reagujemy, kiedy jakieś osoby zachowują się nie do końca standardowo i wówczas także ochroniarze i pracownicy są gotowi na reakcję. Znamy procedury. Mamy taki w portalu Safe UniLoc, kiedy wiemy, jak dokładnie się zachować, bo to jest ta kluczowa rzecz, że nie powinniśmy panikować, tylko wiedzieć, gdzie zadzwonić.
1: A szkolenia są także prowadzone?
2: Jak najbardziej, tak. Obowiązkowe szkolenia, każdy z pracowników powinien
1: A dla studentów skończyć. Jakieś szkolenia są planowane?
2: Oczywiście tak i studenci też muszą mieć taką świadomość, też będą rozmowy na inauguracjach, które rozpoczynamy już w tym tygodniu, więc o tej kwestii bezpieczeństwa na pewno też będziemy mówić, ale też uświadamiać.
1: Profesor Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, jest moim i państwa gościem. Wspomnieliśmy, że jest wyjątkowo dużo studentów, a jaki procent z tych studentów to studenci z zagranicy?
2: No teraz pan mnie złapał na matematyce. Tak,
1: mniej
2: to jest
1: więcej.
2: Około 10%. W apogeum w Uniwersytecie Łódzkim było około 3000 studentów zagranicznych. W tym roku przyjęliśmy 740 na tę
1: no
2: chwilę,
1: właśnie.
2: Więc myślę, że tak co roku, jak dochodziliśmy do tej liczby 1000-1500, to była dobra liczba.
1: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że nowe przepisy wizowe mocno uderzyły w studentów zagranicznych uczelnie, które zarabiały także na tych studentach. Po prostu trudniej jest dostać wizę, która pozwala na naukę, dlatego, że wymagana jest wyższa znajomość języka wykładowego. Pana zdaniem to jest ruch w dobrym kierunku. Łódź ma spore tradycje w kształceniu studentów z zagranicy. Starszym słuchaczom nie muszę tego mówić, że przecież tutaj właśnie do Łodzi w trakcie za czasów PRL-u właśnie przyjeżdżali studenci z zagranicy uczyć się języka polskiego. Czy te nowe przepisy są problemem dla uniwersytetu?
2: Ja bym nie powiedział, że w kategoriach problemu, natomiast oczywiście obserwujemy, że ten ruch otrzymania wizy oraz poświadczeń edukacyjnych, za które odpowiada Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej NAWA, no te procedury się niestety wydłużają. Dobrze pan wspomniał o Centrum Języka Obcego, Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Faktycznie mamy dość dobrą renomę. Sporo tutaj mamy studentów. Chcę też powiedzieć wyraźnie, że z połowy studentów zagranicznych to oni się będą uczyli w języku polskim. Część kierunków jest w języku angielskim, natomiast połowa tych studentów, zwłaszcza z Ukrainy ciągle i z Białorusi, będzie studiowała w języku polskim, no więc faktycznie musi być przygotowana, żeby no, dobrze rozumieć, pisać i czytać.
1: Czyli to nie jest
2: języku.
1: Tak, że finansowo uniwersytet traci na tym, że jest coraz mniej studentów z zagranicy?
2: Nie możemy tak powiedzieć, dlatego że sytuacja odbija się w całym kraju. Z algorytm taki ministerialny, który odnotowuje osiągi, wskaźniki na szczególnych uczelniach. Jednym z tych wskaźników jest także liczba studentów zagranicznych, więc nie jest tak, że Uniwersytet Łódzki traci. Bym powiedział, mniej traci niż inne uczelnie w Polsce, więc na pewno na tym, w sensie takim finansowym nie stracimy. Natomiast na pewno uczelnie, czy niepubliczne, czy takie publiczne, które bardzo mocno fokusowały się tylko i
1: no,
2: wyłącznie
1: na tylko i wyłącznie kierunkach. Tak? Patrzyły na zagranicę, na egzotyczne kierunki i
2: tak,
1: zrobiły sobie niezły model biznesowy.
2: Tak, Uniwersytet Łódzki nie myśli o tym, żeby wydawać dyplomy. to ma bardzo ważny taki przekaz, chcę powiedzieć.
1: Jak gdyby rozumiem, tak tylko było, żeby to kształcić.
2: Byśmy mieli tak. Nie, ale żeby dobrze kształcić. Chcę powiedzieć, że jakbyśmy tak myśleli, to byśmy przyjęli w tym roku pewnie 30 tysięcy, znaczy byśmy doszli do 30 tysięcy studentów i mogli przyjąć zdecydowanie więcej, a tego nie robimy. Część kierunków jest limitowana. Jest kilkanaście osób na jedno miejsce i my
1: dobrze, że pan
2: bardzo
1: o tym wspomniał,
2: o tym,
1: bo właśnie o tej jakości,
2: o to dbamy.
1: O jakość kształcenia chciałbym się zapytać. Są takie kierunki, które cieszą się ogromną popularnością. Między innymi biologia kryminalistyczna. To jest kierunek, na których jest nawet kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. Ale jak zwykle, psychologia, filologia angielska, marketing, zarządzanie, to są takie hity eksportowe Uniwersytetu Łódzkiego?
2: No dobrze się pan przygotował dzisiaj. Faktycznie są te kierunki, które są najczęściej wybierane, uzupełniane w ofercie przez poszczególne wydziały. W części moglibyśmy zwiększyć jeszcze nabór, ale tego nie robimy, no bo chcemy określoną liczbę grup uruchomić, w których nie może być 40-50 studentów, ale maksymalnie 30.
1: A nie jest trochę też tak, że te kierunki są trochę mniejsze po to właśnie, żeby zwiększyć ich prestiż? Wiadomo, że dobro, które jest mniej osiągalne, rośnie na wartości.
2: Tak, ale to nie jest zamierzone. No też musimy mieć taką świadomość, że no mamy określone osoby, które mogą kształcić. Także gdybyśmy mieli, nie wiem, 200-300 profesorów psychologii, to pewnie moglibyśmy przyjąć wszystkich kandydatów na psychologię, chociaż nie wiem, jak to by wyglądało później i po pierwszym roku decydować, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje. No ale takiej kadry jeszcze nie mamy. No i tutaj te zmiany na pewno nie zajdą z roku na rok. Wymienił pan te kierunki dobrze, na których było najwięcej chęć na jedno miejsce, no ale i tak najwięcej studiuje osób na zarządzaniu, na kierunkach ekonomicznych, na finansach i rachunkowości. Tam jest w sumie najwięcej studentów.
1: Siódme miejsce Uniwersytet Łódzki zajął w ostatnim rankingu perspektyw. Wśród uniwersytetów oczywiście, to jest awans z 10 miejsca. Jest pan zadowolony z tego wyniku? Uniwersytet Łódzki wyprzedził Uniwersytet Opolski, Śląski, ale także SWPS w Warszawie. To jest dobre miejsce siódme?
2: Znaczy powiem tak, no jakbym powiedział, że nie, to oczywiście bym skłamał, natomiast dla mnie liczy się przede wszystkim współpraca uniwersytetów, a nie konkurencja. I porównujemy podmioty, które nie da się porównać.
1: Ale dla studentów liczy się też to, jaką opinię ma. Prawda?
2: Znaczy jak miałbym mieć w głowie, największą taką radość we wrześniu sprawiła mi informacja, którą uzyskaliśmy, że Uniwersytet

0: sporo osób na tych juwenaliach, na tych koncertach. To nie byli studenci, tylko po prostu przypadkowo osoby spoza miasta. Trochę brakowało atmosfery, jak rozmawiałem ze studentami na osiedlach akademickich. Czy w tym roku wrócą juwenalia wspólne? W tym roku akademickim oczywiście.
1: Dobrze, że pan o to pyta. Ja już spytałem o to studentów Uniwersytetu Łódzkiego w ubiegłym tygodniu. Mają zrobić takie mikrobadanie i pytać, w jakim kierunku powinniśmy iść. Ja bym nie chciał, żeby ta decyzja zapadła bez nich. Znaczy, chcę wyraźnie powiedzieć, że mimo tego, że ubiegłoroczne czy tegoroczne juwenalia miały charakter miejski, to i tak studenci bardzo fajnie bawili się na osiedlu, bo bardzo wiele imprez udostępniliśmy, właściwie jeden dzień więcej, czwartek przed piątkowymi i sobotnimi koncertami. Natomiast oczywiście studenci muszą sobie zdawać sprawę, że jest jedna zapora, czyli finanse. Koszty ochrony są
0: ale
1: gigantyczne. Mówił pan o
0: bezpieczeństwie.
1: A bezpieczeństwo kosztuje. Jeżeli faktycznie chcemy je zapewnić, no to musimy się liczyć z kosztami.
0: Czyli studenci będą się mogli wypowiedzieć, ale gdyby pan miał podjąć tę decyzję, to by podjął, że wspólne juwenalia zostaną.
1: Jeszcze za wcześnie, zrobimy to razem, być może się uda jakąś koncepcję hybrydową, jeden dzień koncertu takiego miejskiego, ale to jeszcze za wcześnie, nie rozmawialiśmy jeszcze z władzami miasta, z innymi uczelniami, pamiętajmy, że miejskie juwenalia oznaczają współpracę trzech gigantycznych uczelni.
0: Także Uniwersytet Medyczny, także Politechnika
1: i
0: Łódzka.
1: I artystyczne uczelnie, które też są przecież w Łodzi.
0: Profesor Rafał Matera, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, był moim i państwa gościem. No to co, powodzenia na jutro.
1: Tak, życzę wszystkim państwu, tym, którzy studiujecie i jesteście sercem z Akademią, dobrego roku 26-27.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Autopromocja.
3: Radio Nocą.
4: Zapraszam państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w państwa życiu, co u państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radio Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radionoc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
6: Kevin!
5: Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź, Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
10: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlódzki.pl.
11: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto.
3: obniżyliśmy cenę aż 1500 aut.

0: Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 8.30, więc czas na raport drogowy i Kuba Jędrzejewski.
5: Zaczynam od utrudnień przy autostradzie A1 w okolicach węzła Łódź Wschód. Na jezdni w kierunku Katowic tuż przed zjazdem utworzył się korek. Nieco luźniej robi się dopiero za światłami przy Rokicińskiej w Łodzi, ale zanim dotrze się do tego miejsca, no to można tu stracić sporo czasu stojąc w korku. Warto też zachować szczególną ostrożność. Z kilkunastominutowym opóźnieniem muszą się liczyć kierowcy na Alei Jana Pawła II jadący w kierunku centrum i dalej na Włókniarzy. Na skrzyżowaniu pod estakadą dodatkowa zmiana świateł gwarantowana. W tej okolicy bardzo ciasno też na Krzemienieckiej i Bandurskiego. I na koniec informacje z drogi S8 w kierunku Wrocławia między węzłami Łask a Zduńska Wola Wschód. Trwa wymiana oświetlenia. Zajęty jest tu prawy pas, dlatego noga z gazu i do usłyszenia tuż przed 9.
4: Tu Radio Łódź na zegarze 8.30.
6: Same dobre wiadomości.
7: I Remigiusz Fladrowski.
8: W Łódzkiem uczniowie mogą wybrać się do teatrów i harmonii czy muzeum za symboliczną złotówkę. Ruszył pilotażowy program Kultura Blisko Ciebie. Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego województwa razem z opiekunami. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi Rafał Osówniak z Teatru Jaracza.
9: W puli mieliśmy około 400 biletów. Było kilka tytułów dla szkół podstawowych i dla szkół średnich, więc każdy mógł jakby znaleźć odpowiedni spektakl dla siebie. Ale tak jak mówię, cieszyło się to tak dużym powodzeniem, że rozeszły się te bilety w przeciągu kilku dni.
8: Z programu skorzystały Teatry Wielki i Jaracza oraz Filharmonia Łódzka. W projekcie uczestniczą również m.in. Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne oraz Łódzki Dom Kultury. Program potrwa do końca listopada. Do łódzkiego zoo wraca Park Miliona Świateł. W tym roku będzie inspirowany Alicją w Krainie Czarów. Na trasie zwiedzania pojawią się świetne scenografie i bohaterowie znani z opowieści Lewisa Carrolla, mówi współtwórczyni parku Wiktoria Kowalska.
10: Tegoroczny motyw to bajka inspirowana Alicją w Krainie Czarów. Przeniesiemy Państwa przez króliczą norę do świata pełnego kolorów, magii i śmiechu. Wystawa składa się z 200 instalacji świetlnych, a czas przejścia to około 60-90 minut.
11: Park Miliona Świateł w łódzkim ogrodzie zoologicznym będzie otwarty codziennie od godziny 17 do 21 do końca lutego.
8: Dodaje Joanna Budzińska z łódzkiego Orientarium. Park Miliona Świateł zostanie otwarty 23 października. Jeszcze o tym, że młodzi kierowcy z Łodzi podrasowali swoje auta, ale wszystko legalnie i w ramach zajęć szkoły samochodowej. W zespole szkół samochodowych zaprezentowano 20 pojazdów, mówi nauczyciel, opiekun samorządu szkolnego i organizator akcji Bartłomiej Ropelski.
12: Nasi uczniowie chcą pokazać pasję tym, czym żyją na co dzień.
13: Auto dzisiejsze to jest Dodge Ram TRX, pojemność 6,2 litra V8 na kompresorze, przyspieszenie do setki na poziomie 3 sekund.
14: Tata, jak byłem młodszy, miał bardzo, bardzo fajne samochody i zaraził mnie pasją do aut.
8: Wydarzenie Młodzi na czterech kołach zorganizowano w związku z obchodzonym dziś Dniem Chłopaka. Te podrasowane auto można też zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. A na kolejne wiadomości zapraszam o 9.
4: No to jeszcze garść dobrych wiadomości z prognozy pogody, bo przed nami piękny i słoneczny dzień. Do tego ciepło, około 11 stopni teraz na termometrze w Łodzi w ciągu dnia do 22, w Skierniewicach i w Piotrkowie do 23, w Sieradzu do 24, a pogoda sprzyja samopoczuciu.
3: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
4: Teraz na zegarze 27 minuty do godziny 9, a my tylko przypominamy, że nasze rozmowy po godzinie 8, także ta dzisiejsza z profesorem Rafałem Materą, a więc rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, w formie podcastu dostępna na radiołódź.pl. Proszę zaglądać, polecamy. 27 minut do 9.

To zespół Dziwna Wiosna. Teraz na zegarze 24 minuty do godziny 9. Niebawem wybierzemy się nad Wartę. Tam obniżający się stan wody odsłonił stare torowisko. Z bliska, z bardzo bliska to torowisko obejrzał nasz reporter. Szczegóły niebawem.

0: 21 minut do godziny 9. No to teraz nad Wartę. Obniżający się stan wody w tej właśnie rzece odsłonił stare torowisko. Trudno jest powiedzieć, dlaczego tory właśnie tam się znalazły, ale na pewno mają co najmniej kilkadziesiąt lat. A sprawę bardzo dokładnie zbadał nasz reporter Adam Murzyński.
1: My w Radiu Łódź docieramy do informacji, czasami dosłownie. Właśnie wchodzimy do rzeki Warty, żeby dotrzeć do tej szyny. Ona jest położona troszeczkę głębiej tutaj, ale zaraz zmierzymy jej wysokość. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to szyna przedwojenna, czy współczesna.
2: Bierzemy miareczkę, zanurzamy.
1: 14 cm.
3: 50, 60 lata.
1: To jakoś tak po wojnie, tak, taki czas.
3: Tak, tak, 60, 70 może jeszcze.
1: Szyna wystająca z dna ma wysokość około 14 cm i moim zdaniem to nie są przedwojenne tory. Pod koniec wojny w 1945 roku most, przy którym się znajdujemy, został zbombardowany przez nacierające wojska radzieckie. Widziałem przedwojenne szyny stosowane w ciągu tej linii kolejowej i pamiętam, że były zdecydowanie niższe. Druga możliwość jest taka, że zatopione szyny to fragment dawnej kolejki, którą transportowano wydobyty z rzeki piasek.
4: Ale to chyba były nakładce te tory, a później to ja nie wiem, czy to nie zatopione, bo przecież oni przewozili żwir, to wszystko tam na tamtą stronę.
1: Czy można powiedzieć, że w Warcie wody ubywa?
5: Zdecydowanie.
1: Po czym to widać?
5: Po czym widać? Na tamkach, gdzie łowiłem, było po 2,5 metra, w tej chwili jest 80 cm wody.
1: No to blisko trzykrotny spadek, prawda? Ponad
5: oczywiście
1: dwukrotny.
5: Nawet jakby się popatrzało na wodowskaz, który jest przy Białym Moście, tam jest łata, na której są zaznaczone pomiary. Okazuje się, że bywało tak, że było 2,60 o tej porze, a w tej chwili jest 1,40 m góra. Przymierzane to jest do poziomu morza.
1: Wody w Warcie od lat jest mało, utrudnia to życie wędkarzom i kajakarzom, ale też niski stan, jak to często bywa, odsłania różne zabytki, takie jak na przykład tory w pobliżu mostu kolejowego. Udało mi się ustalić, że raczej nie służyły one do transportu piasku. Tam jeździła wąskotorówka. To też raczej nie będą tory przedwojenne, bo są zbyt wysokie i mają betonowe podkłady. Jak na razie trudno powiedzieć, skąd pochodzi fragment torowiska, który jest pod wodą.
0: A w Warcie brodził i badał stare tory Adam Łużyński. Bardzo dziękujemy. Na zegarze 18 minut do godziny 9.

0: 15 minut do godziny 9. Pamiętamy o naszej porannej zabawie. A jakże? Przypomnę, pytamy, co Radio Łódź znaczy dla ciebie, droga słuchaczko, drogi słuchaczu. I to konkurs związany z jubileuszem 95-lecia Radia Łódź. Tak, na nasze pytanie dzisiaj odpowiedział nasz słuchacz, pan Zenon.
1: Jestem fanem Radia Łódź. Tyle lat słucham, ile mam. A mam bardzo dużo. To dzwonię i chciałbym być panem, ale w tej bluzie radio.
0: No to myślę, że udało się spełnić to marzenie. Panie Zenonie, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo dziękujemy za wiadomość. No i dla pana radiowa, radiościowa bluza, a także radiowy kubek. Gratulujemy, niech służą, pozdrawiamy serdecznie, a nasz konkurs powróci jutro. Nasza poranna zabawa i nasze poranne pytania od godziny 6 do godziny 9 na antenie Radia Łódź. Teraz 14 minut do godziny 9.

Paulina Przybysz, na zegarze 11 minut do godziny 9. I jeszcze ważna informacja dla kierowców, bo Paranku mamy utrudnienia na drodze krajowej 74 między Bełchatowem a Piotrkowem Trybunalskim w kierunku Piotrkowa. W miejscowości Gomulin doszło do wypadku. Tam zderzył się motocykl z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy kierowany ręcznie, a to utrudnienie może potrwać ponad 2 godziny. Więcej informacji z dróg u nas tuż przed godziną 9:00, o 9:00 punktualnie. Najważniejsze informacje, także nie zabraknie doniesień ze świata sportu.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
16: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
17: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
0: Po reklamie.
18: Zbliża się 9, więc przed nami raporty drogowe i Kuba Jędrzejewski.
19: Zaczynamy od utrudnień na autostradzie A1 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Łódź Górna a Łódź Południe trwa naprawa barier. Zajęty jest lewy pas łącznicy Gdańsk-Wrocław na węźle Łódź Południe, dlatego noga z gazu. Przenosimy się jeszcze na Krajową 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu spory ruch w okolicach ronda prowadzącego właśnie na A2, jadąc zarówno od Strykowa, jak i od Łodzi. A w stolicy województwa poranne godziny szczytu dobiegają końca. Cały czas jednak z opóźnieniem trzeba się liczyć. Na przykład na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej, na Limanowskiego dojeżdżając do Włókniarzy, czy na Pabianickiej między Starorudzką a Jana Pawła. Szerokiej drogi.
18: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje, Remigiusz Ladrowski.
20: W przeddzień nowego roku akademickiego Uniwersytet Łódzki jest bezpieczny i gotowy na wyzwania, mówi rektor uczelni. Trwają poszukiwania sprawcy potrącenia starszego rowerzysty w Piotrkowie Trybunalskim. Uciekł z miejsca wypadku. Sanepid i Lasy Państwowe apelują do grzybiarzy o rozsądek w lesie. Dziś dalszy ciąg słońca i ciepła będzie do 21 stopni. Na Uniwersytecie Łódzkim będzie działać grupa szybkiego reagowania. Chodzi o całodobowy patrol ochrony, który ma bardzo szybko działać w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na rosnące zagrożenia prowokacjami, ale także na wydarzenia z maja tego roku, kiedy doszło do brutalnego ataku na Uniwersytecie Warszawskim. W studiu jest Maciej Trojanowski, który przed chwilą rozmawiał z rektorem Uniwersytetu, profesorem Rafałem Materą. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, jestem.
20: Jak będzie działać ta grupa i czy Uniwersytet Łódzki wprowadza jakieś inne zabezpieczenia?
21: No, na pewno nie będzie zamykać kampusu ani budynków wydziałów. Uczelnia stawia raczej na świadomość studentów i pracowników.
22: Każdy z nas ma oczy dookoła głowy i zdajemy sobie sprawę, że ta kwestia jest szczególnie ważna. Reagujemy, kiedy jakieś osoby zachowują się nie do końca standardowo.
21: Mówi profesor Matera, a pomóc ma właśnie całodobowy patrol, który zapewnia firma ochraniająca uniwersytet.
22: Tak zwany patrol całodobowy, więc w razie sytuacji nagłych, 5 minut jest w stanie znaleźć się w momencie takich trudnych sytuacji.
21: Czyli firma ochroniarska ma taką grupę szybkiego reagowania
22: tak
21: do
22: jest.
21: Tego, żeby zadziałała na uniwersytecie,
22: tak
21: jak
22: jest.
21: Rozumiem. A do tego oczywiście szkolenia dla pracowników i studentów. A jest kogo szkolić. Jutro naukę na uczelni zacznie około 23 tysięcy żaków.
20: Uniwersytet Łódzki zwiększa również zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i wyciekiem danych. W jaki sposób? O tym można posłuchać w całej rozmowie z rektorem, która jest już dostępna na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
20: Potrącił rowerzystę i uciekł. Do groźnego wypadku z udziałem auta i roweru doszło wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Rakowskiej. Policjanci poszukują sprawcę wypadku, mówi starszy sierżant Sylwia Tasbier-Jurek.
24: Nieznany sprawca potrącił na wyznaczonym przejeździe dla rowerów mężczyznę. Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. 78-latek został przetransportowany do szpitala.
20: Policjanci apelują o kontakt do świadków wypadku i osób, które mogą coś wiedzieć na ten temat. Opozycja krytykuje projekt budżetu na przyszły rok. Wczoraj rząd przyjął ustawę zmieniającą skalę podatkową i podwyższającą pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Podwyższenie progu podatkowego to tylko pozorne obniżenie podatków, uważa poseł PiS Mariusz Błaszczak. Rząd sobie nie radzi, uważa Błaszczak.
25: Ten budżet jest źle skonstruowany, przede wszystkim ze względu na tragicznie wysoki deficyt finansów publicznych. Ze względu na to, że rząd Donalda Tuska zwyczajnie nie potrafi rządzić, doprowadził państwo polskie na skraj bankructwa.
20: A zgodnie z projektem ustawy budżetowej wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. Zawarto w niej też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24% stawką stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. Polscy drobiarze są rozżaleni deklaracją Komisji Europejskiej w sprawie Mercosur. Komisja uważa, że Brazylia może wznowić eksport drobiu na unijny rynek zablokowany od tego miesiąca. Komisja wskazuje na pozytywne wyniki audytu unijnych inspektorów. Uznali oni, że Brazylia gwarantuje przestrzeganie unijnych standardów w produkcji drobiu, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków i może powrócić na europejski rynek. Dla Polski, która jest jednym z liderów na świecie i największym producentem drobiu w Europie, to duży problem. Sanepid i Lasy Państwowe apelują do grzybiarzy o rozsądek w lesie. Wspólnie prowadzą akcję Bezpieczne Grzybobranie. To działania informacyjno-edukacyjne mające na celu profilaktykę zatruć grzybami, mówi wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik.
1: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
20: Leśnicy zalecają też grzybiarzom odpowiedni ubiór chroniący przed ukąszeniem owadów i żmij. To tyle, teraz kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
18: A przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Robert Zwoliński.
2: Koszykarze UKS-u Kulpa Kłucie po udanej inauguracji sezonu przed własną publicznością teraz zagrają na wyjeździe. Ich rywalem w zaległym meczu pierwszej kolejki pierwszej ligi będzie SKS Fulimpex Starogard Gdański. A czego spodziewa się wybrany do najlepszej piątki drugiej kolejki rozgrywek Michał Kołodziej?
3: Na pewno trudnego meczu, bo hala w Starogardzie jest z tego znana, że jest tam gorąca atmosfera, zawsze tam się ciężko gra. Ja mam doświadczenia też z Ekstraklasy, że jak się tam przyjeżdżało, to też zawsze było ciężko.
2: Początek meczu o godzinie 19. Ruszyła Liga NHL, czyli najlepsza na świecie amerykańsko-kanadyjska liga hokejowa. Na inaugurację mistrzowie z poprzedniego sezonu zawodnicy Carolina Hurricanes pokonali Florida Panthers 1-0. O szczegółach Jan Pachlowski.
4: Przed meczem odbyła się tradycyjna uroczystość upamiętniająca zdobycie Pucharu Stanleya przez Carolinę, która postawiła symboliczną kropkę nad i po swoim mistrzowskim sezonie 2026, znosząc pod dach wypełnionej po brzegi i rozentuzjowanej hali baner upamiętniający zdobycie tytułu. Na inaugurację nowego sezonu kibice zobaczyli ciekawe spotkanie, w którym nie brakowało bramek. Ta jedyna padła na 4 sekundy przed końcem dogrywki. Zwycięstwo 1-0 Panterom z Florydy zapewnił obrońca Gustav Forsling. Po raz pierwszy od sezonu 1993-94 każda drużyna w sezonie zasadniczym rozegra 84 spotkania zamiast 82.
2: A pierwszego dnia nowych rozgrywek Montreal Canadiens pokonali Toronto Maple Leafs, Boston Bruins New York Rangers, Vancouver Canucks wygrali po dogrywce z Edmonton Oilers, a Vegas Golden Knights pokonali Chicago Blackhawks. Franciszek Golański z nowym kontraktem. Widzew Łódź poinformował, że przedłużył umowę z utalentowanym bramkarzem do 2029 roku. 16-latek regularnie gra w tym sezonie w meczach rezerw Widzewa w trzeciej lidze i spisuje się tam bardzo dobrze. Łodzianka Magdalena Fręch zagra dzisiaj w pierwszej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Rywalką Polki będzie francuska Elsa Jacquemot, z którą Fręch grała już 4-krotnie i 3 razy wygrywała. Początek dzisiejszego pojedynku zaplanowano na godzinę 13:15.
18: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w Łodzi 13 stopni. W ciągu dnia temperatura w stolicy regionu podskoczy do 22 stopni. Jeszcze cieplej dzisiaj w Skiernicach i w Skierniewicach i w Pietrzkowie do 23 stopni. W Sieradzu do 24. Pogoda sprzyja samopoczuciu. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za poranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko. No i witamy nasz duet. Paulina Klimastasiak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
18: I Marcin Mendelbaum, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
18: Co państwo dzisiaj tacy cisi? Co tu się dzieje?
5: Mówisz ciepło, ciepło, coraz cieplej, no, a ja tak właśnie jest. Byłam na dworze i wcale mi nie było ciepło.
18: No coś ty, czy ty sugerujesz, że ja powiedziałem nieprawdę?
5: Nie, absolutnie
18: 24
5: nie.
18: Marcin stopnie.
5: Tylko ty powiedziałeś o atmosferze w studiu, jak się domyślam.
18: Tak jest. Atmosfera też bardzo ciepła.
6: Bardzo.
18: Pan dzisiaj tak tylko? Dobrze, no, też tak można.
5: On dzisiaj będzie taki cichutki. To jest...
18: no, będzie to ciekawa
5: dobra, dobra prognoza
6: Paulina
5: na dzisiaj.
6: Paulina powiedziała, że mam się nie odzywać.
18: Naprawdę? Mhm. A dzisiaj dzień chłopaka swoją drogą. Wszystkiego najlepszego, panie Marcinie.
5: Wszystkiego najlepszego, chłopcy.
18: No, dziękuję. Oficjalnie, naprawdę.
6: Tam jest jeszcze Adam.
5: Jeszcze Adaś Adam, Miksa. Adam. Wszystkiego najlepszego, Adasiu.
18: Pomachaj,
5: jak przyjmujesz życzenia.
6: A ciastki są?
5: Pomachaj.
18: Ciastki? To do mnie pytanie?
5: Ja akurat... Może jakieś dziewczyny przyniosły ciastki, ja nie przyniosłam.
18: Gdzie dziewczyno, gdzie są ciastki? To może być nasze hasło. Dziewczyno, gdzie są ciastki? To co, chyba już będziemy ten? Dobrego dnia
6: życzę. Tamten też.
18: Tak jest, do usłyszenia, do jutra.
7: Radio Łódź. Na dwa głosy.

0: kobiety, no tak. Nie zeskakuj.
1: Dzisiaj dzień chłopaka. Dzisiaj dzień chłopaka. Wszystkim chłopakom życzymy wszystkiego najlepszego. Prawda, Marcinie?
0: Tak,
1: też
0: dołączasz
1: się do tych życzeń, no to wspaniale. Ale nie tylko o Dniu Chłopaka będziemy rozmawiać. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć o czym, bo my oczywiście zajrzeliśmy już do kalendarza świąt nietypowych, zapraszam na nasz kanał nadawczy na Facebooku. Można sprawdzić, co dzisiaj... Wybrać sobie święto. Ja już wybrałam. Mhm. Wybacz. Ten Dzień Chłopaka przejęłam stery i wybrałam, o czym będziemy rozmawiać.
0: Domyślam się, bo to takie bardziej tak, to jest bliższe nam.
1: Takie święto właśnie, bardzo bliskie nam. Także proszę zerknąć, a za chwilę powiemy o tym więcej.

0: No to jak nie o dniu chłopaka, to o czym? Marcin, sprawdziłeś już? Zajrzałeś na nasz kanał nadawczy na Facebooku?
1: Tak, oczywiście, że zajrzałem. Nie ma tam nic o dniu tłumacza.
0: A dzisiaj jest dzień tłumacza? Jakoś mi to umknęło. Wydawało mi się, że jest dzień archiwisty na przykład.
1: To ja znowu źle spojrzałem?
0: Może być może. Który dzisiaj mamy? 29 września.
1: No brawo. To może dlatego koleżanka źle
0: spojrzała. Nie, 30. 30 września.
1: No i właśnie tak to się zaczyna. Człowiek sprawdzi kalendarz, nie ten. To jest tak jak z tą godziną w poniedziałek, kiedy Marcin mocno mnie przestraszył, że już jest 9, a się okazało, że jest 8.
0: Tak, dobrze. Czyli już jesteśmy, to już 30 września, przepraszam.
1: Wczoraj był dzień kawy, nie wypiłaś?
0: Ale dostałam, wypiłam. Mhm. Dzisiaj też już wypiłam. Ale dostałam w międzyczasie taką wiadomość od słuchacza, że w Polsce Dzień Chłopaka dedykowany jest głównie nastolatkom i młodszym chłopakom. Natomiast dorosłymi panami opiekuje się oficjalny Dzień Mężczyzna obchodzony 10 marca. Marcinie, czy ty dzisiaj świętujesz w takim razie, czy nie?
1: Spróbuj sama ustalić.
0: Zastanowię się w takim
1: razie. No, mężczyzna nigdy nie dorasta.
0: No to faktycznie, to wszyscy chłopcy dzisiaj świętują. Ale nie, mamy Dzień Archiwisty, mamy Międzynarodowy Dzień Tłumacza, mamy Światowy Dzień Copywritera.
1: I ty, ta racja po obu stronach leżała.
0: Racja po obu stronach, jak zawsze. Ale my zajmiemy się dzisiaj, drodzy państwo, Międzynarodowym Dniem Podcastów. No wiadomo dlaczego.
1: No ciekawe dlaczego. Że niby radio, że podcasty, że to jak to się połączyłaś?
0: Tak, więc zapraszamy do dyskusji na temat podcastów. Już pierwsze maile wpadły na naszą skrzynkę. Zaraz będziemy je czytać, będziemy je prezentować. No ale liczymy tutaj na państwa aktywność. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy macie swoje ulubione podcasty. O tym, czy my mamy swoje ulubione podcasty, jeszcze pewnie dzisiaj porozmawiamy, ale też liczymy na państwa głos, czy może naszych.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.

0: zrobi ci
1: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
0: Lamia Sofa na każdy dzień.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Na dwa głosy.
7: Cały czas problemy dzisiaj, jedna kawa to było za mało. Mm-hmm. Pierwszy głos Paulina, drugi Marcin i tak będziemy razem do godziny 13.
8: Paulina i Alejandro, zapomniałeś. Mieliśmy tak się przedstawić.
7: Dobrze, czyli zostaje to od poniedziałku, tak? Trzyma nas w tym.
8: A my wracamy do maili, które już od państwa tutaj wpływają na naszą skrzynkę i zaraz będziemy dzielić się tymi podcastami, ale zanim to będziemy mieli jeszcze jedną fajną audycję.
7: Tak, Ekologia bez ogródek, dzisiaj o drzewach, o mapie drzew i tak sobie sprawdziłem szybko na mapie drzew. Mhm. Wiesz, jakie drzewa rosną przed radiem? To
8: nie
7: jest wszystko
8: pojęcia.
7: Opisane w internecie.
8: Już ustaliliśmy. Nie znam się za bardzo na roślinach.
7: Ja też, ale tu jest napisane.
8: O.
7: Lipa drobnolistna, lipa krymska,
8: same
7: lipa
8: lipy.
7: Drobnolistna. To tuż przed radiem.
8: Ale lipa.
7: Wielka lipa. Ale bardzo fajnie, że te drzewa rosną tuż przed radiem. I właśnie o mapie drzew już za chwilę Monika Borysow-Dudowicz.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Razem z nami dzisiaj Szymon Iwanowski, reprezentujący Mapę Drzew Łodzi.
2: Dzień dobry.
1: Mapa Drzew Łodzi. Myślę, że bardzo wiele osób zna już doskonale ten temat. Zaglądacie do Radia Łódź bardzo często, z czego bardzo się cieszymy.
2: Jesteśmy zachwyceni.
1: Ale mamy dla Państwa dzisiaj wyjątkową niespodziankę, ponieważ myślę, że nawet te osoby, które doskonale znają Mapę Drzew Łodzi, będą zaskoczone tym, co tam teraz na tej mapie, na tych mapach można zobaczyć? Co tam się wydarzyło?
2: Wystartowaliśmy 4,5 roku temu i od tego czasu, miesiąc po miesiącu, mapa jest aktualizowana. I nie chodzi mi tylko o to, że przybywa drzew inwentaryzowanych, bo mamy już ich ponad 110 tysięcy na mapie.
1: Czasami ubywa, prawda? I to też jest zauważone.
2: Tak, tak. To oczywiście zaznaczamy drzewa usunięte, chociaż one nam licznika nie zmniejszają. Mamy po prostu specjalny filtr pokazujący drzewa usunięte. Niestety w tym filtrze również drzew przybywa. Natomiast z miesiąca na miesiąc, odpowiadając na uwagi inwentaryzatorów, inwentaryzatorek, zmienialiśmy mapę, zmienialiśmy ankietę inwentaryzacyjną. No ale 4 czy 5 lat geoinformatycznej, no to jest przepaść, to jest cała epoka. I mniej więcej rok temu, może ciut mniej, pod koniec ubiegłego roku, Michał Brodowicz, który jest twórcą głównym geoinformatykiem mapy drzew Łodzi, przyszedł do nas cały w rumieńcach z informacją: mam pomysł. No i okazało się, że Michał śledzi trendy związane ze sztuczną inteligencją, z tym, jakie daje ona możliwości. Michał wpadł na pomysł, że można wykorzystać rozwój technologii i uniezależnić się od tych wielkich big techów. No i zaproponował nam rewolucję, nazwaliśmy ją Mapa Drzew Łodzi 3.0, która stanowi o tym, że jesteśmy jedną z najnowocześniejszych aplikacji tego rodzaju w Polsce, a może nawet w Europie. Nie jestem tutaj wielkim fachowcem, żeby to stwierdzić, ale tak mi się wydaje, bo dzisiaj z punktu widzenia obserwatora, gdy ktoś wejdzie na mapadrzewłodzi.pl, no to zobaczy nie tylko ten stary, dobrze opatrzony widok 2D, ale dzisiaj już jesteśmy w stanie zaprezentować Państwu drzewa w przestrzeni miasta w widoku 3D. I to nie chodzi tylko o to, że drzewa są w widoku 3D, ale Michał opracował calutką mapę w granicach administracyjnych Łodzi.
1: Czyli to wygląda tak, 3D. Jak te drzewa w tym mieście funkcjonują tak naprawdę.
2: Dokładnie tak. Widać wszystkie budynki w odpowiedniej skali, drzewa wyskalowane i dodatkowo jeszcze skorzystaliśmy z pewnej funkcjonalności, która od kilku lat też jest powszechnie dostępna. To są punkty ze skaningu laserowego robionego z samolotu, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokazać zarówno to, jak zinwentaryzowaliśmy to drzewo, jak i to, jak ono realnie wygląda. Czyli cała korona drzewa jest widoczna, tak jak ona rzeczywiście wygląda.
1: Czyli tak naprawdę wchodząc na stronę Mapy Drzew Łodzi, można wybrać się na taki spacer wstępny, bo zachęcamy do tego spaceru bardzo osobistego również.
2: Tak jest. To jest też ciekawa przygoda dla tych, którzy drzewa inwentaryzują na mapie, bo dzięki temu, że mamy ten podwójny widok, czyli tego, jak drzewo realnie wygląda oraz tego, jak drzewo zostało zinwentaryzowane, można zobaczyć, na ile te dane inwentaryzacyjne odbiegają od rzeczywistości. Szczęśliwie w bardzo niewielkim stopniu, gdzieniegdzie tylko mamy jakieś pomyłki.
1: I tutaj każde drzewo ma swój link i swój kod.
2: Tak, każde drzewo może być linkowane, udostępniane ze swoim specyficznym linkiem. Co więcej, każde drzewo ma już teraz kod QR, także możemy się na temat bardzo konkretnych drzew, w bardzo konkretnych lokalizacjach doskonale komunikować. Co więcej, w końcu znaleźliśmy sposób na to, aby umożliwić inwentaryzatorom dołączanie zdjęć drzew, bo od samego początku, od kwietnia 2022 roku, każdy, z kim rozmawialiśmy, mówił: no tak, ale żeby jeszcze dało się zdjęcia dołączać. No to teraz
1: to się da. To się da. 110 tysięcy zinwentaryzowanych
2: ponad
1: drzew. Dobra wiadomość.
2: Tak jest, prawie. Jest to wiadomość aktualna. No bardzo nas to cieszy, że mamy grono naprawdę bardzo zaangażowanych inwentaryzatorek, inwentaryzatorów. Tych drzew przybywa. Teraz idzie jesień, zima i ten proces inwentaryzacji w sposób naturalny zwolni. Inwentaryzacja drzew w stanie bezlistnym wymaga troszkę troszeczkę bardziej fachowej wiedzy.
1: Ale to też jest wyzwanie.
2: To jest wyzwanie, to znaczy ktoś, kto orientuje się już nieco w dendrologii, ma pewne umiejętności związane z identyfikowaniem gatunków drzew. Zimą inwentaryzuje równie dobrze, a nawet można powiedzieć, że czasami inwentaryzuje się lepiej, ponieważ liście nie przysłaniają koron i można obserwować, ile jest w koronach suszu, można obserwować pokrój drzewa, czy są tam jakieś zagrożenia w koronie, czy nie. Jeśli ktoś nauczy się dobrze rozpoznawać gatunki drzew również w stanie bezlistnym, to inwentaryzacja jest równie satysfakcjonująca. No, poza tym, że no, jeśli przyjdzie minus 25, no to już ciężko paluszkami na ekranie smartfona manewrować.
1: To zachęcamy jeszcze do tego, żeby zgłaszać się właśnie do takiej funkcji inwentaryzator drzew. Jak
2: tak
1: to
2: jest,
1: zrobić?
2: Zwłaszcza, że wystarczy się do nas odezwać na Messengerze albo mailowo na mail podany na naszej stronie. Jeśli ktoś się czuje silny w identyfikowaniu gatunków drzew, no to po prostu wystarczy wziąć smartfon i miarkę w dłoń i ruszyć w miasto. Tym bardziej, że po zmianie w ankiecie inwentaryzacyjnej w mapie 3.0 mamy wiele nowych funkcji, ale również tę, która sprawiała największy kłopot inwentaryzatorom, inwentaryzatorkom, to znaczy jak oszacować wysokość drzewa. A teraz dzięki nowym funkcjonalnościom, dzięki nowej odsłonie mapy, mamy to niemal podane na tacy. To znaczy, jeśli dobrze na mapie zlokalizujemy 5 drzewa, to aplikacja podpowiada z dokładnością do 10 cm wysokość tego drzewa.
1: Czyli po prostu stanęliście na wysokości zadania. Naszym gościem był dzisiaj Szymon Iwanowski, reprezentujący mapę drzew Łodzi.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszam.

Gdyby ktoś miał taką ochotę i chciał wrócić do rozmowy na temat mapy drzew, to zapraszamy na stronę radiołódź.pl. Tam sporo audycji, które pojawiają się na antenie Radia Łódź. A rozmawiała oczywiście Monika Borysow-Dudowicz.

0: Masz swój ulubiony podcast?
1: Mam.
0: I dlaczego to jest podcast Radia Łódź jakiś tam?
1: No tak, podcasty Radia Łódź oczywiście są najlepsze, natomiast
0: oj,
1: ja mam...
0: dobrze, to było podchwytliwe pytanie. Wiem, że tak nie jest, no.
1: Ja słucham sobie swojego podcastu. Co prawda przyznam szczerze, że ja nie słucham bardzo często podcastów, bo niestety nie mam na to zbyt wiele czasu, ale jak mam, to bardzo lubię takie psychologiczne, można powiedzieć. Mam taką ulubioną autorkę podcastów, Marta Iwanowska-Polkowska się nazywa. Ona o odporności psychicznej opowiada i ona też na tyle zainspirowała mnie swoimi podcastami, że nawet wytatuowałam sobie hasło, którego od niej się uczę, no bo tego się trzeba nauczyć. Nażyj się. To jest właśnie hasło Marty Iwanowskiej-Polkowskiej, która przekonuje, że mimo trudności, mimo tego, co nas w życiu spotyka, nie zawsze pozytywnego, powinniśmy nauczyć się nażywać tym życiem. I to jest piękna teoria. Naprawdę polecam państwu, żeby się z nią zapoznać, bo wydaje mi się, że trafi do każdego.
0: Jest jeszcze jedna metoda na to, żeby więcej podcastów słuchać. Po prostu trzeba się dalej wyprowadzić, mieć dłuższą drogę do pracy. Wtedy...
1: O, i wtedy w trakcie... Tak, chociaż ja jestem z tych, którzy w samochodzie słuchają muzyki.
0: A, dobra. A pani Izabela napisała, że ciekawa sprawa z tymi podcastami, tak myślę, że trochę zastępują, może daleko się posunę, ale dobrą książkę czy film. Często nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby przeczytać coś konkretnego, a nawet jeśli ktoś słucha książek, to i tak trwa to dobre kilka godzin, a tu przychodzi z odsieczą coś równie dobrego. Tematy można zmieniać, jak rękawiczki, a tych podcastów teraz, i tutaj pani Izabela określiła tę liczebność na U i jeszcze ciut.
1: No bo rzeczywiście tak jest i prawdą też jest, że rzeczywiście łatwiej posłuchać sobie podcastu niż przeczytać książkę, no bo musisz być naprawdę bardzo skupiony i mieć trochę czasu, żeby tę książkę przekartkować.
0: A podcastu, spokojnie. Może...
1: A podcastu możemy słuchać w każdym momencie.
0: Na
1: tak?
0: przykład przygotowanie.
1: A ty słuchasz?
0: Tak, podcastów? Zdarza się, że słucham. Czasami tych, które montuję, ale czasami także zupełnie innych. No rzeczywiście, tych podcastów jest sporo, ale gdzieś to te sprawy kryminalne, ale także sprawy światowe się pojawiają u mnie.
1: Tak.
0: I gdzieś lubię wiedzieć, co dzieje się w jakimś odległym kraju, bo to jest często tak, że w tych podcastach mówiących o jakichś tam sprawach związanych z dalekim krajem, dowiadujemy się, że w ogóle czasami taki kraj istnieje i co tam się w ogóle dzieje.
1: No tak, to prawda. Dzięki podcastom naprawdę możemy mieć wyobrażenie o tym, co dzieje się na świecie, ale też zachęcamy dzisiaj naszych słuchaczy do tego, żeby dzielili się tym, czego oni słuchają. studio@radiołódź.pl i do tego tematu podcastów będziemy wracać, bo oczywiście, Marcinie, jeszcze o naszych radiowych podcastach
0: też będziemy mówić, ale to już później.

0: Reklama.
1: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
2: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
3: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
4: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10:00. Wiadomości w Radiu Łódź, Remigiusz Fladrowski.
9: Alerty będą się powtarzać. Szef MSWiA broni Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed krytyką częstego ich wysyłania. Mniej studentów z zagranicy na Uniwersytecie Łódzkim muszą znać lepiej język polski. 8 miesięcy więzienia za przywłaszczenie pieniędzy na studniówkę to wyrok dla skarbniczki Rady Rodziców Szkoły w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś dalszy ciąg słońca i ciepła, będzie do 21 stopni. Szef MSWiA broni Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed krytyką z powodu częstego wysyłania alertów w czasie ataków rosyjskich przy polskiej granicy. Marcin Kierwiński mówił w Trójce, że dopóki nie zostanie stworzony nowy system ostrzegania, te alerty są niezbędne.
10: Czy jeżeli leci do nas z prędkością 700-800 na godzinę dron odrzutowy z głowicą, z ładunkiem wybuchowym, leci w kierunku naszej granicy, czy państwo ma ostrzegać obywateli, czy ma nie ostrzegać obywateli? Ja nie jestem w stanie i nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ten dron uderzy kilometr przed polską granicą, czy może 2 kilometry za polską granicą. Dlatego rolą odpowiedzialnego państwa jest ostrzegać.
9: Przed godziną 6 RCB rozesłało alert do osób mieszkających i przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim, informujące o możliwym zagrożeniu atakiem z powietrza. W tym czasie Rosja atakowała z powietrza Ukrainę. Alert został odwołany przed godziną 8, ale teraz wydano go kolejny raz i znowu podrwano polskie myśliwce.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Coraz mniej studentów z zagranicy studiuje na Uniwersytecie Łódzkim. To efekt nowych zasad wizowych. Przepisy wymuszają na obcokrajowcach, którzy chcą studiować w Polsce, lepszą znajomość języka polskiego. Spadek jest odczuwalny, ale nie stanowi problemu dla Uniwersytetu Łódzkiego. Jak przypomina rektor uczelni, profesor Rafał Matera, Łódź ma wieloletnie tradycje kształcenia studentów z zagranicy, bo właśnie tu działa studium języka polskiego dla obcokrajowców, które ma renomę.
10: Obserwujemy, że ten ruch otrzymania wizy, no te procedury się niestety wydłużają.
12: Czyli to nie jest tak, że finansowo uniwersytet traci na tym, że jest coraz mniej studentów za granicą?
10: Nie, nie możemy tak powiedzieć, dlatego że sytuacja odbija się w całym kraju. Więc nie jest tak, że Uniwersytet Łódzki traci, bym powiedział, mniej traci niż inne uczelnie w Polsce.
9: Na Uniwersytecie Łódzkim 10% studentów to obcokrajowcy. W tym roku uczelnia przyjęła ponad 700 cudzoziemców. Większość z nich będzie uczyła się po polsku, to przede wszystkim Ukraińcy i Białorusini. 8 miesięcy więzienia za przywłaszczenie pieniędzy przeznaczonych na studniówkę. Taki wyrok usłyszała była skarbniczka Rady Rodziców jednej z klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Kobieta zbierała pieniądze na organizację imprezy studniówkowej, ale ich nie wpłaciła. Sąd zobowiązał oskarżoną do naprawienia szkody w całości. Wyrok nie jest prawomocny, skazana może się od niego odwołać. W szpitalach regionu łódzkiego jest więcej łóżek dla niesamodzielnych pacjentów. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktował ponad 100 nowych miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Anna Leder z NFZ-u mówi, że większa baza w ZOL-ach pozwoli odciążyć oddziały szpitalne i wesprzeć rodziny w opiece nad chorymi po udarach czy ze schorzeniami starości.
13: Powiat Skierniewiski zyskał nowy zakład opiekuńczo-leczniczy. Wcześniej nie było tutaj takiego miejsca. Są w nim 34 łóżka. Nowe łóżka pojawiły się w szpitalach klinicznym w Rydomsku, w szpitalu Jąszera w Łodzi, w Skierniewicach oraz w ZOL-u w Wieruszowie.
9: Informacje o placówkach realizujących świadczenia można uzyskać pod całodobowym numerem telefonicznej infolinii informacji pacjenta. Zmiany w kursowaniu pojazdów łódzkiego MPK. Od czwartku, 1 października, niektóre autobusy zmienią trasy. Sporo zmian będzie na Widzewie. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
14: Od 1 października zaczną obowiązywać zmiany w kursowaniu MPK związane z zakończeniem sezonu letniego. Już nie tak łatwo będzie można dojechać do parku na Młynku czy Orientarium Zoo. Zawieszone zostanie kursowanie linii 55C i 67. Za to na trasę między Placem Mikulskiego a Nowosolną powróci linia 54A. Z początkiem miesiąca nieco zmienioną trasą pojadą także autobusy między Stokami a dworcem Łódź Fabryczna. Na wniosek mieszkańców inaczej będzie kursować linia 58. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: Szczegółowe informacje o zmianach można znaleźć na stronie internetowej MPK Łódź. To o tyle. Teraz kolejne wiadomości w Radio Łódź o 11.
15: No dobrze, to skoro mam powiedzieć o pogodzie, to już odnalazłem swoje notatki, takie elektroniczne, i już wiem, że w tej chwili w regionie łódzkim od 12 stopni w okolicach Kutna, 13 na termometrach w Łodzi, 14 już pokazują termometry w okolicach Bełchatowa i Wielunia, a najcieplej w Polsce w Jeleniej Górze, prawie 18 stopni, najchłodniej tuż obok Jeleniej Góry w Kłodzku. Widocznie jakieś zimne powietrze się tam zapętało, bo niecałych 7 stopni. W ciągu dnia będzie dużo słońca. Od Kutna po Radomsko i od Poddębic po Opoczno. No i co? I ciśnienie stabilne, a dzisiaj termometry w regionie łódzkim mają wskazać dość wysoką temperaturę, jak na tę porę roku, jak na koniec września, bo ma być nawet do 21 stopni.

0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Jeszcze w uzupełnieniu prognozy pogody sprawdziłem, gdzie jest pokrywa śnieżna.
2: O, myślałam, że sprawdziłeś, gdzie będzie najcieplej. Czy w tej Jeleniej Górze dzisiaj będzie 30 stopni w ciągu dnia?
1: Nie będzie 30 szkoda. Stopni. A chciałaś już pojechać?
2: Potem sobie pojechała, no.
1: Tak?
2: Brakuje mi już takich temperatur.
1: Szybko. A na Islandii śnieg leży sobie już miejsce.
2: To na Islandię na pewno nie polecę.
1: Grenlandia jeszcze więcej ma śniegu. No dobrze, to witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Paulina Klimas-Stasiak.
2: I Marcin Mendelbaum.
1: Dzień dobry. To co, gramy?
2: Grajmy, a za chwilę będziemy rozmawiać o podcastach.
1: Aha, no dobrze.

0: To porozmawiajmy o podcastach.
1: Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podcastów. Dokładnie. Właśnie 30 września o podcastach. Proszę bardzo, ty czy ja?
0: Możesz zacząć.
1: Dobrze, to pani Sylwia napisała, że uwielbia słuchać podcastów podróżniczych. Dobrze, czytam? Dobrze.
0: To ponieważ... a propos może tej naszej rozmowy przed chwilą o Jeleniej Górze i Islandii.
1: Leleniej się mówi.
0: Leleniej Górze.
1: Ponieważ pozwalają mi one przenosić się w odległe, nieznane zakątki świata. Dla Pauliny nieznanym zakątkiem świata pozostaje Jelenia Góra, dlatego chcę się tam wybrać. Każdy odcinek to dla mnie nowa, fascynująca wyprawa, pełna inspirujących historii, praktycznych wskazówek i opowieści o niesamowitych kulturach. Słuchanie relacji innych podróżników nie tylko rozbudza moją ciekawość świata, ale też regularnie zasiewa w mojej głowie ziarna pod kolejne własne plany wyjazdowe. I uszczuplanie budżetu, to już dodałem od siebie.
0: Ale tak, podcasty podróżnicze są fajne, bo nawet jak nie jesteś w podróży, to możesz sobie o tej podróży myśleć i od razu jakiś taki lepszy nastrój. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie słuchałam nigdy podcastów podróżniczych, a teraz pani Sylwia mnie zainspirowała. Pani
1: znaczy,
0: Ewelina z kolei.
1: Powiem, że szczerze, przed ostatnim moim wyjazdem ściągnąłem sobie i w samolocie słuchałem o danym miejscu,
0: do którego się
1: wybierałem i to jakoś tam pozwoliło mi już zapoznać się w czasie lotu na niewygodnym fotelu w samolocie.
0: Ciekawy pomysł. Pani Ewelina z kolei słucha głównie podcastów dotyczących literatury i czerpie z nich inspiracje czytelnicze. Rozmowy z autorami dają często szerszą perspektywę powstania książki. Pisarze niekiedy dzielą się swoimi literackimi odkryciami. No i mam dzięki temu listę książek, która niestety przyrasta szybciej niż je po kolei czytam. No tak, wyobrażam to sobie.
1: Bo z jednej strony słuchasz podcastu, on ci zajmuje powiedzmy godzinę i zamiast czytać podczas tej godziny, tak, no to lista rośnie, bo podejrzewam, że to tak.
0: A potem kolejny podcast i ta lista coraz dłuższa, no to też może tak wyglądać. Poza tym pani Ewelina słucha również podcastów naukowych, no i liczymy na to, że więcej osób podzieli się z nami swoimi polecajkami. Też jakieś kryminalne tutaj były, widziałam
1: oczywiście kryminalne
0: polecajki, bo to chyba jest na topie.
1: No i na topie i my też mamy taki swój, będziemy polecać, myślę, ale ja znalazłem niszę podcastową. I zastanawiam się, czy jej nie wykorzystać, bo od rana mówimy o ciśnieniu.
0: O.
1: Wpisałem szybko w internecie, czy jest podcast o ciśnieniu atmosferycznym.
0: I nie ma?
1: Nie ma.
0: O, to co, nagrywamy? Wiemy, to już wiemy, jaki będzie kolejny podcast Radia Łódź.

0: No
1: to
0: wracamy do spraw kryminalnych, wracamy do podcastów, dlatego że warto przypomnieć, bo mam nadzieję, że Państwo doskonale to wiedzą, że u nas w Radiu Łódź również realizujemy taki projekt Mapa Zbrodni i to w formie nie podcastu, ale właściwie powinniśmy powiedzieć wideokastu.
1: Wideokastu.
0: Bo to jest pierwszy taki projekt, który tutaj w Radiu Łódź robimy. Można to obserwować na YouTubie. Właśnie skończyliśmy cykl 10 odcinków i naprawdę gorąco zachęcam, żeby na tego naszego radiowego YouTube'a zajrzeć, bo co poniedziałek trafia tam nowy odcinek. Nie wiem, czy oglądałeś ten ostatni.
1: Jeszcze nie zdążyłem,
0: no
1: dopiero
0: to polecam.
1: Jest środa.
0: To polecam. Tym razem Tajemnica śmierci Marii Tyrankiewiczówny. 10 odcinek, tak jak wspomniałam. Realizują go Daria Jeschlowa i Paula Korycka, a autorką tego wideokastu jest Agata Zielińska i to ona opowiada tę historię. Właśnie podjęliśmy decyzję, że ten podcast będzie kontynuowany, także zapraszamy na kolejną serię 10 odcinków. Tadam! I naprawdę warto na tego naszego radiowego YouTube'a zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób to przygotowujemy i zobaczyć sobie tę historię.
1: Bo ta historia też jest właśnie pokazana w wersji wideo. Można sobie zobrazować dzięki archiwalnym zdjęciom, dzięki archiwalnym artykułom, które gdzieś tutaj w czasie tego filmu się pojawiają i naprawdę warto zobaczyć. Robi to wrażenie, trzyma
0: napięcie
1: jest, więc zapraszamy bardzo serdecznie, polecamy Mapa Zbrodni. To jest podcast, wideokast, tak jak już ustaliliśmy, który jest na naszym radiowym profilu na YouTubie. Zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
0: A poza tym można oczywiście nasze podcasty znaleźć na Spotify'u.
1: Tak, są tam.
0: I o kolejnych podcastach będziemy opowiadać w kolejnych wejściach.
1: Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Podcastów. No i zapraszamy też naszych słuchaczy do tego, żeby dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat podcastów, swoimi ulubionymi podcastami. Może stworzymy taką mapę podcastów i wtedy będzie wiadomo, że wszystkie drogi prowadzą do dobrego podcastu.
0: Tak, i oczywiście dla aktywnych słuchaczy będziemy mieli dodatkowo nagrody, więc to takie uatrakcyjnienie tej naszej rozmowy. Mamy dzisiaj bilety do kina na dowolne seanse i mamy dzisiaj bilet do parku rozrywki. Także jak ktoś ma ochotę się rozerwać, to proszę pisać.
1: To ja bym chciał obejrzeć ten podcast, tylko ktoś mi tu dźwięk wyłączył i na razie tylko obrazki lecą.
0: No to obrazki też można oglądać bez dźwięku. Napisy są.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Radio nocą.
3: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radiu Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
9: Bardzo bym chciał, żeby ta pogoda tak się

0: przyciągnęła, żeby to słońce nam cały czas towarzyszyło, choć ja wiem, że nam jest potrzebny deszcz od czasu do czasu.
1: No to niech sobie pada w nocy.
0: Mhm.
1: Późno w nocy,
0: tak? A
1: w ciągu dnia piękne słońce, piękna pogoda. Ja taką jesień, jaką mamy przez tych ostatnich kilka dni, naprawdę uwielbiam i chciałabym, żeby tak wyglądała jesień i zima dla mnie też tak może wyglądać.
0: I dobre informacje są takie, że najbliższych kilka dni właśnie takich ma być.
1: No i to jest fantastyczna informacja.

0: To Bruce Springsteen w Radiu Łódź, tak przed południem w sam raz dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy Radia Łódź.
1: Tak.
0: Sztuczna teraz, inteligencja.
1: Tak, AI, miałam się pytać. Wiesz, co to jest AI, Marcinie?
0: To jakieś inicjały są twojej koleżanki czy kolegi?
1: Nie, no przecież wiem, że wiesz. O tym będzie rozmawiał Kuba Jędrzejewski.
0: To dobrze, że wiesz, że ja wiem.
1: W swojej audycji już za chwilę. O rozwoju sztucznej inteligencji. Nawet dzisiaj rano mieliśmy tutaj taką rozmowę z kolegami z redakcji, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście coraz bardziej...
0: To było to, co ja byłem wyłączony z dyskusji.
1: To, co byłeś wyłączony z dyskusji. Rzeczywiście dużo o sztucznej inteligencji można by rozmawiać. Ja uważam, że warto się z nią zaprzyjaźnić, żeby wiedzieć,
0: ale
1: z kim
0: nie
1: ma się do czynienia. Nie za bardzo, ale myślę, że warto. No w każdym razie Kuba Jędrzejewski trochę więcej nam w rozmowie ze swoim gościem o tej sztucznej inteligencji opowie.
0: To za chwilę, bo wcześniej jeszcze współgłosy i
1: o,
0: Marcel Baliński.
1: Bardzo lubię tę piosenkę.

0: Media bez tajemnic.
1: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu ze mną dr Adam Bednarek z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Sztuczna inteligencja bardzo szybko stała się częścią naszego codziennego życia. Pomaga nam pisać, szukać informacji, tworzyć obrazy, tłumaczyć teksty, a coraz częściej także wykonywać całe zadania. Jak wygląda dziś rozwój sztucznej inteligencji? Dokąd zmierzamy?
2: Rozwój sztucznej inteligencji to jest na tę chwilę bardzo złożony proces, ponieważ właśnie o tym, co pan redaktor powiedział, o tego tworzenia tekstów, pisania maili czy generowania obrazów, no możemy już powiedzieć, że to już jest historia i dawno minione czasy, choć nam się wszystkim wydaje, że to mogło
1: przecież mieć... jakby wczoraj.
2: To przecież było wczoraj, ale już żeśmy, zaczynamy od tego odchodzić. W tej chwili najnowsze modele to są modele agenturalne. I teraz, żeby zrozumieć, czym jest agent. Agent, możemy to użyć oczywiście w liczbie pojedynczej, natomiast pod agentem kryje się działań dziesiątek, a czasami nawet setek różnych mniejszych agentów, które pod wodzą czy pod założeniem, które zostało im przekazane, wykonują czynności, żeby rozwiązywać pewien problem. Polega to po prostu na tym, że one się ze sobą wewnętrznie komunikują, próbując rozwiązać problem. Ja tu może pokażę z punktu widzenia translatoryki, bo to jest taki najciekawszy, może najbardziej zrozumiały przykład. Jeżeli wrzucamy do narzędzia i prosimy o przetłumaczenie na język obcy, to my myślimy, że robi to narzędzie jedno, przekłada jeden do jednego i tak dalej. Natomiast w dobie agenturalnej tam może działać 5, a nawet 6 różnych agentów. Jeden przekłada tekst, drugi sprawdza poprawność gramatyczną i leksykalną, trzeci porównuje to z innymi istniejącymi tekstami z danej dziedziny, żeby zapewnić, że ten tekst przyjmuje właściwą treść, jest koherentny. Czwarty agent zajmuje się redakcją, piąty nadzoruje redakcję, szósty ewaluuje cały tekst i dostarcza wytworzony produkt. No i teraz właśnie tak jak w ludzkim społeczeństwie, my musimy ze sobą w zespole współpracować, przekazać sobie informacje, co powinniśmy teraz zrobić, na co zwrócić uwagę. Tak w tej chwili właśnie agenturalne AI działa w ten sposób, żeby rozwiązywać problemy, chociażby właśnie zarządzaniu przedsiębiorstwem, wyszukiwaniu najbardziej efektywnych sposobów pozyskania zysku. No, co tylko jesteśmy w stanie wymyśleć i one stają się coraz bardziej odważne, bo tu kryje się właśnie ta główna różnica pomiędzy tym, co mieliśmy do tej pory, a z czym teraz mamy do czynienia. Było to promptowanie, czyli mówienie przez człowieka, co narzędzie powinno zrobić, żeby prawidłowo wykonać zadanie. Natomiast w tej chwili to już przestaje być potrzebne. Agent sam decyduje, co musi być zrobione, aby osiągnąć cel.
1: Czyli dla takiego zwykłego użytkownika. Wyobraźmy sobie, włączam teraz aplikację, na przykład ChatGPT, na przykład Clouda, wpisuję jeden prompt, i na podstawie tego jednego prompta mój czat, ci moi agenci działają.
2: No więc tu są te dwie opcje. Jest ten klasyczny czat w tej chwili, ale jest też, wybieramy opcję work, czyli pracować. I właśnie w tej opcji work podajemy efekt finalny, jaki chcemy uzyskać, bądź po prostu podajemy treść zadania i on się bierze do pracy. I on sam decyduje, co ma zrobić, w jakiej kolejności, aby właśnie osiągnąć ten swój cel. I w ten sposób dajemy też dostęp do, powiedzmy, naszego komputera, naszego telefonu i on wykorzystuje całą wiedzę, którą my mamy zawartą właśnie na tym urządzeniu, plus to, co jest w stanie odnaleźć w tej tak zwanej szeroko pojętej sieci. Więc jeżeli prowadzimy przedsiębiorstwo i chcemy rachunkowość chociażby prowadzić, to dając dostęp do naszego komputera, do naszego maila, do wszystkich narzędzi, które mamy, agent trochę zastępuje nas, ludzi, pracujących przy komputerze, ponieważ działa o wiele bardziej efektywnie. To, co nam zajęłoby kilka dni, jemu zajmie kilka minut.
1: A co w przypadku takich osób, które nie prowadzą swojego przedsiębiorstwa, chodzą do pracy na etacie od 8 do 16, jak one mogą wykorzystać właśnie te zmiany w sztucznej inteligencji?
2: No przede wszystkim mogą wykorzystać w ten sposób, że swoją pracę przyspieszą. przyspieszą chociażby w tym momencie różnego rodzaju analityczne prace powtarzalne, te, które wymagają po prostu dosłownie podobnych działań, tylko na różnego rodzaju produktach, liczbach i tak dalej, i tak dalej. I tu kryje się to pierwsze zagrożenie, o którym już twórcy tych wielkich korporacji mówią, że w najbliższych latach mniej więcej o 50% spadnie zapotrzebowanie na tak zwane, po angielsku to się ładnie nazywa entrance jobs, czyli właśnie te pierwsze prace, które podejmujemy, które są najprostsze i mogą być właśnie ci ludzie zastąpieni przez agentów. Więc z jednej strony mamy faktycznie pomoc, a z drugiej strony jakieś tam nadchodzące zagrożenie. Ale to ja tu też nie chciałbym siać żadnych teorii spiskowych i alarmowych, żeby w tym momencie zniechęcać ludzi od korzystania z tej technologii, no bo na tym to polega, że trzeba mądrze korzystać z technologii. Nie tworzyć obrazki, nie tworzyć filmiki, nie zasięgi, tylko właśnie wykorzystywać siłę czy moc obliczeniową agenta do tego, żeby rozwiązywać problemy, które nam się wydawały do tej pory nierozwiązalne. Bo być może my w ludzkiej percepcji jesteśmy w jakimś stopniu ograniczeni. Więc mówiąc tak pokrótce, najpierw trzeba było stworzyć to, co rozumiemy jako ChatGPT-3, czyli język, modele językowe, żeby umożliwić głębokie uczenie się i wchodzimy w ChatGPT-4. Następnie daliśmy narzędzia, czyli możliwość kodowania i tak dalej. Mamy ChatGPT-5, a w tej chwili GPT Astra jest właśnie agenturalnym modelem, który w opcji Work, podobnie jak Claude, który też ma Pracuj, to są modele agenturalne wykorzystywane do rozwiązywania problemów.
1: To już tak na koniec. Trzy wskazówki dla przeciętnego użytkownika AI teraz.
2: Pierwsza wskazówka. Nie bać się tego. Trzeba to przede wszystkim zrozumieć od podstaw, jak to działa. My jako społeczeństwa jesteśmy zbudowani wokół język przede wszystkim jest tym, co nas jednoczy. Nawet wszelkie prace naukowe, administracja państwowa, wszystko krąży wokół języka. W związku z tym nauczmy się prawidłowo i zrozummy, czym tak naprawdę są te narzędzia i niech nazewnictwo inteligencja nas tutaj nie odrzuca. Po drugie, miejcie Państwo oczy i uszy otwarte na te zmiany, które następują. W tej chwili zmiany w technologii, w związku z tym, jak my percepcyjnie odbieramy rzeczywistość, zachodzą co 36 godzin mniej więcej, a nawet szybciej. Więc miejcie oczy i uszy otwarte. I trzy, przede wszystkim nie popadajcie w panikę i nie twórzcie wizji spiskowych, w których to nagle AI będzie niczym roboty chodzić po ulicach i do nas strzelać. To tak nie będzie wyglądało, ale może to wyglądać w ten sposób, że zrewolucjonizuje sposób, w jaki my jako społeczeństwa funkcjonujemy i tu na to musimy być przygotowani, tak samo jak na całą otaczającą nas rzeczywistość, jak ona się zmienia z dnia na dzień.
1: Czyli optymistycznie patrzymy w przyszłość.
2: Należy patrzeć optymistycznie, natomiast tak jak z wszystkim, trzeba być tu krytycznie nastawionym i obserwować i rozumieć, co się dzieje i dlaczego się dzieje. I media społecznościowe to już też zaczyna być część przyszłości. No bo to jest ta teoria martwego internetu, że większość kontentu to i tak już sztuczna inteligencja kreuje dla nas. Ponieważ algorytm tych mediów społecznościowych to jest ten engagement, czyli właśnie my musimy być aktywni, więcej oglądać, więcej klikać i tak dalej. Więc AI już dawno nauczyła się, w jaki sposób my czujemy się nakręceni i co powoduje, że czujemy się tak, a nie inaczej. Więc tutaj też ostrożność z używaniem też współczesnych mediów społecznościowych.
1: Doktor Adam Bednarek, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: A tę rozmowę prowadził Jakub Jędrzejewski. Sztuczna inteligencja. No, temat bardzo na czasie. Można do tej rozmowy wrócić na naszym portalu radiouć.pl.

0: Pamiętasz teledysk do tej piosenki?
1: Nie pamiętam, ale piosenkę znam doskonale. Próbuję sobie przypomnieć.
0: Takie małe stworki chodziły sobie ulicami.
1: Aż sobie za chwilę włączę, bo coś mi gdzieś dzwoni, ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie, z której strony.
0: Ja bardzo lubię ten teledysk właśnie do piosenki Mobiego. Robi
1: ja rzadko, szczerze mówiąc, oglądałam teledyski, chociaż był taki moment, że bardzo lubiłam teledyski oglądać. Chyba muszę do tego wrócić, bo przypuszczam,
0: ja wolę
1: że...
0: radio.
1: O, wolisz radio, no tak. Ja też wolę radio, zdecydowanie. I dlatego w radiu jesteśmy.
0: I to nie było pod żadnym przymusem powiedziane, nikogo tutaj nie ma poza nami. Przynajmniej na razie dopiero o 11 będzie ktoś odwiedzał.
1: Ale słuchają nas cały czas. No ja mam taką nadzieję. Słuchają i piszą. studio@radiouć.pl. Zachęcamy do tego, żeby w Międzynarodowy Dzień Podcastów trochę bardziej o radiu, o podcastach pomyśleć i podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, ulubionymi podcastami. A nuż zaczniemy słuchać innych podcastów niż radio.
0: No właśnie, na przykład. Możemy też posłuchać muzyki. Mamy dla Państwa miód.
1: Spokojnie.

po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

0: to promocja.
1: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
6: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
7: Jesień w Atlas Arenie? Na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 11:00. W studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
9: We wiadomościach akt oskarżenia wobec rodziny zastępczej ze Zgierza oskarżonej o znęcanie się nad dziećmi. Wyrok w sprawie śmierci harcerza, który utonął w Wielkopolsce podczas próby sprawnościowej. I koniec utrudnień w Zgierzu. Rondo na skrzyżowaniu Łódzkiej, Czarnej i Kolejowej od dziś jest dostępne dla ruchu. W regionie jest słonecznie i ciepło. Termometry pokażą dzisiaj do 21 stopni. Ośmiolatek stał boso w piżamie na mrozie. Sprawa znęcania się nad dziećmi w zawodowej rodzinie zastępczej ze Zgierza znajdzie finał w sądzie. Sprawę ujawnił przypadkowy przechodzień, który nagrał chłopca i przekazał film policji. Funkcjonariusze pojechali do domu, gdzie opiekunowie próbowali przekonać ich, że dziecka nie ma. Chłopiec jednak pojawił się przy policjantach, był dotkliwie pobity. Dzisiaj prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej mówi, że w śledztwie ustalono, że chłopiec był karany za błahe przewinienia, na przykład za to, że nie mógł czegoś znaleźć albo zapomniał wyjść z psem.
10: Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
9: Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi ze szczególnym okrucieństwem i o to, że nie reagowali na przemoc. Według prokuratury nad dziećmi znęcał się także ich 39-letni znajomy, on też stanie przed sądem. Pod opieką tej rodziny było 7 dzieci we wieku od roku do 10 lat. Wszystkie zostały decyzją sądu umieszczone w bezpiecznych placówkach. Rodzicom zastępczym ze Zgierza i ich znajomemu grozi do 10 lat więzienia.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Zapadł wyrok w sprawie utonięcia harcerza na obozie w Wielkopolsce. Do tragedii doszło w ubiegłoroczne wakacje. 15-latek w ramach harcerskiej próby miał przepłynąć jezioro w Puław nocą w pełnym umundurowaniu i butach na odcinku o długości 0,5 km. Chłopiec utonął. Sąd w Wolsztynie skazał na kary więzienia w zawieszeniu 21-letniego drużynowego i 19-letniego ratownika. Według prokuratury oskarżeni nie zapewnili nastolatkowi asekuracji. O wydanym wyroku Maciej Szafer.
11: Sąd rejonowy w Wolsztynie uznał winę oskarżonych. 21-letni wychowawca został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 19-letni ratownik został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Potwierdziła mi Katarzyna Błaszczak z Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Wyrok zapadł wczoraj po pierwszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Krótki proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Orzeczenie w sprawie dotyczącej śmierci harcerza, który w lipcu ubiegłego roku utonął w jeziorze Ośno podczas nocnej próby sprawnościowej w czasie obozu, nie jest prawomocne. Maciej Szefer, Polskie Radio.
9: Sąd uzasadnił, że proces był niejawny ze względu na ważny interes pokrzywdzonego. Odwołany alert w województwie lubelskim. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje mieszkańców Lubelszczyzny SMS-ami, że nie ma zagrożenia na terenie Polski. A dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni zostało zakończone, a naziemne systemy obrony i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Był to drugi dzisiaj rano alert na wschodzie Polski. Dobra informacja dla kierowców w Zgierzu. Od dziś można już jeździć nowym rondem na ulicy Łódzkiej, łączącej ją z Czarną i Kolejową. Przebudowa tego skrzyżowania trwała od połowy lipca i powodowała spore utrudnienia. W Zgierzu jest reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski, z którym się teraz łączymy.
12: Dzień dobry, dokładnie. Rondo jest już otwarte i samochody przejeżdżają tędy bez wahadła. Widać świeżą nawierzchnię, nowe oznakowanie i gotową wyspę ronda. Zmotoryzowani jadą już we wszystkich kierunkach, choć sama nowa ulica kolejowa nadal jest zamknięta. Tu prace jeszcze trwają. Warto też wspomnieć, że wśród mieszkańców zdania na temat sensu budowy tego ronda były podzielone. Niemniej droga, na której powstało, czyli trasa między Zgierzem a Łodzią, jest bardzo chętnie uczęszczana przez kierowców, a każdego dnia przejeżdża tędy blisko 26 000 pojazdów.
9: Relacjonował Jakub Jędrzejewski, dziękujemy, a nowa ulica kolejowa w Zgierzu ma być udostępniona do ruchu w połowie października. Kolejne wiadomości o 12.
13: No i temperatura nam się rozpędza, z każdą godziną jest coraz cieplej, już teraz bliżej 15 stopni, od 14 w Skierniewicach do 17 w okolicach Sieradza i Wielunia, 15 termometry w Łodzi pokazują. Mówiliśmy o podcaście dotyczącym ciśnienia atmosferycznego, że jest to ta nisza, która mogłaby zostać wypełniona, to już informuję, ciśnienie stabilne, nie zmienia się, cały czas. Biometr,
8: jaki korzystny. Mamy biometr.
13: Cały dzień, od samego rana po sam wieczór korzystny. Nic, tylko po prostu korzystać po całości. Dziś na termometrach do 21 stopni, chciałem powiedzieć, że dużo słońca na termometrach. No jak będzie
8: no
13: świeciło
8: też
13: w termometr, to
8: i będzie na pewno wyższa temperatura, jak będzie słońce świeciło w termometr.
13: To wtedy może twoje może nawet 30. Wymarzone 30 gdzieś się pojawi. Już informuję, ile w Jeleniej Górze, bo tam się wybierasz po pracy. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale...
8: A na pewno bardzo chcą wiedzieć.
13: 20 stopni w Jeleniej Górze.
8: Fajnie mają.
14: Radio Łódź. Na dwa głosy.
8: Na dwa głosy.
13: No chyba, że ktoś
8: A tu
13: wystawił...
8: żaden głos się nie odzywa.
13: No chyba, że... Lampeczki nie zauważyłem. Komputer mi przesłonił i ta temperatura z Jeleniej Góry, słońce mi zaświeciło i tutaj aż dotarło. I w związku z tym termometry też mogą świecić na ten termometr.
8: Termometry mogą świecić na termometr. No powiem ci, że to już bardzo ciekawą stronę idziemy z tymi...
13: Sztuczna inteligencja zadziałała.
8: Chyba tak, podłączyłeś się do sztucznej inteligencji.
13: Tak,
8: widać jaka...
13: Słońce zadziałało na termometr. Właśnie. Może dlatego w tej Jeleni jest tak gorąco. Znaczy gorąco, ciepło, 20 stopni.
8: Ja myślę, że może muzykę teraz włączymy, Marcinie.
13: Już mamy nie gadać?
8: Mhm.
13: Dobrze.

0: 10 minut po godzinie 11 na dwa głosy. Drugi głos na chwileczkę zamilkł, ale pewnie się jeszcze odezwie i będziemy rozmawiać. Nad tymczasem pojawił się też drugi głos, inny drugi głos, czyli Wiktoria Makowska, bo będzie o kulturze.
1: Czas na kulturę.
2: Dzień dobry, a dzisiejsze wiadomości kulturalne zaczynamy od klasyki literatury, która wraca na ekran. Chodzi mi tutaj oczywiście o powieść Bolesława Prusa, Lalka, bo wraca do kin z mocnym łódzkim akcentem. Dziś ogólnopolska premiera nowej ekranizacji powieści w reżyserii Macieja Kawalskiego. Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. Film można od dziś oglądać m.in. w łódzkim kinie Charlie przy Piotrkowskiej, ale specjalne wydarzenie premierowe przygotowało też Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 w Łodzi. O 18:00 rozpocznie się spotkanie z twórcami. Z widzami porozmawiają filmowa Izabela Łęcka, czyli Kamila Urzędowska, ale też producent Radosław Drabik oraz kostiumografowie Katarzyna Lewińska i Tomasz Osoliński. Będzie można więc dowiedzieć się, jak klasyczna powieść Prusa została przełożona na język współczesnego kina i jak powstawał wizualny świat filmu. O 19:30 Lalka zostanie pokazana równocześnie w trzech salach kina Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. A klasyka literatury, choć tym razem tej dla młodszych czytelników, także na teatralnej scenie w Łodzi. Jacek i Placek spróbują dziś ukraść księżyc w Teatrze Lalek Arlekin. Spektakl o dwóch takich, co ukradli księżyc, na podstawie historii Kornela Makuszyńskiego będzie można zobaczyć dzisiaj, no praktycznie za moment, bo już o 11:30 przy Wólczańskiej 5, ale warto pamiętać, że takie wydarzenia w Teatrze Lalek Arlekin dzieją się cyklicznie i sprawdzać repertuar, bo to jest nie tylko opowieść o dwóch niesfornych braciach i ich wyprawie po Złoty Księżyc. Twórcy wykorzystują w przedstawieniu rockowe utwory zespołu Lady Punk, znane z filmowej wersji tej historii. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 6 roku życia. Z kolei o języku, literaturze i ludziach, którzy łączą różne kultury, będzie dziś mowa w Muzeum Miasta Łodzi. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Tłumacza i właśnie z tej okazji o 18:00 przy Ogrodowej 15 rozpocznie się przedpremierowe spotkanie z kuratorami wystawy Łódź się tłumaczy. Ekspozycja ma pokazać ponad 100 lat literackiej historii miasta przez pryzmat pracy tłumaczy i tłumaczek. Podczas spotkania będzie można zobaczyć dwa materiały filmowe. Jeden poświęcony wielokulturowej Łodzi jako środowisku pracy tłumaczy, drugi z rozmowami z Marcinem Świerkockim i Jerzym Jarniewiczem, tłumaczami literatury angielskiej. Przypominam, początek o 18:00 w strefie wiedzy Muzeum Miasta Łodzi. O tej samej godzinie przy Piotrkowskiej 17 będzie można wejść do nieco bardziej osobliwego świata. W Niebostanie o 18:00 rozpocznie się wernisaż wystawy Natalii Filińskiej Herbarium Osobliwości. Artystka stworzyła wyobrażony świat roślin i stworzeń istniejących gdzieś na pograniczu natury, snu i fantazji. W pracach pojawiają się organiczne kształty, ukryte spojrzenia i motywy, w których piękno łączy się z odrobiną niepokoju. Filińska zestawia przy tym tradycyjne techniki z mediami cyfrowymi. A na koniec dwie teatralne propozycje dla dorosłych, obie o godzinie 19:00. W Teatrze Jaracza po raz ostatni można zobaczyć Oleannę Davida Mameta. To trwający 85 minut psychologiczny pojedynek profesora i studentki. Zaczyna się od rozmowy o cenie, ale szybko przeradza się w historię o władzy, manipulacji, komunikacji i o tym, jak te same słowa i gesty mogą zostać zinterpretowane zupełnie inaczej. Początek o 19:00. A jeśli zamiast psychologicznego napięcia ktoś woli komedię, również o 19:00 Teatr Powszechny pokaże spektakl, który jest grany obecnie w Expo Łódź przy Alei Politechniki 4. O co chodzi? Bohater ma 3 narzeczone, wszystkie są stewardesami i żadna nie wie o tych pozostałych. Misterny plan działa tylko do czasu, kiedy rozkłady lotów przestają mu sprzyjać. Sztuka zapisała się nawet w Księdze Guinnessa jako jedna z najczęściej wystawianych komedii. I Państwo dzisiaj też mogą ją zobaczyć, przypominam, o 19:00 w Expo Łódź przy Alei Politechniki 4 w Łodzi. A więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo oczywiście na radiołódź.pl. A ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.

0: Było o kulturze i w kulturze zostaniemy. Skarpiem w kulturze.
1: No ja ciastko zjadłem.
0: No nie pasuje
1: no nie.
0: do tematu. Skoro o podcastach dzisiaj rozmawiamy, bo mamy Międzynarodowy Dzień Podcastu. Nie o ciastkach. Mm-hmm. Nie było ciastek na Dzień Chłopaka. Widocznie nie zasłużyłeś.
1: Sami sobie zasłużyłem.
0: Ale chciałam Państwu opowiedzieć krótko, chcieliśmy opowiedzieć o podcaście Asi Karp. Karp w kulturze właśnie, bo w tym sezonie Asia powróciła z tym projektem i już mamy kilka fajnych rozmów. Na Spotify'u można je znaleźć. Między innymi z Tomaszem Kotem.
1: Mm-hmm, ale jest też
0: Karp
1: pan
0: i kot.
1: Bogdan Łazucha.
0: Łazucha.
1: To nie jest dobry dzień dzisiaj na wypowiadanie się w radiu,
0: pan,
1: coś mam wrażenie.
0: Bogdan Łazucha, ta rozmowa w poniedziałek na antenie teraz do odsłuchania na Spotify'u. W naszych social mediach wczoraj nawet pojawiło się zdjęcie Asi Karp z panem Bogdanem, który uśmiecha się wewnątrz, jak
1: tak.
0: Asia zapewniała, że on się uśmiecha, ale uśmiecha się w sobie i my Asi bardzo wierzymy, bo to ona z nim rozmawiała. Zresztą tytuł tego podcastu Coś we mnie musi być. Jeżeli chcecie Państwo sprawdzić co, no to trzeba tego podcastu posłuchać. Był również Michał Piruk, mm-hmm. o którym ostatnio dosyć głośno, jak odszedł z jednego z topowych programów telewizyjnych. Była też Sylwia Gliwa. Piękna zresztą.
1: Goście niesamowici i prowadząca niesamowita.
0: Dokładnie. Zapraszamy na Spotify'a, żeby sobie tych rozmów posłuchać, bo naprawdę warto. Karp w kulturze. To jeden z naszych podcastów. Kolejny, który Państwu proponujemy, bo była też Mapa zbrodni, ta z kolei w formie wideokastu, ale to jeszcze nie koniec.
1: Nie koniec.
0: Będziemy jeszcze.
1: Bo będziemy czytać maile od naszych słuchaczy dotyczące właśnie nowych, w ogóle podcastów, które uwielbiają słuchać i dlaczego przy niektórych robią się głodni.
0: O, to ciekawe. To a propos tego ciastka, o którym mówiłeś.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
4: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
14: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
17: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
18: Rondo w Zgierzu już jest gotowe. Czytam na
19: Kuba,
18: naszej stronie.
19: Kuba mówił na antenie.
18: Radio Łódź.pl.
19: Ja słuchałem dzisiaj. A ty czytałeś i oglądałeś.
18: Co oglądałam?
19: Internet.
18: Oglądałam internet, codziennie oglądam internet, z każdej strony, słuchaj. Ale widzę właśnie...
19: A do końca już dobrnęłaś?
18: Jeszcze myślę, że nigdy nie dobrnę.
19: Mhm.

0: Chociaż
1: ale
0: kto wie.
1: Co chciałeś powiedzieć o tym rondzie w Zgierzu?
0: No, że pojechali nim pierwsi kierowcy i zastanawiam się, czy będziesz dzisiaj przez to rondo przejeżdżał.
1: A muszę?
0: A może jakąś relację byś nagrał, jak się tym nowym rondem
1: ale
0: mieści?
1: Ale jak jeżdżę w kółko?
0: Tak. Byle nie pod prąd.
1: No tak, bo ostatnio byłem w takim kraju, gdzie w drugą stronę się jeździło.
0: Oh, wow.
1: Ale na szczęście bez samochodu, więc tylko...
0: Bez samochodu się jeździło po rondzie?
1: Tak,
0: w drugą
1: oczywiście,
0: stronę.
1: Bez samochodu ja
0: A,
1: byłem.
0: To ciekawe te ronda w innych krajach
1: tak,
0: są.
1: No są, wiesz, niespotykane. Tylko u nas są takie dziwne, że się samochodami jeździ po rondach.
0: No, dziwni jesteśmy.

0: O podcastach dzisiaj rozmawiamy, bo Międzynarodowy Dzień Podcastów. Polecamy te dobre, radiowe, nasze, przygotowane przez koleżanki i kolegów, którzy dość mocno i intensywnie pracują, żeby zaciekawić się treścią, ale są też takie, które spoza radia tutaj do nas trafiają jako propozycje od naszych słuchaczy. Dzień Podcastów, a to ciekawe, ale podcasty też bywają bardzo ciekawe i mają dominację nad inną formą przekazu. Można śledzić je w dowolnym momencie.
1: Tak, to już ustalaliśmy, że to jest plus podcastów, że można sobie coś robić, nie wiem, gotować obiad, biegać, co kto lubi,
0: a
1: w uszach słuchawki i podcast.
0: Na przykład. I teraz jak połączyć Dzień Chłopaka z podcastem?
1: Zrobić podcast o Dniu Chłopaka, no przecież to jest proste.
0: Nie, tutaj pan Jakub ma pomysł.
1: O, no to słucham.
0: Podcasty urozmaicają mi podróże, ale najbardziej porządki w domu, jak już żona zleci, ale dziś Dzień Chłopaka, to może z synkiem nam odpuści.
1: Okej, okay. I będzie czas na podcast. No dobrze, no to jak inni mężczyźni będą mieli tyle szczęścia, to też im może żony odpuszczą i będą mogli sobie posłuchać dzisiaj podcastów.
0: A odpuszczą?
1: Ja się nie wypowiadam, milczę.
0: Dobrze, to teraz Bartek będzie mówił. Bartek Florczak.
2: Historia pewnej piosenki.
3: O powrocie grupy ABBA mówiło się niemal od jej rozpadu na początku lat 80. Fani szwedzkiego kwartetu zaczęli powoli tracić nadzieję, kiedy w 2018 roku pojawiły się informacje o możliwych koncertach i nowych nagraniach. Wcześniej ABBA odrzucała wielomilionowe kontrakty na trasę koncertową, dlatego wszyscy wiedzieli, że ewentualny powrót jest możliwy tylko i wyłącznie, kiedy wszyscy członkowie zespołu będą chcieli tego na 100%. Okazało się, że w czerwcu 2017 roku muzycy spotkali się w prywatnym studiu Bennego Andersona w Sztokholmie i nagrali dwie piosenki. Świat dowiedział się o tym kilka miesięcy później, a usłyszał premierowe dźwięki dopiero we wrześniu 2021 roku, kiedy ukazał się singiel z utworami Don't Shut Me Down i I Still Have Faith in You. Drugi z utworów, zdaniem muzyków, jest odą do ich przyjaźni. Björn Ulvaeus tak powiedział o tym utworze. Wiedziałem, kiedy Benny zagrał melodię, że ta piosenka po prostu musi być o nas. Uświadomiliśmy sobie, że to nieprawdopodobne, że znowu jesteśmy razem. Nikt by tego nie wymyślił, wydać nowy album po 40 latach i nadal być najlepszymi przyjaciółmi, cieszyć się swoim towarzystwem i być całkowicie lojalnym wobec siebie. Kto tego jeszcze doświadczył? Nikt. Jako główny głos w piosence zaśpiewała Annie Fried, Aneta zaśpiewała dla równowagi w Don't Shut Me Down. Swoje dodała sztokholmska orkiestra koncertowa. Na początku zespół miał w planach wydanie tylko singla, ale prace poszły tak dobrze, że postanowiono nieco rozszerzyć współpracę. W dodatku ABBA chciała wynagrodzić fanom czas oczekiwania na planowane koncerty, które w efekcie odwołano i zastąpiono je widowiskiem z awatarami, które jest prezentowane w specjalnie zbudowanej sali w Londynie. W końcu jednak ukazała się cała płyta Voyage z nowym materiałem ABBY. Moda na grupę tak naprawdę nigdy nie przeminęła. Tylko w Wielkiej Brytanii w pierwszym tygodniu sprzedano ponad 200 tysięcy egzemplarzy tej płyty, co było najlepszym wynikiem od czasu albumu Eda Sheerana z 2017 roku. W Niemczech wynik był podobny, w Stanach płyta dotarła do drugiego miejsca listy Billboardu. W dodatku za utwór I Still Have Faith in You ABBA otrzymała nominację do nagrody Grammy. Co ciekawe, była to ich pierwsza nominacja mimo prawie 50-letniego stażu w biznesie muzycznym. Przed nami ABBA i I Still Have Faith in You.

0: Jakiś taki świąteczny klimat poczułam. Też to masz?
1: Tak. Jakoś tak zasłuchałem się i choinkę zacząłem ubierać.
0: Ja też widziałam choinkę i światełka, a Abba mi się kojarzy z takimi bardziej tanecznymi utworami, a tu proszę, my już święta zaczęliśmy w Radiu Łódź. No, my byliśmy pierwsi.
1: Tak, w końcu jutro już październik, więc będzie można spokojnie już ozdoby choinkowe wyciągać.
0: A w sklepach już można znaleźć ozdoby, cukiereczki, ciasteczka świąteczne.
1: A słyszałaś o tym, że podcasty mogą torturować?
0: Nie.
1: No to się okazuje, że tak. I to jeszcze, to jest podcast od nas, prosto z radia.
0: O.
1: Słuchacz lubi łódzkie smaki i podróże ze smakiem i tak dalej. Jak słucha, to robi się głodny.
0: Okej, to są te tortury. O ten podcast chodziło, łódzkie smaki. No tak.
1: Smacznego życzymy, gdyby ktoś był głodny, to proszę posłuchać, będzie jeszcze bardziej głodny.

0: Czy tam byłbym w stanie zagrać na fortepianie? To jest wszystko, co byłbym w stanie zagrać na fortepianie. Mm-hmm.
1: Jakby to zapytał mój syn, a kto pytał?
0: Nikt.
1: Wiesz co, zajrzałam w naszą skrzynkę mailową. Pani Magda podzieliła się fajnymi tutaj propozycjami konkretnych podcastów. Na przykład, jak się starzeć bez godności.
0: Bardzo ciekawe. Słuchałem tego. To tak? Jest naprawdę świetne.
1: A czy to nie jest czasem ten podcast Katarzyny Nosowskiej? Nie, ona ma jakoś inaczej nazywa
0: inaczej.
1: Się ten podcast.
0: To jest inaczej.
1: No bardzo ciekawe propozycje.
0: Polecam. Tutaj
1: słuchacze akurat polecają. Będziemy sprawdzać, będziemy słuchać. Wracamy sobie teraz do muzyki, a o pełnej oczywiście zapraszamy na najnowsze wiadomości w Radiu Łódź.

Potem sen nas wypycha w przestworzach. Kusi psychodelicznym wirem. Jeszcze przez sekundę cię czuję, nim noc mara oplecie nas kiran. A moje miasto oddycha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
10: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie.
11: Na zegarze 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Beata Janowska.
12: Szpital w Sieradzu zmienia terminy niektórych zabiegów. Pacjenci skarżą się, że czasem dowiadują się o tym z dnia na dzień. We wiadomościach także prace nad nowym systemem ostrzegania ludności cywilnej i cywilna sprawa o ochronę dobrego imienia wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Do wieczora będzie słonecznie. Termometry pokażą dziś maksymalnie około 21 stopni. Szpital Wojewódzki w Sieradzu przekłada niektóre zabiegi. Pacjenci mówią, że o zmianie terminu dowiadywali się z dnia na dzień, a teraz muszą czekać nawet 2 tygodnie. W Sieradzu jest reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Czy udało Ci się ustalić, dlaczego zabiegi są przekładane?
13: Jestem teraz przy Sieradzkim Szpitalu Wojewódzkim. Rozmawiałem z pacjentami. Udało mi się ustalić, że niektóre zabiegi są przesunięte o tydzień lub dwa, bo jest ich zbyt dużo, jak na obecną liczbę anestezjologów. O sprawie poinformował nas słuchacz, który na swój zabieg laryngologiczny czekał kilka miesięcy. W dzień wizyty otrzymał informację, że musi czekać na kolejny termin. Dla wielu ludzi to niestety nerwowy i nieprzyjemny obrót spraw, bo przecież każdy z nas musi na przykład umówić się w pracy na wolne lub po prostu osobiście się do tego przygotować. Rozmawiałem też krótko z lekarzami, którzy potwierdzili, że rzeczywiście część zabiegów została przełożona, a o tym, kiedy i ile ich się odbywa, decyduje dyrektor.
12: Z Sieradza mówił Adam Łużyński, dziękujemy. Nasz reporter zapytał o tę sytuację dyrekcję szpitala. Czekamy na komentarz.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Minister Spraw Wewnętrznych mówi, że nowy system ostrzegania ludności cywilnej powinien zacząć działać do końca roku. Marcin Kierwiński poinformował, że prace nad aplikacją trwają od 2 lat, a teraz jest testowana. Kolejnym etapem będzie wprowadzenie systemu alarmowania uruchamiającego telefony komórkowe w obszarze zagrożenia, który zadziała nawet bez aplikacji. Chodzi o system Cell Broadcast.
6: Jeszcze kilka lat temu system Cell Broadcasting budził bardzo wiele wątpliwości związanych z tym, że jest to jednak przejęcie naszego telefonu. No. I to budziło wiele emocji. Dziś już tych emocji nie ma, dziś już nikt na ten temat nie rozmawia, więc ten system będziemy budować.
12: Nowa technologia pozwoli nie tylko skutecznie przesyłać alerty, ale także zdalnie uruchomić w telefonach komórkowych alarm przypominający wycie syreny. Na wprowadzenie tego systemu liczy Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, bo obecnie firmy telekomunikacyjne nieodpłatnie rozsyłają alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako wiadomości SMS i skarżą się, że ostatnio tych alertów jest bardzo dużo. Przed sądem w Piotrkowie kolejna odsłona sprawy o ochronę dobrego imienia wiceprezydenta miasta. Sprawa ma związek z burzliwą sesją Rady Miasta z kwietnia ubiegłego roku dotyczącej Centrum Integracji Cudzoziemców. Cywilny proces wytoczył jednemu z mieszkańców, Adamowi Szacińskiemu, wiceprezydent Piotrkowa Piotr Kulbat. W piotrkowskim sądzie jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
7: Sąd ocenia dziś granice dopuszczalnej krytyki osoby publicznej i ochrony jej dobrego imienia. Adam Szaciński, zabierając głos jako mieszkaniec, krytykował władzę miasta i użył m.in. sformułowania, że ta władza ma krew na rękach. Wiceprezydent Piotrkowa Piotr Kulbat uznał, że wypowiedź naruszyła jego dobre imię. Sprawa trafiła najpierw na drogę karną. Sąd rejonowy umorzył postępowanie, a w lutym tego roku sąd okręgowy utrzymał tę decyzję w mocy. Teraz trwa postępowanie cywilne. Wśród przesłuchiwanych świadków jest m.in. prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki, Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Wiceprezydent Piotrkowa domaga się zasądzenia 100 tysięcy złotych na cel społeczny. Lalka weszła dzisiaj na ekrany kin. Nową adaptację powieści Bolesława Prusa wyreżyserował Maciej Kawalski. Jak mówi, tworząc film, czuł ogromną odpowiedzialność i zapewnia, że starał się, na ile to możliwe, oddać realia powieści.
14: Nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści. Natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to 1:1 książka. Audiobook Lalki ma 33 godziny, film trwa 2,5.
12: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, a Ignacego Orzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. W roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską, Tomasza Łęckiego zagrał Andrzej Seweryn. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
15: Jest ciepło. Podobno takie jest subiektywne odczucie, jeśli chodzi o temperaturę w regionie łódzkim. Takie informacje przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Województwo łódzkie, czyli ciepło. A gdyby ktoś się chciał poczuć komfortowo, to musi jechać nad morze, bo tam podobno jest komfortowo. Nie wiem, czy to lepiej.
11: No nad morzem zawsze jest komfortowo.
15: Szczególnie jak masz z okna widok na morze, prawda? To już wtedy jest komfort podwójny. 20 stopni. Proszę, chciałaś, masz, nie musisz jechać do Jeleniej Góry.
11: Możesz... Ale ja chciałam 30.
15: Możesz bryknąć do Wielunia. Wystarczy. To też tamten kierunek, ale znacznie bliżej i szybciej. Może zdążysz jeszcze, jak to 20 się utrzyma. 16 w Kutnie, 17 w Piotrkowie, 17 także w Łodzi, 18 w Poddębicach. Słoneczny dzień przed nami. Dziś może być maksymalnie 21 stopni.

0: Radio Łódź na dwa głosy.
1: I to kolejny dowód, że mężczyźni nie słuchają, bo ja mówiłam, że chcę 30, a ty mi tutaj mówisz, że do Wielunia mogę jechać, bo tam 20.
2: A dlaczego mężczyźni nie słuchają, co mówisz?
1: No właśnie, o tym właśnie mówię.

0: I już 10 minut po godzinie 12, a w studiu zrobiło się tłoczno, bo tak, były dwa głosy, zrobiło się 5.
1: Cztery będą mówić, bo jeden głos nagrywa.
0: Zawsze tak jest, że ktoś
1: Ciocia Marta, ciocia Ksenia z Fundacji Dom w Łodzi, a spotykamy się dlatego, że wydarzyło się coś fajnego i pojawili się ludzie, którzy chcą was wspomóc w budowie domu, na który bardzo czekacie.
2: Tak, dzień dobry. Fundacja Dom w Łodzi marzy, nasze dzieciaki, my wszyscy marzymy o nowym domu. My prowadzimy dom dziecka dla dzieci z niepełnosprawnościami. Mieszkamy w zwykłym bloku na dwóch kondygnacjach. Mamy okropne schody, strome i kręte, które coraz bardziej nam doskwierają. Od kiedy już mamy działkę użyczoną od miasta, to po prostu już po tych schodach nie możemy chodzić i już mamy do nich wstręt. Mamy dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci, które się poruszają na wózkach, które chodzą z balkonikami i pokonywanie codziennie tych schodów, żeby dostać się do terapeuty na rehabilitację, to jest gehenna. No i kiedyś tutaj w studiu Radia Łódź komentowałam akcję Łatwoganga nie tak dawną i tak marzyłam skrycie, że może my też byśmy mieli taką akcję. No i mieliśmy właśnie.
1: No właśnie,
0: marzenia się spełniają.
2: Nie o takim zasięgu. Ja powiem, że my potrzebujemy ogromnych pieniędzy. My potrzebujemy 6 milionów złotych, żeby móc wybudować ten dom. To jest ogromna ilość pieniędzy. Jesteśmy w takim momencie, że nie mamy żadnych możliwości skorzystania z żadnych funduszy, bo mądre głowy mówią, piszcie projekty. To nie działa, bo teraz nie ma żadnych projektów. Projekty się może otworzą za kilka lat, a my już naprawdę nie chcemy chodzić po tych schodach i naprawdę nie chcemy najpierw składać ubrań i wyciągać rzeczy z pokoju rehabilitacyjnego, żeby móc z dziećmi ćwiczyć, bo takie mamy warunki beznadziejne. Nowy dom będzie piękny.
1: No dlatego fajnie, że pojawiły się te aukcje i o tych aukcjach opowiedzmy, bo dużo więcej osób teraz włączyło się w tę waszą inicjatywę i być może dzięki temu uda się tę sumę zgromadzić. Oczywiście mocno trzymamy kciuki, ale powiedzmy trochę o tych aukcjach.
3: No i właśnie wracając do tego marzenia, to w sobotę 26 września mieliśmy mega przyjemną okazję, żeby zorganizować właśnie taki event i zacznijmy od tego, że zgłosiła się do nas ekipa Brokis i jego jakby tej ekipy menedżer z hasłem, że ej, chcemy wam pomóc zbudować dom, bo my mamy dom, a wy jeszcze nie, więc dawajcie jakby zrobimy coś.
1: Świetne.
3: No i w sobotę od godziny chyba 8 czy 9 mieliśmy totalny zawał rzeczy do zrobienia i w końcu się spotkaliśmy z Brokis i się dowiedzieliśmy, ile rzeczy tak naprawdę im się udało zebrać, żebyśmy to potem ogarnęli i wystawili najpierw na evencie, a potem na Allegro na licytacji, do czego zachęcam każdego.
1: Mm-hmm. A o tym, jakie to są rzeczy, to może porozmawiamy sobie
0: tak,
1: za
0: ale
1: chwilę.
0: Widzę taką długą listę tych rzeczy tutaj, bo sobie podejrzałem, co to jest i rzeczywiście to robi wrażenie.
1: To zaraz zdecydujemy, o czym konkretnie będziemy rozmawiać, a teraz Sienna Spiro w Radiu Łódź.

0: rozpaczać. Ciocia Marta cały czas wymienia, co tam jest. Tak. I jakby mogła, to bym mówiła bez końca. Bo ty...
1: Ja wiedziałam, że jak Martę zaprosimy do studia, to my będziemy mogli sobie pójść na kawę i program
2: nie, nie
1: się zrobi.
2: Nie,
1: ciocia Marta, ciocia Ksenia z Fundacji Dom w Łodzi, opowiadajcie, co tam na tych aukcjach można znaleźć.
0: Żeby móc wybudować później dom dla dzieciaków, fantastycznych dzieciaków, które
2: słuchajcie, ja wam
0: w
2: powiem, no przede wszystkim są gadżety od tej cudownej młodzieży Brokis. No to oni mają swoich fanów. Myślę, że to jest, są gadżety, które na które warto się rzucić. Za chwilę są święta, więc po prostu to są super pomysły na prezenty, bo są na przykład kalosze z ich podpisem. Kalosze z tego słynnego festiwalu w Łodzi, gdzie padało.
0: Ale one są razem z tym błotem?
3: Tak, można znaleźć śląski błotem.
2: No, słuchajcie, Ksenia nad tym czuwa, bo ona też wrzuca te rzeczy na Allegro. Właśnie gdzie? Po pierwsze Allegro Charytatywni. Trzeba wpisać hasło Allegro Charytatywni, znaleźć Fundację Dom w Łodzi i wszystkie aukcje dla nas. Można też coś dorzucać od siebie. Gdybyście się państwo nie chcieli jakby rzucać w poszukiwania, to u nas na Facebooku i na stronie internetowej domwłodzi.org też są te linki wszystkie. Także zapraszamy do nas na Facebooka i tam w komentarzach linki są. Jest super rower od Łatwoganga z jego autografem. Pytają mnie, jaki to rower. Bardzo lekki, wygląda wspaniale i jest taki, że trzeba mieć specjalne buty, żeby wpiąć się do pedałów. Tyle wiem.
0: Czyli nie w Japonkach.
2: Czyli nie w Japonkach, ale to jest rower, którym ja bym bardzo chciała jeździć. I podpisał go człowiek, który ma też wielkie serce. Co tam jeszcze?
4: Także mamy słynną hulajnogę od Blanki, też podpisane z autografem, więc super. No i dla fanów samych Brokis, to mamy właśnie ich rzeczy typu koszulki, jakieś buty, chainy, misiek. Też wszystko jest podpisane, autografy wszystkich,
2: jest taki
4: całej ekipy.
2: Świetny raper White i jest ta cała ekipa z tej takiej wytwórni, co ma te cyferki tam 2115, nie wiem czy nie mylę, bo wiecie, ja już jestem oldschoolem, to młodzież
4: dobrze
2: może
4: mówisz,
2: się będzie
4: dobrze
2: śmiała, że ja tutaj źle wymieniam, ale właśnie jakiś misiek z chainem, są takie rzeczy, których ja też nie wiem, ale jest na przykład ta diamentowa płyta od Young Leosi.
4: Tak, Young Leosi i Bambi.
2: Więc to są takie
1: no to naprawdę udało się
2: zgromadzić. Są prezenty od Ani Rubik, są czapki, są wypasione buty z autografami, takie, jak to młodzież chyba mówi, kastomowane, czy tam jakieś...
4: Kastomizowane
2: właśnie,
0: młodzież.
2: że
0: nie
2: wiecie,
0: siebie,
2: są takie różne
0: pani
2: namalowane... No ja się uczę, odmładzam. Ale są no, tam pomalowane różne fajne wymalowane rzeczy, więc takie buty, oprócz tego, że to są markowe, świetne buty i te czapki są też mega markowe i są jakieś autka z podpisem Bagi, bo ja tutaj, wiecie, sobie robiłam zdjęcia, będę wrzucać relacje też.
4: Ale
2: u nas,
4: słuchajcie, nie z markowych, to mamy nawet podpisaną łopatę od Pierdzinna i Żupana. Kojarzycie tą łopatę? Bardzo chcemy, żeby ta łopata się pojawiła, jak będziemy właśnie budować dom.
1: O, świetny pomysł.
4: Pierwsze zdjęcie i właśnie łopatą.
2: Słuchajcie, mamy taki plan, że wczesną wiosną wbijamy łopatę i budujemy. To jest,
4: tak jest,
2: to jest nasz cel. Ten nasz dom będzie na Teofilowie. Mamy użyczoną od miasta przepiękną działkę z pięknymi drzewami. Ten nasz dom będzie parterowy, bez żadnych barier architektonicznych, tak żeby dzieciaki mogły sobie wjeżdżać, wyjeżdżać, przemieszczać się między pokoikami, jechać do cioci na rehabilitację, pogadać, dać, żeby właśnie nie było żadnych barier, żeby też te nasze sale terapeutyczne wyglądały jak sale z prawdziwego zdarzenia, żeby nie trzeba było łączyć tych funkcji suszarni, magazynu i tak dalej. I oprócz tego, co też myślę, że jest bardzo ważne, będziemy mieć tam też taką przestrzeń na spotkania z naszymi przyjaciółmi z niepełnosprawnością, bo w tej chwili nie możemy, wiecie, to jest też taki paradoks, my przyznajemy certyfikaty dostępności fajnym instytucjom, mamy wspaniałe dzieciaki, które z nami współpracują, dzieci z niepełnosprawnościami, my nie mamy ich gdzie zaprosić, bo nie będziemy zapraszać ludzi do domu, gdzie trzeba wejść na schody, czyli wciągnąć kogoś, kto jest na wózku po prostu na te okropne schody, a tam będziemy mieć taką przestrzeń, gdzie będziemy mogli się spotykać, organizować różne wydarzenia. Więc to oprócz tego, że to jest jakoś dla naszego domu, dla naszych dzieci, no to też powstanie miejsce, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami z Łodzi czy z okolicy będą mogły się spotykać i mieć swoich kumpli i koleżanki.
1: Tego wam oczywiście tak życzymy, żeby można było tę pierwszą łopatę rzeczywiście wbić. Mocno trzymamy kciuki. Czekamy na to zaproszenie, a naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na social media Fundacji Dom w Łodzi. wchodzi na stronę i poczytać więcej o tych aukcjach i w razie możliwości oczywiście wesprzeć. A jeśli nie macie Państwo możliwości wesprzeć, to chociaż udostępnić tę informację, żeby to poszło w świat. Bardzo
2: tak,
1: dziękujemy
2: i zapamiętajcie
1: Wam
2: takie hasło Cegiełka Dobra, bo pod tym hasłem właśnie prowadzimy te nasze zbiórki. Jest też taka dedykowana strona cegiełkadobra.pl, ale u nas też na Facebooku wszystko Dom w Łodzi, Dom w Łodzi.
1: Zapraszamy.
0: Ciecia
1: Fundacja
0: Marta,
1: Dom w Łodzi.
0: Ciecia Ksenia, tak?
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo.

0: to promocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
3: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Radio Nocą.
5: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radiu Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
9: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Łódź. Na dwa głosy.
15: To bardzo miłe, jak wiele głosów pojawia się w programie na dwa głosy i wtedy robi się taki mały harmider, ale taki pozytywny harmider. Fajny.
16: Pozytywny chaos. A ty byś pojeździł na takim rowerze Łatwoganga?
15: Tak.
16: Z podpisem Łatwoganga?
15: Bardzo poproszę.
16: To ja możesz sobie też wylicytować. Słuchaj, ja muszę przejrzeć, co tam jest.

0: bo jak patrzę na listę osób, które wspierają tę akcję, to naprawdę brawo, brawo, udało się zebrać tutaj sporą ekipę. Malik Montana nawet tutaj jest. O. Leosia
1: tak?
0: I Bambi,
1: czyli
0: to mówiliśmy.
1: Jakieś plany na popołudnie z tym rowerem.
0: Ale no możesz sobie planować, bo dzisiaj ma być piękna pogoda, to możesz sobie pojeździć na rowerze na przykład po tym rondzie.
1: Właśnie,
0: w Kierzu.
1: Tak, myślałem.
0: To jest świetny pomysł. Mówisz, że lubisz bez samochodu na rondo wjeżdżać, to akurat rower ci się przyda.
1: Tak.
0: I w drugą stronę też będziesz jeździł tak jak tam w innym kraju?
1: Nie, wolałbym jednak nie ryzykować.
0: Ja też bym ci raczej polecała, bo może się okazać, że już nie będzie na dwa głosy.
1: Czyli jak ktoś kiedyś kogoś spotka na rondzie i będzie jeździł w kółko na rowerze, to znaczy, że to będzie
0: Marcin.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Radio Łódź zbliża.

0: Taylor Swift w Radiu Łódź, a teraz my. I czyli będziemy sobie Taylor podsumowywać Swift. Nasz konkurs. No konkursem to nazywam, chociaż to jest, tutaj nagradzamy aktywność naszych słuchaczy, ich kreatywność. Dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu. O podcastach sobie rozmawialiśmy.
1: Rozmawialiśmy, polecaliśmy, słuchacze też polecali te, które warto posłuchać. Cieszymy się, że wśród tych, których warto posłuchać, znalazły się także te nasze, przygotowywane przez dziennikarzy Radia Łódź. No bo to dla nas bardzo miłe i bardzo sympatyczne, kiedy wiemy, że słuchacze doceniają to, co robimy.
0: A naprawdę wkładamy w to dużo energii. Mówiliśmy o wideokaście Mapa Zbrodni, o podcaście Karp w Kulturze, ale są też inne.
1: Łódzkie Smaki.
0: Łódzkie Smaki, a więc Wojna Marcina Pośpiecha.
1: Polecamy
0: też projekt
1: bardzo serdecznie. Mariusz Janik w następnym odcinku. To jakby ktoś chciał coś ciekawego dowiedzieć się o serialach, to jest taka studnia ciekawostek.
0: Wybór tych podcastów jest spory.
1: Tak.
0: I jest z czego czerpać. Ale my mieliśmy powiedzieć o nagrodach.
1: Mhm. Ale jak to, zwykle mówimy o podcastach, czyli o tym, co w radiu.
0: Tak. No ale przejdźmy do tych naszych nagród.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
3: Sponsorem konkursu był Park Rozrywki Mandoria.
0: Dwie nagrody powiedzieć,
1: kto dostał te nagrody, bo tak, do góry
0: ja
1: nogami
0: powiem.
1: Nie potrafi odczytać.
0: Wypisaliśmy na spółkę, trochę Marcin, trochę ja. Do Parku Rozrywki Mandoria wysyłamy panią Ewelinę. Zaproszenie jest podwójne, więc można sobie kogoś ze sobą zabrać i poszaleć tam na tych różnych rollercoasterach. A do kina zapraszamy panią Magdę. Wysłaliśmy wiadomości prywatne, także proszę sprawdzić skrzynki, żeby się dowiedzieć, jak dokładnie te zaproszenia tutaj od nas odebrać.
1: No to zapraszamy bardzo serdecznie i życzymy miłej zabawy. Czy to w parku rozrywki, czy to w kinie, bo wszędzie może być dobra zabawa.

0: polska muzyka. Polska muzyka bardzo chętnie gości na antenie Radia Łódź. Bardzo cieszymy się, że możemy polskich wykonawców prezentować, a jutro to będziemy w skumulowanej wersji prezentować tak. polskich wykonawców.
1: Wszyscy włączamy się w Dzień Polskiej Muzyki, bo 1 października taki dzień przypada.
0: Mhm. I my jutro też będziemy między 10 a 11 tylko i wyłącznie polskie piosenki, polską muzykę prezentować na naszej antenie. Radio Łódź jest jedną ze 100 stacji radiowych, które uczestniczą w tej akcji.
1: Przesłaniem tej akcji jest hasło Muzyka łączy wszystkich. Bardzo ładne, bo rzeczywiście tak jest, że ta muzyka może wszystkich połączyć, wszystkie pokolenia. Zresztą fajne duety ostatnio coraz częściej się pojawiają.
0: Łączące pokolenia, tak? No, nawet tutaj widzieliśmy piosenki, na korytarzach u naszych radiowych gdzieś.
1: Starsze piosenki odtwarzane. No zresztą u nas też taki utwór powstał, na przykład Maryla Rodowicz z Krzysztofem Zalewskim. Wsiąść do pociągu byle jakiego, utwór, który chyba wszyscy znają, a na pewno starsze pokolenia znają, a te młodsze mogły właśnie poznać dzięki takiemu duetowi. I to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. A w tegorocznej edycji szczególną uwagę poświęcamy ludziom pracującym za kulisami wydarzeń muzycznych, bo na scenie widzimy jednego artystę.
0: Albo zespół.
1: A tak naprawdę wokół tego pracuje mnóstwo ludzi i na to w tym roku organizatorzy tej akcji chcą zwrócić uwagę. To trochę tak jak u nas. Mhm. Nas słychać na antenie, ale...
0: A tam siedzi przecież.
1: Tam na przykład Adam Miksa siedzi.
0: Gdzieś dalej siedzi jeszcze ktoś. Tak. Nawet powiem szczerze, że nie wiemy kto.
1: Dużo osób pracuje na to, żeby nas można było posłuchać w takim wydaniu, w takiej jakości. Także na to będziemy zwracać uwagę. I jutro przypomnijmy, w jakich godzinach będzie można...
0: 10:11, czyli w programie Radio Łódź na dwa głosy. Będzie można wysłuchać sporo polskich piosenek, sporo polskich wykonawców. Ty masz swoich jakichś ulubionych?
1: Ja to tak nie przywiązuję się do jednego, ale wspomniany na przykład Krzysztof Zalewski.
0: Wiedziałem, że to jeden
1: z tych wykonawców, których słuchać na pewno lubię.
0: No to pewnie się pojawi jeszcze dzisiaj, a może i jutro też.
1: A póki co Lola Young.

0: Reklama.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, na zegarze 13. Czas na wiadomości. Beata Janowska.
9: Budowany w Łodzi tunel dla kolei dużych prędkości budzi obawy mieszkańców bloku przy Włókniarze. Narzekają też na hałas i pył. Dramatyczne chwile na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Doszło do bójki pilotów. Możliwe, że jeden z nich chciał doprowadzić do katastrofy. Prace przy nowym torowisku na Broniwskiego w Łodzi wkroczą w kolejny etap. Będą nowe utrudnienia w ruchu. Popołudnie ma być słoneczne. Temperatura przekroczy dziś 20 stopni. Hałas, kurz i obawy o bezpieczeństwo. Budowa tunelu utrudnia życie mieszkańcom bloku przy Alei Włókniarzy w Łodzi. Chodzi o tunel kolei dużych prędkości, dzięki któremu z Łodzi do Warszawy mamy pojechać w około 40 minut. Obok wieżowca przy Włókniarzy powstaje komora, w której znajdą się urządzenia techniczne i wyjście ewakuacyjne z tunelu. Na razie trwają prace przygotowawcze, ale jak mówią mieszkańcy, hałas już jest uciążliwy, a do mieszkań dostaje się pył z budowy. Lokatorzy chcą też wiedzieć, jak podziemne prace wpłyną na budynek. Mówią, że inwestor i wykonawca nie udzielają im informacji.
10: Nic Państwo nie odczują. To były takie informacje. My nie zostaliśmy poinformowani o konsultacjach społecznych, na których mogliśmy wystąpić w ogóle jako strona. Powiedziano nam, że te bloki świetnie wytrzymają, że one w ogóle super, ponieważ lata 70. świetna budowa.
11: Dowiedzieliśmy się, że warunki środowiskowe są takie, że nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu. I dla mnie to była bardzo ważna kwestia. Poszedłem osobiście, żeby porozmawiać z nimi na ten temat. Mam dwoje dzieci z bardzo poważną chorobą genetyczną płuc, które nie mogą przebywać w zapyleniu.
9: Pytania mieszkańców wysłaliśmy do inwestora i wykonawcy. Czekamy na odpowiedź. Tunel pod Łodzią ma prowadzić od Redkini w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Zgodnie z planami część inwestycji KDP, ta między Łodzią a Warszawą, ma być oddana do użytku w 2032 roku.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Dramat na pokładzie samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Bójka między pilotami omal nie zakończyła się tragedią. Według izraelskich mediów, które powołują się na urzędników, jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy. Wśród 180 pasażerów była druga ekipa pilotów lecących po cywilnemu i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem. Nie wiadomo jeszcze, jakie były jego motywy, ale urzędnicy podejrzewają, że chciał rozbić maszynę. To, co jest pewne, to, że samolot zmienił trasę. Lecąc nad Jordanią w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 kilometry i że w kokpicie doszło do bójki, a napastnika próbowali obezwładnić także pasażerowie. Samolot wylądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Sprawę wyjaśniają służby. Według niektórych izraelskich mediów pilot, przeciwko któremu toczy się śledztwo, jest Omańczykiem. Drugi pochodzi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale te informacje nie są jeszcze oficjalne. Szykują się nowe utrudnienia dla kierowców w Łodzi. Budowa torowiska na ulicy Broniewskiego wkracza w kolejny etap. I od najbliższego poniedziałku odcinek Broniewskiego między rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza będzie jednokierunkowy. Kierowcy jadący w stronę Kilińskiego będą musieli korzystać z objazdu ulicami Niższą i Śląską, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
13: Na skrzyżowaniu Śląska, Niższa powstanie sygnalizacja świetna, która ułatwi możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie. Wybudujemy w ten weekend takie mini rondo na rondzie Insurekcji, który rozprowadzi nam ten ruch już w kierunku ulicy Żgowskiej.
14: Inwestycja na Broniewskiego i te nowe tory tramwajowe połączą się z torami na Aleję Śmigłego Rydza. Da nam to wiele możliwości wprowadzenia nowych połączeń tramwajowych.
9: Dodaje wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Prace w nowym etapie inwestycji potrwają około 2 miesięcy. Cały czas trwa też wymiana nawierzchni po północnej stronie ulicy Broniewskiego. Kiedy się zakończy, na ulicę wróci ruch dwukierunkowy, a drogowcy rozpoczną remont na drugiej części jezdni. 5 miliardów opakowań, tyle zebrano od początku obowiązywania systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu podsumowuje pierwszy rok jego obowiązywania. Resort zapowiada też zmiany. O szczegółach Michał Fabisiak.
15: Ministerstwo chwali się tym, że system działa, przekonuje, że jego wprowadzenie miało sens, a obywatele, jak mówi Paulina Henik-Kloska, lubią oddawać opakowania.
16: Polacy rozumieją, po co jest system kaucyjny, wspierają go, plastik zniknął z naszego otoczenia.
15: Na dowód przytacza liczby. Te, jak mówi wiceminister Anita Sowińska, pokazują, że efektywność systemu rośnie.
17: 5 miliardów zebranych opakowań, 65,5 tysiąca punktów zbiórki, 23,5 tysiąca automatów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik.
15: Do końca roku do systemu wróci 77% opakowań. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
9: A ministerstwo zapowiada rozszerzenie kaucji o tak zwane małpki. Kolejne wiadomości o 14:00.
6: Wyposażenie obowiązkowe na dzisiejsze popołudnie to okulary przeciwsłoneczne. Na pewno się przydadzą, bo słońce będzie świeciło do samego zachodu. No i coraz cieplej w regionie łódzkim. Paulina już nie musi jechać do Jeleniej Góry, może bliżej. Opole, 22 stopnie, to najcieplejsze.
18: 30, mówiłam 30.
6: Słucham? Właśnie, tak? Dobrze. To już
18: kontynuuj.
6: Sobie 18 stopni w Łowiczu i w Łodzi, 20 stopni na termometrach w Sulejowie i Opocznie, 21 właśnie pokazują termometry w Sieradzu i Wieruszowie, trochę mniej, 20 w okolicach Poddębic i Uniejowa. Do końca dnia dużo słońca, ciepło, no po prostu pięknie. Piękne lato mamy tej jesieni. O, tak.
18: O, i niech to trwa.
6: Dlaczego nie chcesz jechać do Opola? Tam jest polska piosenka, stolica polskiej
18: piosenki.
6: No bo
18: piosenki. Mówiłam 30 i znowu wyszło, jak mnie
6: Słuchaj,
18: słuchasz.
6: 20 teraz, ja 20 godziny też. Temu i 22 godziny temu to już jest razem 60.
18: Czy ktoś coś mówił?
19: Za gorąco.
18: Bardzo dziękujemy za to spotkanie z państwem, 4-godzinne. Marcin Mendelbaum.
6: I ta, która wytrzymała, czyli Paulina Klimas-Stasiak.
18: I jeszcze ten jeden, który też wytrzymał, czyli Adam Miksa. Bardzo mu dziękujemy, że tak pięknie i dzielnie zniósł te 4 godziny. No i dołączył do nas Patryczens, chciałoby Patryczens. Się powiedzieć. Patryk Lewy.
19: Dzień dobry. Patryczens Dzień dobry. Się melduje.
6: Jak Patryku. Się meldujesz, to proszę się grać i się dobrze bawić.
18: A gdzie okulary przeciwsłoneczne? Bo no podobno właśnie. Obowiązkowo, Marcin tak mówił przed chwilą.
19: Ja jak dojeżdżałem do radia, to przyznam się szczerze, że raczej tak dodatkowa warstwa jakiejś bluzy czy czegoś
18: na sobie. No dzisiaj jest chłodniej,
19: tak
18: mówiłam.
19: Solidnie.
20: To przeszkadza jedno z drugim, mieć okulary i bluzę?
18: Nie przeszkadza, ale mówiłam, że dzisiaj jest chłodniej, a wszyscy kłócą się ze mną, że jest tak samo ciepło jak wczoraj. Nieprawda, jest chłodniej.
19: No ale to na przykład jak nosisz kurtkę zimową, to okulary przeciwsłoneczne też? Mhm. To nie patrzą się wtedy na ciebie tak ludzie?
20: Nie.
18: No. Znaczy, mam bez okularów wrażenie. Się patrzą, wiesz, Patryk. Dobra, dziękujemy.
21: Radio Łódź. Tu i teraz.
22: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody. Pierwsze namiętności i bite samochody.

Środa, 30 dzień września, 14 minut po godzinie 13. To teraz tak oficjalnie jeszcze zaczynamy program Radio Łódź Tu i Teraz. Patryk Lewy, Adam Miksa, mówimy dzień dobry i zapraszamy do godziny 16. Zostaliśmy tak namaszczeni przez Marcina, że ma być lub będzie przyjemnie. O to się jak najbardziej będziemy starać. Przyjemnie muzycznie to na pewno, ale poinformujemy też o tym, co ważne na radiolots.pl i w naszej aplikacji, to za kilka chwil, a do tego będzie też coś dla tych, którym tematy miejskie są szczególnie bliskie. To bliżej 13.40 w magazynie Rozmowy o Mieście. Ze sobą do studia zabrałem też pewne dwie nagrody. Te, słuchając nas uważnie, na pewno będzie można zdobyć, a dzisiaj konkursowa nowość się pojawi, to zdradzę już tak teraz.

0: A w samej Łodzi czy regionie jak zawsze sporo się dzieje. Myślę, że o tym najlepiej wie Filip Stachowicz z redakcji Nowych Mediów.
1: Tak jest, potwierdzam. Cześć, dzień
0: to,
1: dobry.
0: To co się dzieje? Dzień dobry, cześć.
1: Co się dzieje? Dzisiaj tutaj przygotowałem takie tematy głównie drogowe, które są obecne na naszej stronie. Między innymi temat z południa Łodzi. Wiemy, że na ulicy Brońskiego buduje się nowe torowisko dla tramwajów i od poniedziałku szykują tam się jednak mimo wszystko nowe utrudnienia, ponieważ kolejny etap torowiska budowy wchodzi w życie. Nie będę tutaj zdradzał szczegółów tych utrudnień, zapraszam na radio.pl. Zdradzę tylko, że wiceprezydent Łodzi mówił, że w weekend powstanie tam mini rondo. O co dokładnie chodzi, to zapraszamy już na stronę.
0: Mini rondo?
1: Tak, cytuję. Mini rondo. Nieduże.
0: Czy kierowcy zmieszczą tam samochodami?
1: No, to się okaże od poniedziałku. A propos ronda, to przenosimy się na chwilkę do Zgierza, ponieważ tam na głównej drodze dojazdowej do Łodzi, w zasadzie z Łodzi przy ulicy Łódzkiej, otwarto w końcu nowe rondo. Zdjęcia z tego ronda można zobaczyć oczywiście na naszej stronie. Nie jest jeszcze otwarta w całości ulica Kolejowa przy tym rondzie. Ta zostanie udostępniona dopiero w połowie października. Natomiast myślę, no, że warto się zapoznać, ponieważ to rondo, jak już mówiłem, jest umiejscowione na głównej drodze dojazdowej do Łodzi, więc warto się zapoznać tam ze zmianami, co tam się przy tym rondzie dzieje.
0: Mówiłeś głównie informacje drogowe, to będzie jeszcze jakaś drogowa?
1: Będzie jeszcze jedna, nawet taka nie drogowa, trochę tramwajowa. Chodzi o torowisko na ulicy Warszawskiej w Łodzi. Jak wiemy, już od dłuższego czasu jest ono nieczynne. Jeździ tam autobus Z3, kiedyś jeździła tam tramwajowa trójka. No ale już nieraz zapowiadana ta trasa tramwajowa do odbudowy, no w końcu może wejść w życie. Szykuje się duża przebudowa na tej trasie na krańcówkę Marysin-Warszawska. Na naszej stronie dowiecie się, kiedy będziemy mogli przejechać się może znowu trójką w okolice ulicy właśnie Warszawskiej po Warszawskiej. Także serdecznie zapraszam.
0: A ty do pracy jaki środek transportu wybierasz?
1: Rower.
0: Rower.
1: Ale tramwaj też uwielbiam.
0: Tramwaj też. Właśnie czekałem, aż to powiesz, bo wiesz, że niedługo startuje też remont na skrzyżowaniu Pomorskiej i Kilińskiego.
1: Tak, zgadza się, natomiast ja dojeżdżam do pracy z drugiej strony. Więc
0: ciebie to ominie.
1: Ominie, ale trzymamy kciuki za wszystkich, którzy będą się poruszać podczas remontu tamtymi drogami.
0: Oczywiście, a więcej o utrudnieniach i nie tylko piszemy na radioloc.pl. Zachęcam, żeby tam zajrzeć.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
8: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Łódź. Tu i teraz.
12: 29 minut po 13. Nasze popołudniowe spotkanie w Radiu Łódź to zawsze możliwość zdobycia pewnych nagród. Na początek zaproponuję dwuosobowe zaproszenie do kina, a konkurs nazwałem tak roboczo: jedno hasło, wiele znaczeń. W nim 3 podpowiedzi, a do odgadnięcia będzie pewne słowo. Jestem bardzo ciekawy, czy taka forma się Państwu spodoba. Przekonamy się już niedługo, a teraz Foster the People zagra.

Casablanca to w Radiu Łódź muzycznie za kilka chwil w naszym programie magazyn Rozmowy o Mieście, a dzisiaj temat myślę, że szczególnie bliski wielu mieszkańcom Łodzi, czyli tramwaje. Czy te pojazdy to główny element komunikacji zbiorowej w mieście, czy może duże miasta w przyszłości skazane są na metro? Jakie powinny być standardy taboru i elementów infrastruktury i przede wszystkim, czy potrzebna jest integracja różnych rodzajów transportu? Na te pytania odpowiemy, a zdecydowanie na przykładzie Łodzi jest o czym rozmawiać.

0: Mlecze i utwór Róża w Radiu Łódź. Za 19 minut będzie godzina 14.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Dziś porozmawiamy o komunikacji zbiorowej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to tramwaj powinien być głównym elementem komunikacji w mieście, a może jednak w przyszłości powinno być to metro. A zastanowimy się także m.in. nad tym, jakie powinny być standardy nowoczesnego taboru. Zapraszamy. Czy komunikację miejską możemy budować wokół tramwaju?
3: Jak najbardziej tak. W Europie buduje się głównie wokół transportu szynowego. To może być tramwaj, to może być tak zwana lekka kolej, czy w Polsce takim, powiedzmy, niekoniecznie dobrze rozpoznanym środkiem transportu. Aczkolwiek mamy takie przykłady, to jest, nie wiem, warszawska kolej dojazdowa w swojej pierwotnej wersji, czy łódzkie tramwaje podmiejskie nawet, które przecież były nazwane kolejami. Kluczem do tego jest łatwość przewiezienia dużej ilości pasażerów w łatwo powtarzalnych interwałach. Czyli mówiąc po polsku, musi to jeździć często i musi się zabrać tym dużo pasażerów. I oczywiście, na przykład w latach 70. spotkaliśmy się w polskich miastach z tym, że łatwiej było osiągnąć takie przewozy na przykład autobusami przegubowymi, w tym znanymi nam wszystkim Ikarusami, które były na przykład bardziej pojemne niż pojedyncze wagony tramwajowe, które wtedy w Polsce użytkowaliśmy. Aczkolwiek na zachodzie tramwaj nigdy nie stracił tej roli. Czasami był rugowany z powodów czysto ideologicznych. Tutaj możemy sobie opowiadać długo i pięknie o Brytanii, o Francji, oczywiście o Stanach Zjednoczonych wcześniej. U nas jak gdyby tramwaj na całe szczęście w wielu miastach się zachował w stopniu mało naruszonym, bym powiedział. I my rzeczywiście mamy wokół czego budować, mamy wokół czego organizować tę przestrzeń. W naszym wypadku oprócz tramwaju, takim kawałkiem kręgosłupa transportowego również jest łódzka kolej aglomeracyjna, która działa już ponad 10 lat, zdecydowanie się przyjęła, przewozi duże ilości pasażerów i bardzo dobrze.
4: To ja jeszcze chciałem tylko o tej ideologizacji tramwaju, bo rzeczywiście był taki okres, to był okres powojenny, ja nie wiem jakie to były lata, nie wiem, 50. czy 60., kiedy była na przykład w Stanach Zjednoczonych bardzo dobrze rozwinięta sieć tramwajowa w miastach i na skutek lobbowania przemysłu samochodowego, który używał takiego pokrętnego trochę sloganu, że wolność jednostki to samochód. Wtedy jesteś naprawdę wolny, nikt nie musi się dostosowywać do systemu. Tylko że szybko się okazało, że jest dokładnie odwrotnie, że człowiek stał się niewolnikiem samochodu i ten samochód, ja to usłyszałem dawno temu w Mediolanie, bo to wielkie miasta zauważyły, czy mieszkańcy wielkich miast najszybciej, że poszukiwanie miejsca parkingowego i konieczność wracania do samochodu, jak już się znalazło miejsce parkingowego, to już się nie ruszało. Nie? Można było na pieszo potem chodzić, ale trzeba było po ten samochód wrócić, więc okazało się, że zupełnie odwrotne zjawisko, że wyjście z domu, poruszanie się komunikacją miejską czy zbiorową, to jest prawdziwa wolność, bo może chodzić człowiek gdzie chce, jak chce, kiedy chce i nie musi wracać po samochód i nie musi przede wszystkim szukać przez godzinę, a to nie jest tak, ta godzina to nie jest jakiś wyimaginowany czas, tylko de facto mieszkańcy Warszawy na przykład, no tyle czasu potrafią spędzić w centrum miasta, szukając miejsca postojowego.
5: Czy tramwaj jest właśnie tym, wokół czego trzeba budować pozostałą część komunikacji zbiorowej?
3: Jak najbardziej tak. Tutaj jeszcze zatrzymam się na chwilę przy tym haśle metra, ponieważ metro urosło w głowach wielu osób do takiego symbolu rozwiązania wszystkich problemów komunikacji zbiorowej. No bo Warszawa ma metro, metro super działa, w związku z czym na pewno u nas będzie tak samo. Absolutnie nie. Metro ma to do siebie, że czas dotarcia do przystanku jest znacząco dłuższy niż czas dotarcia do przystanku tramwaju czy autobusu. Średnio oczywiście, ale nawet jeśli te przystanki są dużo rzadziej zlokalizowane, dzięki czemu metro jest szybkie, prawda? Przykładowo, jeżeli mamy, nie wiem, rozważalibyśmy jakieś większe osiedle typu Widzew Wschód na przykład, no to raczej wątpię, żeby tam się znalazło więcej niż dwa przystanki w obrębie całego osiedla. Jeżeli chodzi o tramwaj, to te przystanki i tak już są na Rokicińskiej rozrzedzone, ale jest ich co najmniej 4, jak nie 5. To pokazuje po prostu skalę różnicy pomiędzy nimi.
4: Dostępności
3: oczywiście.
4: Tak, bo to jest istotna rzecz komunikacji miejskiej, dostępność.
3: Natomiast to, o czym się dużo mniej mówi, to, że koszt wybudowania metra, a później jego uruchomienia, żeby ono rzeczywiście miało sensowną częstotliwość, tak jak w Warszawie, potrafi zjeść gro środków na to, aby tą komunikację publiczną utrzymać. Dodatkowo bardzo często, jak już jest oddana jakaś linia metra, likwiduje się transport publiczny, który był jak gdyby powyżej, prawda? Mimo tego, że on się charakteryzuje zupełnie innym sposobem działania i obsługuje tak naprawdę zupełnie inne relacje. Więc bardzo często w Warszawie nawet mamy do czynienia z sytuacją, że właśnie po wydłużeniu którejś linii metra, na przykład przeorganizowano siatkę autobusów w taki sposób, że ludziom zdecydowanie pogorszył się sposób docierania w różne miejsca dookoła swojego osiedla.
5: Czyli na teraz, na najbliższe lata, jednak miasta, które metra nie mają, powinny sobie radzić bez tego środka transportu.
4: Najistotniejsze jest to, żeby się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby komunikacja funkcjonowała, a nie od razu z góry zakładać, że metro jest remedium i załatwi nam wszystkie problemy, bo to nieprawda. Tramwaj tramwajowi nieróżny. Mamy różnego rodzaju tramwaje, takie, które doprowadzają szybko z rubieży, nazwijmy to, i takie, które rozprowadzają po mieście, czy ułatwiają komunikację. I pamiętam dawno temu w Łodzi na przykład był pomysł w ramach rozmowy o nowym kształcie ulicy Piotrkowskiej, żeby wrócić do tramwaju, który by właśnie w sposób może genialny rozprowadzał ruch po Piotrkowskiej i powodowałby, że ona by była równomierniej wysoko zagospodarowana. bo dzisiaj mamy ewidentnie też zresztą za sprawą komunikacji podzielone miasto na dwie części, północną lepszą i południową gorszą. Rzeczywiście są takie tramwaje wręcz spacerowe. Ja wróciłem właśnie z Grazu, gdzie zrobiłem specjalnie zdjęcia, ale to nie tylko w Grazu, to w wielu miastach europejskich, i o tym społecznicy i znawcy komunikacji szynowej mówili, że tramwaj to nie jest smog, który zżera małe dzieci, i nie trzeba rozgradzać torowisk, nie trzeba budować barier, bo właśnie jeżeli to jest ten tramwaj śródmiejski czy wewnątrzmiejski, to on nie rozwija gigantycznych prędkości. On sobie po placu jeździ, po tym samym placu chodzą wszyscy. Nie każdy przystanek też powinien mieć taką jakąś super rozbudowaną infrastrukturę, że to muszą być od razu perony. No po prostu on główną cechą tej komunikacji miejskiej powinna być dostępność.
3: Znaczy, ja tu od razu powiem, że nie trzeba jechać aż do Gracu, wystarczy pojechać do Katowic, czy po prostu na uogólniony Górny Śląsk. Dlatego, że po pierwsze, rynek w Katowicach, o którym tutaj właśnie wspomniałeś, który w ogóle nie jest rozgraniczony żadnymi takimi podziałami, jak chociażby nasza stajnia jednorożców, po prostu wszystko odbywa się w obrębie płyty rynku, gdzie są różne relacje skrętne, tramwaje jeżdżą w różne strony, jeżdżą całkiem często i nikomu się w ciągu ostatnich 15 lat nic tam nie stało z tego tytułu. Natomiast patrząc na centralne śródmiejskie ulice na Śląsku, chociażby nie wiem, czy w Chorzowie, czy właśnie w Katowicach na ulicy 3 Maja, czy na przykład nie wiem, na placu Sikorskiego w Bytomiu, to są po prostu normalne przestrzenie śródmiejskie, na których tramwaj, często mający przystanki i pełniący właśnie tą funkcję rozwożącą, rozprowadzającą ludzi po tych centrach, ma swoje dokładne miejsce. I ja uważam, że u nas w Łodzi też tak powinno być. Powinniśmy przywrócić zdecydowanie, jestem wielkim fanem tego rozwiązania, taki właśnie tramwaj zatrzymujący się na każdej przecznicy na ulicy Piotrkowskiej. Natomiast ten ciąg północ-południe na Kościuszki Zachodniej możemy zachować dla szybszego tramwaju. Wracając na chwilkę do tunelu średnicowego, to nie jest metro, nigdy nie będzie metro, i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście jest to porządna kolej śródmiejska, dzięki której łatwo będzie mieszkańcom aglomeracji i województwa dostać się do kilku konkretnych punktów w centrum miasta, i to jest bardzo dobrze, i to jest coś, czego powinniśmy mieć, i od początku walczyłem o to, żeby rzeczywiście ten tunel wyglądał i miał stację. Brakuje na przykład stacji pod ulicą Kopcińskiego, tak zwanej stacji Uniwersytet, której niestety zrezygnowano 15 lat temu. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tego tematu. Natomiast nie jest to metro. To nie będzie takiej częstotliwości przejazdów jak w metrze, ale też nie będzie takich trudności jak z metrem, które wynikają z tego, że ono zżera właśnie ten budżet miejski na transport publiczny.
4: Ale taka kolej miejska doskonale funkcjonuje na przykład w Berlinie. I doskonale funkcjonuje również w Warszawie. Ona doskonale uzupełnia i powoduje rzeczywiście, że aglomeracja nie jest tylko pustosłowiem, tylko rzeczywiście funkcjonuje dzięki takiej kolei miejskiej czy podmiejskiej. Natomiast ta kolej rzeczywiście spowoduje tą zmianę jakościową w komunikacji miejskiej. Kolej, niezależnie od tego, jakie to jest miasto, to ta kolej podmiejska ma jeszcze bardzo interesującą i ważną cechę. Ona w sposób łatwy, prosty i szybki jest w stanie skomunikować miasto z terenami rekreacyjnymi, takimi podmiejskimi, do lasu, do zbiorników wodnych, że to jest rzeczywiście bardzo ważne z punktu widzenia jakości życia w mieście.
3: Transport publiczny też musi być zachęcający, musi być atrakcyjny. Więc jeżeli, za przeproszeniem, transport publiczny wygląda jak usługa dla biedaków, no to też ileś osób po prostu będzie go tak traktować. No niestety, nie oszukujmy się, wizerunek też ma znaczenie. Zobaczmy sami, jakim przewrotem kopernikańskim jednym z powodów sukcesu ŁKA było to, że to był cały całkowicie nowy tabor, że oparto się pokusie, żeby użyć tak zwanego marszałkowskiego turbokibla, czyli wielokrotnie przerobionego dawnego wagonu EN57, tylko postawiono całkowicie na nowy tabor. Co zakomunikowano pasażerowi? Słuchaj, masz niezawodny, nowy tabor, który jest czysty, pachnie i po prostu będziesz jechał jak król.
4: I się w nim nie pocisz.
3: I się w nim nie pocisz, bo jest klimatyzowany. No właśnie, i to ludzie to kupili, jak najbardziej. I to jest wszędzie wskazywane jako jeden z sukcesów LKA, że po prostu postawiono na ten tabor, który zachęcał ludzi. Ale jednocześnie też zadbano o to, żeby większość przystanków, gdzie to LKA się zatrzymuje, była wyremontowana. Żeby to nie były po prostu stare przystanki pamiętające jeszcze towarzysza Jaruzelskiego, tylko żeby rzeczywiście na tamte czasy wyglądały na nowe. Oczywiście możemy się kłócić, czy estetyka ich była taka, a nie inna, ale nie ma to o tyle znaczenia, że one były nowe. Ludzie czuli, że to jest nowa usługa, która jest jakościowa, zdecydowanie bardziej jakościowa niż do tej pory.
2: A rozmów o mieście mogą Państwo słuchać także na naszej stronie internetowej radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.
0: Środa, 30 dzień września, to w kalendarzu oprócz Dnia Chłopaka także Międzynarodowy Dzień Podcastów. Tak jak przed momentem powiedział to Piotr, tych naprawdę sporo w naszych serwisach streamingowych i na radioloc.pl. Inne ciekawe tematy także poruszamy w naszych propozycjach, dlatego polecam naszą stronę internetową i serwisy streamingowe. Polecam też pozostanie z nami, bo o 14:00 najświeższe wydanie wiadomości, a później sprawdzimy, co szykuje nam pogoda na kolejne dni.

0: Reklama.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
2: La Mia Sofa na każdy dzień.
4: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
6: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
14: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
13: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego, czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, 14 na zegarze. Czas na serwis informacyjny. Beata Janowska.
16: Zawodowi rodzice zastępczy ze Zgierza mieli znęcać się nad dziećmi. Prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia. Koniec utrudnień na drodze łączącej Łódź ze Zgierzem. Nowe rondo w Zgierzu od dziś jest otwarte. Minister obrony zapowiada, że decyzji o lokalizacji w Polsce stałej bazy żołnierzy amerykańskich można spodziewać się pod koniec roku. Przed nami pogodne popołudnie. Termometry pokażą do 22 stopni. Zawodowi rodzice zastępczy ze Zgierza oskarżeni o okrutne znęcanie się nad dziećmi. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Służby przyjrzały się rodzinie po tym, jak w lutym przypadkowy przechodzień zauważył 8-letniego chłopca stojącego boso w piżamie na mrozie. Gdy funkcjonariusze pojechali do domu rodziny zastępczej, zobaczyli, że chłopiec jest dotkliwie pobity. Prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej informuje, że w śledztwie ustalono, że chłopiec był karany za błahe przewinienia, na przykład za to, że nie mógł czegoś znaleźć albo zapomniał wyjść z psem. Był bity drewnianymi przedmiotami, karano go klęczeniem z wyciągniętymi rękami na grochu. Jego siostrę kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso. Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi ze szczególnym okrucieństwem i o to, że nie reagowali na przemoc. Według prokuratury nad dziećmi znęcał się także ich 39-letni znajomy. On również stanie przed sądem. Wszystkim trojgu grozi do 10 lat więzienia. Pod opieką tej rodziny było 7 dzieci we wieku od roku do 10 lat. Wszystkie zostały decyzją sądu umieszczone w bezpiecznych placówkach. Koniec utrudnień na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. W ciągu drogi wojewódzkiej 488 kierowcy od dzisiaj korzystają z nowego ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kolejową. Prace rozpoczęły się w połowie lipca. Wprowadzono wtedy tymczasową organizację ruchu. W godzinach szczytu tworzyły się korki. Najważniejsza część inwestycji już zakończona, ale prace będą jeszcze trwały na ulicy Kolejowej, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu Renata Karolewska.
11: Po kilkutygodniowych utrudnieniach związanych z wprowadzeniem ruchu wahadłowego, dziś rondo zostało otwarte dla samochodów. Natomiast jeszcze około 2 tygodni będziemy musieli poczekać na otwarcie ulicy Nowej Kolejowej.
17: No może i dobrze, że powstało, bo te korki w końcu zniknęły.
18: Nie wiem, komu było potrzebne.
19: Zwiększa bezpieczeństwo na pewno.
17: Może będzie dobrze, no czas pokaże, no trzeba czekać.
16: Dodają mieszkańcy, ulica Łódzka łączy Zgierz z Łodzią. Według ostatniego generalnego pomiaru ruchu co dzień przejeżdża nią prawie 26 tysięcy pojazdów.
20: Więcej na radiołódź.pl.
16: Minister Obrony Narodowej poinformował, że przed końcem roku można spodziewać się decyzji o lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że rząd współpracuje w tej sprawie z prezydentem i jest gotów zapewnić środki na ten cel. Szef resortu obrony mówił o harmonogramie działań.
21: Po pierwsze, analiza zespołu negocjacyjnego. W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
16: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że nazwa Fort Trump to cena, którą warto zapłacić za stałą obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Nadanie bazie nazwy Fort Trump zaproponował w 2018 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda, który wtedy po raz pierwszy wspomniał o idei utworzenia takiej bazy w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia platformę Lalka. W kinach od dzisiaj można oglądać nową ekranizację powieści Bolesława Prusa. Główne role grają Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat. A uruchomiony przez resort edukacji portal ma ułatwić zrozumienie szkolnej lektury i inspirować uczniów i nauczycieli, mówi minister Barbara Nowacka.
22: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne.
16: Za pośrednictwem platformy szkoły będą mogły również zamówić grupowy seans filmu Lalka, również wtedy, kiedy film nie będzie już dostępny w bieżącym repertuarze kin. Adres portalu to lalka.edu.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. W nich powiemy, gdzie w Łodzi powstaną nowe drogi rowerowe. Ich budowa zacznie się już tej jesieni.
15: Zacznę na przekór od złych informacji pogodowych, ale te głównie dla tych, którym wysokie ciśnienie przeszkadza na przykład w pracy. 1030 hektopaskali na barometrach, w kolejnych dniach niestety podobne wartości. A co dobrego, na pewno temperatura. 19 stopni w Uniejowie i Kutnie, 20 w Zgierzu, 21 w Sulejowie i Opocznie i uwaga, najcieplej w całym kraju na ten moment w Wieluniu. Tam 22, prawie 23 stopnie. Najbliższe godziny to naprawdę dużo słońca, podobne temperatury, a do tego wiatr słaby, choć okresami może być nieco silniejszy. A w następnych dniach równie przyjemnie. Jutro nieco więcej chmur, ale od piątku przez cały weekend wiele, wiele słońca.
20: Radio Łódź. Tu i teraz.
15: Patryk Lewy, Piotr Śliwiński. Tutaj drobna zmiana, ale bez zmian nasze popołudniowe spotkanie. To potrwa do godziny 16. Zapraszamy.

10 minut po 14. Muzycznie przenieśliśmy się do Rio, to teraz trochę więcej o tym, co bliżej nas, co w tej godzinie w programie Radio Łódź tu i teraz. Sprawdzone informacje na pewno się pojawią, a dokładniej zapowiedzi tego, czym zajmują się nasze reporterki i reporterzy. Będzie też wspomniany wcześniej konkurs, w nim trzy hasła i do odgadnięcia jedno słowo. A do 15 znajdzie się też coś dla miłośników przyrody, to z kolei w magazynie Ginący Świat. Było Rio, to teraz trochę o miłości, utwór Love is Everywhere w Radiu Łódź.

0: W Radiu Łódź utwór Dwa Słońca, a w naszym studiu dwie osoby, bo dołączyła do mnie Justyna Krakowiak.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Porozmawiamy teraz o tym, co w programie Radio Łódź słuchasz i wiesz po 16. No właśnie, będzie temat drogowy czy coś innego?
1: Na pewno będzie intensywnie, to przede wszystkim, bo tematy u nas aż skrzą od tego, co się dzieje w Łodzi i w regionie, a dzieje się całkiem sporo i nasi reporterzy próbują zebrać to wszystko do kupy, że tak powiem, żeby to naprawdę dobrze brzmiało i żeby państwa poinformować o tym, co jest najważniejszego, co dzieje się w najbliższej okolicy. A dzieje się całkiem sporo, na przykład jeśli chodzi o mieszkańców Łodzi i z ulicy Włókniarzy, bo tutaj trwa budowa kolei dużych prędkości. Tam mieszkańcy jednego z bloków bardzo narzekają, dlatego że w ich okolicy, w bezpośredniej okolicy powstaje taka komora specjalna, która będzie służyła urządzeniom technicznym, ale też będzie tunelem ewakuacyjnym. No i oni bardzo mocno narzekają na budowę, bardzo mocno są narażeni na hałas, bardzo mocno narażeni są na kurz. Mówią o tym, że nie ma żadnych informacji, mówią o tym, że nikt się z nimi nie kontaktuje. Dlatego z tym tematem na pewno dzisiaj po 16 wrócimy. Tym tematem zajmuje się Asia Karp, która była na miejscu, rozmawiała z mieszkańcami. Mam wrażenie, że przyniesie naprawdę bardzo ciekawe informacje. Ale jak mówisz o tematach drogowych, to takie też będą. Chodzi o Zgierz. W Zgierzu mamy nowe rondo. No i moglibyśmy pewnie tutaj postawić kropkę, ale z drogami nigdy nie jest tak łatwo, bo to rondo po pierwsze budziło ogrom kontrowersji. Nie wszyscy uważali, że jest to potrzebna inwestycja. Niektórzy mówili, że to są wyrzucone pieniądze w błoto, a czy tak będzie, no to pewnie się za chwilę okaże. Natomiast ono już jest, można nim przejechać. Warto tylko powiedzieć, że przez to miejsce, w którym powstało, czyli na ulicy Łódzkiej, codziennie porusza się ponad 26 tysięcy pojazdów. To jest ogromna liczba. Zatem rondo ma usprawnić ruch. Czy tak jest, czy tak będzie? Z tym tematem dzisiaj po 16 wróci do nas Kuba Jędrzejewski. No ale będziemy też w Sieradzu. Tutaj w szpitalu sieradzkim są przekładane zabiegi. Przekładane albo odwoływane. I pacjenci, którzy z nami rozmawiają, mówią, że nie mają informacji dlaczego. Chodzą słuchy, że jest to kwestia anestezjologów. My to sprawdzimy i z odpowiedzią na to pytanie, czy faktycznie tak jest, wrócimy dzisiaj po 16. Adam Łużyński zajmuje się tym tematem.
0: Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, jak się okazuje.
1: Tak.
0: Justyna Krakowiak, dziękuję bardzo, a magazyn Radio Łódź słuchasz i wiesz po 16.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów, na ciąg dalszych historii, które zaistniały w Radiu Nocą oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek 1 października od 23.05 do 1, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
8: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
9: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa na każdy dzień.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu. Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na locdesign.com.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Tu i teraz.
14: A właśnie teraz zmagania konkursowe, te w nieco innej formie, bo do odgadnięcia będzie pewne słowo na podstawie trzech wskazówek. studio@radioloc.pl to nasz adres, a wygrać można dwuosobowe zaproszenie do kina. Pora na te podpowiedzi. Pierwsza z nich. Odcinek wyemitowany przed projekcją całości – zwiastun. Druga. Pojazd jadący przed innym, który stwarza niebezpieczną sytuację na drodze. I ostatnie, czyli osoba opowiadająca.

0: Za 19 minut będzie 15 w jesiennej ramówce Radia Łódź. Pozycje, które dobrze już Państwo znają, ale są również nowości, czyli magazyn Ginący Świat. Dzisiaj powiemy o tygrysie szablozębnym.
1: Ginący Świat.
2: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Paweł Czapczyk. Bohaterem dzisiejszej audycji jest tygrys szablozębny, zwany też inaczej tygrysem szablastozębnym. A dlaczego? A to dlatego, że on miał te wielkie kły, które nawet wystawały na zewnątrz pyska przy jego zamknięciu. Proszę Państwa, te kły mogły mieć długość aż 28 cm, no i były siłą rzeczy przystosowane do rozdzierania zdobyczy. A kąt rozwarcia szczęk w przypadku tygrysa szablozębnego wynosił aż 120 stopni. To była taka skumulowana, mordercza siła. Miał tygrys szablozębny, mocny kark i bardzo silne łapy przy wielkiej głowie. Jego atutem była właśnie siła, a nie szybkość, ponieważ sądząc po budowie, on nie był sprinterem, on nie był rewelacyjnym biegaczem, ale miał tę skumulowaną siłę. Proszę Państwa, tygrys szablozębny oczywiście wszedł z wielkim impetem do popkultury, bo pewnie pamiętacie, że jest jednym z głównych bohaterów chociażby serii filmów animowanych Epoka Lodowcowa. Szacuje się, że potrafił też ryczeć, a tak naprawdę, gdybyśmy z pewną dozą prawdopodobieństwa przyjęli, jak wyglądał, to był pomiędzy dzisiejszym lwem a tygrysem. Polował na prymitywne ssaki kopytne, na bizony, na wielbłądy, na jelenie, a także przypuszcza się, że na trąbowce, czyli ówczesne mamuty i mastodonty. Niektórzy uczeni przyjmują, że jego ofiarą padały także wielkie leniwce naziemne, bo proszę Państwa, wielkie leniwce naziemne z rodzaju megaterium to były kolosy, a niektórzy uczeni w związku z tym temu zaprzeczają. Mówią, że co najwyżej na takie podrostki, na dopiero co urodzone leniwce. Otóż megaterium, ten największy, ważył nawet 5 ton i jak się rozpostarł, a potrafił stawać na tylnych kończynach bez problemu, miał aż 6 metrów długości, czyli sięgał tak wysoko do liści agaw, którymi się odżywiał, czy juk, a na ziemi roślinnością trawiastą, tak jak współczesne żyrafy. Ale jego broń była też niesamowita, mianowicie w razie ataku przed potencjalnym napastnikiem broniły go potężne pazury. On miał 30-centymetrowe pazury. Z jednej strony pozwalały mu one zrywać pożywienie, roślinność, a z drugiej strony, jak sztylety, którymi zamiatał, mogły go rzeczywiście bronić przed napastnikiem. Ale dlaczego już nie spotkamy owych niesamowitych leniwców, które wzbogacały bioróżnorodnością krajobraz ówczesnej naszej cudownej planety, a dlatego oczywiście, że wyginęły i to na skutek oczywiście zmian klimatycznych i polowań człowieka pierwotnego. Czyli przyczyną wyginięcia było również i to, co się dzieje właśnie na naszych oczach, czego niestety jesteśmy świadkami.
1: Ginący świat.
0: Radioloc.pl, tu odsyłam, bo gdy mowa o zwierzętach, to naprawdę warto posłuchać jeszcze jednej pozycji, jednego magazynu, czyli programu Zwierz się, zwierz. Poprzednie odcinki właśnie tam, a kolejny już jutro o 10.40 w Radiu Łódź.

0: Odcinek wyemitowany przed projekcją całości, zwiastun. Pojazd jadący przed innym, który stwarza niebezpieczną sytuację na drogę, jak również osoba oprowadzająca wycieczki. Te trzy wskazówki łączyło jedno słowo. Poznajmy zatem, o jakie hasło chodziło w naszym konkursie i kto zdobył nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Wielu z Państwa zasugerowało się szczególnie tą ostatnią podpowiedzią, bo bardzo często podawaliście hasło przewodnik, jednak ważne było, by każda z tych wskazówek spełniała warunki słowa, o które pytaliśmy, a chodziło o słowo pilot. Z prawidłowym rozwiązaniem zgłosiła się do nas pani Nikola. Gratuluję serdecznie i zapraszam w ciągu tygodnia po odbiór naszej nagrody, czyli dwuosobowego zaproszenia na dowolny film w kinie Helios. Jeśli ktoś z Państwa słuchał mnie uważnie, to wie, że będzie coś jeszcze do zdobycia, o tym więcej po godzinie 15, bo czeka też dwuosobowe zaproszenie do parku rozrywki. Zadanie będzie nieco inne, ale żeby tę nagrodę zdobyć, to już trzeba z nami pozostać. O 15 wiadomości, później prognoza pogody, a następnie podpowiem, co zrobić, by zgarnąć dwuosobowe zaproszenie do parku rozrywki.

Pali się świat i przebiśniegi w Radiu Łódź. Jeśli lubią Państwo właśnie polskie utwory, to podpowiem, że jutro szczególnie warto nas słuchać, bo bierzemy udział w Dniu Polskiej Muzyki. Właśnie jutro, czyli 1 października, dołączamy do tej akcji i od 10 do 11 będziemy grali tylko polską i, jak dobrze obstawiam, także łódzką muzykę. Dlatego zachęcam, by słuchać nas jutro, szczególnie jeśli polskie utwory są Państwu wyjątkowo bliskie.

0: Reklama.
1: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
2: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka, niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest 15. Wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
9: Sieradzki szpital przesuwa terminy niektórych zabiegów, na które pacjenci czekają nieraz miesiącami. W Łodzi jeszcze w tym roku zacznie się i zakończy budowa nowych dróg dla rowerów. Znamy program gości Igrzysk Wolności. Wydarzenie rozpocznie się w Łodzi za około 3 tygodnie. Do wieczora w regionie będzie ciepło i przeważnie słonecznie, chwilami możliwe umiarkowane zachmurzenie. Na początek jednak informacja dla kierowców. Spore utrudnienia napotkają teraz jadący drogą krajową numer 12 między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. We Włodzimierzowie doszło do kolizji. Nie ma poszkodowanych, ale tworzą się korki. Szpital w Sieradzu przesuwa niektóre operacje i zabiegi. Nawet o 2 tygodnie pacjenci czekają na ustalenie nowych terminów. Na zabiegi chirurgiczne czy laryngologiczne czeka się czasem miesiącami. Pacjenci Sieradzkiego Szpitala Wojewódzkiego, którzy mieli terminy na ten miesiąc, byli informowani o zmianie terminu.
10: Pierwsza informacja była taka, że wszystkie operacje są przesunięte o 2-3 tygodnie.
11: Zresztą leżał jeden taki, no ale to dzisiaj już idzie.
12: Kiedy miał mieć zabieg?
11: Z tego co mówił, to już prawie że z tydzień temu.
10: Lekarz powiedział, że był wcześniej zapisany ten pacjent i bardzo możliwe, że jutro będzie operacja.
9: Czekamy na oficjalne stanowisko dyrekcji szpitala. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera omówione wcześniej zabiegi są przesuwane, bo jest ich za dużo jak na możliwości szpitala. W Łodzi powstaną nowe drogi rowerowe. Budowa zacznie się już tej jesieni. Nowe trasy pojawią się na Górnej i Widzewie. A w Śródmieściu nowy ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż Pomorskiej między ulicami Lumumby i Konstytucyjną, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Tomaszewicz.
13: Rusza tej jesieni się zakończy. Bardzo ważną, bo obsługująca takich użytkowników najbardziej oczywistych, czyli studentów, osoby uczące się w Łodzi. To nie jedyna inwestycja, będą jeszcze dwie inne, które rozpoczynamy tej jesieni.
14: Startujemy również z drogą dla pieszych i rowerów przy ulicy Paradnej, od ulicy Żgowskiej do Matek Polskich. I jeszcze mamy do tego ulicę Służbową, czyli dojazd ze wschodu na dworzec Łódź-Widzew. To będzie odcinek, który będzie stricte od samego dworca do ulicy aż Rokicińskiej.
9: Dodaje Adam Wojtalik z Zarządu Drogi Transportu. Wszystkie te inwestycje mają być gotowe do końca roku. Jak wyliczył internetowy profil Rowerowa Łódź, w tym roku w Łodzi jest już ponad 300 km rowerowej infrastruktury, a 20 km nowych tras jest w budowie.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Arkadiusz Milik popełnił wykroczenie drogowe, sprawą zajmie się policja. Opisali ją dziennikarze Faktu, którzy nagrali piłkarza pod koniec września w centrum Warszawy. Kierujący Mercedesem Milik m.in. wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Na miejscu zdarzenia piłkarz został pouczony przez policjantów. Teraz zostało wobec niego wszczęte postępowanie, mówi aspirant Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.
16: Ta sprawa nie została zbagatelizowana. To jest zwrócenie uwagi. Niemniej jednak zastosowanie takiego środka nie zamyka drogi do dalszego procedowania sprawy i tak jest w tym przypadku.
9: A aspirant Pacyniak dodał, że wobec policjantów, którzy poprzestali na pouczeniu piłkarza, nie wszczęto jakichkolwiek czynności. Do Łodzi przyjedzie Salman Rushdie. Będzie jednym z gości Igrzysk Wolności, które odbędą się za nieco ponad 3 tygodnie. Oprócz niego m.in. Anne Applebaum, Światłana Cichanouska i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. 13. edycja Igrzysk Wolności zgromadzi w Łodzi polityków, naukowców i specjalistów z dziedziny nowych technologii z całego świata. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
17: 3-dniowe wydarzenie to 180 spotkań poświęconych m.in. polityce, rozwojowi technologicznemu i dyskusji o sztucznej inteligencji i jej wpływie na ludzkość, mówi Błażej Lękowski, prezes Fundacji Liberté.
18: My rokrocznie sprowadzamy też do Łodzi osoby, które może nie mają super rozpoznawalnych nazwisk, ale są naprawdę takimi top of the top w swoich dziedzinach, światowe gwiazdy intelektualne.
17: Bloki tematyczne festiwalu obejmą też dziedziny praw człowieka, zielonych technologii, kultury i sztuki. Igrzyska Wolności to największy festiwal idei w naszej części Europy, który od 2014 roku odbywa się w Łodzi. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: 13. Igrzyska Wolności rozpoczną się w Łodzi 23 października i potrwają do 25. A kolejne wiadomości w Radio Łódź o 15.30.
8: Na zewnątrz jeszcze cieplej, 21 stopni to w Zgierzu i Łodzi, a 22 w Pabianicach, Sieradzu i Bełchatowie. Popołudnie zapowiada się bardzo przyjemnie i przede wszystkim słonecznie. Od czasu do czasu tylko na niebie może pojawić się więcej chmur. Parasole można jednak zdecydowanie schować. Warto za to pamiętać, że wieczorem będzie już zdecydowanie chłodniej, bo na termometrach nieco ponad 10 stopni.
3: Radio Łódź. Tu i teraz.
8: 15:05. W tej godzinie dobra muzyka, informacje drogowe i jeszcze jedna nagroda, dlatego zachęcam, by nas uważnie słuchać. A na pokładzie programu Radio Łódź Tu i Teraz meldują się Piotr Śliwiński i Patryk Lewy. Zapraszamy jeszcze do 16:00.

Grupa Mysłowic w programie Radio Łódź Tu i Teraz. Aż przyjemnie do takiego utworu sobie pomarzyć, a przy takiej pogodzie jak za oknem, to już zdecydowanie warto skorzystać z początku tej jesieni i być może wybrać się na tak zwany City Break. W jednym z zestawień to właśnie nasze miasto znalazło się na trzecim miejscu. Wyżej były tylko Kraków, ten na drugim miejscu i Gdańsk, który zdominował to zestawienie. My oczywiście piszemy więcej na radioloc.pl, a skoro mówimy o tej ciepłej jesieni, to właśnie, tak jak wspomniałem, proponuję sobie chwilę pomarzyć i napisać do nas na studio@radioloc.pl, gdzie w naszym kraju na szybki wyjazd, czyli City Break, chętnie by się Państwo wybrali. Oczywiście dodając do tego krótkie uzasadnienie. Dla kogoś mam przygotowany upominek, czyli dwuosobowe zaproszenie do parku rozrywki jeszcze przed 16. Ta nagroda do kogoś powędruje, zatem zachęcam do kontaktu studio@radioloc.pl.

19 minut po 15. Jeśli jednak wyjazd do innego miasta musi pozostać w kręgu marzeń, to warto wiedzieć, jak zmieni się to nasze najbliższe otoczenie w najbliższym czasie. Zmiany m.in. w łódzkim pasażu Rubinsteina. Tam wyburzany jest budynek po dawnej restauracji, a miejsce ma być zdecydowanie bardziej przyjazne mieszkańcom. Obecne zdjęcia tego, co obecnie się tam dzieje, można zobaczyć na naszym radiowym portalu, a na radioloc.pl także coś dla tych, którzy narzekają, że w Łodzi nie ma gdzie odpoczywać, bo piszemy tam o zielonej plaży, która powstaje w parku nad Jasieniem, dokładniej przy ulicy Przędzalnianej. Trwają przygotowania pod montaż małej architektury i budowę placu zabaw, a na początku października rozpoczną się prace brukarskie. Jak czytam na portalu, inwestycja ma zmienić teren w miejsce wypoczynku i rekreacji. Powstanie zielona, trawiasta plaża z leżakami, hamaki także się pojawią, a dodatkowo ścieżka edukacyjna i plac zabaw. Te mają przybliżyć mieszkańcom zagadnienia związane z ochroną środowiska i błękitną, zieloną infrastrukturą. Ja tylko dodam, że odmienione miejsce będzie można odwiedzić już niebawem, a kiedy dokładnie, o tym więcej na radioloc.pl.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: O, jest za mało policji.
11: No, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
13: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
14: Jesień w Atlas Arenie na pełnych obrotach. Deep Purple, Young Thug, Oki, Don Toliver, Jungle, Placebo, Pitbull i wielu innych. Rock, rap, funk, alternatywa. Tej jesieni gramy dla każdego. Wejdź na atlasarena.pl.
15: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
16: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
15: Lamia Sofa na każdy dzień.
17: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych

0: priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
2: Po reklamie.
3: W naszym studiu pojawił się Seweryn Potentas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Sprawdzimy zatem sytuację na drogach.
4: Zaczynamy od autostrady A1. Uwaga, kierowcy jadący w kierunku Kutna. Utrudnienia czekają na wysokości węzła Brzeziny. To doszło tam do kolizji auta osobowego i ciężarówki, przez co zajęty jest jeden pas ruchu. W tej chwili korek ma już ponad 5 km. Wielu kierowców wybiera więc zjazd na węźle Łódź Wschód, przez co w tym miejscu blokować może się też zjazd z autostrady jadąc od Brzezin. Przez kolizję dodatkowe utrudnienia czekają także na kierowców w samej Łodzi. Tu do zdarzenia doszło przy rondzie Solidarności na wysokości wlotu od ulicy Źródłowej. Dodając do tego wzrastający ruch, dłużej poczekają kierowcy jadący od strony ulic Północnej i Kopcińskiego. Uwaga już także w okolicy remontowanej ulicy Lutomierskiej. Całkowicie zakorkował się już objazd ulicą Limanowskiego. Kierowcy stracą tam co najmniej kilkanaście minut.
3: Jest 15:30. Najważniejsze wiadomości w skrócie, Beata Janowska.
5: Koniec utrudnień dla kierowców na trasie między Łodzią a Zgierzem. Od dziś już korzystają z nowego ronda na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Skrzyżowanie z nową ulicą kolejową zostało otwarte po kilku miesiącach prac, podczas których obowiązywała uciążliwa, tymczasowa organizacja ruchu. Nowa ulica kolejowa nadal pozostaje zamknięta, ma być otwarta za około 2 tygodnie. Cała inwestycja ma wpłynąć na upłynnienie ruchu. Ulicą Łódzką w Zgierzu codziennie przejeżdża ponad 25 tysięcy pojazdów. Budowa tunelu dla kolei dużych prędkości utrudnia życie mieszkańcom bloku przy Alei Włókniarzy w Łodzi. W pobliżu domu powstaje komora techniczna. Lokatorzy skarżą się na hałas i pył z budowy. Obawiają się także o swoje bezpieczeństwo. Jak mówili Radiu Łódź, chcieliby wiedzieć, jak podziemne prace wpłyną na stan budynku, ale inwestor i wykonawca nie udzielają im informacji. Z kolei inwestor Port Polska zapewnia, że informacje do mieszkańców trafiają, jednak w odpowiedzi na ich uwagi deklaruje częstszy kontakt i w miarę możliwości ograniczenie uciążliwości. Marcin Romanowski otrzymał od sądu list żelazny. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ma status podejrzanego w śledztwie. Gdy list żelazny się uprawomocni, będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Prokuratura zapowiada jednak zaskarżenie decyzji sądu. Wcześniej Marcin Romanowski złożył wniosek o umożliwienie mu składania zeznań w Polsce. Miejsce jego pobytu nadal jest nieznane. 5 miliardów opakowań zebrano przez rok obowiązywania w Polsce systemu kaucyjnego. W całym kraju działa ponad 65 tysięcy punktów zbiórki. Ponad 1/3 z nich to automaty. Działanie systemu podsumowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort zapowiada także zmiany. Kaucja ma być rozszerzona o tak zwane małpki. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
3: Głowa ma prawo boleć zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach, bo ciśnienie naprawdę wysokie, na barometrach 1030 hektopaskali. Poza tym same dobre wiadomości, niewiele chmur, brak deszczu i temperatura w okolicach 22 stopni w Łodzi i całym regionie. W nocy natomiast zachmurzenie będzie na ogół małe, momentami nawet bezchmurnie. Temperatura od 7 do 9 stopni, a do tego wiatr słaby, okresami umiarkowany.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
3: Przed nami do 16:00 jeszcze spotkanie z płytą tygodnia, ale sprawdzimy też wymarzone miejsca, które chcieliby odwiedzić nasi słuchacze.

Tu Radio Łódź, program Tu i Teraz. Czekam jeszcze na ostatnie propozycje na jesienny City Break. Kilka z nich już spłynęło, a do zdobycia przypomnę dwuosobowe zaproszenie do Parku Rozrywki.

0: ten zew.
1: Za 21 minut będzie 16, czas na płytę tygodnia. Dziś zaprasza Piotr Bielawski, a zajmiemy się płytą Szpila nad Cichockiej.
2: Płyta tygodnia.
3: Piotr Bielawski, zapraszam. Nad Cichocka nam w tym tygodniu śpiewa, ma swój debiutancki album, a ta płyta nazywa się Szpila. Początkowo praca nad Szpilą miała być przede wszystkim sposobem na przełamanie twórczej stagnacji, przyjrzenie się motywom regularnie powracającym w tekstach nad Cichockiej. Tak ona to wszystko tłumaczy. Z czasem okazało się, że poszczególne historie łączy potrzeba odnalezienia własnego ja i zrozumienia doświadczeń, które ukształtowały postać nad Cichockiej. Album nie traktuje wejścia w dorosłość jako całkowitego odcięcia się od przeszłości. Zamiast tego Cichocka wraca do młodszej Natalii z małego miasta, a przypomnę, że jest z Łowicza, i próbuje spojrzeć na siebie z dzisiejszej perspektywy. Autobiograficzne teksty prowadzą do pytania o to, kim zostajemy, kiedy przestajemy spełniać oczekiwania innych ludzi. A to już wydaje mi się niezwykle dojrzała myśl. Całość została zamknięta w koncepcji podróży od dna morza aż po brzeg. Początkowo dominują ciemniejsze, bardziej melancholijne przestrzenie, które z czasem ustępują lżejszym, bardziej odrealnionym i pełnym nadziei historiom. Lęk, zagubienie i złość stopniowo zastępuje ulga, wolność oraz akceptacja. Ale czy kompletna? Oto jest pytanie. No o tym jest ta historia na nowej debiutanckiej płycie nad Cichockiej, z której w tym tygodniu słuchamy poszczególnych piosenek.
4: Spojrzałam

rok, dorosłość w niej ją każdy zwrot, więc czekam wciąż.

Bieszczady, Jastrzębia Góra, ale także City Break nad Pilicą koło Tomaszowa Mazowieckiego. To są Państwa propozycje, a za chwilę powiem, która z nich będzie tą zwycięską.

0: Zdecydowanie dzięki Państwa propozycjom można się tego popołudnia rozmarzyć.
1: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
0: Pytałem o propozycje miejsc, gdzie warto spędzić jesienny city break, skoro ta pogoda nam tak dopisuje. Wiele z nich padło, ale zdecydowanie to, co przekonało mnie najbardziej, to opis od pani Renaty magicznej i ukochanej Jastrzębiej Góry. Jak czytam, nie ma nic lepszego niż zachód słońca w taką pogodę nad morzem, w szczególności, że w tym miejscu nie ma tłumów i ten jesienny szum morza jest niepowtarzalny.

8 minut pozostało do godziny 16. Kolejne zmagania konkursowe oczywiście już jutro w naszym programie, a za kilka chwil ponownie sprawdzimy, na których ulicach panuje obecnie największy ruch, ale przedtem jeszcze utwór It Must Be Love.

0: Autopromocja. Panie redaktorze, jak żyć?
1: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
0: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
2: Iza Berkowska
1: i Marcin Pośpiech.
3: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
10: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
11: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
12: Za minutę 16, a o tym, co na drogach teraz, Seweryn Potentas.
13: Uwaga kierowcy jadący A1. Na wysokości węzła Brzeziny na trasie od Łodzi doszło do kolizji ciężarówki i samochodu osobowego. Przejazd jest częściowo zablokowany, a przez to tworzą się bardzo duże utrudnienia. W korku utknąć można jeszcze kilka kilometrów przed węzłem Łódź Wschód. To nie jedyna kolizja na A1. Do zdarzenia doszło tuż przed zjazdem na trasę S8 na trasie od węzła Łódź Górna. W tym momencie utrudnienia mają około 2 km. Ale zator zwiększa się z każdą minutą. Warto więc zachować ostrożność. Korkują się już także ulice w Łodzi. Dużo czasu zostawić trzeba już na zdrowiu. Kierowcy chcąc ominąć korkującą się w ostatnich dniach Krzemieniecką, wybierają przejazd Aleją Unii Lubelskiej. Przez to korek do Konstantynowskiej zaczyna się już na wysokości stadionu, a tymczasem Krzemieniecka niemal pusta, bo tu utrudnienia ledwo sięgają skrzyżowania z Redkińską, a na drogi wracamy za pół godziny.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości Beata Janowska.
2: a w nich koniec utrudnień na najważniejszej drodze łączącej Zgierz z Łodzią, list żelazny dla Marcina Romanowskiego i plan filmowy w łódzkim Botaniku. Powstaje tam film w gwiazdorskiej obsadzie. Do wieczora przeważnie będzie słonecznie, noc w regionie ma być pogodna. Koniec utrudnień dla kierowców na trasie między Łodzią a Zgierzem. Od dzisiaj już korzystają z nowego ronda na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Skrzyżowanie z nową ulicą kolejową zostało otwarte po kilku miesiącach pracy. Wykonano nową nawierzchnię i oznakowanie, ale nie jest to jeszcze koniec inwestycji. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
14: Rondo jest już przejezdne w relacji północ-południe, a kierowcy nie muszą korzystać z tymczasowego ruchu wahadłowego. Nadal zamknięta pozostaje jednak nowa ulica kolejowa, mówi Renata Karolewska z Urzędu Miasta w Zgierzu.
15: Jeszcze około 2 tygodni będziemy musieli poczekać na otwarcie ulicy nowej kolejowej.
14: Nowe rondo powstało na drodze wojewódzkiej nr 488 łączącej Łódź ze Zgierzem. To jedna z najbardziej ruchliwych dróg wojewódzkich w regionie.
16: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
14: Mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Według ostatniego generalnego pomiaru ruchu każdego dnia przejeżdża tędy blisko 26 tysięcy pojazdów. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Inwestycja jest częścią planowanej od lat 70. południowej obwodnicy Zgierza. W przyszłości jej uzupełnieniem ma być połączenie z ulicą Konstantynowską.
17: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Marcin Romanowski z listem żelaznym wydał go Sąd Okręgowy w Warszawie. Na razie dokument jest nieprawomocny. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie ma status podejrzanego. Nie wiadomo, gdzie przebywa. Wcześniej w jego sprawie wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Marcin Romanowski złożył wniosek o umożliwienie mu składania zeznań w Polsce. List żelazny pozwoli mu odpowiadać z wolnej stopy. Rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego do spraw karnych Adana Ptaszek wyjaśnia, że dokument wydano dlatego, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne.
18: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar i doniosłość społeczną, lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
2: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego i zapowiada, że ją zaskarży. Sprawa o ochronę dobrego imienia przed sądem w Piotrkowie. Dzisiaj odbyła się kolejna rozprawa w procesie cywilnym wytoczonym przez wiceprezydenta miasta Piotra Kulbata jednemu z mieszkańców Adamowi Szacińskiemu. Dotyczy słów wypowiedzianych przez Szacińskiego podczas burzliwej sesji Rady Miasta w kwietniu zeszłego roku. Tematem było Centrum Integracji Cudzoziemców. Mieszkaniec powiedział, ta władza ma krew na rękach. Spór dotyczy m.in. tego, do kogo odnosiły się te słowa, mówi wiceprezydent Piotrkowa Piotr Kulbat.
19: Uważam, że w właściwy sposób uzasadniłem swój pozew i swoje odczucie utraty dóbr moralnych w postaci dobrego imienia.
20: Sformułowania o tym, że władze mają krew na rękach w związku ze śmiercią sierżanta Sitko, odnosiło się do władz rządowych.
2: Mówi reprezentujący pozwanego mecenas Michał Król. Sąd przesłuchał już świadków i obie strony. Wyrok zostanie ogłoszony 16 października. Łódzki Ogród Botaniczny stał się planem filmowym. Powstają tam zdjęcia do filmu Szarlatan, nowego obrazu z gwiazdorską obsadą. W głównych rolach zobaczymy Tomasza Szucharda i Przemysława Bluszcza. Za reżyserię i produkcję odpowiada Sebastian Jasnoch, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej. To jego debiut fabularny. Jak mówi, to bardziej współczesna wersja tej historii.
21: Myślę, że szarlatan to jest tak pojemny termin, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ustawę Lex Szarlatan i myślę, że akurat się wstrzeliliśmy jakby 100% jakby w to, co tutaj się troszkę będzie działo. Nasza historia jest trochę, ona jest komedią, więc trochę się bawimy formą.
22: Szarlatan, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
2: Dodaje Tomasz Szuchart, odtwórca głównej roli. Jak dowiedziała się nasza reporterka, Łódź coraz mocniej zaznacza swoją obecność na filmowej mapie Polski i wkrótce zobaczymy kolejnych artystów. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
12: –21 stopni w Łodzi i Uniejowie, 22 w Bełchatowie i Sulejowie. Popołudnie i wieczór z niewielkim zachmurzeniem i dużą dawką słońca. Noc za to chłodna. Termometry pokażą od 7 do 9 stopni, ale po rześkim poranku kolejny słoneczny dzień. Dlatego warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Jutro w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 21 stopni. 5 minut po godzinie 16 w Radiu Łódź, czas na magazyn reporterów, czyli program Słuchasz i Wiesz. W studiu już Jarosław Turek.
1: Dzień dobry.
12: I wiele interesujących, a przede wszystkim ważnych tematów. Ja Państwu za popołudnie i ostatnie godziny dziękuję i mówię do usłyszenia.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
4: No ja witam i zapraszam na nasze dwugodzinne informacyjne spotkanie w Radiu Łódź do godziny 18. Piotr Śliwiński pozostaje za konsoletą. Dzisiejszy program popołudniowy wydaje Justyna Krakowiak. No, my oczywiście zapraszamy do słuchania. Za chwilę dowiemy się, co mamy Państwu dziś do zaproponowania.

0: To popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, do godziny 18. Teraz o czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Pierwsza informacja była taka, że wszystkie operacje są przesunięte o 2-3 tygodnie.
2: To jest wina po stronie ordynatora danego oddziału.
0: Będziemy rozmawiali o dosyć kryzysowej sytuacji pacjentów szpitala w Sieradzu, a konkretnie o tym, dlaczego nagle, bez uprzedzenia odwołano albo przesunięto zabiegi chorych, którzy czekali na nie od wielu tygodni, a czasami nawet miesięcy. Więc sprawdzimy, czy powodem takiej kryzysowej sytuacji są na przykład kłopoty z obsadą lekarską, konkretnie brakiem anestezjologów. Będzie też budowa drugiego łódzkiego tunelu, czyli tego dla kolei dużych prędkości i chociaż jeszcze się nie rozpoczęła, już daje się we znaki mieszkańcom Wieżowca przy Alei Włókniarzy. To jest budynek mieszkalny znajdujący się najbliżej placu budowy, dlatego są wielkie obawy, co się tu będzie działo, gdy ruszy drążenie tunelu.
3: Nic państwo nie odczują. To były takie informacje. Powiedziano nam, że te bloki świetnie wytrzymają, że one w ogóle super, ponieważ lata 70, świetna budowa.
4: Dowiedzieliśmy się, że warunki środowiskowe będą takie, że nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu.
5: Traktuję to po prostu jako sygnał do intensywniejszych kontaktów.
0: No, mieszkańcy Wieżowca po prostu obawiają się, czy nie powtórzy się sytuacja z kamienicami, pod którymi drążony jest tunel średnicowy, które jak się okazało są budynkami dosyć wrażliwymi na podziemne drgania spowodowane pracą tarczy drążącej. Jakie są dopuszczalne granice publicznej krytyki władz przez mieszkańców? Taką bardzo interesującą sprawą zajmuje się w tej chwili sąd w Piotrkowie Trybunalskim, który w procesie cywilnym wiceprezydent Piotr Kulbat kontra mieszkaniec Adam Szaciński ma rozstrzygnąć, czy oskarżenie lokalnej władzy o to, że ma krew na rękach, mieści się w dopuszczalnych granicach krytyki.
6: Ta władza ma krew na rękach.
7: Sformułowania o tym, że władze mają krew na rękach, odnosiło się do władz rządowych.
8: Uważam, że w właściwy sposób uzasadniłem swój pozew i swoje odczucie.
0: A do takiej właśnie pełnej emocji i mocnych słów sytuacji doszło w kwietniu zeszłego roku na burzliwej sesji Rady Miasta w Piotrkowie poświęconej Centrum Integracji Cudzoziemców. No i będzie też o tym, że mamy wreszcie, pewnie długo oczekiwane, zwłaszcza przez mieszkańców Zgierza i nie tylko, może otwarcie nowego ronda w Zgierzu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Łódzkiej z nową ulicą kolejową. To jest rozwiązanie, które budziło pewne zastrzeżenia, a właściwie wątpliwości, czy rondo na Łódzkiej upłynni ruch samochodowy, czy go spowolni.
9: Dziś rondo zostało otwarte dla samochodów.
10: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
11: Czas pokaże, no trzeba czekać.
0: To otworzymy to nowe rondo, chociaż ulica Nowokolejowa cały czas jest jeszcze zamknięta dla ruchu, no przynajmniej przez 2 tygodnie. A jeśli ktoś korzystał już z tego ronda, przejeżdżał ulicą Łódzką przez to nowe skrzyżowanie, to proszę się podzielić refleksją. Czy jedzie się wolniej, czy szybciej niż kiedyś? 606 78 78 78 albo można też mailować na studio@radiołódź.pl.

0: popołudniowy program Radia Łódź. Kwadrans po godzinie 16. Zaczynamy od reporterskiej reakcji na interwencję jednego z naszych słuchaczy.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Chodzi o sytuację, w której pacjenci sieradzkiego szpitala mieli dowiadywać się w dniu zabiegu albo operacji o tym, że zabieg albo operacja zostały odwołane albo przeniesione na tydzień czy dwa, czasem na odleglejszy termin. I wielu z pacjentów, no jak się okazuje, tygodniami czy miesiącami nawet czekało na te zabiegi i operacje. W związku z tym zaskoczenie było ogromne. W tej sprawie interweniował nasz reporter Adam Łużyński, któremu z kolei powiedział o tym, czy informował i prosił o interwencję jeden z naszych słuchaczy.
2: No, na zaćmę czekamy w kolejce. Była informacja, że są poprzesuwane operacje.
3: Tutaj też Państwo mieli taką sytuację, że był umówiony zabieg?
2: Nie jesteśmy pewni, bo jesteśmy w trakcie uzgadniania terminu. No, pierwsza informacja była taka, że wszystkie operacje są przesunięte o 2-3 tygodnie.
4: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, profesor Jacek Śmigielski.
5: To jest wina po stronie ordynatora danego oddziału, bo każdy z ordynatorów oddziałów zabiegowych naszego szpitala wie, ile będzie mógł w dniu jutrzejszym wykonać operacji. O to dba ordynator oddziału.
6: No na przykład ze mną leżał jeden taki, no ale to dzisiaj już idzie.
3: A kiedy miał mieć zabieg?
6: Z tego co mówił, to już prawie że z tydzień temu. Mhm.
3: I dzisiaj udało się umówić, tak?
6: Tak, bo tu mi kardiolodzy niby... Nie kardiologi, tylko tego nie mają.
3: Anestezjolodzy? Od znieczulania?
6: No.
5: Pacjent, który przyjeżdża do szpitala w danym dniu i w tym dniu jest odmawiany, nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to bardzo proszę o informację, do jakiego oddziału dotyczyła i będę wyciągał konsekwencje od ordynatora takiego oddziału.
3: Chodzi o otolaryngologię i o chirurgię. Takie oddziały tutaj, z takich oddziałów pacjenci zgłosili się, no między innymi do mnie.
5: Będę rozmawiał w takim razie z ordynatorami tych dwóch oddziałów i wyjaśniam sprawę.
2: Dwie informacje miałem, one się nie pokrywały. Lekarz powiedział, że był wcześniej zapisany ten pacjent i bardzo możliwe, że jutro będzie operacja.
3: Aha, czyli jednak są jakieś tam możliwości, że...
2: Nie wiem, na czym to polega. Były dwie sprzeczne informacje po prostu.
5: Pacjent przychodzący na operację do szpitala powinien być do tej operacji przygotowany. Często się zdarza, że pacjenci kierowani na przykład z POZ-ów do tych operacji przygotowani nie są. Ich zaskoczeniem faktycznie wtedy jest taka sytuacja, że są odsyłani w celu uzupełnienia informacji o ich stanie zdrowia, aby byli bezpiecznie zoperowani. Takie sytuacje zdarzały się, zdarzają i zdarzać się będą, a wynika to z niestety złej kwalifikacji pacjentów do zabiegów.
3: O sytuacji w szpitalu wojewódzkim w Sieradzu rozmawialiśmy z dyrektorem, z profesorem Jackiem Śmigielskim. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
5: Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. Dodam tylko, że terminy do operacji planowych w naszym szpitalu są jedne z najkrótszych w województwie. Dziękuję państwu, do widzenia.
0: Pacjenci wskazali, że być może chodzi o braki kadrowe wśród lekarzy, anestezjologów w sieradzkim szpitalu. Te braki są, jak wiadomo, odczuwalne tak mniej więcej od około 4 lat i sam dyrektor sieradzkiego szpitala dodaje, że trwają starania o pozyskanie nowych lekarzy, rezydentów w te brakujące miejsca i sam też mówi, że te nagłe, niespodziewane przesunięcia zabiegów i operacji po prostu są niedopuszczalne. Będzie wyciągał konsekwencje. Taki jest efekt naszej interwencji, a tą sprawą interesował się nasz reporter Adam Łużyński. A my oczywiście polecamy nasz adres mailowy studio@radiołódź.pl, także telefon 606-78-78-78, także w sprawach, które być może wymagałyby interwencji reporterskiej, bo inaczej nie da się tego załatwić.

0: dzisiejszy popołudniowy program Radia Łódź, w którym będziemy mówili o otwarciu ronda w Zgierzu na ulicy Łódzkiej, konkretnie na skrzyżowaniu Łódzkiej z ulicą Nową Kolejową, bo to jest rozwiązanie, które budziło pewne zastrzeżenia czy niepewności co do tego. Czy to rondo upłynni ruch samochodów, czy je spowolni?
1: Dziś rondo zostało otwarte dla samochodów.
2: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
3: Czas pokaże, no trzeba czekać.
0: No my jesteśmy ciekawi, czy już pokazało to rondo, jak wygląda ruch w miejscu skrzyżowania Łódzkiej z Nową Kolejową. Jeżeli ktoś jechał, a ma takie doświadczenie z dzisiejszego popołudnia na przykład, czy teraz godzin szczytu, bardzo proszę zadzwonić i studio@radiołódź.pl zamailować, albo zadzwonić na 606-78-78-78, a my w szczegółach dokładnie o otwarciu tego ronda będziemy mówić, ale to dopiero po godzinie 17:00.

0: przez kolizję na wysokości węzła Brzeziny. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu, a przez to nawet w 10-kilometrowym korku utknął kierowcy jadący od węzła Łódź Górna. Na A1, uwaga, także na trasie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Jadąc w tym kierunku na kilkukilometrowy korek natrafić można przed zjazdem na trasę S8 na wysokości Romanowa. Duże utrudnienia czekają także w Łodzi. Lepiej omijać okolice ulicy Lutomierskiej. Przez jej remont i utrudniony przejazd na całym odcinku od zachodniej stoją ulice Limanowskiego i Drewnowska. Jadąc nimi lepiej mieć 20-minutowy zapas. Do tego stoją ulice Kasprzaka, Piwna, a także sama Lutomierska na w pełni otwartej trasie w kierunku zachodniej. Kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
1: Na zegarze jest 16:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie przebywa Marcin Romanowski, ale starał się o list żelazny, który umożliwi mu odpowiadanie z wolnej stopy. Rzeczniczka warszawskiego sądu Anna Ptaszek wyjaśnia, że list żelazny wydano, dlatego że postępowanie jest zaawansowane. Doniosłość społeczna i ważność sprawy dla Skarbu Państwa są istotne, a dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Prokuratura ma jednak możliwość zaskarżyć decyzję o wydaniu listu żelaznego i zapowiada, że to zrobi. Szpital Wojewódzki w Sieradzu przekłada niektóre zabiegi. Pacjenci mówią, że o zmianie terminu dowiadywali się z dnia na dzień. 2- i 3-tygodniowe opóźnienia zgłaszali pacjenci m.in. na oddziałach okulistyki, otolaryngologii i chirurgii. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu zapowiedział, że będzie wyjaśniał sprawę z ordynatorami tych oddziałów. Szykują się nowe utrudnienia dla kierowców w Łodzi. Budowa torowiska na ulicy Broniewskiego wkracza w kolejny etap. Od poniedziałku odcinek Broniewskiego między rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza będzie jednokierunkowy. Kierowcy jadący w stronę Kilińskiego natomiast będą musieli korzystać z objazdu ulicami Niższą i Śląską. Aby ułatwić objazd, na skrzyżowaniu Śląskiej z Niższą stanie sygnalizacja świetlna. Na ekrany kin dzisiaj wchodzi Lalka. Nową adaptację powieści Bolesława Prusa wyreżyserował Maciej Kawalski. W rolach głównych zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Marka Kondrata i Kamilę Urzędowską. Grają też Andrzej Seweryn i Maja Komorowska. Reżyser filmu zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, choć materiał powieściowy jest tak duży, że musiał być selekcjonowany. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
1: Pogoda powtarzalna w ostatnich dniach i to się na razie jeszcze nie zmieni, przynajmniej do niedzieli. Na termometrze od 19 do 21 stopni w regionie w tej chwili, na barometrze 1007 hektopaskali. Ciśnienie praktycznie bez zmian od wczoraj. Wiatr słaby z południowego wschodu. W nocy bezchmurne niebo i ochłodzenie poniżej 10 stopni. Lokalnie temperatura może spać, także będzie to chłodny poranek. Jutro w ciągu dnia jednak znowu sporo słońca. I umiarkowanie, ale przyjemnie ciepło na termometrach od 19 do 20 stopni Celsjusza.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Popołudniowy program Radia Łódź, którym jak zawsze polecam kontakt z nami 606-78-78-78 albo studio@radiołódź.pl. W sprawach, o których mówimy, między innymi na przykład w sprawie kryzysowej sytuacji z operacjami i zabiegami w sieradzkim szpitalu.

0: Tu popołudniowy program Radia Łódź, którym za kilka minut będziemy mówili o kłopotach i obawach mieszkańców jednego z wieżowców przy Alei Włókniarzy, tego, przy którym powstaje komora związana z koleją dużych prędkości, czyli kolejnym podziemnym tunelem.
1: Nic państwo nie odczują. To były takie informacje. Powiedziano nam, że te bloki świetnie wytrzymają, że one w ogóle super, ponieważ lata 70. świetna budowa.
2: Dowiedzieliśmy się, że warunki środowiskowe będą takie, że nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu.
3: Traktuję to po prostu jako sygnał do intensywniejszych kontaktów.
0: Na razie już są kłopoty związane z tym, że pod oknami jest plac budowy, więcej o tym za chwilę. A teraz jeszcze wrócimy do kłopotów z anestezjologami w sieradzkim szpitalu, które to podobno są powodem przenoszenia czy opóźniania operacji i zabiegów.
4: Przypominam sobie rozmowę poranną z gościem z jednej łódzkich uczelni. Padło takie stwierdzenie, że uczelnie nie chcą przyjmować więcej studentów, bo byłoby to dla nich zbyt duże obciążenie. Tak najprościej dla zobrazowania mówić. No to jeśli brakuje lekarzy, to w pewnym okresie czasu powinien nastąpić ten moment, że trzeba przyjąć większą ilość tych chętnych do studiowania, na przykład medycynę, no żeby ten niedobór uzupełnić. No przynajmniej to jest mój taki punkt widzenia. Tutaj wszystko się robi jakoś na odwrót.
0: Faktem jest, że jakoś się ten system niestety nie spina. 606-78-78-78 nasz telefon dla państwa do dyspozycji, a za chwilę o budowie kolejnego łódzkiego tunelu.

0: get out of it. Popołudniowy program Radia Łódź i przed nami kolejna sprawa.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Budowa kolejnego tunelu w Łodzi, tego dla szybkich pociągów, już utrudnia życie mieszkańcom bloku przy Alei Włókniarzy 222, którzy skarżą się na hałas, kurz, no i obawiają o bezpieczeństwo, bo obok bloku powstaje komora tunelu z wyjściem ewakuacyjnym i mieszkańcy pytają teraz, jak te głębokie prace wpłyną na ich budynek i narzekają na brak informacji.
2: Nic państwo nie odczują. To były takie informacje. My nie zostaliśmy poinformowani o konsultacjach społecznych, na których mogliśmy wystąpić w ogóle jako strona.
3: Dowiedzieliśmy się, że warunki środowiskowe będą takie, że nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu. I dla mnie to była bardzo ważna kwestia. Poszedłem osobiście, żeby porozmawiać z nimi na ten temat. Mam dwoje dzieci z bardzo poważną chorobą genetyczną płuc, które nie mogą przebywać w zapyleniu.
4: Też są osoby chore i starsze. Że naprawdę, no.
5: Ale jak na co dzień państwo to odczuwają?
4: Proszę pani, dymi się teraz, piewują wszystko. Na parterze pani ma otwarty, uchylony, bo trzeba powietrza do domu. A tu wchodzi kurz, proszę pani. No.
6: Maciej Dudkiewicz z Portu Polska mówi, że mieszkańcy są informowani o pracach. Przyznaje jednak, że jeżeli tych informacji jest za mało, kontakt będzie intensywniejszy. Jak dodaje, inwestor jest też w stałym kontakcie ze spółdzielnią.
7: Takie informacje są kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Mamy też punkt konsultacyjny, który znajduje się na dworcu Łódź Fabryczna. No i oczywiście jeszcze wykonawca, czyli firma, która zajmuje się budową tunelu, też jest zobowiązana do takich kontaktów. No zwłaszcza w tym momencie, kiedy rozpoczyna kolejny etap prac nad tunelem dalekobieżnym w Łodzi. Podsumowując, traktuję to po prostu jako sygnał do intensywniejszych kontaktów.
6: Przy bloku stanie też 4-metrowe ogrodzenie, które ma ograniczyć hałas i pył. Po uwagach mieszkańców inwestor zdecydował, że ogrodzenie będzie częściowo przezroczyste. Inwestor deklaruje też otwartość na zmiany w rozwiązaniach technicznych, które mogą ograniczyć uciążliwości.
7: No i oczywiście w miarę możliwości i w miarę tego, jakie informacje będziemy dostawali, no możemy się decydować na różne zmiany i wprowadzenie takich rozwiązań, które sprawią, że ta budowa będzie mniej uciążliwa.
6: Mieszkańcy martwią się też o swoje bezpieczeństwo, dlatego że nie wiedzą, w jakim stanie jest ich budynek.
2: Powiedziano nam, że te bloki świetnie wytrzymają, że one w ogóle super, ponieważ lata 70. świetna budowa. My nie mamy gwarancji, że one przetrwają w ogóle tą budowę tak naprawdę, ponieważ ja pamiętam, ja tu mieszkam od dziecka i pamiętam, jak stary prezes mówił, że one się trzymają tylko i wyłącznie na ociepleniu. I nagle teraz narracja się zmieniła, tak? One są w świetnym stanie.
6: Dagmara Zelewska z biura prasowego Kolei Dużych Prędkości zapewnia, że 18 czerwca bieżącego roku sprawdzono stan techniczny budynku.
8: Budynek przy Alei Włókniarzy został poddany inwentaryzacji i podczas drążenia tunelu będzie objęty monitoringiem w czasie rzeczywistym.
0: Dzisiaj nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami spółdzielni, ale będziemy jeszcze próbować. Dodajmy, że tunel pod Łodzią ma prowadzić z Retkiny w kierunku dworca Łódź Fabryczna i zgodnie z planami część inwestycji na kierunku Łódź-Warszawa ma zostać oddana do 2032 roku, a to pewnie dopiero początek historii budowania tego tunelu. W tym również głosu mieszkańców w tej sprawie. Relację przygotowała Joanna Karpa.

0: popołudniowy program Radia Łódź. Za 12 minut już godzina 17.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o planach budowy blisko 170-kilometrowej trasy rowerowej wzdłuż Pilicy, kapsule czasu w remontowanym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, wsparciu łódzkich uczelni na rozwój i promocję oraz kolejnych zmianach na drogach wzduńskiej Woli. Zapraszamy. Velo Pilica nabiera kształtu. Samorządy podpisały listy intencyjne. Blisko 170 km ma mieć trasa rowerowa wzdłuż Pilicy, która połączy 15 samorządów. Od granicy województwa śląskiego aż po granicę z Mazowszem. W przedbożu podpisano listy intencyjne dotyczące współpracy przy jej tworzeniu. Trasa ma połączyć miejscowości i najważniejsze atrakcje regionu, m.in. parki krajobrazowe, Zalew Sulejowski, Niebieskie Źródła czy skansen rzeki Pilicy. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Velo Pilica ma służyć mieszkańcom, ale też wspierać rozwój turystyki.
3: Projekt, który przez lata będzie właśnie służył mieszkańcom województwa łódzkiego, ale także turystom, którzy będą chcieli odwiedzać nasze województwo, będą chcieli właśnie podziwiać nasze walory przyrodnicze, to co posiadamy, ale również tacy, którzy będą łatwiej przejeżdżać przez nasze województwo, bo sieć naszych tras rowerowych będzie połączona z tymi trasami krajowymi rowerowymi.
2: Na razie to początek prac. Samorządy czeka przygotowanie dokumentacji, dokładnego przebiegu trasy oraz niezbędnych analiz i uzgodnień. Plan zakłada wykorzystanie istniejących i powstających odcinków infrastruktury oraz ich połączenie w spójną całość. Kapsuła czasu w remontowanym Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Monety, banknoty, gazeta i przedmioty z poszczególnych działów muzeum trafiły do kapsuły czasu. Są wśród nich m.in. replika pierścienia Salomei, fragment flaszki, paciorek i pionek do gry. Kapsułę umieszczono w fundamentach remontowanych budynków przy Placu Wolności w Łodzi. Tworzymy miejsce, gdzie XIX wiek spotka się z wiekiem XXI, mówi dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Dominik Płaza.
4: Moim marzeniem byłoby, aby pomimo wykorzystania nowoczesnych technologii, tak zwanego high-tech, nasze muzeum wraz z obiektami zamiejscowymi dalej kierowało się w stronę muzeum high-touch, czyli takiego, w którym każdy człowiek, zarówno gość, jak i pracownik, są ważni na równi z ich interakcją ze zgromadzonymi zbiorami.
2: Prace trwają od roku, a ich zaawansowanie wynosi około 25%. Zabezpieczono już dachy, wykonano część tynków i trwają prace przy drewnianej stolarce okiennej. Po zakończeniu remontu zwiększy się m.in. powierzchnia wystawiennicza, a zwiedzającym zostaną udostępnione przestrzenie, które dziś są zamknięte. Cały projekt kosztuje około 100 milionów złotych, a ponad 35 milionów pochodzi z budżetu województwa łódzkiego. Pozostała kwota to dofinansowanie unijne. Lepsze warunki nauki i promocja studiowania w Łódzkiem. Nowy sprzęt, wyposażenie pracowni i działania, które mają zachęcić młodych do studiowania w województwie łódzkim. Na takie projekty pieniądze dostanie 8 publicznych uczelni. Program ma pomóc uczelniom rozwijać ofertę dla młodych i zachęcać ich do wyboru studiów w regionie, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Powstanie droga pieszo-rowerowa, nowe oświetlenie, nowe oznakowanie, 5 rond. To wszystko, co zdecydowanie usprawni i poprawi jakość życia, bezpieczeństwo podróżnych.
2: W sumie uczelnie otrzymają 5 milionów złotych. 2 miliony zostaną przeznaczone na inwestycje i wyposażenie, a 3 miliony na promocję studiowania w regionie. W praktyce oznacza to m.in. nowe wyposażenie pracowni i specjalistyczny sprzęt, a także warsztaty, spotkania i wydarzenia dla przyszłych studentów. W poprzedniej edycji o możliwościach studiowania w Łódzkiem dowiedziało się około 18 tysięcy uczniów. Nowe drogi w Zduńskiej Woli. Jedna już gotowa, druga w budowie. Gotowa jest trasa Łaska, Świerkowa, Jodłowa, Staszica, Spółdzielcza. Na całej długości powstała droga pieszo-rowerowa. Przebudowano chodniki i skrzyżowania, a także wykonano nowe przejścia i przystanki. Ale jak zaznacza marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to nie koniec udogodnień. Trwa rozbudowa prawie 4 km drogi wojewódzkiej nr 482.
3: Powstanie droga pieszo-rowerowa, nowe oświetlenie, nowe oznakowanie, 5 rond. To wszystko, co zdecydowanie usprawni i poprawi jakość życia, bezpieczeństwo podróżnych.
2: Inwestycja na drodze wojewódzkiej 482 kosztuje 76 milionów złotych i ma zakończyć się w 2027 roku. Prace są już zaawansowane w blisko 45%. Zakończony odcinek Łaska, Świerkowa, Jodłowa, Staszica, Spółdzielcza kosztował prawie 6 800 000 zł, z czego 5 400 000 zł to dofinansowanie unijne. Z trasy można już korzystać. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
5: Autopromocja.
6: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
7: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
8: Ale rzeczywiście, ale przecież to jest ewidentnie.
9: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
9: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
6: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
6: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
6: Zapraszamy!
5: Autopromocja. Reklama.
15: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
16: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
17: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
18: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapans. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
20: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
25: Adam, kopę lat. Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
26: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
27: Od 5 do 11 października Polskie Forum Designu Lokalność. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Design, który wyrasta z dziedzictwa. Program na lotsdesign.com.
5: Po reklamie.
0: Popołudniowy program Radia Łódź, za chwilę wiadomości, ale teraz jeszcze informacje dla kierowców najświeższe przekazuje Seweryn Potentas.
28: Cały czas uwaga na autostradzie A1. Nawet o 20 minut wydłużyć może się przejazd na trasie z Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi. Wszystko przez kolizję auta osobowego i ciężarówki, do której doszło na wysokości węzła Brzeziny. W tym momencie korek ma ponad 10 km. Problemy są też na trasie w kierunku Piotrkowa, a to przez kolizję, do której doszło tuż za węzłem Łódź Górna. Uwaga także kierowcy z Łodzi. Tutaj największe problemy czekają na ulicy Limanowskiego, która korkuje się po obu stronach Alei Włókniarzy. Trasa od Teofilowa stoi od Żabieńca, ale zdecydowanie gorzej jest jadąc od Bałuckiego Rynku, bo korek zaczyna się już przy Zachodniej. Jadąc w kierunku Teofilowa warto więc poszukać objazdu ulicami Zgierską i Pojezierską. Poza tym w Łodzi cierpliwość stracić można też w okolicy Zdrowia i na wylocie w kierunku Brzezin. Dziękuję i spokojnej drogi.
0: To popołudniowy program Radia Łódź, na zegarze już 17. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Beata Janowska.
29: Mieszkańcy bloku przy Włókniarze w Łodzi narzekają na hałas i pył w związku z budową tunelu dla kolei dużych prędkości. We wiadomościach także początek procesu w sprawie brutalnego zabójstwa na łódzkich Bałutach i zmiana organizacji ruchu od poniedziałku na Broniewskiego w Łodzi, gdzie powstają nowe tory tramwajowe. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, a jutro podobnie jak dziś, czyli słonecznie i ciepło. Hałas i pył utrudniają życie mieszkańcom bloku przy Alei Włókniarzy w Łodzi. Powstaje tam komora techniczna dla tunelu kolei dużych prędkości, który połączy Łódź z portem Polska i Warszawą. Lokatorzy skarżą się na uciążliwości, obawiają się też o swoje bezpieczeństwo. Jak mówili naszej reporterce, chcieliby wiedzieć, jak podziemne prace wpłyną na stan budynku, ale inwestor i wykonawca nie udzielają im informacji. Maciej Dudkiewicz z portu Polska twierdzi, że mieszkańcy są informowani o pracach. Dodaje jednak, że skoro czują się niedoinformowani, kontakt będzie intensywniejszy.
1: Takie informacje są kierowane bezpośrednio do mieszkańców. Mamy też punkt konsultacyjny, który znajduje się na dworcu Łódź Fabryczna. Traktuję to po prostu jako sygnał do intensywniejszych kontaktów.
29: Maciej Dudkiewicz zapowiada też w miarę możliwości ograniczenie uciążliwości. Za około 2 miesięcy rozpoczną się bardziej hałaśliwe roboty. Przy bloku stanie 4-metrowe ogrodzenie ograniczające hałas i pył. Po uwagach mieszkańców będzie częściowo przezroczyste. Zgodnie z planami, część trasy kolei dużych prędkości, która połączy Łódź z Warszawą, ma być gotowa w 2032 roku.
2: Więcej na radiołódź.pl.
29: Marcin Romanowski z listem żelaznym. Dokument wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Prokuratura zamierza zaskarżyć tę decyzję. Jej uchylenia chce także minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Ma status podejrzanego. Prawomocny list żelazny umożliwiłby mu odpowiadanie przed sądem z wolnej stopy. Minister Waldemar Żurek mówi, że istnieje obawa matactwa w tej sprawie.
3: Taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry.
29: Nie wiadomo, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Wcześniej wydano za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania, list żelazny. Gdyby się uprawomocnił, uchyliłby je. Rzeczniczka warszawskiego sądu wyjaśniła, że list wydano po to, by przyspieszyć postępowanie, bo dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Zabójstwo maczetą na łódzkich Bałutach. Proces w tej sprawie rozpoczął się przed sądem w Łodzi. Do tragedii doszło w styczniu w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej. Według prokuratury 54-letni oskarżony i jego 64-letni znajomy pili razem alkohol, a później doszło między nimi do sprzeczki. Wtedy gospodarz miał chwycić maczetę i zaatakować kolegę. Czytała w akcie oskarżenia prokurator Maja Mariańska z łódzkiej prokuratury.
4: Zadał mu z dużą siłą co najmniej 27 ciosów maczetą w ciało, w tym 15 ciosów w głowę, twarz i szyję, powodując 4 rany tłuczone prawego i lewego łuku brwiowego, 2 rany cięte szyi, 9 ran rąbanych na twarzy.
29: Oskarżony przed sądem odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej w śledztwie przyznał się do zabójstwa, ale twierdził, że nie pamięta, co dokładnie się wydarzyło. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Szykują się nowe utrudnienia dla kierowców w Łodzi. Budowa torowiska na ulicy Broniewskiego wkracza w kolejny etap. Od poniedziałku odcinek Broniewskiego między rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza będzie kierunkowy. Kierowcy jadący w stronę Kilińskiego natomiast będą musieli korzystać z objazdu ulicami Niższą i Śląską, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
7: Na skrzyżowaniu Śląska Niższa powstanie sygnalizacja świetlna, która ułatwi możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie. Wybudujemy w ten weekend takie mini rondo na rondzie Insurekcji, który rozprowadzi nam ten ruch już w kierunku ulicy Żgowskiej.
8: Inwestycja na Broniewskiego i te nowe tory tramwajowe połączą się z torami na Aleję Śmigłego Rydza. Da nam to wiele możliwości wprowadzenia nowych połączeń tramwajowych.
29: Dodaje wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Prace w nowym etapie inwestycji trwają około 2 miesięcy. Cały czas trwa wymiana nawierzchni po północnej stronie ulicy. Kiedy się zakończy, na Broniewskiego wróci ruch dwukierunkowy, a drogowcy rozpoczną remont na drugiej części jezdni. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
0: W regionie na razie jeszcze przyjemniej ciepło, około 20 stopni wciąż na termometrze. Na barometrze niezmiennie około 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu, ale oczywiście temperatura teraz no, zwykle w momencie, gdy słońce zachodzi, zaczyna już wyraźnie spadać. W nocy ochłodzenie do 10 stopni nad ranem. Ale bezchmurne niebo, właściwie to przyczyna będzie, bo przy bezchmurnym niebie, przy braku chmur, ziemia szybko się wychładza. A jutro w ciągu dnia także bezchmurne niebo, czyli dużo słońca i umiarkowanie, ale przyjemnie ciepło z temperaturą w regionie do 20 stopni.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Czyli popołudniowy informacyjny program Radia Łódź dla Państwa jeszcze przez godzinę do 18.

0: Tu Krzysztof Zalewski w popołudniowym programie Radia Łódź. Za kilka minut przyjrzymy się bardzo interesującemu procesowi, który odbywa się przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Będziemy się zastanawiać, jakie są dopuszczalne granice publicznej krytyki władz przez mieszkańców, bo tego właściwie dotyczy sprawa. W procesie cywilnym, w tym procesie wiceprezydent Piotr Kulbat kontra mieszkaniec Adam Szaciński za to, że mieszkaniec w czasie dosyć burzliwej sesji oskarżył władze, że mają krew na rękach. No i to jest właśnie to pytanie o granice dopuszczalnej krytyki władz.
1: Ta władza ma krew na rękach.
2: Sformułowania o tym, że władze mają krew na rękach, odnosiło się do władz rządowych.
3: Uważam, że w właściwy sposób uzasadniłem swój pozew i swoje odczucie.
0: Do takiej sytuacji właśnie doszło w kwietniu zeszłego roku na burzliwej sesji Rady Miasta w Piotrkowie poświęconej organizacji Centrum Integracji Cudzoziemców. Dokładnie o co poszło i w jakim kontekście padły te dosyć mocne słowa, dowiemy się za kilka minut. A później jeszcze będziemy mówili oczywiście o otwarciu bardzo ważnego ronda w Zgierzu na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej z nową ulicą kolejową. Rozwiązanie, na które pewnie wielu kierowców czekało, mając nadzieję, że upłynni to ruch na ulicy Łódzkiej, bardzo uczęszczanej.
4: Dziś rondo zostało otwarte dla samochodów.
5: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
6: Czas pokaże, no trzeba czekać.
0: To otworzymy też to nowe rondo, chociaż ulica Nowa Kolejowa od razu trzeba powiedzieć cały czas jeszcze, przynajmniej przez 2 tygodnie, będzie zamknięta dla ruchu.

0: 0606 78 78 78. Polecam jak zawsze nasz telefon dla Państwa. Będziemy mówili o nowym rondzie w Zgierzu. Jak się tam jeździ, to się jeszcze okaże, ale słuchacz zwraca uwagę na jeden ważny aspekt tej inwestycji.
1: Jest temat ronda w Zgierzu, które zostało otwarte dzisiaj, i powiem, że rondo już pokazało, że jest po prostu inwestycją szybko. Nie to, co w Łodzi, że remonty się ciągną w nieskończoność, bo rozpoczęcie było 15 lipca, a zakończenie jest praktycznie 30 września. Mają tylko 15 dni poślizgu. Firma, która to robiła, po prostu stanęła na wysokości zadania, bo Rydza Śmigłego wiemy, ile jest zbudowane. Już chyba 10 rok czy 11 już się zaczął. Ulica Kniaziewicza też miała być oddana do końca ubiegłego roku, a jest jeszcze nieskończona. No, także widzi pan, kawałek ulicy i rondo, które trzeba było wpiąć w układ drogowy.
0: Dziękuję za telefon. Czekam na kolejne jakieś uwagi, ale w każdym razie no, Zgierzowi w takim razie można pogratulować sprawności w doprowadzeniu tej inwestycji do końca. Może łódzcy urzędnicy powinni tam zajrzeć na jakieś szkolenie, bo może właśnie w Zgierzu wiedzą o budowaniu dróg coś, czego w Łodzi brakuje.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym teraz na chwilę przenosimy się do Piotrkowa.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Co dlatego, że przed piotrkowskim sądem odbyła się dzisiaj kolejna rozprawa w procesie cywilnym wytoczonym Adamowi Szacińskiemu przez wiceprezydenta Piotrkowa Piotra Kulbata. Sąd przesłuchał świadków i obie strony tego postępowania. Sprawa dotyczy bardzo mocnych słów wypowiedzianych przez pana Szacińskiego podczas burzliwej sesji Rady Miasta w kwietniu ubiegłego roku, a poświęconej Centrum Integracji Cudzoziemców. W dzisiejszej rozprawie przysłuchiwał się nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym właśnie się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem i witam sprzed Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
0: No, słowa o krwi na rękach brzmią bardzo mocno. Wyjaśnijmy zatem w takim razie, dlaczego padły i w jakim kontekście, czyli o co toczy się spór.
2: Spór dotyczy słów wypowiedzianych przez Adama Szacińskiego podczas burzliwej sesji Rady Miasta 25 kwietnia ubiegłego roku. Obrady poświęcone były wtedy kwestii Centrum Integracji Cudzoziemców i odbywały się w atmosferze ostrego konfliktu. Szaciński krytykował m.in. prezydenta Juliusza Wiernickiego i jego zastępcę Piotra Kulbata, a konkretnie chodzi o te słowa.
3: Ta władza ma krew na rękach żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka. Ta władza, właśnie ta władza.
2: Adam Szaciński przekonywał dziś przed sądem, że fragment dotyczący śmierci polskiego żołnierza odnosił się do władz państwowych i ich polityki dotyczącej granicy polsko-białoruskiej, a nie władz Piotrkowa, mówi obrońca oskarżonego, mecenas Michał Król.
4: Sformułowania o tym, że władze mają krew na rękach, odnosiło się do władz rządowych i odniesienie tego, że to miało odnosić się bezpośrednio do pana wiceprezydenta, no jest absurdalne i zresztą nawet pan prezydent powiedział, że de facto to jest absurdalne, gdyby tak uważać. No więc sami sobie tutaj zaprzeczyli.
2: Inaczej wypowiedź interpretuje Piotr Kulbat. Wiceprezydent Piotrkowa twierdzi, że słowa należy rozpatrywać w kontekście całego wystąpienia, w którym wcześniej bezpośrednio krytykowani byli przedstawiciele władz miasta. Kulbat uważa, że doszło do naruszenia jego dobrego imienia i tak komentował dzisiejszą rozprawę.
5: Uważam, że w właściwy sposób uzasadniłem swój pozew i swoje odczucie utraty dóbr moralnych w postaci dobrego imienia. Wykazaliśmy razem tutaj z moim pełnomocnikiem jednak, że te słowa były celowe, kierowane na deprecjonowanie mnie jako wiceprezydenta miasta, zresztą pana prezydenta również, miały wywołać określony skutek społeczny, że to był kontekst absolutnie polityczny, który miał wywołać emocje i niepokój, co z kolei miało się przyczynić do powodzenia inicjatywy referendalnej w naszym mieście, jak wiemy, która w tamtym czasie była podjęta.
2: Dziś wśród przesłuchiwanych świadków był m.in. prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki. Przypomnę, że to nie pierwsza sprawa sądowa dotycząca tej wypowiedzi. Postępowanie karne zostało jednak umorzone, a w lutym tego roku Sąd Okręgowy utrzymał tę decyzję. Wyrok w sprawie cywilnej poznamy 16 października.
0: Bardzo interesujący proces, przyznają państwo. W tym procesie cywilnym wiceprezydent Piotrkowa Piotr Kulbat domaga się, dodajmy na koniec, uznania ochrony dóbr osobistych, bo poczuł się dotknięty, a także 100 tysięcy złotych na cel społeczny. Relacjonował nasz reporter Paweł Kwiatkowski.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: A przed nami kolejny serwis informacyjny przekazuje Damian Grosicki.
1: Witam i zapraszam. Od dziś kierowcy płynnie przejeżdżają przez Nowe Rondo na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Prace przy nowo powstającej ulicy Kolejowej trwały od ponad lipca, zmuszając kierowców do jazdy w uciążliwym ruchu wahadłowym. Sama ulica Kolejowa wciąż pozostaje jeszcze zamknięta. Na jej otwarcie poczekamy około 2 tygodni. Przejezdne rondo to ogromna ulga dla całego regionu. Każdego dnia tą trasą przejeżdża blisko 26 tysięcy pojazdów. 5 miliardów opakowań zebrano w ciągu roku, od kiedy w Polsce obowiązuje system kaucyjny. W całym kraju działa ponad 65 tysięcy punktów zbiórki, a ponad 1/3 z nich to automaty. Działanie systemu podsumowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, resort. Zapowiada też, że kaucja zostanie rozszerzona, m.in. o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki. Marcin Romanowski z listem żelaznym. Sąd okręgowy w Warszawie wydał go. Na razie dokument jest nieprawomocny. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie ma status podejrzanego, nie wiadomo gdzie przebywa. Wcześniej w jego sprawie wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Marcin Romanowski złożył wniosek o umożliwienie mu składania zeznań w Polsce, a list żelazny pozwoli mu odpowiadać z wolnej stopy. Prokuratura natomiast nie zgadza się z decyzją sądu o wydaniu listu żelaznego i zapowiada, że ją zaskarży. A na koniec szarlatan w ogrodzie botanicznym. I nie chodzi tu o fałszywe leczenie, a o plan filmowy. To debiut fabularny Sebastiana Jasnocha, absolwenta szkoły filmowej w Łodzi. W obsadzie znaleźli się m.in. Tomasz Szuchart i Przemysław Bluszcz. Poza tym, poza łódzkim botanikiem, zdjęcia do produkcji powstają także w łódzkiej filmówce. No to czekamy zatem z niecierpliwością, tak samo jak na pełne wydanie wiadomości o 18:00.
0: A jak ktoś czekał na prognozę pogody, to jest powtarzalna i właściwie do znudzenia taka sama. 20 około stopni teraz na termometrze w regionie. Cały czas jest słonecznie i przyjemnie ciepło. Niebawem o zachodzie słońca temperatura oczywiście zacznie spadać. Na barometrze wciąż wysokie ciśnienie. Tu właściwie sytuacja się nie zmienia od 3 dni. 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południowego wschodu. W nocy wciąż bezchmurne niebo i ochłodzenie do mniej więcej 10 stopni. Nad ranem zrobi się chłodno, lokalnie może być trochę chłodniej. Jutro w ciągu dnia jednak znów dużo słońca i umiarkowanie ciepło z temperaturą maksymalnie od 19 na północy do 20-21 stopni na południu regionu.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: Popołudniowy program Radia Łódź jeszcze przez niespełna pół godziny do

0: Popołudniowy program Radia Łódź, w którym za chwilę zajrzymy na to nowo otwarte rondo w Zgierzu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Łódzkiej z nową ulicą kolejową. To dlatego, że to jest bardzo ważna droga, nie dość, że wojewódzka i to mocno uczęszczana. To właściwie najprostsza i najkrótsza droga ze Zgierza do Łodzi i z Łodzi do Zgierza. Były też pewne wątpliwości. Czy to jest potrzebna inwestycja? To się pewnie okaże dzisiaj otwarcie.
1: Dziś rondo zostało otwarte dla samochodów.
2: Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
3: Czas pokaże, trzeba czekać.
0: No pewnie tak, o szczegółach powiemy za chwilę, natomiast jeden ze słuchaczy pisze na studio@radiołódź.pl. Staram się nie jeździć ulicą Łódzką w Zgierzu ze względu na duży ruch i korki. A wybudowanie ronda dużo nie zmieni, bo źródłem zatoru drogowego jest wąskie gardło za Helenówkiem Las Chełmy. Tam należałoby poprawić przepustowość, pisze pan Krzysztof. No może w przyszłości. Na razie skupimy się na tym rondzie, na Łódzkiej.

0: Nie tędy droga w tytule tego utworu, to pozostańmy w kontekście drogowym. Mamy dobrą informację dla jadących autostradą A1. Zakończyły się już utrudnienia między węzłem, no, w okolicach węzła Brzeziny. Tam doszło do kolizji pojazdu ciężarowego z pojazdem osobowym. Było zablokowany pas ruchu, ale w tej chwili te utrudnienia już zniknęły. Można jechać swobodnie. I no, oczywiście nowe rondo w Zgierzu to też jest kolejna dobra informacja.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: No, dzisiaj można już korzystać z nowego ronda na ulicy Łódzkiej w Zgierzu. Skrzyżowanie z nową ulicą kolejową zostało otwarte po kilku miesiącach prac, które spowodowały w tym miejscu no, spore utrudnienia, ale to już mamy za sobą. Teraz łączymy się z naszym reporterem Jakubem Jędrzejewskim, który jest na miejscu. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, dokładnie.
0: No i rozmawiał z kierowcami w Zgierzu na temat tej inwestycji. Powiedz proszę, jakie są opinie kierowców?
2: Z powodu otwarcia ronda na pewno, ale czy z powodu ogólnie jego budowy, no to już ciężko stwierdzić, opinie są podzielone, ale jedno jest pewne, rondo jest już otwarte i od rana kierowcy przejeżdżają tędy bez ruchu wahadłowego. Są jeszcze pewne ograniczenia, bo trwają ostatnie prace wykończeniowe, niemniej przejazd zarówno w stronę Łodzi, jak i centrum Zgierza odbywa się bez większych utrudnień. Widać świeżą nawierzchnię na jezdni i na chodnikach, jest nowe oznakowanie, jest też nowa, duża wyspa ronda. Nadal zamknięta jest natomiast ulica Kolejowa. Rozmawiałem z rzeczniczką Urzędu Miasta w Zgierzu Renatą Karolewską, która przekazała mi, że cała inwestycja zakończy się mniej więcej w połowie października.
3: Dziś rondo zostało otwarte dla samochodów, natomiast jeszcze około 2 tygodni będziemy musieli poczekać na otwarcie ulicy Nowej Kolejowej.
2: Samo rondo wzbudzało wcześniej sporo emocji. Część kierowców i mieszkańców zastanawiała się, czy w ogóle jest ono w tym miejscu potrzebne, a część wręcz przeciwnie. Uważała, że zdecydowanie. Dziś również rozmawiałem z kierowcami. Posłuchajmy, co mówią.
4: Może i dobrze, że powstało, bo te korki w końcu zniknęły od nas, prawda?
2: A duże były korki?
4: O Jezus, to była tragedia. Ludzie się kłócili, wyskakiwali do siebie z łapami.
2: Tutaj ruch jest duży na tej drodze? Jak to wygląda?
5: Jest, jest. Duży jest.
6: Nie wiem, komu było potrzebne. No bo proszę pana, w ulicę kolejową, jak tam tir wjedzie na takich zakrętach?
4: Może będzie dobrze, no czas pokaże, no trzeba czekać.
2: O tym, dlaczego zdecydowano się na te inwestycje, mówią konkretne dane. Rondo powstało na drodze wojewódzkiej numer 488, czyli trasie łączącej Zgierz z Łodzią. To jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg wojewódzkich w regionie, co potwierdza Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
7: Natężenie ruchu w tym miejscu jest znaczne. Według najnowszego generalnego pomiaru ruchu średni dobowy ruch pojazdów na tym odcinku między ulicą 3 Maja, granicą Łodzi, wynosi 25 667 pojazdów na dobę. To jeden z najwyższych wyników na drogach wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Łodzi. Na pewno ta inwestycja wpłynie na upłynnienie ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.
2: Otwarcie ronda oznacza koniec najważniejszego etapu inwestycji i przede wszystkim koniec ruchu wahadłowego, który był największym utrudnieniem dla kierowców przez ostatnie tygodnie. Na dokończenie całości trzeba jednak jeszcze poczekać. Jak już wspomniano, nowa ulica kolejowa ma zostać udostępniona w połowie października.
0: To informacje dla kierowców w Zgierzu, ale także tych, którzy z Łodzi często jeżdżą w tę stronę. Bardzo dziękuję za te informacje. Warto dodać na koniec jeszcze, że inwestycja jest częścią planowanej już nawet od lat 70. ubiegłego wieku południowej obwodnicy Zgierza, bo jej dopełnieniem w przyszłości, jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, ma być połączenie z ulicą Konstantynowską. To za jakiś czas.

0: 11 minut pozostało do godziny 18. To teraz zapraszamy wraz z Izą Berkowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Do słuchania Radia Łódź po
1: na
0: 18.
1: Wieczór. Na wieczór.
0: Bo będzie tak, wieczorem. Zawsze bardzo ciekawie, a jak bardzo to w tej chwili dowiemy się, chociaż w skrócie, co ciekawego wydarzy się po 18 w twoim programie.
1: To ja na początek będę chciała wywołać wilka z lasu.
0: A propos wilków pod Piotrkowem?
1: No.
0: Trafiłem, tak?
1: Trafiłeś.
0: Para
1: bardzo
0: wilków.
1: Dobrze. No nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tak co kilka miesięcy chyba się pojawiają jakieś informacje, że tu widzieliśmy wilka, tam widzieliśmy wilka. No przy czym zwykle to, że widzimy wilka, to jeszcze nic nie znaczy, nic się takiego nie dzieje w związku z tym. Bodaj w zeszłym roku była informacja o tym, że wilk zagryzł psa. Pamiętasz?
0: Tak, ale nawet wszyscy dorośli, od dziecka karmieni bajkami o czerwonym kapturku, no
1: tak
0: reagują
1: jest.
0: Emocjonalnie. To jednak budzi
1: prawda?
0: Komentarze.
1: Jakie to jest głęboko w nas ugruntowane,
0: no niestety,
1: ten strach
0: niestety.
1: Przed wilkiem, prawda? Też sobie nieraz myślę, XXI wiek, kurczę.
0: A wilki a były zagrożone wyginięciem i to takie są poczciwe te wilki, wydaje się, z drugiej strony.
1: Tak.
0: Przyrodnicy przekonują, no ale dobrze.
1: No to od wilków zaczniemy. Będziemy pytać, czy się państwo boją wilków, jak z tą bajką czerwonym kapturku sprawa wygląda. A później, żebyśmy tak za daleko od lasu nie wychodzili, to zaproszę państwa na grzyby. Dobry pomysł?
0: To można zostać właściwie.
1: No to można zostać. I mało tego, jeśli chodzi o grzyby, to wciąż są odkrywane nowe gatunki. I te nowe gatunki rosną w bardzo dziwnych miejscach, bo czasem na przykład w miejscach, które zostały zniszczone, wyburzone, powstają nagle jakieś grzyby.
0: Ale czy one są jadalne?
1: No
0: nadają
1: to,
0: się na
1: no
0: talerz,
1: to o to
0: czy nie?
1: Spytamy. No to o to spytamy. Będzie specjalistka, będzie można wszystkiego się dowiedzieć.
0: Ale kto miałby tyle odwagi, żeby wziąć...
1: Żeby spytać nie. naukowca.
0: Żeby znaleźć takiego nowego grzyba i go przyrządzić.
1: Nie, no to nie można tak, że się coś znajdzie i od razu jest nowy grzyb, to zobaczymy, jakie będą efekty, prawda? Nie, do tego nie zachęcamy. Nie, nie. Nie, dużo ciekawych tematów. Porozmawiamy też o sytuacji w Wenezueli. Przypominam, że pełniąca obowiązki prezydent kraju ogłosiła, że odbędą się wybory, ale nie wiadomo kiedy. Natomiast na razie pomimo obalenia Nicolasa Maduro w kraju opozycja jest prześladowana, a jej działacze torturowani. O tym też wspomnimy.
0: Tematy różne w naszym paśmie publicystycznym po 18 zapraszamy z Izą Berkowską.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
2: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
3: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na LiveNation.pl.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tavex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tavex.pl/Łodzianin.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi Ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
14: Na zegarze jest 18.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Mm. Mamy środę, 30 września w Radiu Łódź. Zapraszamy teraz na serwis informacyjny, który przekazuje Damian Grosicki.
0: Pacjenci przychodzą na operację i wracają z kwitkiem. Tak jest w szpitalu w Sieradzu. Marcin Romanowski z listem żelaznym. To ma przyspieszyć rozpoczęcie przesłuchań. Przybywa dróg rowerowych w Łodzi, więcej za chwilę. Zachodzące słońce, jest ciepło, nawet 20 stopni. Pacjenci szpitala wojewódzkiego w Sieradzu odsyłani z kwitkiem. Planowane zabiegi i operacje są przekładane, w niektórych przypadkach nawet o 2 tygodnie. Osoby, które miały w tym miesiącu przejść operacje laryngologiczne lub chirurgiczne, czekali często długimi miesiącami. O odwołaniu wizyt dowiadywali się w ostatniej chwili, nierzadko bez żadnego uprzedzenia. Część otrzymała już nowe terminy, a z pacjentami w sieradzkim szpitalu rozmawiał nasz reporter Adam Łużyński.
16: Pierwsza informacja była taka, że wszystkie operacje są przesunięte o 2-3 tygodnie.
17: Ze mną leżał jeden taki, no ale to bliżej już idzie.
18: Kiedy miał mieć zabieg?
17: Z tego co mówił, to już prawie że z tydzień temu.
16: Lekarz powiedział, że był wcześniej zapisany ten pacjent i bardzo możliwe, że jutro będzie operacja.
18: Aha, czyli jednak są jakieś tam możliwości, że...
16: Nie wiem, na czym to polega. Były 2 sprzeczne informacje po prostu.
0: W tej sprawie nadal czekamy na oficjalne stanowisko dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera umówione wcześniej zabiegi i operacje są przesunięte na inne dni, bo jest ich zbyt dużo jak na możliwości szpitala.
19: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, Jolanta Turkowska.
20: Marcin Romanowski po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list gończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
21: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
20: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski. Adwokat zwrócił uwagę, że list może w każdej chwili zostać cofnięty.
22: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
20: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał na Platformie X, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry.
0: Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego i zapowiada, że ją zaskarży. Łódź jak Amsterdam czy Kopenhaga stawia na rowery. Nowe drogi rowerowe pojawią się na Górnej i Widzewie, a w Śródmieściu ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż Pomorskiej między ulicami Lumumby i Konstytucyjną. Wszystkie inwestycje mają być gotowe do końca roku, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Bartosz Domaszewicz.
23: Rusza tej jesieni się zakończy. Bardzo ważną, bo obsługująca takich użytkowników, najbardziej oczywistych, czyli studentów, osoby uczące się w Łodzi. To nie jedyna inwestycja, będą jeszcze 2 inne, które rozpoczynamy tej jesieni.
24: Startujemy również z drogą dla pieszych i rowerów przy ulicy Paradnej. Od ulicy Żgowskiej do Matek Polskich i jeszcze mamy do tego ulicę Służbową, czyli dojazd ze wschodu na dworzec Łódź-Widzew. To będzie odcinek, który będzie stricte od samego dworca do ulicy aż Rokicińskiej.
0: Jak wylicza portal Rowerowa Łódź, sieć rowerowa w mieście przekroczyła już 300 km, a kolejne 20 km tras jest aktualnie w budowie.
19: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Rzym chce posadzić prawie 20 tysięcy nowych drzew i inwestycja będzie kosztować 10 milionów euro. Aleksandra Nietopiel.
25: Nowe drzewa mają przede wszystkim uzupełnić puste miejsca wzdłuż ulic. Miasto wyliczyło, że jest ich ponad 6 tysięcy. Posadzone zostaną między innymi ligustry, dęby ostrolistne i klony, a także rzadziej spotykane w Rzymie gatunki jak lętyszek czy drzewo koralowe. Jak na tak duże miasto, Rzym ma sporo zieleni. Uważam, że to dobry pomysł z nowymi nasadzeniami. Nie wiem, ile kosztuje jedno drzewo, ale zawsze jest to dobrym pomysłem w czasach zmiany klimatu. Drzewa chronią przed słońcem i gorącym. Mówią Rzymianie. Miasto zapowiada też lepszą opiekę nad zielenią. 100 pracowników będzie monitorować jej stan, a wiosną i latem przyszłego roku pojazdy podlewające drzewa mają kursować 2 razy częściej. Nowym pomysłem jest plan uruchomienia specjalnej linii telefonicznej w Miejskim Centrum Kontaktowym, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy z zielenią. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A my bez problemu wracamy o godzinie 19. Cały czas jeszcze w miarę ciepło, około 20 stopni na termometrach, ale temperatura zacznie niebawem spadać. W momencie, gdy słońce zacznie zachodzić, czyli mniej więcej za niecałe 20 minut, to już zacznie się ochładzać. Na barometrze wciąż wysokie ciśnienie 1007 hektopaskali.
14: Hiszpanii ulewy, zwłaszcza w Katalonii, a u nas proszę, nad głową bezchmurne niebo, które wróży jednak ochłodzenie w nocy. Nad ranem temperatura spadnie w regionie od 8 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia jednak znowu dużo słońca, umiarkowanie, ale przyjemnie ciepło. Jutro na termometrach do 20 stopni Celsjusza. I to wszystko w popołudniowym programie Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, bo jest już Izabela Berkowska. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
14: Z którą wcześniej rozmawialiśmy, już mniej więcej reklamowaliśmy.
1: Wilk wywołany z lasu.
14: Tak, nasz publicystyczny program w Radiu Łódź do godziny 21:00 będzie o wilkach i nie tylko, ale to już wspominaliśmy. Naprawdę warto zostać i posłuchać.
1: Do usłyszenia.
2: Radio Łódź na wieczór.

To jest Radio Łódź na wieczór. Przywitał nas obywatel GC z utworem Paryż-Moskwa, 17.15. Godzina się nie zgadza, 18.12 na zegarach. Program realizuje Piotr Śliwiński i Iza Berkowska przed mikrofonem. Zaczynamy nasze wieczorne spotkanie. I co by państwo powiedzieli na spotkanie z wilkiem? Od kilku lat mówimy o tym, że wilki są widywane zazwyczaj w lasach. Wczoraj mówiliśmy o tym, że widziane były w powiecie piotrkowskim, ale w ubiegłym roku chyba w powiecie rawskim wilk miał zaatakować i zjeść psa na oczach właściciela. Choć zdaje się, że tej historii nie udało się potwierdzić i nie została przekazana do właściwych służb. Czy jest się czego bać? Od tego dzisiaj zaczniemy, a później dalej ekologicznie wejdziemy w świat grzybów, sprawdzając, jakie gatunki są obecnie odkrywane. Powiem tylko, że są odkrywane w naprawdę zaskakujących miejscach. Na początek jednak wilki. Czy państwo mają obawy, czy boją się państwo wilków? 606-787-878 studio@radiolot.pl. Można dać znać.

0: Radio Łódź na wieczór, 17 minut po 18. Populacja wilków nam się odradza, co oznacza, że zwierząt przybywa. Tu i ówdzie można wilki zobaczyć. Eksperci, ekolodzy mówią, no i bardzo dobrze, ale na niektórych pada blady strach, co my ogólnie wiemy o wilkach.
1: W czerwonym kapturku zjadę babcię, no i czerwonego kapturka. Wilk ma jeszcze wielkie łapska, no i oczy.
2: I ogon.
3: Ja słyszałam, że w łagiewnickim lesie. Jak ten szpital jest łagiewnicki, czy coś takiego. I tam, że do pana przyszły na podwórko i z miski wyjadały od piesków.
0: No ale chodzicie czasem do lasu, chodzicie na grzyby, na jagody. Co w takich sytuacjach?
3: No mamy gaz pieprzowy.
0: Czy państwo mieli okazję spotkać wilka, wywołać wilka z lasu? Czy mieli państwo obawy? Czy wiedzieli państwo, jak się zachować? Można dać znać 606-78-78-78. Można też do nas napisać na studio@radioloc.pl, a my za chwilę oddamy głos ekspertce.

0: Radio Łódź na wieczór 606-787-7878. Wywołujemy wilka z lasu. Pana Marcina wywołaliśmy. Witamy, panie Marcinie. Halo, halo. Czy się słyszymy?
1: Halo, halo.
0: Tak, panie Marcinie, już ma pan głos.
1: Halo.
0: Tak, słyszymy się. Jest pan na antenie.
1: Witam, witam. Ja mam taką propozycję dla wszystkich, którzy się obawiają tak tego wilka, żeby wzięli aparat czy telefon, poszli do lasu i usiłowali zrobić chociaż jedno zdjęcie. No to będzie graniczyło z cudem. Hmm.
0: Czyli to tylko potwierdza fakt, że wilki raczej się nas boją?
1: No dokładnie, dokładnie. Wilk słyszy i czuje nas bardzo daleka i naprawdę to jest szczęście, żeby w ogóle zrobić mu zdjęcie w lesie.
0: Jasne. A panu się udało?
1: No jeszcze niestety nie, ale poluję.
0: Powodzenia w takim razie. Bardzo dziękuję panie bardzo. Marcinie, za pana głos. Zachęcamy oczywiście do kontaktu 606-787-7878. Można też do nas napisać. Pani Magda napisała, to wilki boją się nas, naszego zapachu. Nie wchodzą z nami w kontakt, bo nie widzą w tym potrzeby. Często nawet możemy nie widzieć wilka, a on już wie, że my jesteśmy. Mają kilkanaście być może razy lepszy węch i słuch, a my się zachowujemy dosyć głośno. Trzeba jednak uważać, podkreśla pani Magda, wychodząc z psem do lasu, bo pies, najbardziej takie psy jak owczarek niemiecki czy husky, jest dla wilka wrogiem, więc często dla psów takie spotkanie źle się kończy. No ale przecież nie powinno się puszczać psa luzem w lesie właśnie ze względu na bezpieczeństwo swojego psa, jak i dzikich leśnych zwierząt. 606-787-7878. Halo, halo. Kto się do nas dodzwonił? Witamy.
2: Witam serdecznie.
0: Witamy.
2: Kłaniam się pani redaktor i słuchaczom. W temacie wilka to powiem tak. Nie ma absolutnie się czego bać. Te wilki pełnią w ekosystemie taką świetną rolę, bo przecież one odławiają zwierzęta chore, słabe, czyli pełnią taką rolę sanitarną w tym systemie i tu są środowiska, które walczą z myśliwymi, to powinny się cieszyć, że ta populacja wilków rośnie, bo to jest taki naturalny, samoczynny czynnik, ten wilk, który eliminuje słabsze, chore osobniki. Natomiast ja się pochwalę, że miałem spotkanie oko w oko z wilkiem. To zupełny przypadek. Parę lat temu w Bieszczadach eksplorowałem rowerem tereny, no i gdzieś tam na szlaku przysiadłem sobie zmęczony, bo tam jednak górki nieduże, ale jednak. I siedziałem sobie, zajadałem kanapeczkę i nagle ni stąd, ni zdowąd patrzę, wyszedł, pojawił się. I ja byłem kompletnie zaskoczony i ten basior chyba też. I no może był w odległości, ja wiem, 15-20 metrów. I to był taki moment, że ja nie wiedziałem, co zrobić. W takim odruchu pierwszym tak uciekać, czy stać, ale nic. I muszę powiedzieć, że tak, powiem tak, może nie mierzyliśmy się wzrokiem, bo on tak rzeczywiście tak z opuszczonym łbem tak na mnie filował. I to może trwało sekundę, dwie. I później chyć i po prostu zwyczajnie się oddalił, nie? I muszę powiedzieć, to był taki, no, taki moment, dreszczyk emocji, że wyszedł kompletnie niespodziewanie. Myślę, że on też się nie spodziewał, ja kompletnie nie, bo nie spodziewałem się, że gdzieś tam na ścieżce przy tym może się pojawić. Piękny, duży, miałem kiedyś Bernardyna, to olbrzymi pies. Ten basior nie był takiej wielkości, ale muszę powiedzieć, no to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie, pamiętam to do dzisiaj. Ale nie bójmy się wilków, to my dla niego stanowimy zagrożenie. Myślę, że bez powodu człowieka nie zaatakuje. Te historie, gdzie się tam pojawiają, że gdzieś tam wilk zaatakował człowieka, czy coś, myślę, że są wyssane z palca.
0: No właśnie, to cały czas jest jakby ten czerwony kapturek, prawda?
2: Tak. Kłaniam się, miłego wieczoru.
0: Również. Dziękujemy oczywiście, zachęcamy do kontaktu 606-787-878 studiomałpa radiolot.pl.

0: Nowak, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, teraz będzie miała okazję co nieco nam wyjaśnić. No i takie pytanie absolutnie podstawowe, czy zastanawiała się pani profesor, skąd ten ciągły strach przed wilkami, bo mamy XXI wiek, a wciąż my się boimy wilków. Jak to jest możliwe, że to jest taki dobrze ugruntowany strach?
1: A ludzie ciągle czerpią wiedzę z czerwonego kapturka i z horrorów, prawda? No więc ten czerwony kapturek rzeczywiście mocno działa na wyobraźnię dzieci, co jest dość istotne, ponieważ wielu rzeczy uczymy się w dzieciństwie. Tak jak kochamy święta na przykład Bożego Narodzenia, dlatego że było to przyjemne przeżycie w dzieciństwie, prawda? Teraz może być znacznie mniej przyjemne dla dorosłych, którzy się zmagają, prawda, z przygotowywaniem tego wszystkiego i ze stresem. Tak samo możemy nie lubić pewnych zdarzeń, które w dzieciństwie kojarzyły nam się z czymś złym, prawda? I między innymi to jest chociażby te bajki, które nam się czyta w dzieciństwie. A potem w młodości wszelkie filmy, horrory, no Hollywood i różni inni producenci kochali ten temat wilczy, żeby straszyć, straszyć, prawda, widzów. My się lubimy bać jako ludzie generalnie, bo to jest taki mechanizm, który nas uczy, co jest groźne, a co nie. To nawet jest typowe także dla innych gatunków. Chociażby ptaki latają nad martwymi swoimi pobratymcami, na przykład w takich miejscach, gdzie następuje rozród, prawda? Wiele gniazd jest i wpada tam lis, to wszystkie ptaki tam latają i patrzą i uczą się, jakich błędów nie należy popełniać, żeby ich lęgi nie zostały zjedzone przez lisa, prawda?
0: No to bardzo ciekawe.
1: My to samo robimy stojąc przy drodze i patrząc na rozbite samochody, czy patrząc na jeszcze straszniejsze, prawda, rzeczy. Lubimy oglądać takie obrazy, pomimo że są to treści, powiedziałabym, mocno drastyczne, prawda? Ponieważ nabieramy doświadczenia i to nam pomaga unikać potem takich sytuacji w dalszym życiu. Dlatego to, czego się dowiadujemy w dzieciństwie, ma ogromny wpływ także na to, w jaki sposób postrzegamy świat jako dorosłe osoby. Chociaż potem obecnie te wilki są przedstawiane całkiem pozytywnie także. No, są fantastyczne utwory, prawda, muzyczne, które o wilkach mówią. Są zespoły muzyczne, które przybierają takie nazwy. Są hity, jak chociażby Watacha, które śpiewa cała Polska. No, jest wiele takich skojarzeń fajnych, ale ten strach, który nas tam utkwił w dzieciństwie, w tym mózgu, który jest bardzo chłonny wówczas, no ciągle siedzi i trudno to...
0: No to myślę, że wyjaśniłyśmy, skąd ten strach. Myślę, że taki apel o to, żeby jednak nie panikować, jest wciąż potrzebny.
1: Tak.
0: To jeszcze raz przypomnijmy, pani profesor, na koniec, gdzie my mamy się udać, widząc wilki?
1: To znaczy, widząc wilki, nie trzeba się nigdzie
0: się udawać, tak, ale kogoś zaalarmować, poinformować, tak?
1: Jeśli jest zdarzenie, które jest w naszej ocenie niebezpieczne, na przykład wilki zabiły psa albo zabiły inwentarz, prawda? I na przykład chcemy uzyskać odszkodowanie, bo taki system działa w Polsce. Można uzyskać odszkodowanie i za psa, i za wszystkie zwierzęta gospodarskie zabite przez wilki, ale najpierw to musi być zweryfikowane przez ekspertów. Nie udajemy się do mediów w tej sprawie, ani na policję, tylko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za wszystkie informacje. Profesor Sabina Pieróżek-Nowak, Uniwersytet Warszawski, prezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk, była naszym gościem.

0: To love story wyśpiewane przez nomen omen wilki, a my właśnie o wilkach dziś mówimy. Na wilkach się zatrzymaliśmy, bo ostatnio coraz częściej do mediów przedostają się informacje o tym, że wilki tu i ówdzie w okolicy były widziane. Zwykle nie robią nam żadnej krzywdy, natomiast budzą jakiś niepokój. Nie u wszystkich chyba. 606-787-8778, głos słuchaczki.
1: Powiem tak, nie wiem, czy się ich boję, bo nigdy nie miałam okazji spotkać osobiście na żywe oczy pośród różnych wędrówek w górach i w lasach. Zdarzało nam się spotkać stado owiec wysoko w górach biegających i jelenie, i sarny, i świstnął nam bosz parę razy gdzieś tam obok nóg, natomiast nigdy nie mieliśmy okazji spotkać wilka. Ale słyszałam też od znajomych, którzy mają w górach gdzieś tam domy, że no wilki stanowią zagrożenie. W miastach, takim jak mieszkamy w Łodzi, wilki nie są żadnym zagrożeniem. Mhm. Bardziej się boję psów bezpańskich, takich szczękościkowych, że tak powiem, bez kazańców wypuszczanych, aniżeli chyba miała spotkać wilka. Wiadomo, że trzeba dzikiemu zwierzęciu zejść z oczu, spokojnie sobie z monitorem nie robić nic, nie zatrzymywać się. On się bardziej z tego, co wiem, bardziej się boją nas niż my.
0: Czy państwo spotkali wilka? Jak wyglądało takie spotkanie? Można dać znać. 606-787-8778. Można też do nas napisać na studiomałpa.radiolot.pl.

To jest Radio Łódź na wieczór. Zaczęliśmy nasze spotkanie od wilków. Okazuje się, że państwo raczej wilków się nie boją. Natomiast w kolejnej godzinie wejdziemy jeszcze głębiej w las w poszukiwaniu grzybów tym razem. No ale nie tych powszechnie znanych, ale nowych gatunków, które są dopiero rozpoznawane i dopiero pewnie otrzymają swoje nazwy. Będzie też okazja odpowiedzieć sobie na pytanie, jak bardzo bliska jest zażyłość grzybów i drzew, bo okazuje się, że jedno bez drugiego żyć nie może.

To jest Radio Łódź na wieczór. Ja przypominam Państwu, że mamy nową jesienną ramówkę i trochę nowych magazynów się też pojawiło. W środy po godzinie 20 mamy magazyn Nie wstydź się zapytać. To jest radiowa forma edukacji seksualnej. Staramy się przekazywać informacje o wszystkim, o co być może trochę niezręcznie jest zapytać, o zmianach anatomicznych, o potrzebach w różnym wieku, o higienie, o jakości doświadczeń, o zdrowiu seksualnym i o chorobach przenoszonych drogą płciową. Powiem tylko, że są przynajmniej dwie choroby weneryczne, które się ostatnio bardzo często pojawiają, a w ogóle liczba zakażeń wzrosła dwukrotnie. Więc warto będzie w kolejnych tygodniach zastanowić się nad przyczynami i także ten temat będziemy poruszać. Natomiast w tym najbliższym odcinku będzie o relacjach, o bliskości, o współżyciu po przejściu nowotworu prostaty.

Radio Łódź na wieczór. Za chwilę u nas wiadomości. Ja zapraszam też na stronę Radio Łódź. Piszemy m.in. o budowie kolei, tunelu kolei dużych prędkości tuż obok bloku. Mieszkańcy skarżą się na hałas, na kurz i na kompletny brak informacji.

nie dość, że

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
2: Jedna osoba?
3: Nuda.
2: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
2: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
2: Czyli duety.
4: W Radiu Łódź.
2: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
2: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
2: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9.00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
6: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
12: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Kolejne prace drogowe, zmiana organizacji ruchu i objazdy. Takie rzeczy nie tylko, ale na Dąbrowskiego w Łodzi też. Kolejny proces w Piotrkowie Trybunalskim. Poszło o krew na rękach. Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. A w pogodzie bez zmian, ciepło i przyjemnie. Kolejny etap prac na ulicy Broniewskiego w Łodzi i kolejne utrudnienia. Obecnie trwa remont nawierzchni i budowa nowego torowiska tramwajowego. Od poniedziałku w rejonie prac zmieniona zostanie organizacja ruchu. A więcej o inwestycji i planowanych objazdach Seweryn Potentas.
14: Na remontowanym odcinku ulica Broniewskiego będzie jednokierunkowa i skorzystają z niej kierowcy jadący do Alei Śmigłego Rydza. Jadąc w drugą stronę trzeba będzie skorzystać z objazdu, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
15: Wprowadzamy objazd, który poprowadzony będzie ulicą niższą do Śląskiej, a następnie do Kilińskiego.
14: Aby ułatwić objazd na skrzyżowaniu Śląskiej z niższą stanie sygnalizacja świetlna. Zmiana organizacji wymusza kolejny etap prac i finiszowanie remontu po jednej stronie jezdni, mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
16: Ta północna część razem z chodnikami, z połączeniem rowerowym powinna być gotowa w tym roku.
14: Po zakończeniu tych prac na ulicę Broniewskiego powróci ruch dwukierunkowy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Kładzenie szyn ma na powstającym torowisku tramwajowym potrwa około 2 miesięcy. Po tym czasie drogowcy powinni przenieść się z pracami na drugą jezdnię.
4: Więcej na radiołódź.pl.
13: Kolejna odsłona głośnego procesu przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Wiceprezydent miasta Piotr Pulbat domaga się przeprosin od Adama Szacińskiego za słowa, które padły podczas burzliwej kwietniowej sesji Rady Miasta dotyczącej Centrum Integracji Cudzoziemców. Chodzi o wypowiedź Szacińskiego, że ta władza ma krew na rękach. Dzisiaj sąd przesłuchiwał zarówno obie strony konfliktu, jak i powołanych w sprawie świadków. Kluczowym punktem sporu pozostaje interpretacja tych słów, a dokładniej to, czy odnosiły się one bezpośrednio do obecnego prezydenta Piotrkowa, Piotra Pulbata.
17: Uważam, że w właściwy sposób uzasadniłem swój pozew i swoje odczucie utraty dóbr moralnych w postaci dobrego imienia.
18: Sformułowania o tym, że władze mają krew na rękach w związku ze śmiercią sierżanta Sitko, odnosiło się do władz rządowych.
13: Dodał mecenas Michał Król, obrońca oskarżonego. Wyrok poznamy 16 października.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Ciężko chory Piotr Moczulski został przetransportowany specjalnym samolotem Ministerstwa Obrony Narodowej z Filipin do Polski. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Starania o powrót Piotra Moczulskiego do domu trwały od czerwca. Teraz pan Piotr trafi do rodzinnego Białegostoku, gdzie będzie leczony. Przemysław Lis.
19: Ze względu na zły stan zdrowia pan Piotr musiał być przetransportowany na pokładzie specjalnego samolotu medycznego, który w poniedziałek został wysłany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na Filipiny. Operacja trwała łącznie kilkadziesiąt godzin i dziś samolot z chorym Polakiem na pokładzie wylądował w Warszawie. Na lotnisku na pana Piotra czekała już karetka, mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.
20: Karetka wysłana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przywiezie pana Piotra na szpitalny oddział ratunkowy. No i tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak, jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
19: Piotr Moczulski od 2 lat przebywał w szpitalu na Filipinach, gdzie uległ wypadkowi.
13: O wysłaniu specjalnego samolotu medycznego na Filipiny poinformował w poniedziałek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. A na koniec o tym, jak sobie radzą co niektórzy od czasu, gdy z ulic miast zaczęły znikać kioski z przymrużeniem oka. Policjanci z Dąbrowy Górniczej przejęli 40 tysięcy papierosów bez akcyzy, a wyroby należały do 52-letniej mieszkanki tego miasta. Bartłomiej Osmulski z dąbrowskiej policji powiedział, że kobieta prowadziła w mieszkaniu nielegalny sklepik tytoniowy.
21: Gdyby zabezpieczone materiały trafiły na rynek, Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie w wysokości blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT.
13: Mieszkanka Dąbrowy Górniczej została zatrzymana, zdecydowała o dobrowolnym poddaniu się karze. O jej przyszłości zdecyduje sąd i może od tej pory Dąbrowa Górnicza zacznie się kojarzyć z czymś innym. Na kolejne wiadomości zapraszam o godzinie 20. Chciałem powiedzieć i zacząć tę prognozę pogody od tego, że wystarczy podejść do okna i spojrzeć przez nie, jaka ta pogoda jest, ale zapomniałem, że jest ciemno, bo już jest jesień, więc za wiele nie zauważymy. Temperatura nadal wysoka jak na tę porę dnia jesienią. 17 stopni mamy w Łodzi, w Wieluniu, to możemy tak teraz powiedzieć. Praktycznie w całym województwie, poza Piotrkowem, Tomaszowem i Skierniewicami, tam jest o stopień mniej. Jeśli chodzi o to, co nas czeka w nocy, no to praktycznie tak jak wczoraj, sucho, prawie bezchmurnie. I od 7 do 9 stopni, a jutro z kolei, czyli w czwartek, będzie również dużo słońca i temperatura nawet do 21 stopni.
4: Radio Łódź na wieczór.
22: No, a skoro jest ciemno, to wypada powiedzieć dobry wieczór. Piotr Śliwiński program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. My rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w ostatni dzień września. To chyba zwłaszcza najlepsze życzenia trzeba by przekazać i powodzenia wszystkim studentom.

Radio Łódź na wieczór ułożyło nam się dzisiaj w dużym stopniu przyrodniczo, przynajmniej w jakiejś części. Wyszliśmy z lasu w poprzedniej godzinie, ale zaraz do niego wrócimy na nietypowe grzybobranie.

0: Szkiełko i Oko.
1: Mykolożka profesor Izabela Kałucka jest z nami i opowie nam o tym, ile grzyby, mamy sezon grzybobrania, także nie od rzeczy będzie o grzybach wspomnieć, a zatem ile grzyby są w stanie zdziałać w środowisku i czy odkrywane są wciąż nowe gatunki. Ja wiem, że pani ostatnio odkryła 3 nowe gatunki i chciałabym, żebyśmy trochę o nich opowiedziały.
2: Te 3 nowo odkryte gatunki reprezentują rodzaj zasłonak, po łacinie cortinarius, i to jest rodzaj, który należy do najtrudniejszych rodzajów grzybów wielkowocnikowych. Wielkowocnikowych, czyli takich, które produkują makroskopowej wielkości owocniki, które jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. I te grzyby z rodzaju zasłonak są wyjątkowo trudne, bo jest ich też bardzo dużo. To jest w ogóle najliczniejszy w gatunki rodzaj grzybów wielkowocnikowych na świecie. Znanych jest w tej chwili około 3000 gatunków, więc znaleźć tutaj coś nowego, to z jednej strony jest trudne, bo one są do siebie często bardzo, bardzo podobne i dopiero badania genetyczne, molekularne dają nam pojęcie o tym, że to może być nowy gatunek dla nauki, jeszcze nie odkryty. A dwa, że prawdopodobnie ten rodzaj zasłonak podlega w tej chwili w ogóle tak zwanej specjacji, czyli no i na gorąco jak gdyby przebiega ewolucja dosyć wartko w tym rodzaju i być może w obecnych czasach te nowe gatunki cały czas się tworzą.
1: A jak pani poznaje taki nowy gatunek, to co później jest stwierdzenie jakiejś właściwości tych grzybów?
2: Niekoniecznie jest to moje zadanie. Moim zadaniem w tym momencie jest ten gatunek znaleźć, opisać, wyodrębnić, opublikować z dobrym opisem, ze zdjęciami, z badaniami molekularnymi, które dają nam pojęcie, jak wyglądają tak zwane jego odciski palców, mówimy, czyli taka sekwencja barkodowa tego grzyba, bo oczywiście współcześnie publikowane gatunki, no już takie przed nimi stawiamy wymaganie, że musimy zbadać molekularnie tak zwane sekwencje charakterystyczne, które pozwalają nam od siebie gatunki odróżniać, więc bez tego się nie można już dzisiaj obyć. No i takie grzyby nowe się trafiają. Jeden gatunek znalazłam w Parku Narodowym Gór Stołowych przy okazji wykonywanych tam badań. Dwa inne w czasie badań nad różnorodnością grzybów mykoryzowych związanych z drzewostanami rekultywacyjnymi właśnie na zwałowiskach przy kopalniach węgla brunatnego, na zwałowisku bełchatowskim, tym zewnętrznym.
1: I takich podobnych gatunków nie znaleziono w innym miejscu?
2: Jeden z tych gatunków, który odkryłam, nigdzie do tej pory nie jest znany. Także jest to jedyna kolekcja.
1: Grzyb kopalniany jakiś.
2: Nie, nie, nie. To jest grzyb mykoryzowy, który współpracuje z drzewami, prawdopodobnie z sosną. To moje znalezisko było związane z sosną w wieku około 25 lat. I nigdzie indziej dotychczas nie został ten gatunek stwierdzony. To jest jedyna kolekcja, jedyne miejsce znalezienia. Natomiast drugi gatunek pojawił się w dwóch miejscach, bo znalazłam go i na zwałowisku przy kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, ale również na zwałowisku przy kopalni niedaleko Konina. Więc jak gdyby na dwóch zwałowiskach już on się pojawił.
1: Ale to co, one mają upodobanie akurat do takiego
2: terenu? No tego
1: terenu?
2: Jeszcze nie wiemy, bo na dwóch, bo jeśli ja go stwierdzam na dwóch stanowiskach,
1: terenie,
2: w tak podobnym
1: właśnie
2: terenie, ale dlatego w podobnym, bo badania prowadziłam na podobnych terenach. Mhm. I akurat on się pojawił w obydwu miejscach.
1: Rozumiem.
2: Natomiast no, po dwóch kolekcjach trudno jeszcze sądzić. Na razie wygląda na to, że jest związany z sosną, czyli z grzybem mykoryzowym symbiotycznym związanym z sosną. Właściwie ten, o którym mówiłam, o tej pierwszej kolekcji był związany z sosną, ten drugi jest związany z dębem, ale mało tego, interesujące jest to, że na obu zwałowiskach stwierdzałam go pod dębami, natomiast kolekcji sekwencji molekularnych, mianowicie w gene banku tak zwanym, gdzie deponowane są znane sekwencje rozmaitych organizmów, które są odnajdowane w środowisku. Odnalazłam analogiczną sekwencję podawaną z Hiszpanii, również z lasów dębowych, znaną nie z kolekcji owocników, a z mykoryzy, którą tam ktoś znalazł. No i się okazuje w związku z tym, że być może ten gatunek występuje w całej Europie, bo skoro pojawił się w Hiszpanii i pojawił się w Polsce, to być może w lasach dębowych Europy da się go znaleźć. Tylko na razie być może jest to gatunek rzadki, że poza tymi trzema stanowiskami tak naprawdę nigdzie się nie trafił. Natomiast trzeci gatunek opisany przeze mnie, właśnie z gór stołowych, odnaleziony w dojrzałym boże świerkowym, okazało się, że jest znany również z terenu Finlandii, ale także został znaleziony w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale w terenie górzystym?
2: Jako pierwsza na terenach leśnych porośniętych przez drzewa iglaste. Różne gatunki drzew. Więc ten gatunek ewidentnie ma szerszą amplitudę ekologiczną, mówimy. Szersze wymagania takie siedliskowe. Jest ewidentnie gatunkiem, który na półkuli północnej po prostu jest związany z drzewami iglastymi. Być może nie jest bardzo częsty, skoro dopiero teraz został opisany i ja miałam to szczęście opisać go jako pierwsza.
0: No,
2: i z współpracownikami z Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew w Wielkiej Brytanii, w Londynie opisaliśmy ten gatunek razem.
0: Zawsze sobie tak myślałam, że jak człowiek jest naukowcem, to powinien coś odkryć.
2: Bardzo wielką satysfakcję to daje. I tu muszę powiedzieć, że to nie ostatnie znalezisko, które będzie publikowane, bo jak gdyby na warsztacie w tej chwili mam kolejne dwa lub trzy nowe gatunki z podobnych siedlisk. Także jeszcze troszeczkę potrzebuję czasu na ich opracowanie i być może uda się też w przyszłym roku je opublikować.
0: No to będziemy opowiadać, jeśli się uda. A ja bym chciała w takim razie w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, porozmawiać o tej swoistej symbiozie grzybów z drzewami.
2: To jest zjawisko, z którego na co dzień sobie nie zawsze zdajemy sprawę, a które jest tak powszechne i tak oczywiste w przyrodzie, że bez niego nie byłyby w stanie funkcjonować rozległe lasy Europy, Azji, Ameryki, również w Ameryce Południowej i w różnych obszarach kuli ziemskiej. Bez tego zjawiska w ogóle nie byłyby w stanie funkcjonować rośliny, nie tylko naczyniowe, ale też wiele paprotników i niektóre mszaki. Także to zjawisko dotyczy ponad 90% roślin występujących na kuli ziemskiej. Rośliny te w sposób obligatoryjny, czyli jak gdyby obowiązkowo, są powiązane z grzybami, które wchodzą jak gdyby w kontakt z ich korzeniami, wspomagając funkcjonowanie ich systemu korzeniowego, dostarczając im wody z solami mineralnymi i przy okazji masy innych związków, których rośliny potrzebują, na które reagują. I następuje tutaj swoista wymiana substancji, bo z kolei rośliny odwdzięczają się grzybom, dostarczając im pokarmu w postaci cukrów, które grzybom są też konieczne do życia i które grzyby wykorzystują na własne potrzeby energetyczne i do budowy własnych strzępek, własnych komórek.
0: No to ja się zastanawiam, co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy ścinamy, no karczujemy las na przykład. To jest ze szkodą również dla grzybów.
2: Ale oczywiście tak, dlatego że ci, mówimy, partnerzy symbiotyczni, symbionci są ze sobą bardzo ściśle powiązani. I jeśli dojdzie do zamarcia jednego, to i drugi, no niestety, nie może bez tej symbiozy istnieć. Jeśli wykarczujemy, tak jak pani powiedziała, fragment lasu, czy wytniemy fragment lasu, nie pozostawiając żywych drzew, to niestety grzyby mykoryzowe, które z tymi grzybami na tym terenie były związane, powoli obumrą w rok, dwa, trzy lata. Już one tam nie pozostaną. Chyba że pojawią się siewki nowych drzew, które jak gdyby wejdą w tę istniejącą jeszcze sieć grzybni i same sobie zapewnią jak gdyby możliwość wzrostu, a przy okazji te grzyby mykoryzowe dalej będą w stanie funkcjonować. Jeśli jeden partner zostanie zlikwidowany, czy po prostu go zabraknie, drugi też ma małe szanse na przeżycie. Podobnie jeśli pozbylibyśmy się ze środowiska grzybów mykoryzowych symbiotycznych, to i ich partnerzy powoli niestety również obumrą. Tak?
0: Mhm. Czyli co mówimy prawda, o drzewach w tym
2: tak,
0: momencie.
2: Co prawda w środowisku jest tak, że jedno drzewo ma wielu partnerów mykoryzowych wśród grzybów, więc zniknięcie jednego gatunku jeszcze nie spowoduje katastrofy, bo wtedy drzewo jest związane jeszcze z innymi gatunkami, zaopiekowane i jak gdyby inne gatunki mogą przejąć funkcję tego jednego, który ma nieszczęście zniknąć. Podobnie jest z kolei z grzybami. Jeden gatunek grzyba, również jego grzybnia w środowisku wiąże ze sobą wiele osobników drzew, często różnych gatunków drzew. Więc tutaj też jak gdyby wypadnięcie czy zamarcie jednego czy dwóch drzew, w sensie osobników, nie stanowi jakiejś katastrofy, prawda? System jak gdyby pozostaje w równowadze i dalej będzie funkcjonował. Pojawią się w tym miejscu nowe drzewa, na przykład luka w drzewostanie zostanie wypełniona przez młode drzewa, które tam wyrosną i zwiążą się z tą siecią grzybów mykoryzowych na nowo. Tak samo no, pewne gatunki nawet w rozwoju sukcesyjnym zbiorowiska roślinnego, kiedy ono się przekształca, kiedy młody las dojrzewa, potem jest już zbiorowiskiem dojrzałym, inne gatunki grzybów towarzyszą mu na samym początku, inne w środku, inne w bardzo dojrzałym takim lesie. Także następuje również jak gdyby przemiana składu gatunkowego grzybów w czasie, wraz z rozwojem tych zbiorowisk leśnych.
0: Są takie grzyby, które nie są związane z drzewami. Kojarzę na przykład maślaki, one rosną w różnych miejscach, niekoniecznie
2: ale
0: przy drzewach.
2: Ale akurat maślaki są związane z grzybami w sposób obligatoryjny, czyli bez
0: to
2: związku
0: ciekawe.
2: Z drzewami nie są w stanie wyrosnąć. Czasami
0: ale
2: nam się wydaje,
0: może być to jakaś odległość spora,
2: czasami nam się wydaje, że odległość między grzybami a drzewami jest na tyle duża, że nie spodziewamy się takiego związku. Natomiast trzeba pamiętać, że korzenie drzew sięgają mniej więcej do 1,5 rozpiętości korony, czyli dosyć daleko. I może nam się wydawać, że jest to zbyt daleko.
0: Jest 2 metry dalej, ale to nie powinno
2: tak,
0: być
2: no,
0: związane.
2: Tak, ale musimy sobie wyobrazić, że korzenie sięgają jednak dosyć daleko i sama grzybnia grzybów też rośnie dosyć daleko. Niekoniecznie ten korzeń musi sięgać dokładnie w to miejsce, gdzie wyrasta owocnik, tak? On może rosnąć troszkę dalej, ale jego grzybnia łączy się z korzeniami tego drzewa. I maślaki akurat są takimi grzybami, które są związane obowiązkowo z drzewa.
0: No proszę, dobrze. No to w takim razie to już jestem bogatsza o tę wiedzę. Są osoby, które nie wiem, czy mają słuszność. Zbierają grzybnie, próbują sobie ją gdzieś przysposobić na przykład u siebie.
2: Ale co to
0: gdzieś
2: znaczy zbierać grzybnie?
0: To znaczy, że jak pojawiają się takie białe plamy, to oni je właśnie gdzieś próbują zadomowić
2: No tak, tylko
0: w innym
2: patrząc na grzybnie nigdy nie mamy pewności. Ale to jest jeszcze najmniejszy problem. Nie mamy pewności, czy to jest ten gatunek, o który nam chodzi. Bo grzybów w środowisku są setki gatunków, tak?
0: Czyli możemy sobie purchawkę
2: na przykład. Więc możemy na przykład trafić na grzybnie purchawki i na grzybnie no, masy różnych innych grzybów, niekoniecznie grzybów symbiotycznych, tak? A nawet jeśli symbiotycznych, to niekoniecznie związanych akurat z tymi drzewami, z którymi chcielibyśmy tą grzybnię połączyć. Bo oczywiście wśród grzybów mykoryzowych, tych symbiotycznych, są takie gatunki, które mają bardzo szerokie wymagania ekologiczne i na przykład mogą się wiązać symbiozą i z drzewami liściastymi, i z drzewami iglastymi, i z młodymi, i ze starymi, albo mogą być bardziej wyspecjalizowane. I na przykład odpowiadają im tylko młode sosny, tak jak maślakom. Tym maślakom zwyczajnym, które mamy zwykle na myśli, mówiąc, że będziemy zbierać maślaki. Albo na przykład borowiki, no to będą się wiązały i z drzewami liściastymi, takimi jak dęby, i z iglastymi, takimi jak świerki. Ale no, las też musi być na pewnym etapie rozwoju, żeby ten związek mógł zaistnieć. a na przykład pewne grzyby będą związane tylko z modrzewiami, jak maślak modrzewiowy, taki żółto-pomarańczowy w barwie, a inne gatunki tylko na przykład z osikami, tak jak jest koźlarz czerwony, który rośnie tylko i wyłącznie pod topolą osiką i pod żadnym innym drzewem, w żadnym innym związku nam nie wyrośnie.
0: No dobrze, ale to ja będę drążyć to pytanie. Czy gdybyśmy jednak trafili na właściwą grzybnię, nie wiem, czy by nam się udało ją przenieść w inne
2: czasami
0: miejsce.
2: Czasami można preparaty gotowe kupić.
0: Dobrze byśmy wytypowali drzewo, to niekoniecznie się musi udać.
2: Niekoniecznie się musi
0: udać. One się nie muszą zaprzyjaźnić.
2: Nie muszą, jeśli na przykład warunki glebowe nie będą im odpowiadały, bo oczywiście chodzi tutaj o relacje między drzewem i grzybem, ale w odpowiednim środowisku. I na to środowisko oczywiście wpływ ma również i pH gleby, i jej wilgotność, i zawartość materii organicznej, i różnych związków, które w tej glebie będą występowały. Może tu mieć wpływ i na przykład obecność lub brak pewnych zanieczyszczeń, takimi toksycznymi związkami, które mogą ograniczać rozwój mykoryzy, jest na przykład obecność metali ciężkich, albo obecność zanieczyszczeń azotowych. Jest wiele grzybów mykoryzowych takich, które nie tolerują dużej ilości azotu w środowisku. Preferują środowiska tak zwane oligotroficzne.
0: A nie jest tak, że grzyby to pięknie oczyszczają nam środowisko?
2: Pewne gatunki mogą albo oczyszczać środowisko, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład pewne grzyby saprotroficzne, czyli rozkładające martwą materię organiczną, które na przykład mogą rozkładać pewne związki trudno degradowalne i nawet toksyczne, jak pewne związki ropopochodne. I rzeczywiście mogą oczyszczać środowisko z tych związków. Albo możemy też mieć na myśli

0: Wiadomo o nich, że są szczególnie wrażliwe na przykład właśnie na zbyt wysokie stężenia związków azotowych. I wtedy na przykład związki azotu pochodzące z nawozów sztucznych wysiewanych na polach przechodzą do wód gruntowych, które potem ta woda jest dostępna dla drzew, które rosną w sąsiedztwie, i okazuje się, że zbyt wysoka ilość tych związków może eliminować ze środowiska całe grupy grzybów mykoryzowych. Takie zjawisko było obserwowane w latach 90.
1: Idąc tym kluczem, to w takim razie te drzewa też tam nie powinny funkcjonować.
0: One będą funkcjonować gorzej. Aha. Tak jak powiedziałam na początku, że każde drzewo współpracuje przynajmniej z kilkoma gatunkami grzybów. I część z tych gatunków będzie bardziej wrażliwa i może na przykład zniknąć, ale inne mogą być mniej wrażliwe i pozostaną. Tak, więc to drzewo może nie pozostanie zupełnie bez kontaktu z odpowiednimi grzybami, ale różnorodność tych grzybów może ulec obniżeniu, co może mieć związek również z obniżeniem się kondycji zdrowotnej na przykład tych drzew i z ich większą wrażliwością na inne zaburzenia, które w środowisku się mogą pojawić. Zaczęłam mówić o tym, że w Holandii w latach 90. zaobserwowano takie zjawisko, że nagle różnorodność grzybów mykoryzowych związanych z drzewami była bardzo mała. Okazało się przy wykonywaniu różnych badań, że o ile wcześniej notowano na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset gatunków, to nagle się okazuje, że tych gatunków zostało kilkanaście. No i okazało się, że wpływ na to mają zanieczyszczenia azotem, kwaśne deszcze, które się pojawiały w tym terenie.
1: Jak nic.
0: No i jeszcze wtedy nie wiązano tego ze zmianami klimatycznymi, ale oczywiście obserwujemy to w dzisiejszych czasach na pewno.
1: Profesor Izabela Kałucka z Katedry Algologii i Mykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

To jest Radio Łódź na wieczór. Tak patrzę, za oknami już zupełnie ciemno, więc z lasu z całą pewnością musimy wyjść siłą rzeczy, chociaż tę leśną zaprawę mieliśmy dzisiaj solidną. Niebawem w naszym programie pojawi się Marcin Pośpiech, żeby porozmawiać z gościem o sytuacji w Wenezueli, gdzie, przypomnijmy, opozycja jest prześladowana, działacze torturowani, a termin wyborów wciąż niepewny. Magazyn Taki jest świat już za chwilę w Radiu Łódź.

0: Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Nie tak to miało wyglądać. Podobne zdanie powtarza wielu Wenezuelczyków, którzy patrzą na to, jak zmienia się ich ojczyzna po tym, jak w styczniu tego roku amerykańskie siły specjalne porwały Nicolasa Maduro. Nadzieje na demokratyzację Wenezueli nadal pozostają w sferze marzeń, mimo że w ostatnich dniach pełniąca formalnie władzę w kraju Delcy Rodriguez zapowiedziała, że wybory w kraju się odbędą. Kiedy i na jakich zasadach, tego nie doprecyzowała. Tu trzeba przypomnieć, że Rodriguez była czołową działaczką reżimu Maduro, który fałszował wybory, prześladował przeciwników politycznych i doprowadził kraj do ruiny. Zresztą w Wenezueli represje wobec politycznych oponentów trwają w najlepsze. Według najnowszego raportu ONZ-u w kraju dochodzi też do torturowania tych, którym nie po drodze z władzą. Potężne wątpliwości budzą także kontrakty na wenezuelską ropę podpisywane ostatnio przez Caracas z Waszyngtonem. A zatem w jakim punkcie jest Wenezuela? O tym porozmawiamy z ekonomistką i latynoamerykanistką profesor Joanną Gosłowską-Bolek. Pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez przekonywała w ostatnich dniach na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że jest zwolenniczką wyborów, głosowania. Te wybory miałyby doprowadzić do przemian w kraju, których finałem byłaby, tu cytat z Delcy Rodriguez, pełna demokracja, czy też demokratyzacja Wenezueli. Na ile to szczere deklaracje, a na ile zasłona dymna i gra na czas ze strony Delcy Rodriguez?
2: Usłyszeliśmy takie pokrzepiające zapewnienia z ust Delcy Rodriguez w ostatnich dniach i to nie byle gdzie, bo na forum ONZ. I zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie przebywa w tej chwili Nicolas Maduro, o którym ani słowa Delcy Rodriguez nie powiedziała. Także w Nowym Jorku Delcy Rodriguez rzeczywiście zapewniała wszystkich zgromadzonych i słuchaczy, i widzów, że przekazuje Stanom Zjednoczonym tak naprawdę Wenezuelę, bo o tym tak naprawdę było to wystąpienie. Czyli Delcy Rodriguez dziękowała Donaldowi Trumpowi za to, że za otwartość do nawiązywania stosunków dyplomatycznych, bo rzeczywiście przywrócono stosunki dyplomatyczne, otwarto ambasady w Caracas. Mówiła też o wyborach, tylko nic konkretnego właściwie nie usłyszeliśmy. Nie wiemy, kiedy te wybory miałyby nastąpić. To było trochę tak, jakby powiedziała to, czego wszyscy oczekiwali właśnie na tym forum, ale takim językiem, aby nikt później nie mógł jej zarzucić, że na przykład opóźnia jakieś procedury czy cokolwiek. Ona powiedziała, że Wenezuelczycy pójdą do urn w odpowiednim momencie. I to możemy sobie interpretować na 1000 różnych sposobów, gdzie od razu widać, że ten odpowiedni moment to nie są najbliższe miesiące, bo właściwie to żadne przygotowania do tych wyborów się nie odbywają. Przy czym rzeczywiście powołano pewną taką instytucję, czy ustanowiono takie forum, gdzie przedstawiciele rządu spotykają się z przedstawicielami opozycji. To zaczęło się w sierpniu tego roku. Rzeczywiście takie oczekiwanie ze strony Stanów Zjednoczonych było, tylko że wśród tej opozycji nie mamy tej głównej postaci opozycyjnej wenezuelskiej, czyli Marii Koriny Machado, która otrzymała przecież rok temu Nagrodę Nobla pokojową za dążenie do właśnie demokratyzacji Wenezueli. Ona wciąż nie może przebywać w Wenezueli. I w czasie samego przemówienia tylko Delcy Rodriguez, Maria Corina Machado próbowała podobno trzykrotnie wrócić do Wenezueli. Ona przebywa w tej chwili w Panamie i jej na to nie pozwolono. I ona sama pisze o tym, że w ciągu ostatnich tygodni próbowała do Wenezueli wrócić aż 7 razy i to się nie udało. Więc widzimy, że te działania, te słowa, które padły, one chyba mają jednak charakter taki bardzo na pokaz. Natomiast rzeczywiście nie ma tej woli ani w samym rządzie Wenezueli, tym rządzie, no, który będzie przecież teraz podlegał jak najbardziej jednak kontroli, nadzorowi Stanów Zjednoczonych, ani nie ma po stronie Stanów Zjednoczonych no, takiej woli, aby doprowadzić do faktycznych przemian demokratycznych. I tutaj oczywiście zapalają się nam wszystkie czerwone lampki, no bo chyba nie tylko Wenezuelczycy oczekiwali, że po tych wydarzeniach dramatycznych z 3 stycznia, czyli porwaniu Nicolasa Maduro, no jednak uruchomiony zostanie ten proces demokratyzacji Wenezueli. A teraz rzeczywiście słowa padły, więc Delcy Rodriguez może powiedzieć, no przecież mówiłam o tym, że wybory będą. Żadnych konkretów nie ma. Opozycja jest bardzo osłabiona, to znaczy rozmawia się tylko z takimi bardzo trzeciorzędnymi jakimiś przedstawicielami. Duża część opozycji wciąż, czy takich osób, no, które były związane, są związane z jakąś działalnością opozycyjną, jakichś działaczy politycznych, opozycyjnych, no to oni wciąż przebywają w więzieniach albo są aresztowani jakoś co pewien czas regularnie po to, żeby ich zastraszyć. Marii Coriny Machado nie ma i chyba w najbliższym czasie nie będzie w Wenezueli. I teraz, czy Stanom Zjednoczonym zależy faktycznie na tym, żeby doprowadzić do rozpoczęcia faktycznego procesu demokratyzacji? Gdyby Stany Zjednoczone chciały, to uważam, że mogłyby doprowadzić do powrotu Marii Coriny Machado do Wenezueli dosłownie no, w ciągu paru chwil.
1: No właśnie, to też jest pytanie, pani profesor, na ile te działania są koordynowane między Delcy Rodriguez, a więc pełniącą obowiązki prezydenta kraju, a Waszyngtonem, no bo wywołana przez panią noblistkę Maria Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji, chociażby w czasie niedawnego trzęsienia ziemi, próbowała kilkukrotnie co najmniej wrócić do Wenezueli, aby po prostu wesprzeć swoich rodaków i ona była zatrzymana czy też powstrzymywana nie tylko przez samą Wenezuelę, ale głównie przez Amerykanów, którzy jej odradzali tę podróż. No i też takie głosy popłynęły z Waszyngtonu, no, że to będzie taka podróż pod publiczkę. No i koniec końców zostało jej to uniemożliwione.
2: No i właśnie Stanom Zjednoczonym wydaje się, że nie zależy na tym, a wręcz powiedziałabym tutaj paradoksalnie może zależeć, aby nie wróciła do Wenezueli. Dlaczego? O tym chyba świadczy ten niedawny Big Beautiful Deal, jak to nazywa Donald Trump, czyli historyczne porozumienie pomiędzy Wenezuelą a Waszyngtonem, czyli podpisanie po prostu umowy o przekazaniu pod kontrolę no, olbrzymiej części, bo jednej piątej wszystkich zasobów ropy naftowej, no właśnie wenezuelskiej ropy naftowej, właśnie Stanom Zjednoczonym. I teraz jak sobie na to spojrzymy, doszukując się jakiejś jeszcze dalszej logiki w tym, co się wydarzyło, to możemy dojść do takich wniosków, że gdyby teraz uruchomić procesy jakieś demokratyczne, to można by się spodziewać, że w najbliższych miesiącach, może w ciągu, nie wiem, roku czy półtora, doszłoby do wyborów, gdzie nie zwyciężyłaby z całą pewnością Delcy Rodriguez, bo jej poparcie w społeczeństwie jest znikome, a więc doszedłby do władzy ktoś z opozycji, prawdopodobnie może Maria Corina Machado, gdyby umożliwiono jej start w wyborach, bo na razie to spoczywa na niej zakaz w ogóle podejmowania takich działań. I wtedy w Wenezueli być może, że doszłoby do odrzucenia tej umowy, no bo wskazano by wtedy nowy rząd, nowy prezydent wskazałby, że ta umowa była podpisana przez chavistowski rząd, który nie miał takich uprawnień i ona jest niekonstytucyjna, co możemy bardzo łatwo stwierdzić, to prawnicy wenezuelscy jak najbardziej wskazują. I teraz w takiej nowej rzeczywistości mogłoby się okazać, że wcale Wenezuela nie ma tej woli wypełnienia tego porozumienia, co byłoby oczywiście bardzo nie na rękę Stanom Zjednoczonym, a w szczególności administracji Donalda Trumpa. Z tego można wywnioskować bardzo łatwo, że do takich przemian demokratycznych na razie chyba nie dojdzie, bo tak naprawdę potrzebne byłyby gwarancje po prostu Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej no, taka wola polityczna bardzo jasno wyrażona, bo Delcy Rodriguez, widzimy to po kolejnych jej decyzjach, po prostu słucha się Stanów Zjednoczonych we wszystkich tych przykazaniach, no, które padają, to znaczy podpisanie na przykład tej umowy o ropie naftowej. Jeżeli Stany Zjednoczone naciskają w którymś momencie, to rzeczywiście wypuszczani są polityczni więźniowie z więzienia. Po to, żeby pokazać, że rzeczywiście mamy tutaj realizację, no, tego wszystkiego, co Stany Zjednoczone próbują osiągnąć, ale jednocześnie przecież ten reżim trwa praktycznie nienaruszony, no bo jeden element z tego zabraliśmy, to jest Nicolás Maduro, znalazł się w więzieniu w Nowym Jorku, ale oprócz tego wszystko jest w zasadzie, no, niewzruszone. To wciąż jest tą represję, wciąż jest łamanie praw człowieka, to wciąż są praktycznie, no, brak jakichkolwiek zmian, jeśli chodzi o zwykłych Wenezuelczyków.
1: Mówiła ekonomistka i latynoamerykanistka profesor Joanna Gocłowska-Bolek. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
3: No i tak jak słyszeliśmy, katastrofa gospodarcza, kryzys humanitarny, kryzys polityczny, z tym wszystkim zmaga się obecnie Wenezuela. Magazyn Taki jest świat w każdą środę o 19:40. Polecamy audycję także na stronie Radia Łódź i oczywiście w naszej aplikacji. Słuchają Państwo Radia Łódź na wieczór. My po wiadomościach wracamy z magazynem, nowym magazynem w naszej nowej jesiennej ramówce. Magazynem Nie wstydź się zapytać i niełatwe pytanie przed nami, bo o powrót do seksualnej sprawności po nowotworach prostaty.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
2: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
1: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Znamy program tegorocznych Igrzysk Wolności, które odbędą się w Łodzi. Setka agresywnych osadników uniemożliwia powrót Palestyńczyków do domów. Zabił maczetą, teraz grozi mu dożywocie. Ruszył proces w sprawie zabójstwa na łódzkich Bałutach. Robi się chłodniej, ale jutro już nie będziemy o tym pamiętać. Poznaliśmy program 13. edycji Igrzysk Wolności. Fundacja Liberté zapowiada około 180 spotkań. Wyjątkowy festiwal idei i dyskusji już wkrótce skupi w jednym miejscu największych specjalistów w wielu dziedzin. Od polityki i nowych technologii, aż po literaturę oraz sztukę, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Każdy zainteresowany, przychodząc i uczestnicząc w tych dyskusjach, może wyrobić swój własny pogląd. Nie tylko w oparciu o internet, gdzie nie wszędzie wszystkie treści publikowane, to wiemy doskonale, są prawdziwe.
7: Igrzyska, myślę, że też bardzo mocno rosną, jeśli chodzi o tą swoją część biznesową. W tym roku przyjedzie do nas rekordowa liczba CEO, prezesów, prezesek bardzo dużych firm, zarówno prywatnych, jak i państwowych.
5: Dodaje Błażej Lękowski, prezes Fundacji Liberté. Wśród ogłoszonych prelegentów są gwiazdy światowego formatu. W Łodzi pojawi się wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Roxana Mynzatu oraz wybitny pisarz Salman Rushdie. Polską scenę reprezentować będzie m.in. dziennikarka Martyna Wojciechowska. 13. edycja Igrzysk Wolności odbędzie się w budynku EC1 w Łodzi od 23 do 25 października.
8: Więcej na radiowodz.pl.
5: Rodzinie przymusowo przesiedlonych Palestyńczyków nie udało się wrócić do domu mimo nakazu izraelskiego sądu oraz ochrony służb Izraela. Na miejscu czekała na nich ponad setka uzbrojonych i agresywnych osadników, którzy mieli m.in. podpalić ich dom.
9: Rodzina Tubasi została zmuszona przez osadników do opuszczenia swoich dwóch domów w Żelud koło Nablusu w lipcu. We wrześniu izraelski sąd nakazał zapewnienie im bezpiecznego powrotu, krytykując władze za to, że nie przeciwdziałały atakom wystarczająco stanowczo. Jak podała izraelska armia, żołnierze próbowali zorganizować powrót rodziny Tubasi do domu pod osłoną nocy, ale się to nie udało. W wiosce znajdowało się ponad 100 agresywnych osadników żydowskich, którzy blokowali drogi, palili opony i rzucali kamieniami w siły bezpieczeństwa. Dokonali także podpaleń domów i zabudowań, w tym także domu rodziny Tubasi. Prezydent Izraela Isaac Herzog zaapelował o wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców, a także potępił przemoc osadników, nazywając ją moralną plamą sprzeczną z wartościami judaizmu.
5: Konflikt na zachodnim brzegu Jordanu zaczął się w 1967 roku w wyniku wojny sześciodniowej. Ruszył proces w sprawie zabójstwa na łódzkich Bałutach. 54-letni mężczyzna jest oskarżony o brutalne zabójstwo swojego znajomego, zadając mu 27 ciosów maczetą. Do tragedii doszło w styczniu tego roku w jednym z mieszkań przy ulicy Drukarskiej. Podczas wspólnego picia alkoholu między mężczyznami wybuchła sprzeczka. Wtedy gospodarz miał chwycić maczetę i zaatakować kolegę, czytała w akcie oskarżenia prokurator Maja Mariańska z łódzkiej prokuratury.
10: Zadał mu z dużą siłą co najmniej 27 ciosów maczetą w ciało, w tym 15 ciosów w głowę, twarz i szyję, powodując 4 rany tłuczone prawego i lewego łuku brwiowego, 2 rany cięte szyi, 9 ran rąbanych na twarzy.
5: Oskarżony przed sądem odmówił składania wyjaśnień. Wcześniej w śledztwie przyznał się do zabójstwa, ale twierdził, że nie pamięta, co się dokładnie wydarzyło. Teraz grozi mu dożywocie. 30 tysięcy wypuszczonych żółwi błotnych. Poleski Park Narodowy podsumowuje program ochrony tego gatunku realizowany od 1998 roku. Karolina Ryniak.
11: Najpierw przyrodnicy obserwują, gdzie wędrują żółwice, by złożyć jaja, ale po tylu latach sami przyznają, że to stałe miejsca. Później zabezpieczają złoża specjalną metalową siatką, która chroni jaja przed drapieżnikami. Teraz sprawdzają, ile żółwi się wykluło, mówi Radosław Olszewski z Poleskiego Parku Narodowego.
12: Tak z roku na rok to jest wzrasta. W poprzednich latach już było nawet po 3 tysiące. W tym roku troszeczkę będzie mniej, bo mniej było zabezpieczonych złóż. To przez to, że było mniej wody też. Te cieki troszeczkę powysychały. Te samice może niektóre nie doszły do tych lęgowisk lub może gdzieś złożyły w innych miejscach. Mniej było też podwójnych lęgów.
11: W tym roku samice złożyły na terenie parku ponad 2000 jaj.
5: Podobno rekordowe osobniki mogą przeżyć nawet 120 lat, a w wyjątkowych przypadkach do 150. Oby tyle lat nie trwał ich powrót do naturalnego środowiska, a my jeszcze szybciej, bo o 21 wrócimy z kolejnymi nowymi wiadomościami. Przed nami sport. A w studiu jest już z zadyszką zmęczony Michał Malinowski.
13: Dobry wieczór, chyba nie jest też tak źle, a rozpoczynamy od dobrych wieści z Dalekiego Wschodu. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Pekinie. W meczu 1/64 finału łodzianka wygrała z francuską Elzą Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. W końcówce trzeciego seta Polka straciła wprawdzie podanie serwując na mecz, ale już po chwili wykorzystała pierwszego matchbola przy serwisie rywalki i mogła cieszyć się z wygranej. W następnym spotkaniu Frank zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunkową. Teraz wiadomość sprzed kilku minut. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 wygrała 9. mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali w Katowicach Szwecję 3-0. Biało-czerwoni z kompletem punktów prowadzą w tabeli grupy E i są o krok od wywalczenia awansu na młodzieżowe Euro. Dużo gorzej idzie seniorskiej kadrze. Zespół prowadzony przez Jana Urbana ma za sobą 2 z 4 spotkań Ligi Narodów zaplanowanych na przełomie września i października. W piątek biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, a w poniedziałek przegrali 1-3 na wyjeździe ze Szwedami. Jak widać, młodsi piłkarze potrafią. A teraz przed drużyną trenera Jana Urbana mecz u siebie z Rumunią oraz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. To wyjątkowo długie zgrupowanie sprawiło, że plan naszej kadry jest inny niż zazwyczaj. O szczegółach mówi rzecznik reprezentacji Polski Emil Kopański.
14: Bezpośrednio po zakończeniu meczu ze Szwecją reprezentacja Polski udała się na lotnisko, skąd wyleciała do Polski. Tutaj odbyli już 2 jednostki treningowe we wtorek i środę. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą trenować. Tym razem będzie to oficjalna jednostka treningowa przed meczem z Rumunią. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy,
13: gdzie w piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Rumunią. A UEFA poinformowała, że sędzią głównym tego spotkania będzie Urs Schneider. 40-letniemu Szwajcarowi na liniach pomagać będą bliźniacy Marko i Benjamin Cyrkerowie, natomiast arbitrem technicznym będzie Sven Wolfensberger. I na koniec jeszcze rzut oka na parkiet w Starogardzie Gdańskim. Tam trwa zaległy mecz pierwszej kolejki koszykarskiej pierwszej ligi, w którym SKS Fulimpex podejmuje ŁKS Kulpa Kłódź. Do przerwy goście prowadzą 49-41, no i miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie szło im równie dobrze. A kolejny serwis sportowy po godzinie 22. Zapraszam.
5: To jeszcze nawiązując do sportu, szkoda, że młodzieżowcy U21 obserwują piłkarską reprezentację seniorów, bo ich gra może delikatnie zdemotywować, czy też zniechęcić. A my sprawdzamy na pogodę, czy ona nas zniechęci. Nie, ona nas zachęci, właśnie szczególnie jutro, bo ma być słonecznie, ciepło i przyjemnie, ale sprawdźmy jeszcze noc, co przed nami. Teraz 16 stopni praktycznie w całym województwie. Trochę sprawdzałem, czy gdzieś pada, ale robiłem to bardziej z przyzwyczajenia niż z sytuacji pogodowej. Nigdzie nie pada, praktycznie bezchmurne niebo, jest miło i przyjemnie. No w nocy może będzie trochę chłodniej, bo od 7 do 9 stopni Celsjusza.
8: Radio Łódź na wieczór.
15: No i tak nam pięknie prognozę pogody Damian Grosicki, nasz prawdziwy spec pogodowy, przekazuje. Program Radio Łódź na wieczór towarzyszy Państwu, przypominam, od poniedziałku do czwartku od godziny 18 do 21, a to oznacza, że dziś, w ostatni dzień września i tym samym ostatni dzień studenckich wakacji, będziemy Państwu towarzyszyć jeszcze blisko godzinę.

Słuchają Państwo Radio Łódź na wieczór. Zdarza się, że panowie idą do lekarza i niczego się nie spodziewając, słyszą słowa: proszę pana, to jest nowotwór prostaty. I takie słowa wypowiedziane przez lekarza mogą w jednej chwili zmienić pewnie całe życie. I na początku zapewne trudno jest myśleć o czymkolwiek innym. Natomiast po leczeniu, no po leczeniu to dobrze jest wrócić do życia. Dla większości panów będzie ważny również powrót do współżycia. No właśnie. I to może być niemałe wyzwanie i dla panów, i dla ich partnerek, od których zresztą bardzo wiele będzie zależało. Niebawem nasz gość wszystko wyjaśni. Zapraszam na nasz nowy magazyn Nie wstydź się zapytać.

0: Nie wstydź się zapytać.
1: Zapytajmy o sprawność seksualną po nowotworach prostaty. Czy panowie powinni się obawiać problemów z erekcją? Czy w ogóle lekarska diagnoza musi wywrócić do góry nogami całe życie? A panowie muszą zmienić priorytety, schować się najlepiej w cieniu, żeby nie mówić, nie pokazywać, nie próbować żyć normalnie? A o doświadczeniach seksualnych w ogóle można zapomnieć?
2: Absolutnie nie. I to nie jest tylko moje zdanie, ale także mężczyzn, z którymi rozmawiałem, którzy mają ten sam problem, który ja przechodziłem, czyli usunięcie prostaty.
0: Nie wstydź się zapytać o więcej.
1: Naszym gościem jest psycholog Sebastian Serafiński. Witaj.
2: Kłaniam się.
1: Przeszedłeś chorobę, znasz temat i co ważniejsze, chcesz mówić.
2: Tak, chcę mówić i bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś do tego programu, bo przez ostatnie kilka miesięcy staram się uświadamiać swoim znajomym, ale nie tylko, ludziom, którzy mnie mniej znają, to, z czym się je tak naprawdę, ten problem, który jest u mężczyzn po... No, jeżeli diagnoza jest rak prostaty, mężczyźni są zawsze w szoku, bo to jest niemożliwe, przecież to ja... No ja akurat mam 55 lat, dlatego dla mnie to było absolutne zaskoczenie, chociaż Izo, zobacz, ja jestem tak naprawdę osobą, która pracuje w Miejskim Centrum Medycznym Bałty w Łodzi. Badam się regularnie, nawet co 3-4 miesiące. I zawsze miałem troszeczkę podwyższone PSA, natomiast no, to, co mnie spotkało w czerwcu 2025 roku, to była taka bomba atomowa. Poszedłem sobie do lekarza, tak, z książką, z telefonem, a wyszedłem z diagnozą, że mam raka prostaty trzeciego stopnia, nowotwór złośliwy. I powiem szczerze, że byłem zdziwiony, tak? Bo przecież badałem się, bo przecież byłem twarzą Movember. To ja namawiałem wszystkich, żeby się badali, a tutaj taki ząg, taka sytuacja, która doprowadziła mnie do momentu, gdzie w styczniu miałem usuwaną prostatę. No i to był taki moment chyba... Może nie ostatniej szansy, ale no już było dosyć trudno. Diagnozy były takie, że gdybym nie poszedł wtedy, no to pewnie wakacji już bym fajnych nie spędził tegorocznych.
1: A były fajne?
2: Były świetne. Były świetne. I tak naprawdę to, co się wydarzyło przez te pół roku, w jaki sposób zacząłem patrzeć na swoje życie, to faktycznie jest tak, że człowiek przewartościowuje pewne myśli, pewne zachowania. Czasami wraca się do ludzi, których się dawno nie widziało. Czasami wystarczy zadzwonić, powiedzieć cześć, czy wszystko jest w porządku. I to faktycznie tak jest.
1: Cudownie, że ty chcesz o tym mówić, bo ja myślę, że bardzo wielu panów nie chce mówić.
2: To nawet nie bardzo wielu panów, tylko prawie wszyscy nie chcą o tym mówić. Ponieważ...
1: To nie masz z kim pogadać.
2: Znaczy ja próbuję. Próbuję rozmawiać ze wszystkimi. Próbuję też rozmawiać z moimi znajomymi, którzy w ogóle odrzucają od siebie takie rozmowy. No bo Izo, wyobraź sobie sytuację, że jest mężczyzna 40, 50, 60 lat, który jest pełen życia, ma swoje plany, jakieś ma sukcesy zawodowe, życiowe. Wszystko się dobrze układa, po czym dostaje diagnozę, że ma raka prostaty. I teraz tak. Mężczyźni mają to do siebie, że teraz już wiem, bo też taki byłem, że jeżeli dostajesz taką diagnozę, która tak naprawdę, no może nie jest wyrokiem śmierci, ale dla mężczyzny tak emocjonalnie to jest wyrok. Ponieważ myślimy sobie, że to już jest koniec naszego takiego życia aktywnego, ba. Oczywiście, jeżeli chodzi o seksualność, to jest ogromny problem dla nas. Natomiast gdybyśmy... Ja teraz wiem i dlatego tłumaczę to chłopakom, moim przyjaciołom, znajomym, że gdybyście poczytali o tym, mając taką diagnozę, to tak naprawdę nie jest to koniec świata, ponieważ po wyleczeniu, wiadomo, trzeba się badać, natomiast po wyleczeniu ta seksualność nie zanika. Oczywiście są momenty, kiedy i mężczyźni, którzy mają z tym problem ogromny, natomiast to nie jest tak, że każda operacja usunięcia prostaty skutkuje tym, że nie będziecie mogli współżyć, że nie będziecie mogli zadowolenia mieć z życia seksualnego.
1: A co jest największym problemem przy powrocie do sprawności seksualnej? Bo ja się zastanawiam, ty mówisz o psychice. Jest jakiś wstyd przed partnerką?
2: Ogromny. Ogromny wstyd, bo wyobraźmy sobie najprostszą rzecz. Kobiety praktycznie od nastolatki są przyzwyczajone do tego, że mamy co miesiąc okres, a więc jesteście przygotowane na to, że coś się z tym ciałem takiego dzieje, gdzie no jesteście zmęczone, jesteście w niekomfortowej sytuacji. Mężczyzna czegoś takiego nie ma. W momencie po prostu nietrzymania moczu dla faceta jest to po prostu ogromny problem. Bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jesteśmy po operacji, próbujemy zacząć współżyć i w momencie, kiedy jest sytuacja, która już jest powiedzmy taka sprzyjająca, sprzyjająca okoliczności są, jesteśmy ze sobą blisko,
1: okoliczności są
2: nagle,
1: sprzyjające,
2: tak. Nagle w tym momencie, kiedy po prostu jest moment popuszczenia moczu. I co wtedy? I wtedy jest taka blokada. To jest wstyd, ogromny wstyd, że ten mężczyzna, który do tej pory był aktywny seksualnie, pełnosprawny, nagle w sytuacji tej, która powinna kojarzyć się dla niego też ze spełnieniem takim fizycznym, no niestety kończy się dla niego kompromitacją, zażenowaniem i wstydem. Mężczyźni się nie lubią wstydzić. Mężczyźni nie rozmawiają o tym, że po operacji muszą przez około 2 lat, a nawet czasem więcej, nosić chłonne majtki. To jest w ogóle nierealne. Ze swojej strony powiem, dlaczego chciałbym i w ogóle chciałbym ruszyć z taką kampanią informacyjną, ponieważ ja po operacji mam to szczęście, że nadal jestem aktywny, nadal chodzę na siłownię, biegam, wspinam się. No i nie da się czasami...
1: Wyglądasz wspaniale.
2: A, dziękuję za... Znasz moją dewizę. Natomiast chodzi o to, że przebierając się na przykład w szatni, szok, jaki wywołuje mężczyzna w majtkach chłonnych, jest myślę większy, niż gdyby przyszła do tej szatni męskiej kobieta, nie wiem, bez biustonosza. Naprawdę to, co widzę, oczywiście starałem się na początku uważać, tak? Tylko, że to się nie da. To po prostu w pewnym momencie to cię przerasta, bo te majtki to jest po prostu coś tak jak koszulka, jak zwykłe majtki. Tak? Po prostu z tym chodzisz, bo bez tego jesteś, no siedzisz w domu. I miałem sytuacje takie, gdzie...
1: No właśnie, jakie były reakcje w takim razie na siłowni, kiedy ty się przebierałeś, tak? I wszyscy mieli okazję zobaczyć, że jesteś w majtkach chłonnych, jak mówisz, tak?
2: Tak, bo w ogóle słowo pieluchomajtki, majtki to w ogóle reagują faceci, naprawdę niesamowite to jest. Tak, oczywiście. Izo, muszę powiedzieć, że jestem bardzo aktywny, więc chodzę na te siłownie, na różne siłownie. Staram się chodzić na ścianki, na baseny i oczywiście staram się, żeby to nie było tak, że ja sobie tym apatuję, że ja wychodzę w majtkach i chodzę po siłowni. Nie, po prostu się przebieram. Natomiast no, reakcje są bardzo różne. No, kiedyś, tłumaczę. Bo się patrzą, jak się patrzą za długo i mają takie, są tacy zdziwieni, to ja po prostu maczę. No słuchajcie panowie, po prostu mam raka prostaty, miałem i muszę chodzić z pieluchomajtkach, bo inaczej bym siedział w domu. Ale są sytuacje takie, na przykład podchodzi do mnie mężczyzna, no moment 55-60 lat, czyli wydawałoby się, że już doświadczony i też w takiej grupie ryzyka. I podszedł i powiedział, że czy pan nie uważa, że to jest niesmaczne? No znasz mnie, Izo, powiedziałem po prostu, że no ja nie wiem, bo nie smakowałem tego. Czasami trzeba zżartować, bo nie da się inaczej.
1: Ty sobie nawet pozwoliłeś na taki żart w mediach społecznościowych.
2: Tak, i od tego się tak naprawdę zaczęła taka rozmowa z moimi znajomymi, znajomymi znajomych, ponieważ stwierdziłem, że w taki sposób bardzo żartobliwy. Bo wiesz, bo to też nie chodzi o to, żeby kogoś, nie wiem, stresować, ewentualnie być osobą, która jest za mocna, bo to za mocno też niedobrze, no faceci są tacy, że raczej jak ich przyciśniesz, to oni jeszcze bardziej nie będą chcieli. Natomiast ja ogólnie raczej staram się żyć życiem z uśmiechem i stwierdziłem, że tak rocznica tej diagnozy, którą dostałem w lipcu tamtego roku, żeby napisać takiego posta właśnie trochę śmiesznego, trochę napisać o tym, że można randkować nawet w takich majtkach. No i fajnie, bo był bardzo duży odzew, bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że czekali na coś takiego, bo nie wiedzieli za bardzo, jak zapytać, jak to się wszystko wydaje, czy oni mają takie dobre wrażenie, że to jest trudne. Myślę sobie, że ten post był takim początkiem czegoś fajnego i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało o tym rozmawiać, bo problem jest ogromny. Wiesz, warto zaznaczyć, że na przykład, jeżeli chodzi na przykład o reklamy tych majtek chłonnych dla mężczyzn, to tak naprawdę dopiero w 2012 roku w tych mediach głównego nurtu były reklamy, ale też tylko dla kobiet. Dopiero po 4 latach były te męskie, delikatnie takie te reklamy, no takie bardzo stonowane, no ale umówmy się, jak reklamują taką bieliznę firmy? Słowo dyskretne. I teraz pytanie, jaki mężczyzna używa słowo dyskretne? Nie znam. A więc mówię, no tutaj też no uśmiechasz się, no bo to mówię, no jak to zrobić, tak, żeby tym mężczyznom pokazać, że jednak oni też mają prawo mieć takie problemy. Po prostu, poza tym najważniejsze jest to, że oni żyją, tak? Ale duży problem jest właśnie, jeżeli chodzi o seksualność, bo rozmawiałem właśnie z kolegami i jak już zaakceptowali to, że stoi przed nimi Sebastian, ten sam Sebastian, tylko w majtkach chłonnych, to jest wtedy łatwiej nam już rozmawiać tak w sposób normalny. I się mnie pytali, jak to wygląda. Powiedziałem im, doświadczenia własnego, ale także z kolegów, z którymi rozmawialiśmy, bo byłem 2 razy na terapii takiej ogólnej, że tak naprawdę no, wielką rolę ma partnerka, żona, partnerka, bo dużo cierpliwości i takiego wsparcia.
1: No właśnie, chciałam cię o to spytać, jak ważna będzie taka bliskość, zaufanie, reakcja tej partnerki?
2: Moim zdaniem najważniejsza. Bo jeśli mężczyzna...
1: Nie czuje się pewnie.
2: Nie czuje się pewnie, a nie oszukujmy się, naprawdę nie jest to komfortowa sytuacja, kiedy dochodzi do zbliżenia i no, są sytuacje, które są niemiłe dla obojga partnerów. To jeżeli partnerka, nie wiem, wyśmieje, chociaż to nie wierzę, że są tacy ludzie, ale wyśmieje, ewentualnie, mówię, mężczyźni są bardzo delikatni, jeżeli chodzi o te sprawy i jeżeli nawet wyczują taką nitkę takiej niezadowolenia, takiego może nie szyderstwa, ale takiej, że ach, może jednak nie będziemy tego robili, bo jednak no, nie stajesz na wysokości zadania, no to jest dla mężczyzny straszna sprawa, naprawdę. Myślę, że kobiety powinny, ja wiem, że to jest tak, zawsze kobiety muszą, kobiety powinny, no ale w tej sytuacji naprawdę partnerka powinna mieć dużo cierpliwości. Też nie jest łatwo, bo mężczyzna, który czuje się niedowartościowany, który jest trudnym partnerem. Jest trudnym partnerem i myślę, że obojgu, jeżeli im obojgu zależy na dalszym fajnym związku i żeby nadal to współżycie było między nimi udane i dającej satysfakcję obojgu, no muszą wykazać kobiety wiesz, dużo troski, takiej wyrozumiałości.
1: Jasne. Tak sobie myślę, że to, o czym w tej chwili mówimy, o tym powrocie do jakiejś aktywności seksualnej, to jest też szczególna sytuacja, kiedy ty jesteś ze stałą partnerką, kiedy tu jest między wami więź, kiedy wy się znacie, ona akceptuje zmiany. Pewnie będzie trochę inna sytuacja, gdyby po chorobie chcieć się związać z kimś na nowo. Tu chyba będzie trudniej, prawda?
2: Myślę, że tak. I myślę, że na pewno łatwiej mają mężczyźni, którzy mają wieloletnie partnerki, żony. Bo no jednak ta więź emocjonalna, miłość, szacunek do drugiej osoby przez wiele lat pielęgnowana, no daje taki handicap tak naprawdę, bo no szukanie sobie później nowej partnerki po tym, jak operacja się uda i żyjemy i nadal próbujemy być aktywnie seksualnie, będzie trudne, ponieważ dochodzi do tego, no nie oszukujmy się, są problemy z erekcją. Nie chciałbym się pytać o medycynie, natomiast no wiem, że problemy z erekcją na pewno są też zmiany w długości członka. A więc są to takie rzeczy, które dla mężczyzny są bardzo ważne i trudno będzie mu zaakceptować chociażby jedno odrzucenie z tego powodu.
1: Z jakim apelem chciałbyś trafić do mężczyzn, którzy stawiają sobie w tej chwili za cel powrót do normalnego życia po

0: że mężczyzna powinien uświadomić sobie, że coś się zmieniło, ale nie skończyło.
1: To do tego zachęcamy i nie wstydźmy się zapytać. Sebastian Seraficki, psycholog, podzielił się swoimi doświadczeniami i radami. Dziękuję Ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Ci za...

To jest Radio Łódź na wieczór. Za nami kolejne spotkanie z cyklu Nie wstydź się zapytać. Rozmawialiśmy tym razem o współżyciu po raku prostaty. Temat trudny i temat tabu dla wielu mężczyzn. Panowie w ogóle wciąż mają problem, żeby o takich tematach rozmawiać. Tym bardziej cieszą maile od panów, którzy... No, wyrażają zadowolenie, że takie tematy również poruszamy. Ja próbuję zachęcić państwa do większej otwartości. Jeżeli są tematy z zakresu tak zwanej edukacji seksualnej, które zdaniem państwa powinno się omówić, to zapraszamy do rozmowy. Właściwie z każdym tematem można się do nas zgłosić, pisząc na adres studio@radioloc.pl. Lub też można bezpośrednio do mnie i berkowska@radioloc.pl. Na pewno w następnych rozmowach będzie pojawiać się temat zdrowia seksualnego. Mamy takie alarmujące dane, choroby weneryczne, czyli choroby przenoszone drogą płciową wracają w Polsce, wracają w Europie i to w takim alarmującym tempie. Liczba nowych zakażeń wzrosła w ostatnich

latach o, uwaga, ponad 300%. I to są statystyki, no takie sprawdzone, statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Jakie choroby wracają? No dominują rzeżączka i kiła, czyli syfilis. Mogą zdumiewać takie dane, ale myślę, że spróbujemy temat w kolejnych programach omówić szerzej.

хоть уходило с ней трохи життя, зникало. Кіди доросла мова.

Przypominam, że zmieniła się nasza wieczorna ramówka w Radiu Łódź. Warto się zapoznać z programem Radia Łódź na wieczór. Mamy trochę nowych magazynów, trochę zmiany w godzinach nadawania niektórych programów. Zwrócę Państwa uwagę tylko na jutrzejszy magazyn Woda nie tylko święcona. Woda ma teraz taką swoją nową emisję w czwartki po godzinie 20 i w ubiegły czwartek już mieliśmy okazję trochę porozmawiać. Mówiliśmy o nowym grzechu ogłoszonym przez Watykan. To jest grzech ekologiczny, gdyby Państwo chcieli nadrobić zaległości, ewentualnie tę audycję można znaleźć oczywiście na stronie Radia Łódź. No a jutro polecam Państwu inny bardzo ciekawy temat. Chodzi o przełomową zmianę u Świadków Jehowy. Bo kierownictwo ogłosiło taką zmianę polityki dotyczącej krwi. Zgodnie z nowymi zasadami wyznawcy sami zdecydują, czy przyjąć główne składniki krwi od innej osoby i czy oddawać krew, żeby te składniki krwi trafiały do innych pacjentów. I to jest bardzo duża zmiana, odstępstwo od doktryny obowiązującej od 1945 roku. Ten temat jutro w magazynie Woda nie tylko święcona.

Kończymy wieczorne spotkanie. Piotr Śliwiński program zrealizował. Ja także miałam przyjemność Państwu towarzyszyć. Iza Berkowska. Radio Łódź na Wieczór wraca jutro o 18:00. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Sieradzki Szpital przekłada zabiegi, szczegóły za chwilę. Ze Zgierza do Łodzi i w drugą stronę wreszcie bez korków, przynajmniej tych roboczych. Amerykańscy żołnierze wracają z Iraku do domów, na dobre. Chłodna noc, teraz nieco cieplej, ale w nocy do 7 stopni. Odwołane operacje i zabiegi w sieradzkim szpitalu. Pacjenci muszą czekać na kolejny termin, a dyrektor szpitala zapowiedział, że przyjrzy się sprawie. Więcej Adam Łużyński.
6: Od jednego z naszych słuchaczy otrzymałem informację o tym, że pacjenci w dniu zabiegu dowiadują się o jego odwołaniu. Niektórzy czekają tydzień, a inni dwa tygodnie lub trzy. Jak tłumaczy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu, profesor Jacek Śmigielski, operacje planowe są organizowane przez ordynatorów oddziałów.
7: Takie sytuacje zdarzały się, zdarzają i zdarzać się będą, a wynika to z niestety złej kwalifikacji pacjentów do zabiegów.
6: Dwu- i trzytygodniowe opóźnienia zgłaszali pacjenci między innymi na oddziałach okulistyki, otolaryngologii i chirurgii. Dyrektor sieradzkiego szpitala zapowiedział, że będzie wyjaśniał sprawę z ordynatorami tych oddziałów.
5: Według pacjentów opóźnienia są spowodowane brakami kadrowymi. Dyrektor Śmigielski uważa jednak, że braki wśród anestezjologów nie mogą mieć wpływu na realizację.
8: Więcej na radiołódź.pl.
5: Zgierscy kierowcy mogą jutro później wyjechać do pracy. Można już skorzystać z nowego ronda na ulicy Łódzkiej. Zakończyła się najważniejsza część przebudowy skrzyżowania Łódzkiej, Czarnej i Kolejowej. Ale to nie koniec roboty, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgierzu Renata Karolewska.
9: Po kilkutygodniowych utrudnieniach związanych z wprowadzeniem ruchu wahadłowego, dziś rondo zostało otwarte dla samochodów. Natomiast jeszcze około 2 tygodni będziemy musieli poczekać na otwarcie ulicy Nowej Kolejowej.
10: No może i dobrze, że powstało, bo te korki w końcu zniknęły.
11: Nie wiem, komu było potrzebne.
12: Zwiększa bezpieczeństwo na pewno.
10: Może będzie dobrze, no czas pokaże, no trzeba czekać.
5: Według ostatniego generalnego pomiaru ruchu dziennie przejeżdża nią blisko 26 tysięcy pojazdów.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Po ponad 2 dekadach amerykańskie wojsko wycofuje się z Iraku. Choć większość Irakijczyków oddycha z ulgą, pojawiają się obawy, czy miejscowe wojsko jest w stanie ich ochronić. Milena Rashid Shehab.
13: Z tej okazji irackie wojsko defilowało ulicami Bagdadu i Najafu. Ale mieszkańcy boją się też, że milicje w rodzaju proirańskiego Kataib Hezbollah wciąż działają poza kontrolą państwa, a zagrożenie ze strony ekstremistów z Państwa Islamskiego cały czas istnieje. Ostatnie amerykańskie wojska opuściły bazę w Irbilu w irackim Kurdystanie, kończąc tym samym 23-letnią obecność Amerykanów na terenie Iraku. Pojawili się tu w 2003 roku, żeby obalić reżim Saddama Husajna, co wywołało krwawą wojnę. Amerykanie opuścili Irak w 2011 roku, ale wrócili 3 lata później, aby wesprzeć siły irackie po tym, jak bojownicy z tzw. Państwa Islamskiego zajęli 1/3 kraju i wprowadzili brutalne rządy. Milena Rashid Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: Wycofanie amerykańskiego wojska zostało uzgodnione w 2024 roku przez administrację prezydenta Joe Bidena. Nie będzie kar dla przedsiębiorców, którzy z powodu problemów technicznych nie zdążyli założyć skrzynki do e-doręczeń. Choć termin na jej założenie mija jutro, to ze względu na obciążenie serwera gov.pl przedsiębiorcy nie muszą obawiać się sankcji. Krzysztof Tuczewski.
14: Jutro upływa termin na założenie adresu do e-doręczeń dla przedsiębiorców. Dotyczy to tych osób, których firmy zarejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 1 stycznia 2025 roku. Jednak ze względu na problemy techniczne i obciążenie portalu gov.pl przedsiębiorcy nie poniosą odpowiedzialności za opóźnienie w założeniu skrzynki, zaznaczyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ostatnim dniu września portal biznes.gov.pl nie działał. Użytkownicy zgłaszali problemy związane zarówno z e-doręczeniami, jak i CIDG. Wśród najczęstszych trudności pojawiały się kłopoty z logowaniem, wysyłaniem wniosków i aktywowaniem skrzynek.
5: Najczęstsze trudności użytkownicy mieli z logowaniem, wysyłaniem wniosków i aktywowaniem skrzynek. Teraz to wszystko w Radiu Łódź, natomiast bez problemu zapraszamy na kolejne wiadomości, a te o 22.00. Ostatnie zdanie powtórzyłem drugi raz i teraz też tak powiem, jeśli chodzi o pogodę, jest ciepło, bo na termometrach w całym województwie praktycznie 16 stopni, a 15, a chociaż są 14, najchłodniej jest na tej wschodniej części naszego województwa. Jutro natomiast będzie dużo słońca, jutro będzie dobra temperatura, podobna jak dzisiaj, bo do 22 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze prawie 6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Piotr Śliwiński cały czas przed konsoletą realizuje program Radia Łódź. Ja nazywam się Bartosz Florczak. Wspólnie będziemy słuchać nowych i też starych dźwięków do godziny 23. Zaczniemy od nowych. To była piękna pełnia ta kilka dni temu.

To Peter Gabriel w nowym utworze pod tytułem Face the Wolf, w tym ciemnym miksie, bo jak wiemy, Peter w dwóch wersjach jakby wydaje swoje piosenki, w Dark Side Mix i Bright Side Mix, tym razem padło na ciemny. No ostatnio kolejna piękna pełnia, a Peter Gabriel publikuje swoje nowe utwory właśnie przy pełni księżyca. No a pod koniec roku doczekamy się już całej płyty. Na naszym zegarze 11 minut po godzinie 21. Tu Radio Łódź. Jak zwykle do 23. audycja Muzyka jest najlepsza. Dzisiaj tak patrzę na nazwiska, no to myślę, że w większości będą dobrze znani nam muzycy. Czasami trochę już zapomniani i muzycy, którzy dawno się nie pojawiali. A dzisiaj też od razu powiem, nowy utwór zespołu Archive. Długi. On naprawdę jest długi, ale jest wart tego, aby Państwu go zaprezentować. Tymczasem niespodzianka, bo myślę, że to była ogromna niespodzianka, kiedy dowiedzieliśmy się 28 września, że Stevie Wonder publikuje nowe nagrania. Tym bardziej to jest zaskakujące, że to są nagrania, które powstały w czasie tworzenia płyty Songs in the Key of Life.

It's easier. Jesteśmy na sesji nagraniowej Stevie'ego Wondera. Rok 1976 to jest data wydania tej płyty, ale ona była kilkukrotnie przesuwana ze względu na pracę, na bardzo rozbudowany charakter tych nagrań, bo tam wielu kapitalnych muzyków też pomogło Stevie'emu, ale on też czasami zmieniał zdanie, aranżację i to wszystko bardzo długo trwało. No ale to był też czas, kiedy Stevie Wonder podpisał kontrakt, jak się wtedy mówiło, kontrakt stulecia. Był najlepiej opłacanym amerykańskim artystą, jeżeli chodzi o wynagrodzenie za pakiet kilku płyt dla wytwórni Motown Records. To była suma kilkunastu milionów dolarów za tych kilka płyt, a więc absolutnie dzisiaj nawet gigantyczne pieniądze, a wtedy w latach 70. Kwota zupełnie niewyobrażalna. Ale Stevie Wonder miał wiele różnych pomysłów i takich zwrotów akcji podczas nagrywania tej płyty, bo myślał o tym, żeby wyemigrować do Afryki, tam pomagać potrzebującym, miał też takie pomysły. W każdym razie nagrał płytę, która miała jednoczyć wszystkich, miała odrzucać konflikty, miała być pochwałą ludzkości i też taką płytą, która nas solidaryzuje. A więc wydaje się, że po tych 50 latach przydałoby się wsłuchać w treść tych nagrań, posłuchać tekstów Stevie'ego Wondera i trochę wziąć je sobie do serca. Cztery nagrania opublikował Stevie 28 września tego roku jako taką epkę. Dodam tylko, że wtedy, kiedy ta płyta ukazała się jako album oryginalny, to ukazał się album podwójny, winylowy, no i jeszcze dołączono właśnie epkę z czterema piosenkami, między innymi kapitalną piosenką Saturn. Więc te sesje jeszcze zawierały więcej muzyki, dopiero ona dzisiaj po wielu, wielu latach ujrzała światło dzienne. No jestem ciekawy, czy taki box typu Deluxe, Songs in the Key of Life mógłby zostać stworzony. No pewnie gdyby miał zostać wydany, no to przy okazji tej rocznicy na 50-lecie, no bo nie sądzę, żeby teraz czekano 5 czy 10 lat z tego typu pięknym pudełkiem. No ale cieszmy się z tego, co jest, z tego, co Stevie nam podarował. Cztery nagrania, wszystkich dzisiaj posłuchamy, to drugie zatytułowane My Life Story of Love.

No i takie to nagranie, My Life, Story of Love, to Stevie Wonder, czasy płyty Songs in the Key of Life, płyty, która 28 września, a więc w poniedziałek, skończyła 50 lat i płyty, która jest absolutnie jednym z najwybitniejszych dzieł lat 70., ale w ogóle w historii muzyki popularnej. Później oczywiście Stevie Wonder nagrywał jeszcze płyty i to świetne, jak Hotter Than July chociażby, natomiast nigdy już nie osiągnął tej formy. To była też taka puenta tego słynnego złotego okresu Stevie'ego Wondera, który zaczynał się na początku lat 70. i tam cudowne płyty takie jak Music of My Mind, Inner Visions, Talking Book, Fullfulness of Life, to te właśnie albumy stworzyły taki kanon, można powiedzieć, Stevie'ego Wondera, ale ta płyta to chyba już był 18 album Stevie'ego Wondera, w końcu wciąż bardzo młodego człowieka. No ale pamiętajmy, że zaczynał jako nastolatek i jako cudowne dziecko już podbijał nie tylko radio, ale także telewizję. Stevie Wonder występował także w Europie i to zawsze przypominam Państwu tę historię, kiedy poznał Andrzeja Nebeskiego i w ogóle Polaków z zespołu Niebiesko-Czarni, którzy występowali też w Paryżu w tej samej sali koncertowej, słynnej sali Paradiso. Przepraszam, słynnej Olimpii Paradiso, to w Amsterdamie. The Beatles teraz pojawią się i to też zapowiedź nowej płyty, nowej starej, a więc specjalnego wydania płyty Rubber Soul, a więc płyty, która była takim pomostem między jeszcze wciąż dosyć prostymi piosenkami i takim trochę naiwnym podejściem z czasów Help, a zupełnie już odkrywczym i naprawdę pełnym improwizacji, jakiegoś takiego myślenia pod prąd, jak było w przypadku płyty Revolver. Nie byłoby pewnie płyty Revolver, gdyby nie ten rozwój i ten etap właśnie Rubber Soul. Ta płyta ukaże się w wersji Super Deluxe w pięknym pudełku, tak jak te płyty, które już do tej pory wydali Beatlesi, z oczywiście namaszczeniem Paula McCartneya, syn George'a Martina, też producent muzyczny, zajmuje się odświeżaniem tych nagrań, a więc wszystko zostaje w rodzinie. 28 nagrań studyjnych z sesji z tamtych czasów zostanie pokazanych, niektóre z nich do tej pory nie były publikowane. Niektóre są to takie szkice tylko piosenek, no ale dla fanów Beatlesów wszystko, co związane z Wielką Czwórką, co jeszcze nie ujrzało światła dziennego, ma wyjątkową wartość. Sam przyznaję, że mimo, że posiadam właściwie całą dyskografię, nawet niewłaściwie, ale całą dyskografię zespołu The Beatles i to pewnie razy dwa na różnych nośnikach, albo może nawet i trzy, to też zbieram te boksy, ponieważ no, to zawsze człowiek ma do czynienia jeszcze z jakimś kolejnym nagraniem, jeszcze bliżej Wielkiej Czwórki, a więc no, to jest dla fana Beatlesów rzecz może nie obowiązkowa, ale dająca ogromną radość i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Wybrałem jedno nagranie z tej podstawowej wersji albumu Rubber Soul, bo jak tylko ten boks się ukaże i będziemy mieli do niego dostęp, to na pewno będziemy słuchać tych piosenek i tych nowych wersji i tych rzeczy z tak zwanych odrzutów. Natomiast utwór You Won't See Me to jest nagranie, do którego mam specjalny taki stosunek emocjonalny, ponieważ będąc na pierwszym koncercie Paula McCartneya, jaki widziałem w życiu w Pradze, to był rok 2004, właśnie Paul McCartney zagrał tę piosenkę ku chyba zdziwieniu każdego i on powiedział, zapowiadając ją, że wiele z tych piosenek, które napisał z Beatlesami, nigdy nie zostały wykonane na żywo i on ma taką tremę, sięgając po te nagranie. I tak było z You Won't See Me. W ogóle to był kapitalny koncert z kilkoma takimi perełkami, do których Paul już nie wracał. Być może ktoś z Państwa był wtedy w Pradze na koncercie Paula McCartneya. Ja pamiętam, że następnego dnia miałem egzamin na studia, też to już Państwu kiedyś opowiadałem, że miałem genialny pomysł uczenia się na egzamin na studiach, to już na studiach, nie na studia, w samochodzie. Oczywiście nic z tego nie wyszło, bo
grupa jadąca na koncert rozmawiała o muzyce, słuchała muzyki, no a ja w ogóle się nie uczyłem. Potem jeszcze miałem lepszy pomysł, aby uczyć się kilka godzin przed koncertem na tym polu takim, co też nie wyszło, ale jakoś się udało ten egzamin zdać. Sam nie wiem, jak to zrobiłem. No dobrze. You Won't See Me, zespół The Beatles. Czekamy na Rubber Soul w wersji Deluxe. Super Deluxe to już w piątek.

Paul McCartney oczywiście napisał słowo wstępu do tego nowego wydania Rubber Soul i no, zawsze Paul nad wszystkimi tymi oficjalnymi wydawnictwami zespołu The Beatles trzyma jednak pieczę. Myślę, że Ringo Starra to odrobinę mnie interesuje, no ale Paul lubi wiedzieć, co się dzieje. Do tego pudełka też włożony zostanie singiel winylowy z utworami Day Tripper i We Can Work It Out, bo to był taki podwójny singiel ze stroną A, więc oba utwory teoretycznie miały tę samą były tak samo istotne i w rozgłośniach radiowych grano obie strony, co też było dosyć zgrabnym i mądrym posunięciem. 28 minut, no 27,5 do 22 na naszym zegarze, tu Radio Łódź, do 23 audycja Muzyka jest najlepsza. Teraz odrobinę mniej znane dźwięki. Pewnie jeszcze Państwo nie słyszeli zespołu Silver Hour.

Swan Dive to jest tytuł nagrania. Silver Hour to jest zespół z Londynu, ale mający malutki ludzki ślad, bo na perkusji tutaj w tym nagraniu syn Sławka Maciasa, Nathan, który od wielu lat mieszka w Londynie i tam jest już cenionym muzykiem i to właśnie jest jego zespół Silver Hour. Swan Dive, moim zdaniem przepiękne nagranie. Tony Iommi teraz, a więc zupełnie inna muzyka. Tony Iommi, legenda zespół Black Sabbath. Przypomnę tylko, że ten ostatni koncert Black Sabbath ma trafić do kina. Oczywiście skrócona wersja tego dnia, który był pożegnaniem, jak się później okazało, oczywiście z Ozzy Osbornem, z zespołem Black Sabbath. No a Tony Iommi wciąż jest aktywnym muzykiem, wciąż ma nam coś do zaproponowania. To jego najnowsze nagranie Storm Watcher.

Stormwater to jest nowe nagranie Tonego Iommiego, legendy nie tylko zespołu Black Sabbath. From the Dark to będzie tytuł całej płyty, przy której Tony Iommi, jak mówi, świetnie się bawił przy jej nagrywaniu. I sam powiedział, że nie musi już niczego udowadniać, bo to prawda. I po prostu chciał nagrać dobrą płytę, taką, która jemu sprawi przyjemność, a jeżeli sprawi jemu, to pewnie fani Tonego też będą szczęśliwi. Jorn Landes śpiewa w tym utworze, zresztą jak na całej płycie. Wokalista, który swoją barwą głosu, mnie przynajmniej, troszeczkę przypomina Dave'a Coverdale'a. I trochę miałem taki, słuchając teraz tego nagrania, takie skojarzenie właśnie z Dave'em i to z czasami Deep Purple gdzieś w okolicach Stormbringer na przykład. Ale to Stormwatcher, żeby była jasność. Tyle na razie, Tony Iommi. A teraz niezwykły duet z Polski, który wydał swoją płytę 23 października, czyli już niebawem, za chwilkę. Duet to The Bullseyes, czyli Darek Łukasik i Mateusz Jarząbek. Cała płyta Is That It, tak będzie zatytułowana. Kolejny singiel nosi tytuł Knives and Blades.

Trzy piosenki, trzy naprawdę świetne utwory. The Bull's Eyes, Knives and Blades to nagranie, które zabrzmiało przed chwilą. Polski zespół, cieszmy się, że coraz więcej naprawdę mamy świetnie brzmiących, świetnie zrealizowanych też polskich nagrań. 11-12 minut do godziny 22:00, radio w Państwa głośnikach. Teraz odrobina starego, dobrego Britpopu, można powiedzieć, bo płyta ma 30 lat, zostaje wydana też ponownie w pudełku pięciopłytowym z dodatkami. Płyta zatytułowana Coming Up, a więc przełomowy, czy przełomowy, jeżeli chodzi pewnie o globalną skalę, album zespołu Suede.

0: Suede w nagraniu Picnic by the Motorway. Pamiętam, jak byłem na koncercie z Paul Suede, gdzie w całości grupa wykonywała tę płytę. To też był koncert z okazji 25-lecia, no ale z okazji pandemii on został przesunięty o rok. Koncert w Berlinie i wtedy najlepszym dla mnie momentem, jeżeli chodzi właśnie o coming up, było to nagranie w wersji koncertowej. Do godziny 22 trochę Britpopu jeszcze, ale w innym wydaniu. Graham Coxon, na co dzień gitarzysta zespołu Blur, a audycja Muzyka jest najlepsza powróci po serwisie Radia Łódź.
1: This is a single that is off the new LP and it's called Bittersweet Bundle of Misery.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Hałas, tłuszcz i pył. Mieszkańcy jednego z łódzkich bloków narzekają na budowę tunelu. Broniewskiego ciągle w remoncie, ale kolejny etap prac utrudni łódzkim kierowcom przejazdy. Premiera lalki w NCKF-ie. Wcześniej twórcy spotkali się z widzami. Temperatura spada, jutro zaś solidnie wzrośnie. Wielka inwestycja i wielki problem mieszkańców wieżowca przy Alei Włókniarzy w Łodzi. Budowa tunelu kolei dużych prędkości powoduje hałas, tłuszcz i obawy związane z bezpieczeństwem. To właśnie tuż obok bloku powstaje gigantyczna komora techniczna oraz wyjście ewakuacyjne z podziemnej trasy. Lokatorzy skarżą się na nieustanny hałas, wszechobecny tłuszcz i pył, który uniemożliwia otwieranie okien. Największy lęk budzi jednak bezpieczeństwo konstrukcji budynku, pod którym ma przejść tarcza drążąca. Mieszkańcy zarzucają inwestorowi i wykonawcy całkowity brak komunikacji.
11: Nic państwo nie odczują. To były takie informacje. My nie zostaliśmy poinformowani o konsultacjach społecznych, na których mogliśmy wystąpić w ogóle jako strona. Powiedziano nam, że te bloki świetnie wytrzymają, że one w ogóle super, ponieważ lata 70. świetna budowa.
12: Dowiedzieliśmy się, że warunki środowiskowe mam takie, że nie będzie zapylenia, nie będzie hałasu. I dla mnie to była bardzo ważna kwestia. Poszedłem osobiście, żeby porozmawiać z nimi na ten temat. Mam dwoje dzieci z bardzo poważną chorobą genetyczną płuc, które nie mogą przebywać w zapyleniu.
10: Radio Łódź wysłało już oficjalne zapytania w tej sprawie. Zgodnie z planami, część inwestycji kolei dużych prędkości między Łodzią a Warszawą ma być oddana do użytku w 2032 roku.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Kolejne utrudnienia dla kierowców w Łodzi. Budowa torowiska na ulicy Broniewskiego wkracza w kolejny etap. Od poniedziałku odcinek między rondem Insurekcji Kościuszkowskiej a Aleją Śmigłego Rydza ruch będzie jednokierunkowy. Kierowcy jadący w stronę Kilińskiego będą musieli skorzystać z objazdu ulicami Niższą i Śląską, zapowiada Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
14: Na skrzyżowaniu Śląska, Niższa powstanie sygnalizacja świetna, która ułatwi możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie. Wybudujemy w ten weekend takie mini rondo na rondzie Insurekcji, który rozprowadzi nam ten ruch już w kierunku ulicy Żgowskiej.
15: Inwestycja na Broniewskiego i te nowe tory tramwajowe połączą się z torami na Aleję Śmigłego Rydza. Da nam to wiele możliwości wprowadzenia nowych połączeń tramwajowych.
10: Dodaje wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Prace w nowym etapie inwestycji potrwają około 2 miesięcy. Cały czas trwa też wymiana nawierzchni po północnej stronie ulicy. Kiedy się zakończy, na Broniewskiego wróci ruch dwukierunkowy, a drogowcy rozpoczną remont na drugiej części jezdni.
13: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Jeśli decyzja o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego się uprawomocni, otworzy nowy etap w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Tak uważa dr Andrzej Anusz z Instytutu Piłsudskiego. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał, że do tej pory śledczy oczekiwali, że podejrzani w tej sprawie politycy zostaną tymczasowo aresztowani.
16: prokuratura jakby no, oczekiwała, domagała się, żeby zarówno minister Ziobro, jak i wiceminister Romanowski stali aresztowani, jakby z aresztu byli poddani wymiarowi sprawiedliwości.
10: Prokuratura zapowiada zażalenie od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że list żelazny wydał neosędzia. Sąd, uzasadniając decyzję, stwierdza natomiast, że dotychczasowe próby postawienia Marcina Romanowskiego przed wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Dodaje, że zagwarantowanie mu odpowiadania z wolnej stopy bardziej przysłuży się wyjaśnieniu sprawy niż dotychczasowe działania śledczych. To na koniec lalka, która wraca na duży ekran, a łódcy widzowie mogli zajrzeć za kulisy jej powstawania. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej odbyła się łódzka premiera nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską i Marka Kondrata. Zdjęcia do filmowej lalki powstawały również w Łodzi, a na spotkaniu przed projekcją kostiumiografka Katarzyna Lewińska zdradziła, że cała ekipa chciała nadać temu filmowi większy charakter.
17: Chcieliśmy troszeczkę tego zachodu przemycić do Polski, takiej lekkości, która też jest atrakcyjniejsza dla kamery. No to też było takie po prostu stricte plastyczne i malarskie zadanie, które chcieliśmy osiągnąć.
18: Ja chyba miałam 30 kilka dni zdjęciowych w tym okresie, ale to było wszystko też rozłożone. No cały film ponad 60 dni.
19: 59 dni, ale musieliśmy robić przerwy, ponieważ
18: zmiana pory
19: cztery pory roku mamy w filmie.
10: Dodają Kamila Urzędowska i reżyser Maciej Kawalski. Po spotkaniu odbył się wyczekiwany seans. Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości o 23:00. Teraz jeszcze wiadomości sportowe. A te ponownie przedstawi Michał Malinowski.
20: Około 300 kibiców oglądało oficjalną prezentację siatkarek ŁKS-u Komarsko-Łódź przed nowym sezonem. Z dużego zainteresowania fanów zadowolony był trener Adrian Chyliński, który podkreślał uwagę tego spotkania, a także wcześniejszego domowego memoriału imienia Michała Cichego.
21: To są super momenty, żeby dziewczyny te nowe zobaczyły specyfikę tego miejsca, wymagania tego miejsca, ale też wsparcie tego miejsca i co kibice cenią najbardziej, czyli ambicje, walkę i zaangażowanie, więc to jest super.
22: Bardzo się cieszę, że kibice dopisali. Bardzo fajnie było poznać ich bliżej, bo nigdy wcześniej gdzieś tam nie miałam okazji. Zawsze gdzieś tam grałam naprzeciwko, to tylko te słynne przyśpiewki gdzieś tam kojarzyłam, a dzisiaj tak z bliska mogłam z nimi porozmawiać, czego bardzo się cieszę i fajnie, że gdzieś tam nas wspierają, jeżdżą za nami i będą na każdym meczu.
20: Dodała jedna z nowych łódzkich wiewiór, Magdalena Jurczyk. Środkowa uspokoiła też, że uraz, jakiego doznała w ostatnim meczu przed sezonem, nie jest poważny. A już w niedzielę ŁKS Komerskon w pierwszej kolejce Tauron Ligi podejmie wicemistrzynię Polski, zawodniczki Developresu Rzeszów. Młodzieżowa reprezentacja Polski pokonała Szwecję 3-0 w meczu kwalifikacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Dwa gole dla biało-czerwonych strzelił Bartosz Mazurek, a jedno trafienie dołożył Daniel Bąk. Przy trzeciej bramce asystował piłkarz Widzewa Łódź Marcel Krajewski, który rozegrał całe spotkanie. Polacy wygrali wszystkie 9 eliminacyjnych spotkań i prowadzą w tabeli grupy E. Sprawa awansu na młodzieżowe Euro rozstrzygnie się najprawdopodobniej w poniedziałek w Peskarze, gdzie podopieczni Jerzego Brzęczka zagrają z Włochami. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Pekinie. W meczu 1/64 finału Fręch wygrała z francuską Elzą Jacquemot 7-5, 3-6 i 6-4. W następnym spotkaniu Polka zmierzy się z Czeszką Nikolą Bartunkową. Z turniejem w stolicy Chin pożegnała się natomiast Katarzyna Kawa. Polka w pierwszej rundzie uległa w 3 setach Ukraińce Darii Snigur. Na koniec wracamy jeszcze do Łodzi i nietypowej wizyty. Stadion Władysława Króla odwiedziła dzisiaj rodzina Józefa Ziuny-Żylińskiego, który patronuje Łódź Sport Arenie. Jednym z gości był wnuczek koszykarskiej legendy Michał Felińczak.
23: Jak mama zmarła, bo zmarła 6 miesięcy przed Józefem, to przyjechaliśmy właśnie na wakacje, żeby spędzić czas z dziadkiem. Też mam bardzo miłe wspomnienia. Porozmawiałem z nim o różnymi rzeczami, tak jak historia jego z ŁKS-u.
20: Andrzej Felińczak, ojciec Michała i zięć Józefa Żylińskiego, pytany o ulubiony z obiektów sportowych znajdujących się przy Alei Unii, bez wahania powiedział.
24: No ulubiony na pewno jest hala Ziuny, to jest hala mojego teścia Józefa Żylińskiego, trenera stulecia. Byliśmy na otwarciu hali w 2018 roku. Syn mój, wnuk Ziuny, przecinał wstęgę.
20: Goście mieszkający na co dzień w Kanadzie podkreślali, że łódzkie obiekty sportowe są na topowym poziomie. To tyle teraz. Więcej sportu na radio.łódź.pl. Zapraszam szczególnie do obejrzenia zdjęć z dzisiejszej prezentacji siatkarek Łódzkiego Klubu Sportowego.
10: Miałem coś powiedzieć, ale jednak skupię się na prognozie pogody. Teoretycznie możemy zauważyć opady deszczu i to w okolicy Buczku. Tam pada najmocniej, jeżeli chodzi o wszelkie opady deszczu. Nad Zelowem również, można powiedzieć na północ od Zelowa, tak, w takich mniejszych miejscowościach te opady są słabe. W okolicy Buczku one są mocne. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta wynosi średnio 14-15 stopni, w Łodzi 15, a chłodno cały czas na tej wschodniej części województwa. Ta temperatura będzie spadała i wyniesie minimalna od 7 do 9 stopni, a jutro też będzie zachmurzenie małe, czyli praktycznie bezchmurnie, można powiedzieć, a temperatura będzie wzrastała i tak od 18 do 21 po południu do godziny 15.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: I 10 minut po godzinie 22. Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak w tym składzie z Państwem do godziny 23. No, Państwo usłyszeli, że ten mój głos nie jest może dzisiaj w 100% idealny. No, troszeczkę już te takie infekcje jesienne się zaczynają. Oby to szybko minęło. Stevie Wonder powróci teraz. Stevie Wonder, który świętuje 50-lecie swojej genialnej płyty Songs in the Key of Life, opublikował 4 nagrania z tamtych czasów na specjalnej epce, ale także zapowiedział trasę koncertową, która rozpocznie się w Birmingham już za niespełna 2 tygodnie, a potem przeniesie do Stanów Zjednoczonych. I Stevie ma grać tę płytę, Songs in the Key of Life. Nie wiem, czy w całości, nie wiem, czy to będzie tak odegrane, bo płyta jest dosyć długa i pewnie jeszcze wypadałoby zagrać jakieś bisy, ale jeżeli to by był taki program koncertu, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko.

Knocks Me Off My Feet, jeden z tych genialnych utworów z płyty Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, który, tak jak powiedziałem, rusza w trasę koncertową, będzie wykonywał materiał z płyty Songs in the Key of Life. On już grał takie koncerty, między innymi, to był chyba 2016 rok, o ile pamiętam, Hyde Park, taki fantastyczny festiwal, co się nazywa Sweet Summer Sun, i tam organizatorzy przez wiele lat zawsze jeden albo czasami dwa dni poświęcali tym wielkim gwiazdom z lat 60., 70., tam wielokrotnie Stonesi występowali, Bruce Springsteen, The Who i tak dalej, i tak dalej, kiedy zaproszono Stevie'ego Wondera i grał właśnie w całości też płytę Songs in the Key of Life. I miałem w planach być na tym koncercie, no ale nie wyszło z różnych powodów. Ale jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to uda się już za 3 tygodnie. No więc wielkie przeżycie i też fantastyczna okazja, aby zobaczyć Stevie'ego w tym najbardziej atrakcyjnym repertuarze. No, proszę ściskać kciuki, ja na pewno wszystko zarejestruję w głowie i opowiem Państwu, ale to jeszcze chwila. Dwa kolejne nagrania z tych opublikowanych 28 września, to jedno znamy z wykonania Roberty Flagg, to w takiej bardzo długiej, ponad 12-minutowej wersji. Tutaj będzie zdecydowanie krócej, ale przepiękny utwór I Can See the Sun in Late December. Zawsze słuchamy tego utworu w wykonaniu Roberty właśnie w grudniu, pod koniec grudnia, no ale dzisiaj posłuchamy autora Stevie'ego Wondera, no a później jeszcze jedno nagranie z tych nowych i będziemy mieli komplet nowej epki, nowej, starej. Nagrań, które mają 50 lat, ale teraz zostały opublikowane. Stevie powiedział, że one są bardzo bliskie jego sercu i on o nich pamiętał przez te wszystkie lata. No, po prostu nie było okazji, aby wydać, więc no, doczekał do równej okrągłej rocznicy i teraz pokazał je światu. Znowu dwukrotnie Stevie Wonder.

Ja w ogóle nie mam wrażenia, żeby te utwory odstawały tej wersji podstawowej albumu Songs in the Key of Life. Stevie Wonder, 50 lat wybitnej absolutnie płyty, niezwykłej. Jeżeli ktoś chciałby mieć w swojej kolekcji tylko jedną płytę Stevie'ego, no to sugeruję właśnie ten album. Chociaż oczywiście zestaw wielkich przebojów też nie jest zły, a tam na tej płycie były wielkie przeboje. Choćby Sir Duke dla Duke Ellingtona, chociażby I Wish, to przecież były bardzo popularne nagrania na listach przebojów. No a potem też piosenki, które były wykonywane przez innych artystów, Pastime Paradise i no, ten gigantyczny, wielki przebój Coolio w latach 90. Do filmu z Michelle Pfeiffer. No i oczywiście utwór Us, który zaśpiewali George Michael wspólnie z Mary J. Blige jako hołd dla Stevie'ego Wondera. Więc to płyta, która wciąż inspiruje i w pewnym momencie po prostu trafia się na ten album i on już zostaje z słuchaczem na zawsze. Ciekawe, jak będzie z tymi kolejnymi nagraniami. Jedno jeszcze bardzo długie przed nami, no ale póki co coś odrobinę krótszego, coś, co zapowiada koncerty na początku przyszłego roku.

Rendezvous 602 to jest ważny dla polskich fanów utwór. No właśnie, proszę Państwa, bo Eddie Jobson, człowiek, który przeszedł na emeryturę już kilka lat temu, powraca i wystąpi w przyszłym roku na dwóch koncertach w Polsce. To będzie początek 2027 roku, 18 stycznia Kraków, Klub Studio, godzina 20, dzień później Klub Palladium w Warszawie. No, fantastyczny też skład będzie towarzyszył Eddiemu Jobsonowi z słynnym perkusistą Marką Minemanem, między innymi właśnie w tym zespole.

zobaczyć artystę w akcji, więc proszę się nie zastanawiać. A Eddie Jobson podczas tamtego koncertu wplótł jeszcze jeden, wydaje mi się, istotny utwór także dla polskich fanów.

Ależ dawno nie słyszałem tego utworu. Inner Secrets, Eddie Jobson. Jego solowa płyta, też niezapomniane nagranie dla polskich fanów, często emitowane w latach 70. w polskim radiu. UK, dwa koncerty to właściwie Eddie Jobson, Revisited, dokładnie pod takim szyldem te koncerty się odbędą, ale wiadomo, że muzyka UK będzie prezentowana. Mamy 21 minut do godziny 23, a tylko dwa utwory przed nami. Ten pierwszy zabierze właściwie cały ten czas. Niezwykłe nowe nagranie zespołu Archive. Płyta nowa, Not In My Name, ukaże się 19 marca. Zespół zapowiedział już serię 5 koncertów w Polsce. Zastanawiałem się, czy tak długie nagranie Państwu prezentować, ale z drugiej strony, dlaczego nie? Bo może ono będzie tak samo ważne za 10, za 15, za 20 lat, jak dzisiaj ważne są te nagrania tamtych zespołów z lat 70., 80.,

które też przecież były długie. Posłuchajmy w takim razie wspólnie, bo mnóstwo dzieje się w tym utworze. Archive w nagraniu tytułowym z płyty, która ukaże się w 2027 roku.

Not in my name. 17 minut 50 sekund, ale mnie to cieszy, że w tych czasach, kiedy wszystko jest błyskawiczne, szybkie i przyciąga naszą uwagę na kilkanaście sekund, powstają takie utwory. Archive, na całą płytę czekamy do roku 2027, a na październik przyjdzie nam czekać jeszcze godzinę z minutami. Tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, kłaniam się na sam koniec, zespół YouTube.

0: Jest 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Podejrzana przesyłka w wojsku. 3 osoby trafiły do szpitala. Zderzenie kierowcy z łosiem. Mężczyzna był reanimowany. Słowa ranią i mogą doprowadzić do sądu. Tak jest w Piotrkowie po burzliwej sesji Rady Miasta. Jutro bezwiecznie ciepło do 21 stopni. Tajemnicza przesyłka w siedzibie żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Po jej otwarciu źle poczuły się 3 osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipy ratownictwa chemicznego, a z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. O szczegółach tego zdarzenia reporter Radia Rzeszów Mikołaj Tomasiewicz.
1: Jak powiedział mi dyrektor szpitala Marek Gronkowski, 2 żołnierzy żandarmerii oraz cywil powinni już opuścić szpital. Lekarz zaznaczył przy tym, że to informacje, które pochodzą z dziś sprzed godziny 16. Sam dyrektor nie widział dokumentacji pacjentów i nie było go przy nich, ale z informacji, jakimi dysponuje, wynika, że do lecznicy trafili oni w stanie ogólnym dobrym, a do godziny 16 ich stan nie pogarszał się. Lekarz nie podał jednak, jakie konkretnie obrażenia odnieśli, tłumacząc to tajemnicą lekarską. Sprawa dotyczy przesyłki, która do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie dotarła dziś z Niemiec. Jak wynika z doniesień medialnych, po otwarciu koperty wewnątrz odkryto pocztówkę, a chwilę później źle poczuli się przebywający w pomieszczeniu wojskowi oraz cywil, którzy z podrażnieniami skóry, rąk i twarzy trafili do szpitala.
0: Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżajska.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Burzliwa sesja, mocne słowa i kolejna rozprawa. Przed Piotrkowskim Sądem odbyła się kolejna rozprawa w procesie cywilnym wytoczonym Adamowi Szacińskiemu przez wiceprezydenta Piotra Kulbata. Dotyczy ona słów wypowiedzianych przez Szacińskiego podczas burzliwej sesji Rady Miasta w kwietniu ubiegłego roku. Na miejscu był nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
3: Spór dotyczy słów wypowiedzianych przez Adama Szacińskiego podczas burzliwej sesji Rady Miasta 25 kwietnia ubiegłego roku. Obrady poświęcone były wtedy kwestii Centrum Integracji Cudzoziemców i odbywały się w atmosferze ostrego konfliktu.
4: Ta władza ma krew! Ma krew na rękach żołnierza, sierżanta Mateusza Szyczka!
3: Adam Szaciński przekonywał dziś przed sądem, że fragment dotyczący śmierci polskiego żołnierza odnosił się do władz państwowych, a nie do władz Piotrkowa, mówi obrońca oskarżonego mecenas Michał Król.
5: Odniesienie, że to miało odnosić się bezpośrednio do pana wiceprezydenta, no jest absurdalne.
3: Inaczej wypowiedź interpretuje wiceprezydent Piotrkowa, Piotr Kulbat.
6: Te słowa były celowe, kierowane na deprecjonowanie mnie jako wiceprezydenta.
3: Wyrok w tej sprawie poznamy 16 października. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A to nie pierwsza sprawa sądowa dotycząca tej wypowiedzi. Postępowanie karne zostało jednak umorzone, a w lutym tego roku Sąd Okręgowy utrzymał decyzję. Zderzył się z łosiem, kierowca o mało nie przypłacił życiem. Do zdarzenia doszło w gminie Rawa Mazowiecka. Kierującemu 21-latkowi na drogę w pewnym momencie wyskoczył łoś. Mężczyzna trzeba było reanimować, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: W wyniku zdarzenia kierowca został zakleszczony w pojeździe. Na miejscu prowadzono jego reanimację. Mężczyzna podróżował sam. Następnie został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do Tomaszowskiego Szpitala.
0: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący był trzeźwy. Niestety zwierzę nie przeżyło tego wypadku. Na miejscu pracują służby.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Arkadiusz Milik, piłkarz reprezentacji Polski, wreszcie trafił, ale tym razem na policjantów. Sprawę opisali dziennikarze Faktu, którzy nagrali piłkarza pod koniec września w centrum Warszawy. Kierujący Mercedesem Milik m.in. wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Policjanci na miejscu zdarzenia udzielili piłkarzowi pouczenia. Teraz zostało wobec niego wszczęte postępowanie, mówi aspirant Jakub Pacyniak z warszawskiej policji.
8: Ta sprawa nie została zbagatelizowana. To jest zwrócenie uwagi, niemniej jednak zastosowanie takiego środka nie zamyka drogi do dalszego procedowania sprawy i tak jest w tym przypadku.
0: Wobec policjantów, którzy poprzestali na pouczeniu piłkarza, nie wszczęto jakichkolwiek czynności. Teraz to wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 6:00. Już możemy odczuć delikatny chłód. Co prawda mamy 13 stopni, ale to nie jest takie 13 stopni jak na przykład latem. I jeśli chodzi o te 13 stopni, to dominuje wschodnia ściana naszego województwa. W pozostałych miejscach tych stopni jest 14. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, czyli czwartek, to będzie praktycznie bezchmurne niebo, nie zabraknie słońca i temperatura podobna do dzisiejszej, jeżeli by nie powiedzieć taka sama, od 18 do 21 stopni.
2: Reportaż w Radiu Łódź.
9: Agata Zielińska, dobry wieczór. 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz i Uwalniam się od ciebie to kolejne dwa finałowe reportaże, które powalczą o nagrodę Radia Łódź podczas zbliżającej się 36. edycji Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Za chwilę usłyszymy oba reportaże, a decyzję jurorów poznamy 17 października. Zacznijmy od tytułu Uwalniam się od ciebie. To poruszający reportaż autorstwa Małgorzaty Nabel-Dybaś ze studia reportażu Polskiego Radia Zachód. Bohaterki tej pracy jeszcze nie wiedzą, że za kilka miesięcy, może za rok, wymienią zamki, wygrają sprawy sądowe i przestaną bać się podjeżdżającego auta pewnego mężczyzny. Przed nami zapis relacji trzech kobiet, które doświadczyły przemocy psychicznej od tego samego mężczyzny. Męża, ojca i ojczyma.
10: Jesteśmy jakby w kulturowym sercu tego kraju.
11: Jesteśmy w Szwecji. Szukamy rodzin kierowców ciężarówek, którzy zginęli na Heweliuszu.
12: Pomaga nam pisarz i reporter Maciej Zaręba-Bielawski. Umówiliśmy się przed pomnikiem ofiar katastrofy Estonii. Promu, który zatonął rok po Heweliuszu. Zginęło na nim ponad 800 osób. To po tej tragedii polscy dziennikarze znowu dzwonili do Jolanty Ułasiewicz, żony kapitana z Heweliusza.
13: Potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna, nawiązując do katastrofy Estonii, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu.
11: My natomiast pytamy kapitanową o coś innego, o kogoś innego. O dziewczynkę, która podczas posiedzenia Izby Morskiej w Szczecinie miała zostać wyrzucona z sali. Jolanta Ułasiewicz nie pamięta takiej sytuacji.
12: Ta dziewczynka, Agnieszka, po 32 latach pisze do nas po włosku.
14: Sono stata buttata dell'aula di tribunale.
12: Wyrzucono mnie z sali sądowej, ponieważ byłam zbyt mała, aby uczestniczyć w prawdzie, ale niezbyt mała, aby doświadczać tak ogromnego bólu.
11: O Agnieszce opowiedziała nam jej równolatka, Aili Karlsson, córka szwedzkiego kierowcy ciężarówki, który zginął na Heweliuszu.
15: She lost her mother and sister and father, I think.
12: Osierocone Aili i Agnieszka spotkały się, gdy miały 11 lat. Polkę do Szwecji zaprosiła na wakacje wdowa po Bo Karlssonie.
11: Jak to w ogóle mogło się wydarzyć? Jak pamięć dziecka przechowuje wydarzenia sprzed 12 tysięcy dni?
12: Ta lista pytań chyba nigdy się nie skończy.
16: Czy można traumę, od której się ucieka, w jakimś języku, zamknąć tak mocno, że nie chce się do tego języka wracać?
17: Można. Bardzo można.
16: Czy możliwe, żeby zapomnieć polskiego?
17: Nie. W tym przypadku szukanie innego języka
12: pozwala zbudować granice, w których można czuć się bezpiecznie. To dlatego wciąż rozmawiamy z Agnieszką po włosku.
11: Ale języka matki się nie zapomina.
17: Język wynika z miłości.
12: Po szwedzku, w języku matki, mogło rozmawiać 6 córek, które osierocił Bo Karlsson.
18: I have five more sisters, that is the daughters of Buse. I'm gonna have to ask my sisters.
11: Jedziemy się z nimi spotkać. Sztokholm jest przystankiem na drodze do poznania tej nigdy nieopowiedzianej historii.
12: Maciej Zaręba-Bielawski znalazł dla nas tę szwedzką rodzinę. Rozmawiamy obok pomnika ofiar katastrofy promu Estonia.
10: Miałem nadzieję, że ofiary Estonii i ofiary Heweliusza szwedzkie mają jakąś wspólną, jakieś towarzystwo. No ale się okazało, że nie. Potomkowie czy krewni tych szwedzkich ofiar Heweliusza byli wyjątkowo anonimowi.
11: Gdyby ktoś zapytał, dlaczego ten wybitny pisarz i reporter zajął się naszą prośbą, to może należałoby odpowiedzieć, że pisarzy i reporterów przyciągają nieopowiedziane historie.
12: Na przykład takie historie, w których czeka się na wiadomość napisaną po włosku, a dostaje się zaskakujące nagranie.
11: Odtwarzamy mu wiadomość, którą przysłała do nas Agnieszka.
19: Witam, Michał. Spróbuję po polsku do ciebie mówić, a nawet jeśli to jest dla mnie niezbyt łatwe, ale muszę spróbować. Jestem bardzo zemocjonowana. Minęło bardzo wiele lat. Ta tragedia Heweliusza zawsze była dotykana na sprawę, kogo tu była wina, kogo nie była wina i na pewno rodziny, które zostały, byli na drugim planie. I tak dotąd to zostało. Ja myślę, że...
10: Piękne. To już... Piękne, ale przecież mówi bardzo dobrze po polsku.
20: Tak, tak,
10: o co chodzi? Rozemocjonowane. No proszę. No.
21: Ale twierdziła, że nie umie po polsku.
10: No tak. No to tak prawdopodobnie czuła. No.
20: Bo jak były te rozprawy w Polsce, to ta żona przyjechała do Polski, zobaczyła tę dziewczynkę przed salą sądową, a ona nie była dopuszczana do tych rozpraw, ponieważ miała 11 lat, więc stwierdzili, że jest za mała. No i jakoś się przez tłumacza porozumiała, poznała jej historię i właśnie ją ściągnęła do siebie na 2 miesiące do Szwecji. Nie wiem, to było 4 miesiące po katastrofie.
10: Carlson?
20: Tak.
10: Laila? Mhm. Czyli ona już tam była?
20: 32 lata.
10: 32 lata.
20: I córka tej Laili, ta Aili właśnie, miała 11 lat wtedy. Dokładnie tyle samo, co ta Agnieszka.
10: A jak to się stało, że ona znalazła się we Włoszech?
20: No właśnie tego jeszcze nie wiemy. Tak naprawdę mamy jakieś takie skrawki. Więc dużo się dowiemy w ciągu najbliższych dni.
10: No.
19: Na pewno ta tragedia moje zmieniło życie i na pewno nie na lepsze. Była to... I teraz też mi brakuje słowa? Nic. Będę ci pisać po włosku. Ormai... I właśnie po włosku rozmawiam. Dzisiaj wieczorem rozmawiałam w pracy o tych dniach wolnych, w których moglibyśmy się spotkać w Szwecji. Do usłyszenia, do przeczytania. Na razie buziaki.
22: Podcast programu trzeciego Polskiego Radia. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5. Kamień. Trzydzieści dwa lata temu na Bałtyku zatonął polski prom, Jan Heweliusz. Zginęło wtedy 56 osób.
12: Wśród nich szwedzki kierowca ciężarówki, Bo Carlson, i trzyosobowa rodzina Agnieszki. kierowca Dymitr Wasić, Małgorzata Gajowska i ich 4-letnia córka Milenka. Do tej pory nie odnaleziono ciał mamy Agnieszki i ojca Aili Carlson.
22: Aili i Agnieszka. W dniu katastrofy miały po 11 lat. Pół roku później spotkały się w Szwecji.
19: Cześć Michał, jestem na lotnisku. Bardzo wiele emocji próbuję, bo to jest takie nieprawdopodobne, że po 32 latach, też w sierpniu, daliście nam możliwość tego spotkania. A wy już jesteście w drodze?
12: Przed nami ostatnie kilkaset kilometrów.
22: Przed nami ostatnie kilka godzin.
12: Dojeżdżamy do stacji w miasteczku na północy.
22: Minęło 167 dni od pierwszej wiadomości do Macieja. Tej, która zaprowadziła nas na asfaltową drogę przecinającą szwedzki las. Tę samą, którą 12 tysięcy dni temu jechała 11-letnia Agnieszka z Polski. Mijamy czerwone domki i brzozy, na które pewnie patrzyła 32 lata temu. Nawigacja podpowiada. Do celu zostało 10 minut.
12: Aili przywitała nas roześmianym głosem.
1: I never ever long to go anywhere else.
19: Nigdy nie myślałam o tym, żeby stąd wyjeżdżać. Mam tu dom i wszystko, co sprawia mi radość.
12: Jest tak życzliwa i pogodna, jakbyśmy mieli snuć opowieść o jej ukochanych koniach. Ma na sobie ogrodniczki i bordowy, trochę zbyt obszerny sweter. Włosy przytrzymuje jej opaska ze złożonej chusteczki w kwiaty.
19: Moja mama jest stąd. Dorastała na farmie, a tata przyjechał tu spod Sztokholmu.
1: Västervik, it's called, south of Stockholm. We were kind of used to him being gone a lot. So
19: byliśmy nawet przyzwyczajeni do tego, że jako kierowca nie bywał w domu. Trudne było to, że od tego dnia już nigdy nie wrócił. Myślę, że coś we mnie wciąż czeka. A on nie wróci.
12: Bo Carlson nie wrócił. Do dziś nie znaleziono także jego ciała.
22: Nad gospodarstwem Carlsonów mocno świeci słońce. I nie ma nawet lekkich podmuchów wiatru. Cisza.
19: Chodźmy do środka. Czekają na nas.
22: To jest właśnie dom taty i mamy?
19: Tak, tutaj dorastałyśmy. To teraz dom najmłodszej siostry.
22: Przez długi czas mieszkali tu wszyscy. Trzy córki z małżeństwa Bo i Laili, Ingrid, Aili, Harriet, i córki z pierwszego małżeństwa Bo, Kiki, Elin i Katarina, która podobno śmieje się jak jej tata.
19: Jest pora karmienia.
12: Po farmie oprowadza nas pięć sióstr. Dziewczęcy gang. Tak o nich pisali lokalni dziennikarze, którzy przez kilka tygodni w 93 roku byli częstymi gośćmi u Carlsonów.
19: Tego nie lubią.

0: 13 stycznia 1993 roku, bo Carlson nie miał nigdzie płynąć. Miało go nie być w Świnoujściu. Miał nie parkować swojej nowej ciężarówki marki Mercedes na pokładzie polskiego promu.
1: Na pytanie o to, dlaczego jednak wjechał na Heweliusza, sama sobie musiała odpowiadać jego 11-letnia córka.
2: This time he had been to Yugoslavia with
3: Tym razem był w Jugosławii.
2: Yeah, help for Yugoslavia.
3: Z pomocą humanitarną.
2: So he was on his way home.
3: I wracał do domu.
0: I to był ten dzień.
3: Miał wrócić do domu następnego dnia. Miał już zarezerwowane miejsce na promie, który odpływał rano.
2: Men, när han kom till hamnen, då fanns det en plats över på Jan Hevelius.
3: Ale kiedy dotarł do portu, na Heweliuszu zostało dokładnie jedno miejsce. Jego samochód wjechał jako ostatni. To było ostatnie wolne miejsce.
2: In the night, she woke up around the time when the ferry went down.
3: Laila ocknęła się w nocy o 4:00. Prom wtedy tonął.
2: She woke up with the feeling he came home.
3: Obudziła się i poczuła, że tata wrócił, że jest już w domu.
2: And she woke up and she said, "Ah, now he's home." And she went back to sleep. You know how it is.
3: Zasnęła.
2: And when she heard about the accident, I think she knew.
3: Gdy wstała i usłyszała o wypadku, zrozumiała wszystko.
4: Jo, hon gjorde det.
2: She did.
4: She woke up at the morning and.
3: Ale wiesz, najpierw, gdy tylko się obudziła, była przekonana, że on wrócił.
4: För att han inte låg där. Laila visste att han var borta.
3: Dopiero potem usłyszała informację w radiu.
4: För han, och jag vet, jag ringde och jag ringde och jag ringde.
3: A ja nie wierzyłam i ciągle dzwoniłam na jego telefon.
4: Signalerna gick fram.
3: Słyszałam sygnał, ale nie można było się połączyć. Ale Laila czuła w sercu, że on tam jest.
4: Hon visste att han var med färjan.
3: Na promie.
4: She felt it in her heart.
2: Yeah. I don't remember much after that.
3: Nie pamiętam wiele z tego, co działo się później.
2: The boat was upside down, bobbing in the water. That was really, really awful. Every day.
3: Przez kolejne dni pokazywali statek obrócony do góry dnem.
2: For many days they were.
3: To było naprawdę straszne.
2: He could still be alive.
3: Mówili też ciągle o kieszeniach powietrznych we wraku.
2: Long time. And a long time after.
3: I że on może nadal żyć. Ja miałam nadzieję jeszcze bardzo długo. Mówili też, że gdy wiatr ucichnie, to oni tam popłyną. Więc siedziałam tutaj, setki kilometrów od statku. Nadal myśląc, że gdy tylko przestanie wiać, ktoś wyruszy, by go uratować. Ale wiatr nie przestawał duć przez cały styczeń. A oni nigdy nie popłynęli.
4: Ja har fortfarande jobbigt när det blåser.
3: Do dzisiaj nie znoszę wiatru.
4: Na långa hemska perioder.
3: Każda wietrzna zima przenosi mnie do tamtego strasznego czasu. Wtedy jest naprawdę ciężko. To są moje lęki. Wiatru nie możesz zatrzymać.
4: Det är den känslan. Det blåser och så blåser det. Det går inte att göra någonting. Du kan inte stoppa the wind.
0: W styczniu 1993 roku Katarina wystraszyła się wiatru. Dzisiaj nad gospodarstwem Carlsonów cały czas świeci słońce. Jest wyjątkowo cicho. Wiatru nie ma.
1: Z 5 siostrami przechodzimy od budynku do budynku. Zaglądamy do stodoły i stajni.
0: Czerwone domki. Huśtawka zwisająca z gałęzi wielkiego drzewa.
3: Cały czas biegałyśmy wokół domu. Pamiętam, jak pewnego razu byłyśmy na tamtej górze. A kiedy nadchodziła pora obiadu, mama krzyczała. Zaczynałyśmy biec. To jedno z moich najważniejszych wspomnień. Słyszałyśmy ją bardzo wyraźnie. Miała naprawdę donośny głos.
1: Laila nie dzieliła się żałobą ze swoimi córkami.
0: A Agnieszka?
1: Agnieszka teraz czeka na samolot do Sztokholmu. Wtedy była sama. Poza tym miesiącem, który spędziła na farmie obcej szwedzkiej rodziny. Wraca tu po 32 latach.
0: Wiatr ma inne plany.
5: Cześć, Michał. Dodali jeszcze 15 minut opóźnienia.
6: Na razie nic z tego wylotu nie jest, bo jest brzydka pogoda i nie możemy lecieć jak na razie. Ja myślę, że nie dam rady pociągu wziąć. Nie wiem, za ile wyleciły stąd. Nie mam pojęcia.
1: To się nie może skończyć na odwołanym locie. Agnieszka musi przyjechać do Szwecji, tak jak trafiła tu 32 lata temu.
0: Czekają pytania, których nie da się zadać gdzie indziej.
2: I don't know how that happened. She was a doer. She found the way.
3: Naprawdę nie wiem, jak to się wydarzyło. Wiecie, jak to się stało, że trafiła do nas? To chyba było w czasie rozprawy sądowej. Laila usłyszała o dziewczynce, która straciła rodzinę. Chciała ją tutaj zaprosić. Typowa Laila. Chciała się zaopiekować wszystkimi, wnieść radość w jej życie.
0: W wycinkach ze starych gazet rozłożonych na stole są zdjęcia Agnieszki. Prześlicznej dziewczynki z warkoczem, z zaskakującą radością w oczach. Na większości z nich pozuje z Lailą i z kucykiem.
3: Cóż, tu jest właśnie napisane, że moja matka i Agnieszka spotkały się podczas postępowania sądowego. Cytują mamę. Jasne jest, że nie rozumiałyśmy się nawzajem, ponieważ moja mama mówi, że Agnieszka wydaje się szczęśliwa i radosna, ale nie wiem, jak naprawdę to przyjęła. Nie mogliśmy więc z nią rozmawiać o wypadku. Po prostu towarzyszyła nam na co dzień.
2: Just body language. And yeah, I don't know.
3: Ale myślę, że musiało jej być ciężko. Była tutaj, nikogo nie mogła zrozumieć. Musiała być taka samotna.
2: So lonely.

0: Niewiele szczegółów znaleźliśmy w szwedzkiej gazecie Dagbladet, leżącej na stole.
1: W izbie morskiej, w ceglanym budynku Czerwonego Ratusza w 1993 roku pojawiła się nie tylko wdowa, ale i starsze córki Bo. Reporter Dziennika Bałtyckiego wtedy pisał: do Szczecina przybyła także Laila Carlson, wdowa po szwedzkim kierowcy Tira. Do piersi miała przyczepioną kartkę z napisem: Polska zabiła mojego męża.
0: Dzisiaj tej kartki nie pamiętają ani Katarina, ani Kiki, które były wtedy z mamą w szczecińskim Czerwonym Ratuszu.
1: Przerwałem wtedy nasze rozmowy. Musiałem sprawdzić, co z Agnieszką. Miała problemy z odlotem. Były opóźnienia. Jeśli uda się jej dolecieć, będzie po czasie. Spóźni się na pociąg i zostaną same nocne, wielogodzinne połączenia.
2: Here is some recording from Agnieszka.
1: Przyszła wiadomość.
2: I don't know.
3: Teraz doleczyliśmy, chciałabym jakiś pociąg, żeby to nie było z przesiadkami.
0: Agnieszka wylądowała. Jest bardzo zmęczona. Rodzina Aili nawet nie bardzo potrafi rozpoznać język, w jakim do nas mówi.
1: Przed Agnieszką jeszcze wiele godzin w pociągu.
4: I think we all wanted him back really bad. Because I know when every time he was out.
5: Myślę, że wszystkie chciałybyśmy odzyskać tatę.
4: I longed so much.
5: Tęskniłam za nim, gdy jeździł po Europie.
4: Because it felt like.
5: Tak bardzo chciałam, by był w domu.
4: Maybe that had pushed him to be in such a rush and go with the ferry that he wasn't.
5: Obwiniałam się, że wjechał na prom, bo spieszył się do mnie.
4: I don't know. You know,
5: czułam się winna.
4: Children work. I felt really guilty for missing him so much.
5: Przez całe lata o tym myślałam.
4: Of course, it's not my fault. But then I thought it was my.
5: Teraz rozumiem, że to nie moja wina.
4: Because I was daddy's girl.
5: Ale to ja byłam córeczką tatusia.
4: I just wanted him home.
5: Chciałam tylko, by wrócił do domu.

0: Jest chłodny poranek. Stoimy przy skrzyżowaniu.
1: Agnieszkę znamy tylko ze zdjęć. Idzie. Ma rude włosy. Uśmiecha się i sztywno stawia nogi, jakby z każdym kolejnym krokiem się wahała.
0: Przechodzi przez ulicę. I jeszcze zanim się przywita, usiłuje wyciągnąć z torby włoskie ciasteczka.
2: Dobra, ale popłakać mi się chce teraz. Cześć,
3: cześć
2: Agnieszka.
4: Cześć Ania.
2: Agnieszka.
4: Cześć
2: Michał.
4: Ciężko?
2: Teraz tak.
4: Teraz cześć tak. Agnieszko, dzień dobry.
2: Długa podróż. Długa, ciężka.
5: No, tylko później.
2: Okej.
4: Przeszłaś się już troszeczkę?
2: Pobłądziłam, jak zawsze.
4: Ale coś pamiętasz?
2: Była tutaj tłumaczka, byłam u niej też kilka dni. Mero po włosku rozmawiam.
4: Ten polski wróci.
2: Ciężko będzie, bo z synami muszę po włosku rozmawiać, z wami po polsku.
4: A jak długo nie mówiłaś po polsku?
2: Bardzo długo, bo ja nawet we Włoszech, będąc z moimi koleżankami, tak, zawsze rozmawiałam po włosku. Bo to tak jak ja bym z pamięci chciała wyrzucić Polskę i to wszystko, co tam się stało.
4: Tutaj do góry chodź.
2: Tak, to spotkanie jest naprawdę... Ja nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć. I na pewno będzie jeszcze bardziej emocjonowane. Okej, to ja tutaj powieszę?
4: Tak.
2: Ja tak jak ja bym była zapomniana w całej tej tragedii. Moja mama i moja siostra były na tym promie i nie miałyby się na tym promie, bo ja nie pamiętam. Okej, będę cię szukać. Italiano Polaco.
0: Wciąż mamy skrawki opowieści. W całość może je złożyć tylko Agnieszka.
2: Jakbym mogła po włosku rozmawiać, to na pewno byłoby łatwiej. Ale damy radę, mam nadzieję. Italiano Polaco, ok? Forse questo. Questo qui lo devo tradurre per forza perché non riesco proprio a spiegare. Mia mamma era in questo traghetto con il suo compagno che non era il mio padre, però era
6: il... Moja mama była na promie ze swoim chłopakiem, który nie był moim tatą.
2: I była z moją siostrą, bo ja mojego ojca nie znałam. A moja mama była z tym facetem.
5: Wucić na nazwisko, to brzmi
2: tak. Vasić.
5: Vasić.
2: Moja siostra była jego córką. One jeździły do Szwecji często z nimi, ja zostawałam u mojej babci, bo nie

0: Začíná Veľuša. Ja pamätám, že ja byłam v škole, wróciłam do domu i był mój dziadek przy płocie ogródka i mi rozmawiał. Później poszłam do domu i była moja ciocia, moja babcia, jeszcze inna moja ciocia. I nikt mi nic nie mówił. Ja pamiętam, że ja usiadłam i włączyłam telewizor i zobaczyłam to, co się stało. I stamtąd zrozumiałam, że moje życie na pewno będzie zmienione. W tym dniu dowiedzieliśmy się, że znaleźli Dimitra i moją siostrę. I mojej mamy nigdy nie znaleźli.
1: Zdjęcia?
0: Dwa znalazłam. Mojej mamy. To jest moja mama. A tu jestem ja z moją mamą, ale była mała tutaj, malutka. Mam jeszcze inne, też mam z moją siostrą. Później ja tam dodałam serca.
1: Mama piękna.
0: Mama mi się śniła... I zawsze ten sam sen robiłam, bo szkoła, do której chodziłam, miała taki parking ogromny.
2: Pewnie jest już po lekcjach i słońce jeszcze mocno świeci.
0: I mama mi się śniła, że ja wychodziłam ze szkoły i ona była na tym parkingu i szła...
2: Była całkiem blisko.
0: Tak jakby wychodziła z tego parkingu i miała na ramieniu moją siostrę. Moja siostra mi patrzyła cześć ręką, a moja mama szła.
2: Ale nie aż tak blisko.
0: Jak ja ją wołała, mama, mama, mama. I ona nigdy nie obracała się, tylko szła. I przez kilka lat zrobiłam ten sam sen. Później nigdy nie śniłam. Ale bardzo często znajduję serca wszędzie, gdzie idę, znajduję wszędzie. Na pewno też znajdę w tych dniach. Teraz wczoraj przed wyjazdem też znalazłam jedno.
1: O, serce z murek.
3: Ale jak znajdujesz te serca, to mamie zawsze myślisz?
0: Tak jakoś moje myśli tam idą. Ja wyjechałam z Polski, miałam 20 lat. Wyjechałam autostopem do Włoch. Miałam 40 euro w kieszeni. Przyjechałam do Ravenny i pracowałam jako babysitter. I od tamtego czasu tak ja chciałam wymazać wszystko to, co mi się stało, bo jest też duża historia z moją babcią, z moimi ciociami, które nie dały mi tej miłości, której potrzebowałam. Moja babcia to jest inny paragraf mojego życia. Następny bolesny paragraf mojego życia. Ja żyłam całe życie sama, odkąd się wydarzyło. Teraz też. Mam moje dzieci, mam moje życie, ale szczerze mówiąc, nawet jeżeli ja chciałam o tym zapomnieć, to jest niemożliwe, bo to przecież wiadomo, że człowiek nie może zapomnieć o tym. Gorąco mi jest. Przepraszam.
2: Tak jak nie da się zapomnieć wszystkiego, tak nie da się wszystkiego zapamiętać.
4: Ile można zapomnieć z czasu, gdy się miało 11 lat? Ile można zapamiętać z pierwszego spotkania na korytarzu Izby Morskiej z Lailą Carlson? Obcą kobietą, która miała podejść, porozmawiać i zaprosić do siebie na wakacje.
2: Pamięć ma swoje warianty. Zaciera się, wraca i błądzi.

0: Bo to tak było, że ja nie wiem dlaczego, a ja chciałam do sądu pojechać na pierwszą sprawę, która była kilka miesięcy po tragedii. I w pewnym momencie ktoś wstał i powiedział, że jest osoba niepełnoletnia, i mnie wyrzucili na korytarz. W tamtej chwili wyszła mama Laila z tłumaczką. I rozmawiając, ona mi opowiedziała, że straciła męża, że miała trzy córki. Po tej długiej rozmowie, ona mnie zaprosiła na te wakacje. Mam naprawdę w sercu to miejsce. Brakuje mi słowa? Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam. Mój polski jest okropny.
1: Nieprawda.
0: Nie, prawda, prawda. Ty na pewno myślałeś, że będzie gorzej, ale ja się.
1: On myślał, że ty w ogóle nie będziesz mówić po polsku.
0: Ale pierwszą wiadomość, którą po polsku wysłałam, to ja jemu, gdzie ja tam siedziałam i szukałam słów po polsku. Także ja zrobiłam jakąś rozmowę po polsku z tobą po wielu latach, naprawdę. Teraz zaczyna się droga.
2: Ty coś pamiętasz?
0: Teraz? Teraz ja nic nie pamiętam.
3: Jak się czujesz?
0: Zastanawiam się, jak one też się czują, jakie emocje próbują w tej chwili. Brzuch mnie boli.
1: Denerwujesz się troszkę,
0: Trochę
1: co?
0: tak.
4: Czerwone domki. Huśtawka zwisająca z gałęzi wielkiego drzewa.
0: My się tam bawiłyśmy zawsze. I tam na dole. Cześć.
5: Jest polskie.
0: Jest podobna do swojej
5: Polskie.
0: mamy. Jest taka sama jak
5: Pamięci
0: Laila.
5: Polskie.
3: Wysiadamy?
0: Wysiadamy.
1: Masz siłę?
0: Mhm.
1: No to go.
0: Let's go.

0: Nei. Er Harriet.
1: Ingrid. Hei.
2: To było
1: tak dawno
2: temu. Nie płacz.
0: Non riesco a parlare neanche più nessuna lingua. Nie dam rady rozmawiać się w żadnym języku teraz.
3: Tutaj na tym koniu pierwszy raz jechałam.
0: W tej górki.
4: Nie bałaś się?
3: Bałam się, ale to szybko minęło.
5: This is really, it doesn't look the same.
0: Yes.
5: We changed all the,
2: all the... Tu wszystko zmieniliśmy.
5: The insides, the boxes is different.
2: Boksy dla koni są inne.
3: To, co teraz my robimy, to jest dla mnie ważne, bo tak jak ja bym wróciła w czasie, i możliwość też, że ja mogę to powiedzieć. Ja myślałam, że nigdy, naprawdę nigdy nie byłaby ta sprawa już poruszona. Nie była już... Brakuje mi słów. Ale ja naprawdę, jak się czuję, że muszę się szczypać i żeby naprawdę wiedzieć, że ja tutaj jestem i że my to wszystko robimy.
5: Do you want to saddle one up?
3: Yes.
2: A chciałabyś pojeździć na koniu? Myślę, że ten jest już zmęczony. Zejdźmy do tamtej stajni. Damy ci innego.
3: Okej. I want my pony.
2: Chciałabym mojego kucyka. Mam też buty na zmianę, gdybyś chciała.
3: Okej. Okay. 32 lata temu też używałam ich buty.

0: Jeden z boksów sporej stajni gospodarstwa Carlsonów nie jest używany. Na podkładzie z desek leży kamień.
1: Laila Helene Carlson, Szwedka, która nauczyła Agnieszkę jeździć konno, zmarła 17 października 2023 roku.
2: She had an accident. We were out with the horses.
3: Miała wypadek.
2: Drove the horse and the horse got frightened or something.
3: Byliśmy w terenie. Turned around. I koń się czegoś przestraszył. Gwałtownie zawrócił i
2: she crashed in the woods.
3: Uderzyła w drzewo.
2: She was so stubborn. She didn't know when to.
3: Była tak uparta, że nie wiedziała kiedy skończyć.
2: She had that drive.
3: Po prostu miała w sobie taką energię. Zawsze o wszystko walczyła.
2: Everything we didn't ask her, you know.
3: Nie zapytałyśmy jej o tyle rzeczy.
1: Laila przeżyła swojego męża o 30 lat.
2: They have the same stone now.
3: Mają teraz wspólny kamień.
2: So both of them.
3: Kupiliśmy nowy, żeby oboje mogli się na nim zmieścić.
2: In the cemetery.
3: Na cmentarzu.
0: Poprzedni nagrobek Bo był symboliczny. Nie było ciała, nie było więc grobu. Kamień czekał na gospodarza na cmentarzu. Teraz leży tutaj, w stajni.
2: Bo Olof Carlson był. He was born the 5th of.
3: Urodzony 5 czerwca 1942 roku.
2: And death in Östersjön.
3: Zmarł w Morzu Bałtyckim 14 stycznia 1993 roku.
4: 12,000 days ago.
3: Tak.
2: And now it's home in the farm.
3: Teraz ten kamień jest na farmie, u siebie. Znajdę mu dobre miejsce.
1: Na kamieniu, oprócz nazwiska i miejsca śmierci, wyrzeźbiono marynarski znak.
3: Marynarze mieli takie tatuaże z krzyżem, sercem i kotwicą. Mój ojciec też taki miał. Zrobił sobie go, gdy kiedyś pływał. Oznacza wiarę, nadzieję i miłość.
5: Agnieszka, znalazłaś swoje serce.
6: Znalazłam. Tutaj jest.
2: Yes, I did.

Nic się nie zmieniło, tak samo nie zmieniło tutaj, tak samo było, nic nie było i nic nie ma. I w tym sensie wszystko jest i wszystko było w tamtym momencie.

0: To był reportaż Uwalniam się od ciebie, Małgorzaty Nabel-Dybaś. A teraz 12 tysięcy dni, katastrofa promu, Jan Heweliusz. To z kolei praca autorstwa Anny Dudzińskiej, Michała Matusa przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Co zobaczyła w oczach 11-letniej Polki Laila Carlson, wdowa po szwedzkim kierowcy ciężarówki, który zginął w czasie katastrofy promu Jan Heweliusz. Reporterzy Trójki w 6-odcinkowym serialu opowiadają historię kobiety, która jako dziecko w katastrofie promu Jan Heweliusz na Morzu Bałtyckim straciła wszystkich bliskich. Agnieszka miała 11 lat i sama musiała poradzić sobie ze stratą. Nikt w Polsce nie zrobił nic, by jej pomóc. Zaopiekowała się nią dopiero szwedzka rodzina, która w tej samej katastrofie straciła tatę i męża. Po 3 dekadach dzięki autorom trójkowego podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz pani Agnieszka i jej szwedzka rówieśniczka ponownie się spotkały. Odcinek 5 serialu, który teraz prezentujemy, jest opowieścią właśnie o ich spotkaniu.
1: Trzaskał drzwiami, jednymi, drugimi, wchodził, wychodził, walizki, rzeczy. Po prostu to, co się tutaj działo, to ja niech mi pani uwierzy, ja siedziałam po prostu tutaj tak. I nieraz mówiłam, Tomek, co ty robisz? Czego ty latasz po mieszkaniu jak taki lew? A on wiecznie po prostu tylko mnie wyzywał. To, co się tutaj działo, tu siedziałam, stanął z tamtej strony i mówi, zabieraj kurwa te nogi, bo ci zaraz kurwa połamie. Tu mnie przydusił pod taką rękoma do poduszki, tutaj leżała poduszka. To mnie zaczął przyduszać, powykręcał mi ręce i powiedział, że kurwa zasłużyłaś na śmierć, suko. Tak do mnie mówił. I to potem już było coraz częściej. A ja po prostu ratowałam to małżeństwo tyle czasu. I w końcu już nie dałam rady, pani Małgosiu.
2: To wszystko zważasz dla siebie? Tak to ma jeszcze przyjść. No bo nie powiedziałaś tam, zrobię kochanie obiad, coś tam, nie.
3: Ty powiedziałeś do mnie kochanie?
2: Tak.
4: To tak było trochę śmiesznie, bo jak poznałam Tomka, to Tomek też był już na takim jakby rozstaniu ze swoją byłą żoną. I on mnie tak naprawdę, nawet sam pamiętam jak to mówił, że ratuje mnie z przemocowego związku. Kiedyś pamiętam, jak gdzieś razem pracowaliśmy, bo Tomek jest farmaceutą, pracowaliśmy razem przez jakiś czas w aptece szpitalnej i już praktycznie wszyscy wiedzieli, że będziemy razem. To pamiętam, że ktoś powiedział, że oj Ola, ty musisz bardzo uważać, bo to będzie bardzo ciężko, nie? Z taką osobą. Ale wtedy to, no na początku jest inaczej, nie? Są takie różowe okulary i nie widzi się pewnych rzeczy. Jak poznaliśmy się, bardzo dużo rozmawialiśmy. Tomek bardzo dużo mówił o sobie i zalał mnie taką niesamowitą, i ja wtedy to go potrzebowałam, bo ja wychodziłam też z takiego dosyć ciężkiego związku. Zalał mnie taką falą miłości. Więc był dla mnie takim po prostu przyjacielem i czułam, że mogę mu wszystko powiedzieć. I on dużo też mówił o sobie, tak? I ja wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ta fala miłości za chwilę może się przelać właśnie w taką falę takiej złości, takiej wręcz miejscami chyba nienawiści do drugiego człowieka.

0: Zadałem bardzo proste pytanie, kurde, do którego, kurde, nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żebyś dała odpowiedź.
1: Na początku to było dla mnie takie... Bo on jest taką bardzo osobą inteligentną, charyzmatyczną bardzo. On tak bardzo przyciągał też i coś mnie w nim niepokoiło, w jego zachowaniu, w tym, co mówi, a jednocześnie bardzo mnie przyciągało. Nie wiem, czy tu jest sens o tym wszystkim mówić. Generalnie dużo było takich oznak, ale on mnie... Wydawało mi się, że on mnie bardzo pokochał. Że te jego ułomności gdzieś ja po prostu spychałam na bok. Jakby bagatelizowałam też. Ja się cieszyłam z tego, że ja jestem dla niego bardzo ważną osobą, bo przynajmniej tak mi mówił, tak? Nie przeszkadzało mi to nawet, że miał żony, że ja jestem jego czwartą żoną, że miał tyle partnerek. Jakoś mi to wtedy kompletnie nie przeszkadzało. A to już były w ogóle pewnie dla mnie sygnały, że coś się dzieje. No jakoś przeżyliśmy prawie 9 lat w małżeństwie.
2: I ten elegancki ubiór.
1: Tak, bardzo Tomek dba o taki swój wygląd zewnętrzny.
3: No ja miałam wtedy, już nie pamiętam, 17, 16 lat. To było z 10 lat temu, tak około, bo naprawdę dokładnie nie pamiętam. On się próbował zaprezentować tak bardzo dobrze. Zresztą ja byłam w ogóle bardzo taka... No, podekscytowana. No, mama była taka zachwycona. Pamiętam przecież jak... To były jakieś pierwsze tygodnie tak naprawdę, jak on się spotykał z moją mamą i pojechał gdzieś tam chyba... Też coś z AA chyba miał właśnie w Poznaniu i był w Starym Browarze i pamiętam, że tam była jak blogerka. No, byłam wielką fanką, pamiętam, Jessica Mercedes wtedy. On podszedł do tej dziewczyny i wziął specjalnie dla mnie autograf. Ale no po kilku dniach coś było między nami nie tak. I pamiętam, że on tak bezlitośnie wziął tą kartkę, ja miałam ją chyba na tablicy korkowej, wziął tą kartkę z tym autografem od tej blogerki i na moich oczach po prostu tak bezlitośnie tą kartkę podał. Ja widziałam ten zachwyt w jego oczach, jaki on jest w ogóle, jaki mu to sprawiło przyjemność, to darcie tej kartki, bo też wiedział, że dla mnie to jest takie ważne i widział z drugiej strony tą moją bezsilność. Tak sobie pomyślałam, facet ma 50 lat, ja mam 16 i jakby z kim on walczy i komu on chce zrobić na złość. Że to nie by było nic, ale widziałam w jego oczach tą taką czystą przyjemność płynącą po prostu z tego, że on to robi. Że on ma teraz tą władzę i że ja ci teraz pokażę, że ja ci coś dałem, a teraz ci to zabiorę.
1: I ta cała bańka, taka mydlana, która chyba właśnie zamydliła mi oczy gdzieś tam na początku, po prostu prysła. Ja wiem, że nie ma ludzi idealnych. Ja sobie już wcześniej gdzieś tam pewne rzeczy próbowałam uświadamiać i te czerwone lampki, tak zwane światełka, już mi się gdzieś tam wcześniej zaświecały, ale zawsze sobie powtarzałam, że no kurczę, facet też ma jakieś tam swoje przeżycia i z dzieciństwa i na pewno niełatwe. I że no nikt nie jest idealny, ale to, co się zadziało w ostatnim roku, to... Nawet próbowałam to sobie w różny sposób tłumaczyć, ale jak już nie dawałam rady, to właśnie gdzieś tam próbowałam dzwonić na różne telefony, które są gdzieś tam w internecie dostępne.
0: Tak, jestem niedojrzały i wiedziałaś o tym. Mówiłem, nie ukrywałem kurwa tego. Ktoś, kto by mnie kochał, to by kochał mnie z kurwa swoją niedojrzałością.
1: Potrafił naprawdę wyzywać, straszyć śmiercią. Zasłużyłaś na śmierć. Straszył mnie połamaniem nóg. Były też gdzieś tam jakieś podduszania, szarpanie za włosy, za ręce. Po czym po paru minutach potrafi przyjść i powiedzieć, że on mnie kocha. Że w gruncie rzeczy to ja nie jestem złą kobietą. Tylko pogubioną. Nie musisz o siebie zawalczyć. Bo jesteś chora. A jak zobaczy, że już się trochę lepiej czuję, bo pojechałam na wakacje pierwszy raz bez niego, wróciłam naprawdę podbudowana. To są pretensje, że nie mam prawa, bo jego kosztem nie mogę. wszystkie moje terapie, moje pobyty u psychologa, wszystko zostało przez niego totalnie zniszczone.
0: Pozwoli, żebym to zabiła. Tak dostanę opiekę.
1: W ostatnim czasie po prostu nie wiem, jak to nazwać. Jestem psychicznie wykończona. Zauważyłam u siebie wiele takich cech, takiego zespołu, jakiejś takiej traumy pourazowej, coś w tym wydaniu, bo trochę się też naczytałam na ten temat. Kołatanie serca, drżenie rąk. Zauważyłam też, że w ostatnim czasie tak wpłynął na moją psychikę, że ja po prostu czasami zaczynam sama jakby wierzyć w to, że może faktycznie mi się to wszystko przyśniło i że ja sobie wszystko wymyśliłam, ale potem przychodzi taka myśl, i, no ale przecież to wszystko było, przecież to się wszystko wydarzyło u mnie w domu.
0: Ile przelałeś wtedy, kiedy pieniądze przychodziły na moje konto?
3: Wszystko.
0: Jak już u mnie tego nie widać, zupełnie co innego.
1: Zapominanie rzeczy, nawet w domu. Gdzieś coś odłożę, nie wiem, gdzie odłożyłam. Może to śmieszne, ale takie drżenie rąk, że pobiłam kilka naczyń. Nawet na jego oczach, gdzie po którymś razie, gdzie stukłam jakiś kolejny talerz czy jakąś miseczkę, to nawet od niego usłyszałam, że już chyba jestem całkiem pierdolnięta, bo wszystko wytłukłam z kuchni. Ale nie robiłam tego specjalnie. Albo takie zachodzenie mnie od tyłu. Czasami to takie jest u mnie od razu taki strach. Albo jak wiem, że ma przyjechać i takie nasłuchiwanie, czy samochód już jest przed domem. I od razu mam serce po prostu w gardle.
3: I później faktycznie z czasem, jak już zaczęły się jakieś takie większe kłótnie, zaczęłam się po prostu trochę jego bać. I może nie też w takim sensie, że może mi coś zrobi, bo też jakby no nie przypuszczałam, że dojdzie aż do takich sytuacji, jak się działy teraz. Ale po prostu on wzbudzał we mnie takie po prostu, że mi się nie chciało być w pomieszczeniu, w którym on przebywa. I pamiętam, że on kiedyś też jeździł takim czarnym samochodem. Jak siedziałam w pokoju, a miałam jeszcze pokój od strony właśnie jakby garażu, gdzie on parkował samochód. I jak ja tylko słyszałam brzęczenie tego samochodu, że on jedzie, on jeszcze tak bardzo nerwowo parkował, zajeżdżał po prostu na podwórko, szybko otwierał drzwi, tak raptownie wchodził do domu. Był taki strasznie energiczny i taki dziwny w tym wszystkim, jakby co robił, taki dynamiczny. To mnie wprowadzało w taki może stan właśnie takiego niepokoju. I pamiętam, jak się przeprowadziłam do Gdańska, to mi to jego auto, czarne takie, tak utknął w ogóle w pamięci, że pamiętam, że jak widziałam takie auto, to mówię, Boże, Jezus Maria, przecież to jest o mnie. No, także on raczej właśnie wprawiał mnie w taki niepokój po prostu, że nie chciałam być w pomieszczeniu, w którym on jest, bo się czułam taka osaczona.
0: Wszyscy mądrzy tego świata mówią, że dopóki jest to szaleństwo w tobie, nic się nie uda.
3: O jakim szaleństwie mówisz?
0: O twoim.
3: O moim szaleństwie?
0: Tak.
3: Ja na razie nie oszalałam właśnie.
0: Kurwa, niestety tak.
4: Co ci jest? Porozmawiamy. Co się stało?
0: Twoje zachowanie wykazuje pełne cechy rywalizacji.
3: A twoje zachowanie jakie cechy pokazuje?
0: Zagubienia, kurwa, we wszystkim.
1: Nie miałam na początku nawet komu tego wszystkiego opowiedzieć. Właściwie była tylko moja córka na telefon i moja jedna koleżanka. Przegadałyśmy godzinami, przepłakałam.
0: Nad czym myślę?
1: Całe wieczory.
0: Bo po co? Nie wiesz, jakie mam problemy do rozwiązania, bo po co?
1: Po chmurne dni, jak wracałam z pracy, nakładałam okulary przeciwsłoneczne, bo nie chciało mi się do domu wracać. Tak, miałam takie myśli, żeby się po prostu nie obudzić. W tamtym roku też.
4: Co się stało, że...
0: Bo tylko takim, kurwa, systemem, na tym poziomie, kurwa, myślisz i do mnie jedziesz. A ty za kurwa nic, tylko kurwa nogi szeroko i się będzie jebał, no nie? Z mojej zgody!
1: Ponieważ byłam chora, zrobiłam sobie test na COVID-a, który wyszedł pozytywnie i zaraz w poniedziałek byłam u swojej pani doktor. Dostałam zwolnienie lekarskie, no z taką prośbą, żeby jednak nie wychodzić z domu. A on zniknął, bo to jest jak kolejny raz, tak jak teraz na przykład też zniknął. To jest też takie w jego przypadku karanie ciszą. Miałam totalną depresję po tych kilku nocach nieprzespanych w tej chorobie, gdzie zostałam całkowicie sama w tym domu. Chciałam zasnąć. Wzięłam po prostu trochę więcej tabletek melatoniny. Ale nie mogłam dalej zasnąć. Czułam się fatalnie z tym wszystkim. Napisałam takie listy do Tomka, do mojej córki. Ale chyba po tym wszystkim zadzwoniłam jednak do niego i on wyczuł, że coś się dzieje, bo pamiętam już tylko potem, chyba przysnęłam nawet przez chwilę, albo może straciłam przytomność na chwilę, nie wiem, nie pamiętam tego. W każdym razie obudziły mnie jakieś potworne stuki do drzwi, do okna. I gdy otworzyłam oczy, to do drzwi tarasowych pukał policjant. Stukał bardzo mocno, prosił o otwarcie drzwi. Jakoś tak ostatnimi siłami po prostu się zwlekłam w salonie z sofy i otworzyłam. Potem wyszła jeszcze jakaś pani policjantka. Chyba wezwali pogotowie i zostałam przewieziona na SOR. Na SOR-ze pamiętam, że rozmawiałam z lekarzem dyżurnym i lekarz zaproponował mi, żeby pojechać do szpitala do Ciborza, na co ja wyraziłam zgodę i byłam tam 3 tygodnie. Przez tyle lat obwiniania i takiego przerzucania za swoje takie haniebne wręcz czyny Tomka, obwinianie mnie za to wszystko, no na pewno zostawiło jakiś ślad. Czasem do tej pory myślę, czy to nie jest wszystko przeze mnie.
0: To po prostu we mnie siedzi. Wybacz.
5: Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie jego wtedy trzecia żona, że tata jest kompletnie pijany. Wziął małego, który miał 2 miesiące na ręce, przewrócił się z nim na łóżko. Ona mu nie chciała później pozwolić się zbliżyć do dziecka, więc ją wtedy uderzył, odepchnął. Zadzwoniła do mnie zapłakana, że ona nie wie, co ona ma robić. Ja wtedy zadzwoniłam po policję, wezwałam policję. Jego mama, moja babcia, nie odzywała się do mnie przez 1,5 roku. Bo później dostałam też wezwanie na policję w tej sprawie, żeby złożyć zeznania. Więc babcia się do mnie nie odzywała przez 1,5 roku, że jak ja mogłam na własnego ojca powiedzieć złe rzeczy, że powinnam, że jesteśmy rodziną, powinnam się nie odzywać. Później jak założyłam swój związek, wyszłam za mąż, to tata na nowo zaczął się mną interesować. I była sytuacja, żeby zawieźć go do jego przyjaciela, księdza, żeby on tam wytrzeźwiał, bo żeby dojechać tam na ten odwyk, gdzie chciał, do tego środka, to musiał być trzeźwy. I kazał, żeby mój mąż jechał z przodu, przed nami. My jechaliśmy z tyłu i jak za którymś zakrętem tamto auto się schowało, to chwycił mnie pasem, bo ja kierowałam, on siedział z tyłu. Pas, który przychodzi tu przez ramię, chwycił mnie, zaczął mnie dusić i powiedział, że zginiemy tu teraz oboje, bo jego życie jest zjebane przeze mnie, przez moją mamę, bo ja się urodziłam. Gdybym ja się nie urodziła, to by nie był z moją mamą. I że zginiemy tu po prostu teraz oboje, bo I jak patrzy na mnie, to mu się tylko przypomina po prostu, jak moja mama zepsuła mu życie. Bo to ja jestem ta najgorsza. Tak jak była najgorsza moja mama, potem była druga żona najgorsza, potem trzecia. A teraz wiem, że na sprawie rozwodowej Jola usłyszy to samo, że to ona była najgorsza, że to ona nie dbała o dom, że to ona nie gotowała. O każdej mówił to samo.
6: Jakie moje gierki? Jakie moje gierki?
7: Idź sobie do terapeutów i sobie porozmawiaj.
6: Ale to jest moja sprawa, czy ja sobie do swoich terapeutów...
7: Nie obchodzi, więc kurwa nie dyskutuj ze mną.
6: Dobrze.
7: Zajrzyj sobie kurwa w swój telefon, zobacz kurwa co robisz.
6: Zobacz co ty robisz.
7: Uwalniam się kurwa od ciebie.
6: No to dobrze.
7: Ty jesteś dla mnie kurwa ważna. Ale to nie znaczy, że ja będę kurwa truciznę pił.
1: W ostatnim czasie poznałam historię kilku kobiet w bardzo podobnej sytuacji jak ja i one w tym tkwią od wielu, wielu lat. I pomimo, że mają tą świadomość tego, w jakich są związkach, niestety nie chcą nic z tym robić. Poznałam te kobiety też teraz, będąc w szpitalu. Rozmawiałam z tymi kobietami, szczególnie z jedną panią, która właśnie też z powodu męża tam przebywała, ale nie chcą. Porozmawiałam też z jedną z moich koleżanek, która może niedosłownie mi powiedziała, że jest w związku przemocowym. Wszystko, co mówiła, to można było się domyśleć. Jak zapytałam, czy chciałaby coś zmienić, to stwierdziła, że nie, że ona już tak naprawdę nic nie chce zmieniać i dla niej jest dobrze tak, jak jest. To jest zawiadomienie o... które złożyłam wczoraj z pomocą pani z MOPS-u, która prowadzi procedurę niebieskiej karty od maja tego roku. I to jest o zakazie zbliżania się do mnie, o zakazie przebywania w domu i zakaz również zbliżania się do miejsca mojej pracy. On mi tak naprawdę odebrał taką wiarę w człowieka. Tyle lat takich manipulacji, które się bardzo też tak jeszcze skumulowały i uaktywniły przez ostatnie półtora roku, nawet więcej już.
5: Tak jak rozmawiałam ostatnio z Jolą, też padło, czy ona da radę. I ja mówię, tak, dasz radę. Skoro jesteś na takim etapie, tak naprawdę Jola jako pierwsza doprowadziła do tego, że toczy się postępowanie karne jakiekolwiek. Bo zawsze był bezkarny. Zawsze mu wszystko chodziło na sucho. On jest tak cwany, wszystkie terapie, odwyki, to on sobie wybierał, bo wiedział po prostu już, jak potem tych terapeutów omamić, że niby nie ma problemu, że on się wyleczył, tak, że on się karmił, a tak naprawdę on się karmi cudzą krzywdą. On tak potrafi wszystko odwrócić, zawsze elegancki, w koszulach, nawet auto, samochód mył w koszuli. No, potrafił oczarować każdego.
3: Pamiętam nawet, mam jeszcze jakieś tam zdjęcia, jak mama gdzieś tam siedzi na jakichś nierozpakowanych meblach, taka szczęśliwa, radosna. No bo ja wiedziałam po prostu, że to jest takie w pewnym sensie spełnienie jej marzeń, ten domek i w ogóle właśnie poza miastem. No to wszystko było taki piękny obrazek, no dosłownie, no, że, no prawie, że jak z filmu, nie? Tylko, że powoli gasły światełka w jej oczach i no teraz już myślę, że zgasły na amen. Po prostu patrząc na to, jakby co on z nią zrobił. To jest rana do końca życia. bycie ofiarą po prostu tak niewyobrażalnej przemocy i to właśnie najgorsze jest to, że ta przemoc psychiczna, o której tak naprawdę nikt nie mówi, bo wszyscy to bagatelizują, że a dobra, jaka tam przemoc psychiczna, musisz być silny psychicznie, bo cię zjedzą w życiu i takie tam gadanie, ale ona potrafi być tak perfidna i okrutna, jeszcze jak sobie w ogóle też o nim pomyślę, o jego stylu właśnie, tak jak mówiłam, wypowiedzi i manipulacji, to jest gorsze od jakiegoś mocnego, nie wiem, od jakiejś mocnej przemocy fizycznej, która i tak się przecież pojawiała. Ale no, ja po prostu wiem, że ona już też nigdy nie będzie tak sama.
1: On mi tak naprawdę odebrał taką wiarę w człowieka. Tyle lat takich manipulacji, które się bardzo też tak jeszcze skumulowały i uaktywniły przez ostatnie półtora roku, nawet więcej już. Tomek zmienił po prostu moją sprawczość. Wpłynął bardzo na moją osobowość w ogóle. Ja kiedyś chyba taka nie byłam.

0: To był fragment serii podcastów 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz, a za tydzień kolejne reportaże po godzinie 23. Przypomnę, że to finałowe reportaże radiowe 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Agata Zielińska, zapraszam za tydzień, a dzisiaj do usłyszenia.
1: Radio